0: Miastka Koszalina i Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Wszystko dlatego, że była to walka z czasem, bo po tym jak Centrum Dializ straciło karetkę i sprzęt medyczny, możliwości pomocy pacjentom znacząco się skurczyły. Na szczęście złodziej nie zdążył ani zniszczyć, ani spieniężyć łupu, mówi Dawid Łaszcz z policji w Bytowie.
1: Wartość tego sprzętu została oszacowana na około 180 tysięcy złotych.
0: 34-latek odpowie teraz za kradzież z włamaniem.
2: Szpital w Miastku jest w stanie upadłości. Eksperyment procesowy ma pomóc w wyjaśnieniu tragedii w akwaparku Fala w Łodzi. To tam, w lipcu, na zajęciach z nauki pływania topił się 7-letni chłopiec, który później zmarł w szpitalu. Prokuratura wczoraj przeprowadziła taki eksperyment i o pierwsze wnioski dopytywał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Zdaniem prokuratury jest jeszcze za wcześnie, by mówić o zarzutach dla ratowników, którzy mieli strzec bezpieczeństwa kąpiących się. Na razie do gry musi wkroczyć biegły, który będzie analizował nagrania z dzisiejszego eksperymentu. I tu kluczowa będzie odpowiedź na jedno pytanie, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
4: Czy ratownicy powinni byli chodzić, a na przykład siedzieli? A jeżeli nie chodzili, to jak to wpłynęło na ich widoczność?
3: Dopiero wtedy będzie można zdecydować, czy i komu postawione zostaną zarzuty. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: W eksperymencie brało udział w sumie 50 policjantów i prokurator. Żółta ciecz w plastikowych butelkach z wystającymi kabelkami pod przyłączem gazowym w Elblągu. To była substancja łatwopalna i służby już ją zabezpieczyły i przekazały do badań, przekazała policja. Nie wiadomo, kto i w jakim celu ją tam zostawił. Odpowiedź mogą dać nagrania z monitoringu. Poznań został zmuszony do zmiany wyglądu najdroższych kładek pieszo-rowerowych w kraju. Po miesiącach sporów władz miasta ze społecznikami szklane balustrady tzw. mostów berdychowskich nad rzeką Wartą zostaną w końcu zabezpieczone przed kolizjami z ptakami. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, na razie jednak będzie to pilotaż. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
5: Tylko część balustrad zostanie oklejona w paski, aby sprawdzić, czy takie zabezpieczenia nie psują estetyki kładek. Mówi mi Agata Kaniewska z poznańskiego ZDM-u. Dodaje, że miasto zostało do tego wezwane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.
6: Z naszych obserwacji, które prowadzili pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów, nie zauważyli, czy nie mieli sygnałów o ptakach, które czy leżą na samych mostach, czy gdzieś w rejonie mostu.
7: Regularnie są znajdowane zarówno ptaki leżące martwe na kładce, jak i ślady po rozbiciu ptaków od zewnętrznej strony kładki.
5: Odpowiada społecznik Robert Kalek z Koalicji za Zieleń. Kładki mają zostać oklejone w połowie października. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa pilotaż. Kładki pieszo-rowerowe powstały rok temu i kosztowały ponad 150 milionów złotych. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się premiera kinowej wersji lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Emocji nie brakowało. Twórcy nie ukrywali, że są ciekawi, jak widzowie przyjmą ich film. Ekranizacja tej powieści jest kolosalną odpowiedzialnością, mówi reżyser Maciej Kawalski.
8: Jest to z jednej strony spełnienie marzeń, bo zawsze marzyłem o wielkim, ważnym kinie, ale z drugiej strony poczucie, że dotykamy czegoś bardzo cennego dla ludzi, czegoś bardzo osobistego, że dla wielu Polaków to jest ukochana powieść, do której wracają wielokrotnie przez wiele dekad swojego życia, ja do niej również wracam wielokrotnie. Mieliśmy poczucie, że chodzimy po takiej trochę świętej ziemi. To poczucie dużej odpowiedzialności bardzo, bardzo nas niosło przez cały ten proces.
2: W filmie zagrały największe gwiazdy polskiego kina, m.in. Marek Kondrat, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Andrzej Seweryn, Krystyna Janda i Jan Englert. Lalka na ekrany wchodzi jutro. Gorąco zaprasza na nią Radio Z.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Otworzyły się drzwi i do pubu wróciła Bibi, którą chwilę wcześniej Iga widziała przez okno chodzącą tam i z powrotem z komórką przy uchu. Bibi zdjęła płaszcz, ukazując czarną, seksowną sukienkę z rękawami z koronki. Odgarnęła blond loki ruchem modelki z reklamy szamponu, przyciągając męskie spojrzenia. Iga odwróciła się z powrotem do Alka, który wciąż patrzył na nią, nie na Bibi. Przechodziłem niedawno tu niedaleko, powiedział, i wydawało mi się, że widziałem panią. To możliwe. Nasza agencja znajduje się na Kazimierzu. Naprawdę? Ucieszył się. Czyżby na Placu Nowym? Wchodziła pani wtedy do jednej z kamienic. Iga nie zdążyła odpowiedzieć, bo obok Alka pojawiła się Klaudia, chwytając go pod ramię gestem, który wydał się Idze nieco zaborczy. Kochanie, rodzice Roberta siedzą teraz sami. Porozmawiałbyś z nimi, dobrze? Co? Ach, tak, oczywiście. Mężczyzna spojrzał na Igę, po czym przeprosił, skinął jej głową i odszedł do stolika, przy którym, pochylając się ku sobie, siedzieli starsi państwo. Klaudia uśmiechnęła się do Igi i odeszła za Alkiem. Do stolika Igora podeszła Bibi. Usiadła. Nienawidzę pogrzebów, wyszeptała, potrząsając lokami.
2: Ja też nie przypadam.
1: Ale pan chyba był służbowo?
2: Igor się uśmiechnął. Powiedzmy.
1: Bibi przez chwilę myślała. W końcu pochyliła się do przodu, jakby miała zamiar konspirować. Robert wspominał, że... Zaraz, jak on to ujął? Zmienił się nieco charakter zlecenia. Igor skinął głową. Ale jak rozumiem, wciąż państwo pracują nad sprawą Hani?
2: Zgadza się. To panią dziwi?
1: Przechyliła lekko głowę w zadumie. Nie, też chciałabym wiedzieć.
2: Wiedzieć co?
1: Skąd się wzięły sekrety Hani?
2: Zastanawia to panią?
1: Pokiwała głową.
2: Ma pani jakąś hipotezę?
1: Bibi uśmiechnęła się, pokazując w policzku dołeczek. To chyba moja kwestia.
2: Czasami dobrze jest się zamienić rolami.
1: Przesłuchanie Arebur? Uniosła znacząco brwi.
2: Powiedzmy, że zwykła rozmowa.
1: Ma pani jakieś pomysły? Pokręciła wolno głową. Ciągle o tym myślę, ale nie mam pojęcia, co ukrywała.
2: Jeśli wpadnie pani na coś, powie mi pani?
1: Wstała, obciągając sukienkę. Uśmiechnęła się. Może. Odeszła do stolika nauczycielek, przy którym Magda coś opowiadała pozostałym kobietom. Katarzyna Woźniak siedzi sama. Iga stanęła przy stoliku, ale nie usiadła. Igor wychylił się zza oparcia, żeby spojrzeć w jej kierunku.
2: Przyszła z mężem i dziećmi, prawda?
1: Wyszli jakieś 5 minut temu, gdy rozmawiałeś z Bibi.
2: A Piotr gdzie się podział?
1: A, tam jest. Popatrzyli na Kowala, który stał w korytarzu prowadzącym na podwórko i rozmawiał z jedną z nauczycielek, ładną, wysportowaną blondynką. WF-istka, przypomniała sobie Iga. Oboje wyglądali na pochłoniętych rozmową. Uśmiechali się i najwyraźniej dobrze bawili, jakby to było zwykłe spotkanie w pubie. Chodź. Iga ruszyła w kierunku stolika, przy którym samotnie siedziała siostra Hanny. Igor wstał i poszedł za nią. Możemy? Iga uśmiechnęła się do Kaśki, wskazując puste siedzenia. Kobieta przytaknęła, odkładając pusty kieliszek.
2: Przynieść pani jeszcze wina?
1: Spytał.

0: Igor, gdy usiedli.
1: Nie, nie, dziękuję. Nie mogę pić za dużo. Robię się czerwona, a potem boli mnie głowa.
0: Iga zauważyła kątem oka, że Robert wstał od swojego stolika i podszedł do boksu nauczycielek. Bibi zerwała się i zachęciła go, żeby usiadł z nimi, a pozostałe kobiety przysunęły się, żeby mu zrobić miejsce.
1: Mąż wrócił już z dziećmi do podniebia?
0: Spytała.
1: Nie, pojedziemy razem, jak to się skończy. Jacek zabrał dzieci, żeby się trochę przeszły. Ciężko było im tu usiedzieć, zwłaszcza chłopcom. Martusia to jeszcze, ale Dawid, Jasiek...
0: Kobieta pokręciła głową.
2: Dla dzieciaków to nudy.
0: Igor uśmiechnął się, a ona przytaknęła, najwyraźniej zadowolona, że okazał zrozumienie. Iga spojrzała przez okno. Wiatr nie ustawał, kłębiące się chmury przetaczały się nad miastem. Nie sądziła, żeby w taką pogodę chcieli spacerować zbyt długo. Przypuszczała raczej, że ojciec zabrał dzieci do pobliskiej galerii Kazimierz, gdzie będą się szwendać dla zabicia czasu.
2: Pani brat będzie wracał z państwem?
0: Spytał Igor.
1: Nie, przyjechaliśmy osobnymi samochodami. Nie zmieścilibyśmy się wszyscy. Ale na cmentarzu pojawił się jakoś tuż po nas.
0: Coś w głosie kobiety sprawiło, że Iga popatrzyła na nią uważniej. Nie potrafiła jednak odczytać z jej twarzy, jaka to była emocja.
2: Niechęć?
0: Strach?
2: Jak on to znosi?
0: Spytał Igor.
1: Piotr? Dobrze, to znaczy oczywiście był poruszony tym wszystkim. Najpierw ta wiadomość o zniknięciu Hanki, potem jej śmierć, ale jakoś bardzo tego nie przeżywa, bo nie był z Hanką aż tak związany.
2: Pani jest chyba trudniej.
0: Wzruszyła ramionami.
1: Chyba tak. Była moją starszą siostrą, a potem zniknęła.
2: Mam nadzieję, że mąż panią wspiera w tej ciężkiej sytuacji.
1: Jacek? No tak, tak, oczywiście. Tylko, że on całymi dniami pracuje. Porozmawiać nie ma kiedy. Ale mam wsparcie mojej grupy.
0: Uśmiech rozjaśnił twarz kobiety.
2: Chodzi pani na terapię?
1: Nie, nie. Mojej grupy kościelnej. Spotykamy się raz w tygodniu na plebanii. Organizujemy różne akcje charytatywne, uroczystości kościelne. To takie koło kobiet. Bardzo się zaprzyjaźniłyśmy. Każda z nas ma rodzinę i szczerze mówiąc, trochę ciężko znaleźć czas, żeby się spotkać, ale raz w tygodniu nam się udaje. W środy. Nie siedzimy bezczynnie, bo zawsze jest coś do zrobienia. Ostatnio szyłyśmy zasłony do domu dziecka. Ksiądz Stanisław prowadzi fundację, która pomaga potrzebującym. A przy takich robótkach da się przecież rozmawiać. Co tydzień jedna z nas przynosi ciasto, a gosposia, ta na plebanii, przygotowuje herbatę. Ona też należy do naszej grupy. No i ksiądz Stanisław jest bardzo pomocny. To znaczy, chodzi mi o tę sytuację z tatą i z moją siostrą. Wie, przez co przechodzę i...
0: Pokiwała głową.
1: Dobrze z kimś takim porozmawiać.
2: Może jednak jeszcze się czegoś pani napije?
0: Spytał Igor. Katarzyna Woźniak się zastanowiła.
1: Chyba kawy.
0: Igor ruszył do stołu służącego jako bufet i po chwili wrócił z filiżanką. Obok położył saszetkę cukru.
2: Nie byłem pewny, czy pani słodzi.
1: Słodzę, chociaż wiem, że nie powinnam.
0: Woźniak westchnęła.
1: Jakoś nie potrafię się odzwyczaić.
2: Śmietanki?
1: Nie trzeba, dziękuję.
0: Igor zajął z powrotem swoje miejsce. Zaraz jednak znowu wstał, bo przy ich stoliku pojawił się Robert.
2: Mogę?
0: Spytał.
2: Oczywiście.
0: Igor wsunął się w głąb boksu, a Robert zajął miejsce Igora.
1: Chciałem chociaż przez chwilę z państwem porozmawiać.
0: Dziękuję, że tu ze mną jesteście.
1: Oczywiście, że tak.
0: Kaśka wyciągnęła rękę i uścisnęła dłoń szwagra.
1: Wiem, jestem w podłym nastroju, ale naprawdę to wszystko doceniam. I państwa całą pomoc i obecność dzisiaj.
0: Zwrócił się do detektywów.
1: I oczywiście pani.
0: Popatrzył na Kaśkę.
1: Twoją?
0: Kobieta uśmiechnęła się nieśmiało.
1: Ostatnio przeszliśmy na ty, pamiętasz?
0: Tak. Wierzbicki przyłożył dłoń do czoła jak człowiek, który właśnie sobie coś przypomniał.
1: Tak, tak, oczywiście. Przepraszam.
0: Wciąż jestem cholernie rozkojarzony.
1: Nic się nie stało, ja to świetnie rozumiem.
0: Kaśka pokiwała smutno głową.
1: Naprawdę.
0: Przepraszam, ja się tu rozczulam, a przecież ty też ją straciłaś. Jakoś wciąż nie mogę się przyzwyczaić do myśli, że odnalazła się rodzina Hani. Ale oczywiście bardzo się z tego cieszę, że mogłem was poznać, mimo tych strasznych, okropnych okoliczności.
1: Ja również.
0: Kaśka się uśmiechnęła. Przez chwilę rozmawiali o ceremonii pogrzebowej. W końcu jednak Kaśka spojrzała na zegarek.
1: Ale się już późno zrobiło. Przepraszam,
0: zwróciła się do Roberta.
1: Muszę zadzwonić po Jacka, żeby już mnie odebrał. Poszedł pospacerować z dziećmi, ale one jutro mają szkołę, więc pora wracać.
0: Tak, tak. Wierzbicki podniósł się. Oczywiście, rozumiem doskonale. Myślę zresztą, że wszyscy będziemy się niedługo zbierać. Podziękuj ode mnie mężowi.
1: Dobrze, zadzwonię do niego i wyjdę im już naprzeciw. Jacek zaparkował na takiej ulicy o śmiesznej nazwie. Tu niedaleko, daj coś tam.
0: Daj wór.
1: O, właśnie, tam się z nimi spotkam.
0: Pożegnali się i po chwili Katarzyna Woźniak wyszła z pubu. Widzieli przez przeszkloną frontową ścianę, jak rozmawia przez komórkę, drugą ręką naciągając na uszy czapkę, a potem rusza w lewo. Na niebie chmury wciąż przetaczały się w szalonym tempie.
1: My też już pójdziemy.
0: Iga wstała. Obaj mężczyźni również się podnieśli.
2: Dziękuję, powiedział Robert. Dziękuję, że zgodziliście się to ciągnąć.
3: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Pod niebie. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: Radia.
1: To jest dobra książka na noc.
2: Pod niebie. Piątek, 10 lutego. Kaśka wkładała produkty do wózka, automatycznie odhaczając w myślach punkty na liście zakupów. Makaron, jajka, ser żółty. Na stoisku warzywnym ogórki i pomidory. Nie lubiła tych zimowych, były takie blade i mdłe w smaku. Chodząc między regałami sklepowymi, zastanawiała się, czy na pewno kupiła wszystko, co będzie jej potrzebne, żeby przyrządzić obiad. Była zmęczona. Co prawda trwały ferie zimowe, dzieci nie chodziły do szkoły i nie trzeba było się zrywać aż tak wcześnie. Ale to miało swoją drugą stronę. Chłopcy szybko się nudzili, a to doprowadzało do kłótni, częstszych niż zwykle. Martusia, która zawsze była przylepkiem, teraz już nie odstępowała jej ani na chwilę. Dopiero dzisiaj Kaśka miała trochę spokoju, bo koleżanka z klasy, Laura, zaprosiła Martę do siebie do domu. Dzięki temu Kaśka mogła spokojnie zrobić zakupy. Ale te 3 godziny minęły nie wiadomo kiedy i zaraz trzeba będzie odebrać córkę. Żałowała, że nie wysłała dzieci na jakieś ferie, żeby coś zobaczyły, spędziły dobrze czas. Miałaby wtedy cały tydzień dla siebie. Może w końcu udałoby się odpocząć. Ale nie mieli na taki wyjazd pieniędzy. Zresztą Martusia pewnie by nie chciała. Tęskniłaby. Przy kasie stały tylko 2 osoby. Kaśka wyładowała zakupy na taśmę, wciąż się zastanawiając, czy czegoś nie zapomniała. Kobieta, która właśnie miała płacić, zaprotestowała. Twierdziła, że cena jogurtu na wyświetlaczu różniła się od tej na półce. O 20 groszy, ale klientka najwyraźniej uparła się, żeby nie przepłacać. Kaśka spojrzała na zegarek. Za 10 minut miała odebrać Martusię. Kasjerka, która nie mogła się dodzwonić do nikogo na dziale na biału, wyjęła z kieszeni drobne i położyła 20 groszy przed wściekłą klientką. W końcu przyszła kolej na Kaśkę. Jej spojrzenie padło na ekspozycję koło kasy. Zawahała się. Potem jednak pomyślała, że jeden batonik więcej nie zaszkodzi. Należała jej się choć tak drobna przyjemność. Sięgnęła po Marsa i położyła go na taśmie obok pozostałych zakupów. 5 minut później pchała wyładowany wózek po wyłożonym kostką parkingu. Wkładała siatki do bagażnika, gdy usłyszała swoje imię. Wzdrygnęła się. Odwróciła się i ujrzała uśmiechniętą twarz. Odetchnęła z ulgą. Szczęść Boże, przywitała się. Przepraszam, nie zauważyłam. Pakowałam zakupy i... Nie, nic się nie stało. To ja przepraszam. Nie chciałem cię wystraszyć, zapewnił ksiądz Stanisław. Przekrzywił głowę i spojrzał uważnie na stojącą przed nim kobietę. Wszystko w porządku? Tak, jestem tylko trochę zmęczona. Nic dziwnego, Kaśka. Za dużo na ciebie ostatnio spadło. Śmierć mamy, choroba ojca, a teraz jeszcze ta historia z twoją siostrą. Ksiądz pokręcił głową. Za dużo tego. Kobieta opuściła głowę. Ksiądz miał rację. Nazbierało się problemów. Miała jednak ochotę powiedzieć mu, że sobie radzi. Może nie jakoś bardzo dobrze, ale mimo wszystko sobie radzi. To nie o to się martwiła od dnia pogrzebu. Znowu przed jej oczami ukazał się niechciany obraz. Drzwi mieszkania nad garażem, mały przedpokój. I głos jej brata dochodzący z głębi mieszkania. Hanka nie żyje. Pozbyliśmy się problemu. Na pewno wszystko w porządku? To znaczy, oprócz... Ksiądz znacząco zawiesił głos. Tak. Możecie zawieźć do domu. Potem wrócę po swój samochód. Nie, dziękuję. Już wszystko dobrze. Uśmiechnęła się. Zresztą muszę jeszcze odebrać Martusię. Bawiła się u koleżanki, ale nic mi nie jest. Na pewno? Pokiwała głową. Po prostu zmęczenie. Tata? Tak, ciężki dzień. Zajrzę do niego dzisiaj. Dziękuję. Spojrzała na zegarek. Przepraszam, Naprawdę muszę już jechać, bo się spóźnię po Martę. Z Bogiem, z Bogiem. Odwiozła wózek. Wsiadła do samochodu, przekręciła kluczyk w stacyjce i po chwili wyjeżdżała z parkingu. Włączyła kierunkowskaz, żeby włączyć się do ruchu. A gdyby opowiedziała księdzu, co ją trapi? Nosiła w sobie słowa brata. Zadręczała się nimi. Nie wiedziała, co powinna zrobić. Ale cały czas czuła, że powinna komuś o tym powiedzieć. Jackowi nie mogła. Jej mąż już i tak nie przepadał za szwagrem. Zresztą chciałby się od razu skonfrontować z Piotrem. Tymczasem ona pragnęła jedynie zrzucić z siebie ciężar tej wiedzy. Poradzić się. Co dalej? Nie, Jackowi nie mogła o tym powiedzieć. Przyjaciółce też nie. To mała wieś. Zaraz wszyscy by o tym wiedzieli. Nawet gdyby wyjawiła to w tajemnicy. Ale ksiądz? On chyba by ją wysłuchał i doradził. A gdyby go poprosiła, żeby dochował tajemnicy, jak przy spowiedzi? Nie wiedziała, co robić. Skręciła w ładną, wysadzaną drzewami ulicę. Zaparkowała przed domem rodziców Laury i sięgnęła po torebkę. Dopiero wtedy przypomniała sobie, że zapomniała kupić mleko. Robert otworzył drzwi zaraz po tym, jak Igor nacisnął dzwonek. Weszli, a on poprowadził ich do salonu. Nie zaproponował jednak, by usiedli, tylko wszedł do ogrodu zimowego. Iga przekroczyła próg pomieszczenia. Ogarnął ją zapach roślin i ziemi. Większość miejsca zajmowały rośliny doniczkowe, ale pod jedną ze ścian ustawiono wąski stół. Stało na nim kilka pustych doniczek oraz jedna wypełniona ziemią. To z niej wydobywał się zapach przywodzący na myśl palmiarnię. Widocznie przed zniknięciem Hanna przesadzała kwiaty. Znalazłem to. Robert położył na biurku czarno-białe zdjęcie. Iga przysunęła je i obróciła tak, żeby mogli z Igorem obejrzeć. To zdjęcie z dzieciństwa. Nie wiem dokładnie, ile mogła mieć lat. 10? 11? Przypuszczam, że zrobiono je w Podniebiu. Fotografia przedstawiała dwie dziewczynki siedzące przed domem z cegły. Tak. Iga postukała palcem w jakiś punkt. To ten sam ganek. Pamiętasz? Zwróciła się do Igora. Spojrzał na wejście do domu. Trzy schody wiodące na podwyższenie. Dwa słupki, też z cegły, podtrzymujące niewielki daszek. Po bokach krzaki bzu. Nagie, gdy je widzieli podczas wizyty w Podniebiu, na zdjęciu obficie okryte fioletowym kwieciem. Dziewczynki, uśmiechnięte, w letnich sukienkach, stały przed drzwiami, obejmując się. Zgadza się, mruknął Igor. To Hania, prawda? Iga wskazała dziewczynkę stojącą po prawej stronie. Tak, ma znamie. Robert dotknął własnego policzka, jakby to tam znajdowało się przebarwienie w kształcie serca. A to chyba siostra Hani. Robert wskazał drugą dziewczynkę. Była nieco niższa od Hani i miała ciemniejsze włosy. Ich sukienki były uszyte z tego samego materiału w kwiatki. Idze przypomniały się siostry, które mieszkały w jej bloku, gdy była jeszcze dzieckiem. Ich mama też zawsze szyła im sukienki i spódnice z tego samego materiału. W PRL-u ciężko było dostać gotowe ubrania w sklepie. Istniały za to sklepy z tkaninami i Polki uczyły się wtedy szycia, żeby ich dzieci miały co na siebie założyć. Iga dziwiła się, że dziewczynki chodzą ubrane jak bliźniaczki, chociaż nimi nie były. Mama wytłumaczyła jej, że łatwiej i oszczędniej było uszyć dwie rzeczy z jednego kawałka materiału. W tamtych czasach Polacy osiągali mistrzostwo w oszczędzaniu. Znalazłem to zdjęcie dzisiaj, przeglądając rzeczy Hani. Nigdy wcześniej go nie widziałem. Wszedłem tu, bo chciałem sprawdzić, czy Hania nie zostawiła tu jakichś ważnych papierów. Leżało tu, wskazał ułożony na blacie stos papierów. Między tymi fakturami. Kiedy rozmawialiśmy przez telefon, wspomniał pan, że coś jest nie tak z tym zdjęciem. Zaciekawiła się Iga. Właściwie nie z samym zdjęciem. Wierzbicki potarł skroń, zastanawiając się nad czymś. Chodzi o to, że Hania nie miała żadnych zdjęć rodzinnych. Żadnych. Nie miała ich nawet wtedy, gdy się poznaliśmy. W kawalerce, którą wtedy wynajmowała, trzymała pudełko, a w nim zdjęcia ze studiów i trochę późniejsze. Ale nie było tam ani jednej fotki jej rodziny. Zresztą kolegów czy przyjaciółek z dzieciństwa też nie. Jakby tamto życie przed Krakowem nie istniało. Zapatrzył się w jakieś miejsce za szybkami zimowego ogrodu. Może w jakimś sensie przestało istnieć, zauważył Igor. Iga popatrzyła na Wierzbickiego. Pytanie, dlaczego pana żona zatrzymała te akurat fotografie?
1: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już jutro.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. 3 lata i 6 miesięcy więzienia za próbę przygotowania dywersji na zlecenie obcego wywiadu. Taki wyrok zapadł w Lublinie dla Białorusina Witalija S. W sierpniu zeszłego roku chciał podpalić ogromny magazyn w Chełmie. Udaremnili to funkcjonariusze ABW. Jak mówi prokurator Waldemar Winiarski, akcja była dobrze zaplanowana.
1: Poprzez filmowanie zebrał, a następnie przesłał nieustalonej osobie informacje o tym obiekcie, za co otrzymał wynagrodzenie w postaci kryptowalut, czyniąc tym samym przygotowania do sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru tego magazynu.
0: Wyrok nie jest prawomocny. 5 mężczyzn aresztowanych w związku z próbą ataku na bazę RAF na południu Anglii zostanie wypuszczonych za kaucją. Brytyjska policja zapewnia jednak, że śledztwo w ich sprawie trwa, a oni sami mają ograniczenia w poruszaniu się i kontaktowaniu z innymi osobami. Jedna z hipotez dochodzenia mówi, że w organizację tego ataku zamieszany był Iran. Zdziwienie z uwolnienia zatrzymanych wyraził prezydent Donald Trump. Po rozmowach Trump-Zełenski Ukraina ma ograniczyć ostrzały rosyjskich rafinerii. Prezydent USA przekazał, że wyraźnie poprosił o to Wołodymyra Zełenskiego, a ten miał obiecać, że postara się to zrobić. Według Trumpa to właśnie ostrzały, a nie wojna na Bliskim Wschodzie powodują rosnące ceny paliw. Na ile obietnica wstrzymania ognia ma być dla Ukrainy wiążąca? Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
2: Chodzi raczej o luźną obietnicę, nie zobowiązanie, że ostrzały na pewno się nie powtórzą, ale amerykański prezydent Donald Trump liczy, że sytuacja choć trochę się poprawi. Powiedziałem prezydentowi Zełenskiemu, że musicie trochę odpuścić w kwestii rafinerii i on powiedział, że prawdopodobnie tak zrobią. Słowo prawdopodobnie jest tu kluczowe. Ukraina proponuje rozejm, ale Rosja miałaby powstrzymać się także od ostrzałów ukraińskich elektrowni czy stacji benzynowych. W nocy Rosja znowu zaatakowała. Pytanie teraz, jaka będzie odpowiedź Ukrainy?
0: Marcin Przydacz deklaruje w Radiu Z, że środowisko prezydenta gotowe jest pomóc szefowi MON, by jak najszybciej doszło do spotkania w Pentagonie w sprawie amerykańskich baz. Źle się stało, że spotkanie Kosiniaka z Hegzetem zostało odwołane, podkreśla prezydencki minister.
3: Mam nadzieję, że do spotkania w najbliższym czasie dojdzie i ja jestem tutaj gotów, myślę, że całe środowisko pana prezydenta, nawet wspierać, pomagać pana Władysława Kosiniaka-Kamysza w tym spotkaniu, bo im szybciej do niego dojdzie, tym lepiej, bo trzeba przechodzić do konkretów. Decyzja polityczna wypracowana przez prezydentów jest, teraz trzeba ją wykonać i wykonuje to Ministerstwo Obrony Narodowej.
0: Według Przydacza w Pentagonie nie wszyscy chcą stałej bazy w Polsce. Największym naszym sojusznikiem w sprawie bazy jest Biały Dom. Do końca roku w województwie lubelskim będzie ponad 1000 syren alarmowych. Będą w pełni automatyczne i włączane zdalnie z poziomu województwa. To dlatego, że zagrożenie atakami hybrydowymi jest tu coraz większe. Budowa systemu ostrzegania musi więc przyspieszyć, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
4: 630 syren na terenie naszego województwa, z czego 355 syren zostało już uruchomionych w technologii zdalnej. Mamy podpisaną umowę na dołożenie kolejnych 326 syren w technologii cyfrowej do końca roku. Naszym celem jest minimum 1000 syren do końca roku.
0: Z kolei w całej Polsce docelowo ma działać 22 tysiące syren alarmowych. Wszystkie będą włączane automatycznie. Na Łotwie rozpoczęły się wybory parlamentarne. Służby wzmacniają ochronę kraju przed możliwymi działaniami Rosji i Białorusi i ostrzegają przed dezinformacją, prowokacjami i próbami ingerencji w przebieg głosowania. Dodatkowo zabezpieczana jest przestrzeń powietrzna, bo w tym roku dochodziło już do incydentów z obcymi dronami. Na wniosek Rygi przyleciały 4 niemieckie myśliwce Eurofighter, które wspierają natowską ochronę Łotwy podczas wyborów. W drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie największa bitwa rozegra się o lewicowy elektorat. Tak uważa Łukasz Gibała, kandydat bezpartyjny.
5: To jest ogromna rzesza wyborców. Z tego co pamiętam, 17 tysięcy na Aleksandrę Owce i 12 na panią Darię Gosek-Popiołek. Łatwo policzyć, to jest prawie 30 tysięcy wyborców. No więc tu będzie moim zdaniem bardzo wyrównana walka o tych wyborców. Bardziej jeszcze wyrównana niż o wyborców prawicowych, z której jednak zdecydowana większość skłaniała się, z tych badań tak wynikało, ku mnie.
0: Na te głosy liczy jednak również jego rywalka Monika Piątkowska. Przez KO i PSL. W pierwszej turze miała ona wynik gorszy od Gibały o ponad 6 punktów procentowych. System kaucyjny działa, korzysta z niego 3/4 Polaków. 2/3 jest też za jego rozszerzeniem o szklane butelki. Ten system ma pewne problemy, ale dla naszego środowiska jest potrzebny, mówi Radio Z Jacek Weder, autor raportu ze Stowarzyszenia EkoUnia.
6: Bo motywacja ekonomiczna świetnie działa, to już widać na przykład w przypadku PET i aluminium i tak samo zadziała w przypadku szkła. No i przede wszystkim dla środowiska, no bo jakby ilość szkła w środowisku jest w tej chwili bardzo duża.
0: Efekty systemu kaucyjnego widać na przykład w Odrze. Osoby ją czyszczące znajdują w rzece niemal o 90% mniej butelek plastikowych i puszek niż wcześniej. Mamy wreszcie złotą polską jesień. Dzięki rozległemu i silnemu wyżowi o imieniu Armo, przynajmniej przez najbliższy tydzień w całym kraju pogoda będzie nas rozpieszczać. Reporter Radia Z Tomasz Kubat w warszawskich parkach pytał spacerowiczów, gdzie najlepiej znaleźć babie lato.
7: Nawet ostatnio byłam w muzeum i widziałam obraz babie lato. I pierwszy raz na tym obrazie zobaczyłam babie lato. Te niteczki rzeczywiście między palcami tej pani sobie tam fruwają. I myślę sobie, ja tych nitek przez całe moje dorosłe życie, jak ten obraz oglądałam, nie widziałam.
8: No to trzeba iść do Kampinosu, żeby zobaczyć babie lato. To jest las jednak, więc w parku tu nie trafiłam, ale może.
9: Ale taka jesień piękna, prawda?
8: Piękna, bardzo ładna, by było jak najdłużej.
0: Babim latem nazywano zjawisko unoszenia się w powietrzu delikatnych nici pajęczych. Dla większości z nas jednak babie lato to ciepła i słoneczna jesień. Mocna konkurencja dla Grand Press Photo, bo obok tych zdjęć nie da się przejść obojętnie. W kadrze niezwykłe plenery, za obiektywem bociany. Naukowcy ze Szczecina przymocowali do bodźków małe aparaty, które będą automatycznie cykać zdjęcia z ich lotu do Afryki. To będzie cenna wiedza dla badaczy, mówi profesor Łukasz Jankowiak.
10: Przede wszystkim tą taką dużą liczebność ptaków, nie tylko na przelocie, ale to, co nas najbardziej ciekawiło, to, co się dzieje w Afryce.
0: W zeszłym roku bodźki pstryknęły 3000 zdjęć. W tym roku może ich być nawet kilka razy więcej.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. I już. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
12: Z nami jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej. Pani jest cały czas bezpartyjna?
13: Dzień
12: dobry, pani.
13: Tak,
12: cały czas.
13: Dobry.
12: Dobrze. No to pytanie o ten alert właśnie RCB dla województwa lubelskiego. Wpadła do Polski rakieta, czy nie wpadła?
13: Nie, nic nie przeleciało na teren naszej przestrzeni powietrznej.
12: Ani dron, ani rakieta.
13: Nic nie wleciało na teren naszej przestrzeni powietrznej. Prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że to był dron, który spadł około 2 kilometrów od przejścia w Dorohusku. Z tego, co wiem, nikt nie został ranny, nic się tam nie stało, natomiast nasze myśliwce już w tej chwili zakończyły operowanie.
12: A przejście graniczne zostało ewakuowane? Coś pani wie na ten temat?
13: Przejście graniczne z moich informacji wynika, że część przejścia prawdopodobnie była ewakuowana. Proszę wybaczyć jeszcze chwilę, żebyśmy mieli, bo to są wszystko świeże informacje, bo cała sytuacja miała miejsce dokładnie godzinę temu.
12: Ale mówimy o przejściu w Dorohusku, rozumiem, tak?
13: Tak, mówimy
12: Jagodzinie, tak?
13: O przejściu w Dorohusku, a po drugiej stronie ukraińskiej to przejście to jest Jagodzin.
12: 2 kilometry od polskiej granicy, to bardzo, bardzo blisko.
13: Bardzo blisko i to niestety nie pierwszy raz i boję się, że nie ostatni.
12: A alert nie przyszedł za późno, bo pojawiły się takie komentarze w sieci, że już po zakończeniu alarmu w Lublinie dopiero pojawił się taki alert.
13: Tu nie mam informacji, musiałabym porozmawiać z MSWiA, ale ja tu chyba bym chciała, oczywiście my za każdym razem wyciągamy wnioski z całej sytuacji, ale myślę, że też z taką gorliwością, jak dzisiaj wszyscy obserwują, czy godziny, minuty, to chciałabym też, żeby zajrzeli do poradnika bezpieczeństwa. Teraz jeszcze jest taki update zrobiony przez MSWiA, który dotyczy właśnie alertów związanych z przestrzenią powietrzną, co wtedy zrobić, gdzie się schować, gdzie szukać bezpiecznego miejsca, jak się zachować. I bardzo bym chciała, żeby jak najwięcej Polaków z tymi instrukcjami się zapoznało i to nie w momencie trudnym, tylko kiedy mamy spokojną głowę, jest chwila, żeby to przeczytać, bo potem w sytuacji nerwowej, trudnej warto mieć już te schematy ułożone w głowie.
12: A od kiedy będą te nowe zasady zestrzeliwania obiektów, dronów, rakiet i czy potrzebna jest do tego nowa ustawa?
13: Dzisiaj wojsko nad tym pracuje. Cały problem dzisiaj, jaki mamy, to to, że nasze prawodawstwo jest na etapie czasu pokoju. Ukraina oczywiście dzisiaj stosuje prawodawstwo czasu wojny, ale to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, to jest troszkę jednak bliżej krok od czasu pełnego pokoju, dlatego że dzisiaj trwa wojna hybrydowa. To, od czego zaczęłyśmy program, czyli ataki tuż przy naszej granicy, ale mieliśmy też wiele razy naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Mamy akty dywersji, podpalenia, próbę wysadzania pociągu. To wszystko dzisiaj jest naszą codziennością, niestety.
12: No tak, ale czytam, że dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych, generał Nowak, podjął decyzję o zmianach w procedurach wojskowych i że odchodzimy od identyfikacji wizualnej na rzecz tak zwanej pozytywnej.
13: Z tego, co wiem, rozmowy dzisiaj trwają, jak to wszystko ma przebiegać. Nie chcę też wchodzić tu w kompetencje dowódcy operacyjnego, ale na pewno te wszystkie procedury, które dotychczas stosujemy, czyli procedury związane z czasem pokoju, dzisiaj niestety nie zawsze są właściwe.
12: Czyli zmiana jest konieczna, nie wiadomo jeszcze tylko od kiedy. No i tutaj stawiamy pauzę. Pani minister z nami zostaje, jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Pani minister też zachęca i też zaprasza.
13: Tak jest.
11: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
12: No bo a propos tego zestrzeliwania obiektów nowych zasad, no to też czytałam, że to miałoby obowiązywać od końca września. Jakby nie patrzeć, mamy koniec września.
13: No to jeszcze dokładnie jeden dzień. Jutro mamy Komitet Bezpieczeństwa, pewnie o tym temacie też będziemy rozmawiać rano.
12: No bo czytam, że też od tej pory pilot będzie miał kilka czynników, które będą świadczyć o tym, że to może być wrogi statek powietrzny. Odczyt radarowy, wlot do stref objętej zakazem lotu, informacje ze strony ukraińskiej. Będzie mógł użyć uzbrojenia z dystansu, wykorzystując do tego system samolotu albo śmigłowcy.
13: No tu przede wszystkim chodzi o aspekt identyfikacji wizualnej, czyli kwestii potwierdzenia, widząc samodzielnie dany obiekt. Więc o takich procedurach, o takich zmianach dzisiaj trwają prace nad tym.
12: Trochę się rozjechała dzisiaj taka formuła, trzy pytania na koniec dnia, a chciałam zapytać o Kraków, no bo tam mamy drugą turę i że Łukasz Gibała, no, który miał najlepszy wynik w tej pierwszej turze, zmierzy się z Moniką Piątkowską, kandydatką Koalicji Obywatelskiej i wspieraną przez PSL. Jest to również senatorka Koalicji Obywatelskiej. Tak. To co, Kraków zostanie odbity przez Koalicję Obywatelską?
13: Ja absolutnie wspieram Monikę Piątkowską. Zachęcam do głosowania na Monikę Piątkowską i też byłabym daleka od wyciągania wniosków na podstawie Krakowa do polityki krajowej, bo dzisiaj od rana widziałam wiele analiz, że wszystkie wyniki, to co się wydarzyło w Krakowie, to właściwie 1:1 możemy przełożyć i już mamy wynik przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Kraków to jest duże miasto, nie uważam, że jest to przełożenie na całą populację. Dzisiaj ta potyczka wyborcza odbywa się w Krakowie.
12: No ponad 44% taki wynik uzyskał wśród najmłodszych wyborców Łukasz Gibała, czyli najwięcej młodych wyborców to głosowało na Łukasza Gibałę, jak czytam. Natomiast no, na kandydatkę z kolei Koalicji Obywatelskiej PSL-u najwięcej głosowało seniorów. Także no zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
13: Zobaczymy, jak pójdzie druga tura, zobaczymy, jak będzie wyglądała ta kampania wyborcza.
12: A jeszcze będą jakieś, nie wiem, jeszcze premier będzie jeździł do Krakowa, nie wie pani?
13: Za premiera się nie mogę wypowiadać, ale na pewno będzie wsparcie dzisiaj ze strony rządu dla Moniki Piątkowskiej, to jest absolutnie.
12: No, szef MON też się tam pojawi?
13: Już był nie raz.
12: No wiem, no to zastanawiam się, czy
13: będzie
12: jeszcze raz.
13: Już był nie raz, to jest zresztą miasto bliskie sercu szefa MON-u, bo dokładnie stamtąd pochodzi Władysław Kosiniak-Kamysz i też prowadził kampanię wspólnie z Moniką Piątkowską i też wiem, że bardzo ją wspiera.
12: To jeszcze krótkie pytanie numer 3. No nie będzie referendum w Warszawie. Okazuje się, że w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego, bo inicjatorom tegoż właśnie nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów. Czyli rozumiem, że Trzaskowski w Warszawie jest nie do ruszenia.
13: Ja bym wyciągnęła tylko taki wniosek, że nie udało się zebrać podpisów. Jak się okazuje, nie zawsze wszyscy, którzy krzyczą, że to takie bez problemu, żeby zebrać podpisy, to się jednak okazuje, że potem problemy są. Wróćmy do Krakowa i do tego, że Konfederacja, która tak pręży muskuły i mówi, jak to się z wszystkimi nami rozprawi, w Krakowie nie była w stanie zarejestrować swojego kandydata.
12: Słuchacze też pytają, czy przed wyborami zastąpi pani Donalda Tuska w roli premiera?
13: Nie sądzę.
12: No ale też jest sondaż, z którego wynika, że ponad połowa respondentów, 53%, to jest dużo, źle ocenia pracę Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu. To był Instytut Badań Polster dla Superekspresu. No skąd taka sroga ocena?
13: Nie, zawsze jest tak, że szef rządu zbiera za wszystkich ministrów i za wszystko, co się dzieje od prawa do lewa. O wszystkim rozstrzygną przyszłoroczne wybory. My pracujemy każdego dnia tak samo mocno, żeby był jak najlepszy wynik, ale przede wszystkim na to, żeby były jak najlepsze dzisiaj efekty dla Polaków. Dzisiaj absolutnie numerem jeden jest kwestia bezpieczeństwa. I myślę, że tu nikt nie ma żadnych wątpliwości.
12: Nie szkodzi.
13: No i tak się dzieje, jak no rozumiem, jest pani cały czas w sytuacji awaryjnej przychodzi do radia, że czasem telefon komuś zadzwoni. Zresztą, gdyby temat bezpieczeństwa nie był dzisiaj najważniejszy dla Polaków, to myślę, że największe partie opozycyjne nie robiłyby konwencji na ten temat. A muszę przyznać, że konwencja Prawa i Sprawiedliwości na temat zakupów zbrojeniowych, wydatków na obronność była dla mnie dużym szokiem, bo jak można głosować w Sejmie przeciwko 180 miliardom złotych na zbrojenia, przeciwko pieniądzom dla polskich firm, a potem robić konwencję w Stalowej Woli, zresztą gdzie w Hucie Stalowa Wola zakontraktowaliśmy prawie 60 miliardów złotych, robić tam konwencję i krzyczeć, że nie ma pieniędzy na obronność. Znaczy to jest obłuda plus.
12: Jeszcze zapytam o te alerty, bo też pojawiły się takie komentarze w sieci non-stop, co właściwie się pojawiają. Czy jednak nie następuje dewaluacja tych ostrzeżeń, że wyją syreny, pojawiają się te ostrzeżenia, alerty i no, nic się na szczęście nie wydarza, ale jak się w końcu coś, nie daj Boże, niebezpiecznego i groźnego wydarzy, to po prostu ludzie już będą do tego tak przyzwyczajeni, tak z tym oswojeni, że po prostu będą to ignorować i to już nie będzie po prostu spełniać tego, tej funkcji, jakiej powinno.
13: Tylko pamiętam też tą noc, kiedy wleciała rosyjska uzbrojona rakieta na terytorium Polski, no to znowu było dużo o tym, że za mało informujemy. Więc została podjęta decyzja taka, żeby jeżeli tylko, jak to mówimy w naszym żargonie, Ukraina świeci się na czerwono, czyli coś dzieje się przy naszej granicy, od razu informować o tym mieszkańców województw ościennych, czyli tych, które się znajdują przy granicy. Niedobrze jest, kiedy i oswajamy się z wojną, i oswajamy się z alertami. Ważne, żeby ta nasza czujność zawsze była pełna. Oczywiście pewnie będziemy analizować dzisiaj, jak reagują mieszkańcy, ale też trudno znaleźć tą granicę w takim razie, bo z jednej strony chcemy rzetelnie informować o tym, co się dzieje. Ja rozumiem, że jak pojawia się któryś raz syreny, to zaczyna być takie przyzwyczajenie, o, może się nic nie dzieje, tylko nigdy mieszkańcy nie wiedzą, kiedy będzie akurat ten raz. Ja dokładnie tydzień temu brałam udział w ćwiczeniach gotowości, na które bardzo zachęcam. Każdy Polak może się, i to od 13 roku się zapisać, 8 godzin w jednostce, nie wstępujemy do wojska, tylko uczymy się reagować w sytuacji kryzysowej.
12: Tak, widziałam filmik sieci.
13: I to jest bardzo ważne zdanie tam też padło, wygłoszone przez jednego z instruktorów. Wyobraź sobie sytuację, że dzisiaj o 2 w nocy puka do twoich drzwi strażak i mówi, że masz się ewakuować i masz na to kilka minut. Czy wiesz, gdzie masz najważniejsze dokumenty? Czy wiesz, co ze sobą zabierzesz? Jak zadbasz o swoich bliskich? Dlatego tak ważne jest to, od czego zaczęłam. To zapoznanie się z poradnikiem, wzięcie udziału w takich szkoleniach, kiedy mamy spokojną głowę i jesteśmy w stanie przygotować się na sytuację kryzysową, bo to też ważne, żebyśmy zdefiniowali sobie sytuację kryzysową. To nie musi być konflikt zbrojny. To jest też powódź, to jest też pożar. Mieszkańcy bloków w Ząbkach też nie spodziewali się, co może ich spotkać. Niestety dzisiaj żyjemy w trudnych czasach i o tym też mówiła dzisiaj Kaja Kallas, szefowa unijnej dyplomacji, że Federacja Rosyjska będzie posuwała się coraz dalej i w atakach hybrydowych, ale też w dezinformacji, bo to są połączone naczynia. Z jednej strony Putin przesuwa się coraz dalej z wojną hybrydową, ale z drugiej strony pompuje w sieć takie właśnie podważanie zaufania obywateli do państwa. A może nie reagujcie na te alerty, a może jest tego za dużo, a może rząd was straszy. Niestety to zbiera w Polsce swoje żniwo. I to mnie martwi najbardziej. My ostrzegamy, gdzie tylko się da, nie wierzcie we wszystko, co się dzieje w sieci, ale ja uważam, że dzisiaj tak duży sentyment antyukraiński w

0: a 1 grudnia na biurko prezydenta Trumpa.
1: Ale rzeczywiście jest taka,
0: ale decyzję o bazach podejmuje prezydent Trump.
1: Ale rzeczywiście jest taka, no nie wiem, Amerykanie są tak naprawdę w 100% przychylni właśnie tej inicjatywie. Rzeczywiście, że to tak, no, czy nie obawiamy się tego, że na przykład Donald Trump jednak zmieni decyzję, albo na przykład, że będzie to karta przetargowa w rozmowach z Rosjanami?
0: Zawsze prezydent Trump ma prawo do autonomicznych decyzji, ale moje doświadczenie w dyplomacji też pokazuje, że warto patrzeć, co się dzieje poziom niżej. I widzę duże zaangażowanie administracji amerykańskiej przygotowującej tej projekt bazy. Amerykanie byli trzy tygodnie temu w Polsce oglądać potencjalne lokalizacje. Dzisiaj formułują swoje oczekiwania, które my będziemy przenosić na specustawę, która będzie mówiła i o przygotowaniu tego miejsca, ale też chociażby o finansowaniu bazy. I moim zdaniem, gdyby nie było dzisiaj takiej intencji, to nie byłoby takiej pracy. Znaczy, spotykalibyśmy się na tak zwanych spotkaniach mowa trawa i każdy by powiedział, że jest zainteresowany i następnego dnia by się nic nie wydarzyło. A tutaj mamy konkretny ciąg działań, który mam nadzieję prowadzi do szczęśliwego finału. Uważam, że nie bez znaczenia jest też to, że akurat w tej sprawie mówimy jednym głosem z Pałacem Prezydenckim. Smutno się mówi, że to jest ewenement w polskiej polityce, że tak teraz jest, że w tej sprawie mówimy jednym głosem, ale faktycznie tutaj jest pełne wsparcie wzajemne i pałacu, i rządu.
1: Czyli decyzja najwcześniej w grudniu, tak można powiedzieć, bo też zabiegamy o to, żeby w Polsce powstała na początek fabryka serwisowania pocisków Patriotów, bo to jest tak, że one są po prostu jakby w gotowości, tak, ale to nie jest tak, że one po prostu leżą i czekają, też również trzeba o nie zadbać, jak
0: dokładnie,
1: rozumiem, tak?
0: Dokładnie.
1: To jest po prostu no, wysokiej jakości produkt, więc on też wymaga odpowiedniego przechowywania, serwisowania,
0: no
1: etc.
0: No i też nie może być w żaden sposób mieć nawet drobnej usterki, no bo to kosztem może być życie i zdrowie ludzkie, więc absolutnie tutaj wszystko musi być robione z pełną starannością. Dzisiaj, kiedy takie pociski są wysyłane na serwisowanie do Stanów Zjednoczonych, to trwa 16, czasem 17 miesięcy. Serwisowanie...
1: Jednego pocisku? Czy tam całej baterii jakiejś?
0: Nie, no cały proces. Wysyłam pocisk, jest serwisowany i wraca. Takie stworzenie takiego centrum na terenie Europy skróciłoby ten czas do jakichś 2 miesięcy.
1: No to jest... No to gigantyczna oszczędność.
0: Diametralna oszczędność
1: czasu.
0: Amerykanie dzisiaj przechodzą dużą ewolucję tego, czy dzielić się technologią, bo to był zawsze problem ze stroną amerykańską, że oni tą technologią dzielić się nie chcą, bardzo dbają o swoje prawa intelektualne. Zresztą dzisiaj jedynym miejscem na świecie, gdzie produkowane poza Stanami są pociski do Patriotów, jest Japonia. W Europie dzisiaj takiej produkcji nie ma.
1: No tak, ale
0: Amerykanie trochę wpadli
1: tylko, że
0: we własne
1: siły. Chyba 50 rocznie się produkuje tych pocisków.
0: Niedużo. Natomiast Amerykanie trochę wpadli we własne sidła, bo operacja Epic Fury i sytuacja w Iranie sprawiła, że okazało się, że Amerykanie nie są w stanie wyprodukować dzisiaj tyle, ile sami potrzebują, a co dopiero, jeżeli chodzi o zobowiązania wobec sojuszników. W związku z tym decyzje o nowych miejscach produkcji, nowych miejscach serwisowania, one muszą zapaść i Amerykanie zdają sobie z tego sprawę. My w tej kolejce stoimy, zgłosiliśmy swój akces.
1: A kto jeszcze stoi?
0: Jeżeli chodzi o centrum serwisowania, to są Niemcy, Holandia, Szwecja i Polska, czyli 4 kraje o to wystąpiły. Myśmy swój wniosek złożyli już ponad 2 tygodnie temu, miałam przyjemność go podpisać. Długi, skomplikowany o tym, jak zamierzamy tą inwestycję rozwijać. Nasz wniosek merytorycznie został oceniony najlepiej, teraz poziom polityczny. I to zawsze, no jestem ciekawa, jak to się skończy. Proszę trzymać kciuki. Ale mam nadzieję, że to już krótki czas dzieli nas od decyzji.
1: Czyli na początek była fabryka serwisowania, w jakiejś tam perspektywie, horyzoncie czasowym, że
0: mogłoby się
1: produkcja.
0: To przekształcić,
1: ale
0: w produkcję,
1: to
0: tak.
1: Rozumiem, że na lata raczej się
0: tak,
1: chociaż?
0: Od decyzji o produkcji, o zezwoleniu na produkcję do pierwszej gotowej produkcji, moim zdaniem 2-3 lata to jest minimum.
1: No i to też jakaś dość kosztowna inwestycja, można powiedzieć.
0: Na pewno.
1: Tak? Na pewno.
0: Ale też uważam, że wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Każda rzecz, która wiąże nas z Amerykanami na swoim terytorium, tak jak baza, tak jak właśnie takie centra związane z ich produkcją, wzmacnia nasze bezpieczeństwo.
1: A kiedy będzie gotowa ta ustawa, która de facto będzie zapewniała finansowanie tej inwestycji? Rozumiem, że...
0: Mówimy o bazie?
1: Tak.
0: Pracujemy dzisiaj nad nią w Resorcie Obrony Narodowej. Ona za chwilę, te projekty też muszą być omawiane na szczeblu rządowym, bo to jest po pierwsze właśnie finansowanie. I tu wiem, że rozmowy pomiędzy premierem Kosiniakiem a ministrem Domańskim już trwają, ale to jest też kwestia włączenia innych resortów, dlatego że budowa bazy to jest tak naprawdę budowa małego miasteczka. Około 20 tysięcy mieszkańców, bo to są nie tylko żołnierze, ale i pracownicy cywilni, ich rodziny. Musi być szkoła, musi być szpital, musi być wiele elementów, musi być ochrona od strony cyber na przykład. Więc tu będzie szereg resortów zaangażowanych w tą pracę, ale oczywiście chciałabym, żeby taka ustawa powstała jak najszybciej i chciałabym, żeby gładko przeszła przez Sejm, żeby pan prezydent ją

0: I to ma być 5000 amerykańskich żołnierzy, tak?
1: Prawdopodobnie, ale to...
0: Ale też nie wiemy,
1: nie przekona mnie,
0: czy to będzie piechota, czy to będzie lotnictwo, czy to będzie jeszcze na przykład jakieś...
1: To jest po stronie armii. Ja też bym chciała tutaj to rozdzielić, bo tak jak my politycy pracujemy nad tym czynnikiem politycznym i możemy przygotować zasady prawne co do bazy, to jednak jej charakter i to, kto powinien się w niej znaleźć i też trochę, gdzie powinna być ulokowana, to jest jednak po stronie wojskowych. Pan generał Kukuła, czyli szef sztabu generalnego, też rozmawia na swoim poziomie wojskowym i uważam, że o taktyce, o tym, jakie to rodzaje wojsk, o tym powinni decydować wojskowi.
0: A czy komuś zależy na tym, żeby opóźnić te inwestycje? To też w kontekście tego, że nie odbyło się to spotkanie słynne, do którego miał dojść, że Władysław Kosiniak-Kamysz już był, że tak powiem, przygotowany w blokach startowych, miał lecieć do Waszyngtonu na spotkanie z Pete'em Hegsethem. Zostało właściwie, 48 godzin wcześniej odwołane. To się bardzo rzadko zdarza.
1: Nawet trochę krócej.
0: Nawet jeszcze krócej, tak. I nagle okazuje się, że był jakiś konflikt terminów, bo przylatują Chińczycy. Jak chcę tutaj w to uwierzyć?
1: Nie, tu akurat muszę powiedzieć, że...
0: Nie ma drugiego dna.
1: Nie ma drugiego dna i nawet Amerykanie wręcz do dyplomatycznej przesady zapewniali o tym podczas wizyty Pawła Zaleskiego i moi zapewniali nas o tym, że nie ma tu żadnego drugiego dna. Zresztą już ustalamy nowy termin wizyty premiera Kosiniaka. No i też owszem, pan premier Kosiniak nie poleciał na spotkanie z Pete'em Hegsethem, ale my z Pawłem Zaleskim spędziliśmy tam 4 dni, odbyliśmy kilkanaście spotkań, także to nie jest tak, że sprawy nie idą do przodu.
0: Dobrze, a co miałoby przynieść takie spotkanie obydwu panów?
1: No przede wszystkim to jest potwierdzenie woli politycznej. Przygotowujemy też pewne wspólne projekty, ale pozwoli pani, o nich będzie informował premier Kosiniak.
0: Rozumiem. Czyli to może nastąpić w listopadzie, w grudniu jeszcze nie wiadomo.
1: Kiedy myślę, że listopad. Ja bym dzisiaj obstawiała listopad.
0: A co z pociskami Patriot dla Ukrainy w końcu?
1: Pyta pani o donację?
0: Tak.
1: Dzisiaj, z tego co wiem, nie było jeszcze takiej decyzji i to też jest w rękach premierów, żeby o tym informować.
0: Rozumiem, no bo tutaj czytam też, że szefowa właśnie unijnej dyplomacji dzisiaj mówiła, że państwa Unii mogłyby przekazać Ukrainie posiadane zapasy pocisków właśnie do Patriotów, a następnie otrzymać nowe, zakupione dzięki unijnej pożyczce dla Ukrainy. Taka sprzedaż związana, można powiedzieć, że sprzedaż to może za dużo powiedziane, no ale tak trochę...
1: Nie wiem, trochę jak dzięki pożyczce wobec Ukrainy, jeżeli to są amerykańskie pociski, ale inaczej, powiem tak, i Unia, i NATO, oczywiście i nasi sojusznicy ze Stanów apelują o to, żeby jak najwięcej pocisków Ukrainie przekazywać. I to nie jest żadną tajemnicą. Dla nas zawsze numerem jeden jest bezpieczeństwo Polek i Polaków. Decyzja wojskowych o tym, to zawsze jest pierwsze, co decyduje o podejmowaniu ewentualnych kroków.
0: Ja wiem, że pani chciała wyjść wcześniej, ale czy możemy chociaż do 18:30?
1: 2 minuty, bo muszę wrócić naprawdę do obowiązków.
0: Naprawdę? Dobrze, no to w takim razie to jedno krótkie pytanie. Czy będzie wojna?
1: Wojna hybrydowa jest już dzisiaj. Moim zdaniem wojny takiej kinetycznej, tradycyjnej, kiedy miałyby się
0: ale wicepremier Sikorski mówi, że otrzymujemy informację, że Rosja szykuje coś dużego w tym roku.
1: Ale to nie znaczy, że to chodzi o czołgi. I to bym chciała rozdzielić. Natomiast na wojnie hybrydowej dzisiaj już jesteśmy. Pojawiają się kolejne prowokacje. Od takich zaczęliśmy. No bo po co Rosjanie wysyłają drony na miejsca przy przejściach granicznych? Dzisiaj robią wszystko, żeby Europa przestała pomagać Ukrainie tuż przed zimą, która będzie dla Ukraińców krytyczna. I tu mówimy nie tylko o kwestii broni, ale o każdej innej pomocy związanej ze źródłami ciepła, związanej z wsparciem humanitarnym i wszystkim tym, co przez granicę przechodzi. Dzisiaj Rosjanie robią wszystko, żeby odciąć Ukrainę od wsparcia. Będą dalej eskalować, będą dalej przesuwali granice i dzisiaj też premier Kosiniak jest w stałym kontakcie ze swoimi odpowiednikami z regionu, bo tych złych wydarzeń spodziewamy się nie tylko my, ale też kraje z regionu.
0: To Mariola pyta, gdyby państwa nadbałtyckie zostały zaatakowane, to czy wiedząc, że zostaną one zajęte w kilka dni, czy czekalibyśmy na reakcję państw natowskich i na wysyłanie tych wojsk, czy rzucilibyśmy się do pomocy jako pierwsi praktycznie samotnie, nie czekając na decyzję pozostałych państw NATO?
1: Nie wyobrażam sobie samotnie, bo jednak nawet jeśli by artykuł 5 nie był szybko uruchomiony, to i tak chociażby trwa operacja Eastern Sentry, w ramach której możemy operować natychmiast, ale tak, oczywiście polskie wojska ruszyłyby na pomoc.
0: Czy Władysław Kosiniak-Kamysz zobaczył w końcu raport CIA ostrzegający przed nasileniem działań ze strony Rosji, również pod adresem państw natowskich?
1: Proszę zapytać o to Władysława Kosiniaka-Kamysza.
0: Czy pani zdaniem Polska powinna posiadać własną broń jądrową?
1: Powinniśmy być częścią większego sojuszu.
0: Czyli tak. A czy pani zdaniem Krzysztof Bosak byłby lepszym ministrem obrony narodowej, czy Mariusz Błaszczak?
1: Nie wiem, czy do bycia ministrem obrony narodowej przygotowują na Kolegium Humanum.
0: A co z realizacją planu powszechnych szkoleń wojskowych, których kształt miał być opracowany do końca roku 2025?
1: Po pierwsze, dzisiaj mamy różne wersje szkoleń, od tych najprostszych, czyli właśnie ćwiczenia w gotowości, do wakacji z wojskiem, do szkoleń, jeżeli ktoś chce wstąpić do WOT-u, to już jest 16 dni, szkolenia, edukacja z wojskiem, tych wszystkich programów jest dużo. Jeżeli chodzi o przywracanie czy poboru, czy obowiązkowe szkolenia, o tym dzisiaj trwa rozmowa, moim zdaniem, ale to jest zdanie Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Taki scenariusz trzeba poważnie brać pod uwagę.
0: I ostatnie pytanie, jako pyta. Czy zamierza pani minister przeprosić za wpis z lipca 2026, kiedy to pani napisała, i tutaj cytuję, fakty o donacjach sprzętu dla Ukrainy, rząd PiS, rząd koalicji 15 października 5, rząd PiS 44, rząd koalicji 5 października 5. Co brzmi jak licytacja na to, kto mniej dał Ukraińcom, co jest oczywiście krzywdzące dla samej Ukrainy.
1: Było wiele pytań o liczbę donacji i myśmy tą liczbę donacji podali. No nie wiem, za fakty się nie przepraszam.
0: Dziękuję bardzo. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka bardzo była z nami. Dziękuję. I wiceminister obrony. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni w tym studiu.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, dobrego popołudnia.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: 4. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. 13-latek planował atak z użyciem niebezpiecznych narzędzi na terenie swojej szkoły. Zapobiegli temu policjanci z Wąbrzeźna w województwie kujawsko-pomorskim. Jak policjanci dowiedzieli się o tym, co szykuje 13-latek? Reporter Radia Z, Maciej Bąk, zebrał wiadomości w tej sprawie.
1: O tym, że może wydarzyć się coś niepokojącego, dostali informację od działającego przy Komendzie Głównej Policji Biura Współpracy Międzynarodowej. O 6 rano funkcjonariusze weszli do domu 13-latka. W plecaku, z którym ten miał pójść na lekcję, znaleziono bagnet. W mieszkaniu był również tasak. Z informacji, jakie dotarły do policjantów, wynikało, że wcześniej nastolatek miał zabić kilka kotów. O sytuacji powiadomiono już inne służby.
0: Informacja o planie dokonania zamachu dotarła do policjantów poprzedniej nocy. Chłopak chodził do jednej ze szkół na terenie powiatu wąbrzeskiego. Ponad 100 km na godzinę na elektrycznej hulajnodze jechał po jednej z najbardziej zatłoczonych dróg w Warszawie człowiek w kasku. Film pokazujący ten niebezpieczny rajd wrzucono do sieci. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zajął się sprawą. Sekcja wykroczeń prowadzi czynności wyjaśniające i próbuje ustalić, kto kierował hulajnogą, jadąc trzypasmowymi alejami Prymasa Tysiąclecia. Zmierzał w kierunku ekspresowej trasy S8. Na filmie widać, że kierujący autor nagrania porusza się z prędkością około 100 km na godzinę, a jadący obok hulajnogą człowiek w kasku daje radę jechać jeszcze szybciej. Według przepisów hulajnoga elektryczna nie może ważyć więcej niż 30 kg i poruszać się szybciej niż 20 km na godzinę. Jeśli te parametry są przekroczone, pojazd uznawany jest za motorower o napędzie elektrycznym. Musi mieć tablice rejestracyjne i obowiązkowe ubezpieczenie OC. Mechanizm wspólnego reagowania na ataki hybrydowe w Unii Europejskiej na tapecie. Ministrowie obrony krajów wspólnoty debatowali w Brukseli nad propozycją Komisji Europejskiej, która proponuje przepis na wzór artykułu 4 NATO. Szczegóły zna reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
2: Komisja Europejska proponuje mechanizm konsultacji między krajami członkowskimi i wspólnej reakcji na ataki hybrydowe. Na wzór NATO, ale w tym zakresie czym się sojusz nie zajmuje. Chodzi o wszystko, co jest poniżej poziomu zbrojnej agresji, co możemy w takich wypadkach zrobić wspólnie. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas mówi o coraz większym zagrożeniu ze strony Rosji i raportach służb o tym, że są planowane kolejne sabotaże. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: W Polsce rośnie poziom poczucia zagrożenia ze strony Rosji. 7 na 10 Polaków obawia się zbrojnej prowokacji. Wynika z sondażu Ibris dla Radia Z. Nasze Ministerstwo Obrony Narodowej rozmawia z Pentagonem. Ustala nowy termin spotkania w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Konkretna data nie jest jeszcze znana. Kiedy może dojść do drugiej próby spotkania? Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
3: Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Usłyszałem nieoficjalnie od jednego z polityków. Ministerstwo Obrony Narodowej na razie sprawy komentować nie chce, póki rozmowa nie będzie na 100% potwierdzona. Jak mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk, ustalenia właśnie trwają.
4: Tu wszystkie informacje zostały przekazane. Będziemy ustalać ten kolejny termin.
3: Pomoc w tej kwestii deklaruje Pałac Prezydencki. Jak przekazano na naszej antenie minister Marcin Przydacz, kancelaria w razie czego użyje swoich dobrych kontaktów w Białym Domu.
0: Do rozmowy na linii Pitchek Z Władysław Kosiniak-Kamysz miało dojść w ubiegłym tygodniu, ale spotkanie zostało odwołane z powodu wizyty w USA przywódcy Chin Xi Jinpinga. Potrzebny podpis prezydenta. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówi, że Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o podatku od nadmiarowych zysków. Dzięki temu znalazłyby się pieniądze na wprowadzenie limitów cen na stacjach.
5: Państwo to nie jest piaskownica. Państwo to jest odpowiedzialność za dobro wspólne, za interes obywateli. A interesem obywateli jest to, żeby mogli tankować taniej, żeby nie wygenerować impulsu inflacyjnego. Bawienie się w to, czyj projekt będzie lepszy, a czyj gorszy i kto w tej batalii wygra, jest moim zdaniem absurdalne.
0: Sam Karol Nawrocki uważa, że ustawa jest niekonstytucyjna i Sejm powinien przyjąć złożony przez niego projekt. Kryminalni z Parczewa na Lubelszczyźnie zatrzymali 2 19-latków podejrzanych o serię kradzieży z włamaniem. Mieli ukraść ponad 330 litrów paliwa z maszyn budowlanych na placu budowy w gminie Sosnowica na Lubelszczyźnie. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Do kradzieży dochodzić miało przez 2 miesiące i nocą na remontowanym odcinku drogi wojewódzkiej numer 820. Sprawcy włamywali się tu do zbiorników paliwa w maszynach. W czasie śledztwa policjanci znaleźli w lesie dwa ukryte pojazdy, a w nich m.in. kanistry i wężyki służące do kradzieży. Obaj mężczyźni przyznali się już do zarzutów. Stratę wyceniono na 3000 zł. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Grozi im do 10 lat więzienia. Są symbolem Indii i nie ryczą tak często jak ich afrykańscy kuzyni. Dwa lwy azjatyckie, samiczka i samiec, urodziły się w łódzkim orientarium. Na to wyjątkowe wydarzenie trzeba było czekać 20 lat i teraz jest co świętować, bo lwy azjatyckie były o krok od wyginięcia. W środowisku naturalnym żyje ich zaledwie około 300. Każde z młodych kociąt waży około 6 kg, mówi Radiu Z lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
7: Dzieci rozwijają się fantastycznie. Niedawno przeszliśmy taką pierwszą poważną kontrolę weterynaryjną z obejrzeniem ich z każdej strony, z ważeniem, podaniem pierwszego odrobaczenia, podaniem pierwszego szczepienia.
0: I teraz trzeba na małe chuchać i dmuchać. W łódzkim zoo lwy azjatyckie mieszkają od 30 lat. To jedyny ogród w kraju, który pracuje nad powiększeniem ich populacji, mówi Michał Gołędowski z orientarium.
8: Poza nami jeszcze zoo w Krakowie posiada ten podgatunek, no ale nam się udaje znowu wrócić do liderów w Europie, jeżeli chodzi o hodowlę, czyli rozród.
0: Maluchy nie są jeszcze gotowe, by pokazać się światu. Na wybiegu pojawią się dopiero wiosną. Po wakacjach od razu choinki i bombki. W wielu sklepach rozpoczął się sezon bożonarodzeniowy. Branża handlowa z roku na rok rozpoczyna czas sprzedaży świątecznych artykułów coraz wcześniej. Jak podaje portal dla handlu.pl, im wcześniej sklep pokaże nam dany produkt, tym większa szansa, że uznamy go za atrakcyjny i wyjątkowy. Boże Narodzenie zwiększa polskie PKB o około 6 miliardów złotych w czwartym kwartale roku. Ale zanim Boże Narodzenie, to najpierw jesień i sezon na dynie. W Unii Europejskiej jesteśmy najlepsi. Polska nadal jest największym producentem dyni we wspólnocie. To 436 tysięcy ton rocznie. Mamy 36 odmian dyni. Na najwyższym miejscu podium jesteśmy od 6 lat. Za nami Francja, Hiszpania i Niemcy.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
10: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta. Witam panie ministrze.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Zaczynamy od krótkiej piłki. Czy światowi przywódcy powinni siadać przy jednym stole z Władimirem Putinem, tak czy nie?
11: Co do zasady nie. Ja uważam, że Władimira Putina trzeba izolować na forach międzynarodowych.
10: Zapraszam państwa na Radio Z.pl, aby wziąć udział w naszej sondzie. Wystarczy tylko kliknąć. Wrócimy do tego tematu, ale na początek pański gorący komentarz do wyników wyborów w Krakowie.
11: Zdecydowane zwycięstwo Łukasza Gibały i myślę, że zdecydowana porażka kandydatek, bo to akurat były panie, związanych z koalicją rządzącą. Każda z nich ma wynik niższy, znacząco niższy od spodziewanych. No, pompowano tutaj szczególnie panią poseł Popiołek od marszałka Czarzastego. Mówiono, że będzie miała 19-17%, że druga tura w zasięgu ręki okazuje się, że ma poniżej w zasadzie progu, którego tutaj nie ma, ale co do zasady poniżej 5%, więc to zdecydowana porażka, no i przede wszystkim porażka popieranej pani Piątkowskiej przez Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza, czyli no, i PSL, i Koalicja Obywatelska popierają tę partię, a ona zdobywa, tę kandydatkę, ona zdobywa 28%.
10: To żółta kartka dla rządu?
11: Zdecydowanie żółta kartka dla rządu. Pokazuje to, jak wielki zjazd w dużym mieście. Kraków jest dużym, największym miastem, drugim największym miastem w Polsce. To jest matecznik, powiedziałbym, czy zaplecze przede wszystkim rządowe. Aleksander Miszalski plus kandydat trzeciej drogi dwa lata temu mieli 40%. Dzisiaj mają 29%. To pokazuje zjazd o 11 punktów procentowych przez ostatnie dwa lata.
10: Czy pan nadal jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości?
11: Ja jestem dzisiaj urzędnikiem Kancelarii Prezydenta.
10: Ale jest pan w PiS-ie?
11: Jestem urzędnikiem Kancelarii Prezydenta i staram się pracować przede wszystkim dla pana prezydenta. Nie uczestniczę aktywnie w pracy.
10: Ale nie złożył pan członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości, bo pytanie, czy rzeczywiście prawica ma się z czego cieszyć, a zwłaszcza PiS. Kandydat PiS-u w Krakowie, mimo że nie miał rywali ani z Konfederacji, ani z Rozwoju Plus, dostał tylko 17% głosów. Kandydatka, o której pan wspomniał, pani senator Piątkowska, prawie 30. Chyba mówienie o sukcesie PiS-u jest przesadzone.
11: Ja przede wszystkim komentowałem tych, którzy wchodzą do drugiej tury. Myślę, że tutaj duża część wyborców Łukasza Gibały to są też wyborcy o charakterystyce prawicowej, czyli wyborcy po prostu, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy Konfederacji. Myślę, że duża część z nich zagłosowała na Gibałę, dlatego że Gibała no już wiele lat startuje, ma swoje zaplecze, ma jakieś swoją rozpoznawalność, swoje pomysły. Tak łatwo bym tego tutaj nie przekładał akurat, zwłaszcza, że Łukaszowi Gibale pomagają też politycy kojarzeni, czy eksperci kojarzeni z prawą stroną sceny
10: Gdyby
11: politycznej.
10: Gdyby pan głosował w Krakowie, zagłosowałby pan w drugiej turze na pana Gibałę?
11: Myślę, że gdybym głosował w drugiej turze, absolutnie zagłosowałbym na pana Gibałę.
10: Z sondażu OGB dla Polsat News wynika, że aż 46% Polaków źle ocenia prezydenta. Mamy też spadek zaufania do prezydenta w sondażu dla CBOS-u i IBRIS-u. Prezydent przestaje być teflonowy. Co się stało? Co się dzieje, że tak mu spada?
11: Panie redaktorze, no, prezydent jest każdego jednego dnia ostrzeliwany przez rządzących i taki konglomerat medialny wspierający Donalda Tuska.
10: Prezydent nie popełnia błędów. Nie, może za dużo wet.
11: Panie redaktorze,
10: może nie są zbyt dobrze oceniane decyzje prezydenta.
11: Nie myli się ten, kto nie robi nic. Oczywiście jest tak, że pewnie niektóre rzeczy oceniają Polacy nieco inaczej. To jest trudne decyzje, które prezydent podejmował. Czasami w sytuacji zero-jedynkowej, bo nie ma prezydent możliwości poprawienia ustawy, albo ją może podpisać w sytuacji na przykład, kiedy ma pełne zarzuty, albo może ją odmówić.
10: Dobrze, ale konkret, więc, ostatni konkret, który bardzo interesuje Polaków.
11: Tylko odpowiadam,
10: kwestia cen benzyny.
11: Tylko odpowiadam, to co prezydent może, to też odsyłać projekt własnej ustawy, już takiej, którą byłby gotów podpisać w pełni i ona na przykład w 95% jest kopią tego, co było. A rządzący i tak tego nie chcą robić.
10: Aż 51% Polaków uważa, że prezydent powinien podpisać ustawę nakładającą podatek na koncerny paliwowe. Czy Karol Nawrocki zmieni zdanie i podpisze ustawę?
11: Myślę, że Polacy powinni przede wszystkim oczekiwać, że wiedzieć o tym, że to rząd odpowiada za politykę w tym zakresie, także i ma możliwości obniżenia cen paliwa bez względu na tą ustawę. Może obniżyć VAT, może obniżyć akcyzę, może obniżyć opłatę paliwową. Do tego wzywał Donald Tusk, kiedy był w opozycji. Dlaczego teraz tego nie robi?
10: Czyli nie ma co liczyć na podpis prezydenta?
11: Prezydent tę ustawę już raz miał na biurku, dokładnie taką samą, i odesłał ją do Trybunału. Nie odmówił, nie zawetował.
10: Będzie podobnie?
11: Nie ma weta, odesłał ją do Trybunału, panie redaktorze, dlatego, że ta ustawa działa wstecz.
10: Czy dzisiaj wiadomo, będzie to samo? Zrobi drugi raz to samo?
11: Pan prezydent podejmie decyzję i opublikuje. Ja nie jestem panem prezydentem, żebym miał upoważnienie do...
10: Wyobraża pan sobie, że podpisze jednak tę ustawę?
11: Uważam, że dobrze by było, gdyby rząd proponował konstytucyjne ustawy, a nie sam łamał konstytucję i jeszcze do tego zmuszał innych, aby również zachowali
10: czyli
11: się...
10: Czyli nie ma mowy z tych słów pańskich wynika, że
11: to jest
10: prezydent...
11: Ja jestem też prawnikiem, to jest moja prawnicza opinia, że zasada funkcjonująca od czasów prawa rzymskiego, czyli prawo nie działa wstecz, obowiązuje także w konstytucyjnej demokracji, jaką jest Polska. Mam nadzieję. Chyba, że pan Czarzasty z Tuskiem zmienili już ustrój na autorytaryzm, wtedy się mamy nie przejmować konstytucją. No ja wolałbym jednak, żebyśmy przestrzegali prawa i jeżeli Donald Tusk nie zmieni zdania, no to trudno tutaj będzie o inne podejście. Natomiast
10: dobrze.
11: Ostatnie zdanie, jeśli chodzi o tę ustawę. Ona może spowodować tak naprawdę wzrost w przyszłości cen paliwa, dlatego że te koncerny będą chciały sobie odbić to, co im się zabierze. Więc jest projekt ustawy pana prezydenta mrożący marże. Wystarczy jego
10: ten projekt. Czy prezydent Nawrocki zbojkotuje szczyt G20 w Miami z powodu zaproszenia tam Władimira Putina?
11: Władimir Putin rzeczywiście, jak słyszeliśmy, został zaproszony, ale to jeszcze nie znaczy, że tam się pojawi, że przyjedzie. Na szczyty ONZ-u też ma zaproszenia, a nie przyjeżdża, więc będziemy oczywiście reagować wtedy, kiedy się okaże, że rzeczywiście Putin miałby tam przyjechać. Będziemy się konsultować z naszymi sojusznikami. Nam się oczywiście nie podoba zapraszanie Władimira Putina, bo to jest zbrodniarz, który powinien raczej być osądzony, a nie zaproszony.
10: Ale czy jest możliwy bojkot polskiego prezydenta w takiej sytuacji, czy nie? Raczej to nie wchodzi w grę.
11: Format G20 został ustalony 30 lat temu i Rosja jest częścią tego formatu. My jesteśmy w tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa gościem. Nie jest rolą gościa wyznaczanie gospodarzom formatowi 20 państw, że ten może tutaj być, a tamten nie. No, każdy to doskonale rozumie.
10: Aleksander Kwaśniewski powiedział, że on pojechałby na ten szczyt, ale nie podałby ręki Putinowi. Czy Karol Nawrocki poda Putinowi rękę?
11: W ogóle wszelkiego rodzaju kontakty z Władimirem Putinem wiążą się z pewnym ryzykiem, jak wszyscy wiemy, także i takim fizycznym. Prezydent oczywiście w żaden sposób się tutaj niczego nie obawia. Pan doskonale wie, o czym ja mówię. Natomiast nie wyobrażam sobie tutaj jakiejkolwiek interakcji z Władimirem Putinem.
10: A jak Władimir Putin będzie blisko prezydenta Nawrockiego i wyciągnie do niego rękę, to prezydent Nawrocki się odwróci i pójdzie w drugą stronę?
11: To już będzie naszym zadaniem, naszą rolą, żeby do takich sytuacji absolutnie nie dochodziło, ale tutaj jesteśmy w sferze dywagacji. Co by było, gdy przyjedzie, gdy stanie, gdy
10: będzie? Ale prezydent Trump podaje rękę Władimirowi Putinowi.
11: Prezydent Trump, jak rozumiem, negocjuje także i w sprawie pokoju na Ukrainie, czyli rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Ma inną pozycję. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Rosja bezpośrednio nie zagraża, więc to jest jego decyzja. My mamy swoją. Akurat prezydent Nawrocki jest na liście ściganych przez Władimira Putina, więc próba jakiejkolwiek tutaj interakcji byłaby skazana na porażkę.
10: Kiedy i gdzie powstanie baza wojsk amerykańskich stała w Polsce?
11: Została ona ogłoszona już 17 września. Prezydent Trump powiedział wprost, że chce i będzie do tego dążył, aby baza amerykańska stała, miała miejsce w Polsce. Trwa poszukiwanie lokalizacji. Zdaje się, że są na liście już w zasadzie dwa punkty, dwie możliwe lokalizacje.
10: Gdzie?
11: To zachodnia Polska, bo tak...
10: Wrocław? Szczecin?
11: Nie będę tutaj przesądzał, bo to jest zadanie i dla Amerykanów, i dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Na poziomie politycznym to, co prezydent mógł zrobić, to wypracował decyzję z Białym Domem. Jest decyzja Białego Domu, ma być stała baza. Teraz trzeba to wykonać w postaci rozmów Pentagon-MON i szkoda, że Władysław Kosiniak-Kamysz niestety nie dojechał do Waszyngtonu.
10: Ale to jest wina Kosiniaka-Kamysza czy Hekseta, który odwołał to spotkanie?
11: Ja nie chcę przesądzać, nie znam powodów. Uważam, że źle się stało, o tym mówię. Powinien jak najszybciej Władysław Kosiniak-Kamysz pojechać.
10: Trzy krótkie piłki na koniec tej części rozmowy. Reset z Białorusią jest możliwy, tak czy nie? Krótka odpowiedź.
11: Ale,
10: tak?
11: Jest możliwy, ale nie jest wskazany.
10: Premier Netanyahu to zbrodniarz wojenny, tak czy nie?
11: Tak, Izrael dopuszczał się zbrodni.
10: Organizacja wizyty w Ameryce to wtopa kancelarii prezydenta, tak czy nie?
11: Nie, absolutnie.
10: Nie, absolutnie. I mamy sondę. Pytanie brzmiało, czy światowi przywódcy powinni siadać przy jednym stole z Putinem? Tak odpowiedziało tylko 29% uczestników naszej sondy, nie aż 71%. Przechodzimy teraz do internetu na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a.
9: To jest gość Radia Z.
10: Wracając do... mają słuchacze podobne zdanie jak pan, ale Donald Trump ma inne. Czyli widzi pan jednak sens rozmowy z Putinem, czy nie?
11: Zależy, kto miałby rozmawiać, w jakim celu. Jeżeli miałoby dojść na przykład do rozmowy Zełenski-Putin na temat przyszłego pokoju na Ukrainie, to oczywiście, że taka rozmowa ma sens, nawet jeśli my uważamy rosyjskiego przywódcę za zbrodniarza, ale do negocjacji pokojowych z reguły siada się z ludźmi, z którymi nie zgadzają się w wielu sprawach dani politycy, więc to jest takie abstrakcyjne pytanie, co do zasady, czy iść z nim na kawę, czy drinka? Nie, oczywiście, że nie. W żaden sposób się nie fraternizować. Natomiast czy rozmawiać poważnie o pokoju w sytuacji, w której on zagraża temu pokojowi w Europie, to tak. Więc,
10: a jak pan patrzy na rozmowę Siergieja Ławrowa z niemieckim szefem
11: dyplomacji? Nie będę krytykował czy Zełenskiego, czy Trumpa, czy kogokolwiek innego w rozmowach z Rosjanami. W dyplomacji nie ma tego komfortu, żeby rozmawiać tylko z tymi, których się zna, lubi i szanuje. Z reguły jest dokładnie odwrotnie.
10: Jak pan ocenia rozmowy Ławrow-Wadeful?
11: Krytycznie. Uważam, że to jest przedwczesna próba jakiegoś ocieplania relacji niemiecko-rosyjskich. To jest ciągły powrót do tego samego, przed czym my jako środowisko

0: Karol Nawrocki, a w międzyczasie minister spraw zagranicznych Federalnej Republiki Niemiec, no, państwa przyjaznego Donaldowi Tuskowi, spotyka się z
1: Ale wie pan, co mówi w wywiadzie telewizyjnym dla niemieckiej stacji Vodafone? On mówi, że przedstawił Ławrowowi jasne stanowisko, jesteśmy za Ukrainą, jesteśmy za integralnością
0: tego
1: terytorialną.
0: Tego Ławrow do tej pory nie wiedział, że jesteśmy jako Europa za Ukrainą.
1: A może trzeba trzymać jednak linie komunikacyjne?
0: Rozumiem,
1: może Europa ma problem z tym, że nie uczestniczy w negocjacjach między Waszyngtonem a Moskwą?
0: Ja myślę, że Ławrow doskonale wiedział, że Europa dotychczas wspierała Ukrainę i nie musiał się minister spraw zagranicznych Niemiec z nim spotykać pod dwugłowym orłem i pod portretem Putina, bo zdaje się takie tam obrazki.
1: Spotkanie było w Nowym Jorku.
0: No dobrze, ale w misji chyba, czy w miejscu wyznaczonym przez Rosjan. Zdaje się, że Rosjanie byli gospodarzem, tak patrzyłem przynajmniej na te godła, które tam wisiały, więc no, zwycięzcą tego spotkania będzie oczywiście Ławrow, bo będzie pokazywał, że wychodzi z izolacji.
1: A nie boi się pan jednej rzeczy, panie ministrze?
0: Pytanie, co ustalono, czy poszli chociaż pół kroku do przodu, do czegokolwiek przekonał minister spraw zagranicznych Ławrowa, czy tylko się spotkał po to, żeby mieć zdjęcie?
1: A nie boi się pan takiej sytuacji, że tak, Trump rozmawia z Putinem, Niemcy rozmawiają z Putinem, że Polska tak naprawdę pozostanie samotna, jeśli chodzi o to nieprzejednanie wobec Moskwy?
0: Panie redaktorze, uważam, że
1: inni zaczną robić interesy.
0: Przez ostatnie 4 lata...
1: A my zostaniemy wystrychnięci na dudka.
0: Zwłaszcza od roku 22 polskiej dyplomacji wówczas udało się narzucać pewne myślenie dyplomacji europejskiej o Rosji, o Ukrainie. Ostatnie 2 lata tracimy ten prąd. Po prostu rząd warszawski, rząd Warszawy, rząd Donalda Tuska, minister Sikorski chcą tylko płynąć w jakimś nurcie, robią sobie zdjęcia, ale nie narzucają agendy. Trzeba tutaj być bardzo aktywnym, żeby w tej sprawie rzeczywiście być skutecznym, a rząd
1: prezydent,
0: tego nie robi.
1: Prezydent nie powinien narzucać agendy?
0: Oczywiście, że prezydent...
1: No to w to dużej może mierze, to też kwestia w dużej mierze prezydenta.
0: W dużej mierze to robi, tylko narzędzia prezydenta w sytuacji kohabitacji w naturalny sposób są ograniczone. Prezydent nie dysponuje tysiącami polskich dyplomatów, nie dysponuje służbami specjalnymi, nie dysponuje tym całym oprzyrządowaniem, które ma rząd. Więc ta skuteczność siłą rzeczy musi być nieco mniejsza. Natomiast czy ja się martwię tym, że dochodzi, czy może dochodzić do zbliżenia niemiecko-rosyjskiego? No niestety uważam, że od 400 lat do takiego zbliżenia dochodzi. Z reguły to jest ponad głowami Polski i z poszkodowaniem interesu państwa polskiego. I trzeba temu przeciwdziałać. Czy ten rząd to robi? Moim zdaniem niestety nie.
1: Bo dobrze.
0: Tak samo jak nie robi nic na przykład w sprawie reparacji. No, obiecywał Donald Tusk, że przekona kanclerza Merca, chociażby do wypłaty tym żyjącym jeszcze ofiarom II wojny światowej. I co? Mijają kolejne lata i nic w tej sprawie nie zrobi.
1: Wróćmy do bazy stałej amerykańskiej w Polsce. Pan mówi, że to źle, że nie doszło do spotkania Hexet-Kosiniak-Kamysz.
0: Tak uważam.
1: Co będzie w tej sprawie dalej?
0: Mam nadzieję, że do spotkania w najbliższym czasie dojdzie i ja jestem tutaj gotów, myślę, że całe środowisko pana prezydenta nawet wspierać, pomagać, bo im szybciej dojdzie pana Władysława Kosiniaka-Kamysza w tym spotkaniu, bo im szybciej do niego dojdzie, tym lepiej, bo trzeba przechodzić do konkretów. Decyzja polityczna wypracowana przez prezydentów jest, teraz trzeba ją wykonać i wykonuje to Ministerstwo Obrony Narodowej.
1: Dobrze, ale
0: wiem,
1: pytanie
0: że byli wiceministrowie,
1: takie, że,
0: ale czy, to nie to samo.
1: No właśnie, byli pan dobrze, minister Zalewski i pani minister Sobkowiak.
0: Nie będę tego krytykował, wręcz przeciwnie, uważam, że
1: no dobrze, ale czy to nie jest tak, że odwołano to spotkanie, właśnie decyzja to była amerykańska? A nie Polska?
0: No pewnie tak. Znając realia, na pewno to Amerykanie odwołali.
1: No i jaki był powód tego odwołania? Czy właśnie naprawdę można wierzyć w to, że dlatego, że akurat była wtedy wizyta przywódcy Chin?
0: Nie, ja w to nie wierzę. Znaczy, formalnie można takie powody podawać, ale przecież data wizyty prezydenta Chin na pewno była znana dużo, dużo wcześniej, a nie na 4 dni przed.
1: A może jest tak, że nie wszyscy w Pentagonie chcą tej stałej bazy?
0: Myślę, że dokładnie tak jest, że są tacy, którzy w Pentagonie, którzy albo optują za tym, żeby pozostawić obecność amerykańską tam, gdzie jest, na przykład w zachodnich Niemczech, bo oni się tam wychowali, ich ojcowie byli tam oficerami, więc nie ma powodów do zmiany i niespecjalnie widzą przestrzeń do tego, żeby przesuwać, ale są też tacy, którzy albo są izolacjonistami, albo mówią, naszym interesem to jest Pacyfik, dlaczego my się tam mamy w jakimś sensie infrastrukturalnie rozwijać na wschodniej
1: Europie. Czy to znaczy, że my wisimy tak naprawdę na Donaldzie Trumpie?
0: Natomiast
1: na jednej osobie, oczywiście bardzo ważnej, prezydencie Stanów Zjednoczonych.
0: Myślę, że w dużej mierze zgadzam się z tymi ekspertami w Polsce i to wcale nie związanymi z obozem prawicy, którzy mówią tak.

0: To Biały Dom i Donald Trump jest dzisiaj naszym głównym jakby pomagającym w tej sprawie. Gdybyśmy tylko zależeli od urzędników Pentagonu, myślę, że nie byłoby tutaj tak wielu konkretów. To relacja personalna pomiędzy prezydentem Nawrockim a prezydentem Trumpem i bardzo duża sympatia samego prezydenta Stanów Zjednoczonych do Polski powoduje, że taka decyzja została podjęta.
1: Ma pan konkretne informacje, konkretne sygnały, że rzeczywiście prezydent Donald Trump lubi Polskę, kocha Polskę, czy to są tylko deklaracje słowne, retoryka, na potrzeby na przykład wykorzystania Polonii amerykańskiej w kampanii wyborczej?
0: No myślę, że te dwie podstawowe decyzje, które zostały w zeszłym roku ogłoszone, po pierwsze tak zupełnie out of the blue zaproszenie Polski z perspektywy amerykańskiej do G20. To wynika tylko i wyłącznie z sympatii. Przecież prezydent Trump mógłby sobie nikogo nie zapraszać albo mógłby zaprosić jakiekolwiek inne państwo. Hiszpania puka do drzwi G20 od 20 lat i nie dostaje tego zaproszenia, a pojechał prezydent Nawrocki i na pierwszym spotkaniu udało mu się przekonać. Dlaczego? Dlatego, że Trump rzeczywiście tę Polskę lubi i to wynika z wielu spraw. Na przykład także z jego wizyty w Polsce i przyjęcia, jakie mu Polacy zaoferowali.
1: Co, wspomina ciągle to spotkanie pod pomnikiem Powstania Warszawskiego?
0: Bardzo często do tego wraca. Ale druga rzecz to jest kwestia bazy, więc pyta pan, czy to są tylko retoryka słowa. Retoryka słowa oczywiście mają znaczenie, ale jeszcze większe znaczenie mają dwie rzeczy. Zaproszenie do G20 i decyzja o rozlokowaniu stałej bazy amerykańskiej. To są rzeczy, o które polska dyplomacja od dziesięcioleci zabiegała,
1: panie ministrze,
0: a to się udaje teraz.
1: To oznacza, że powinniśmy się zacząć bać o wynik wyborów tych połówkowych w Ameryce. Bo jeśli Amerykanie wybiorą demokratów i demokraci na przykład przejmą Senat, to wszystko na to wskazuje, rozpocznie się proces impeachmentu prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: No, panie redaktorze,
1: zapomnijmy o bazie?
0: Na pewno po wyborach połówkowych sytuacja się nieco zmieni, bo wydaje się chyba dość przesądzone, że przynajmniej w Izbie demokraci mają duże szanse na to, żeby przejąć władzę i wtedy będzie dochodzić przede wszystkim do przesłuchiwań, prawda, do tych wszystkich komisji i polityka amerykańska bardziej się skoncentruje do wewnątrz, a nie na zewnątrz. Naszą rolą nie jest tutaj wchodzenie w wybory. Będą demokraci, to będziemy z demokratami rozmawiać. Tak jak rozmawialiśmy z Joe Bidenem, który dwukrotnie był w Polsce na zaproszenie prezydenta Dudy, więc można i z tymi, i z tymi. Natomiast dzisiaj prezydentem jest prezydent Trump i republikanie rządzą, więc z nimi trzeba rozmawiać. Jak się to jesienią zmieni częściowo, to będziemy...
1: Czy pan kibicuje ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi?
0: To zależy w jakiej sprawie.
1: Jeżeli chodzi o bazę stałej amerykańskiej.
0: Jeżeli chodzi o wykonanie tych decyzji, no to nikt inny tego nie zrobi. Musi to zrobić
1: Jeśli taka
0: wojsko.
1: Baza powstanie, to będzie również zasługa tego rządu. Rządu Donalda Tuska i szefa MON-u.
0: Jeśli taka baza powstanie, to przede wszystkim będzie ona wynikiem decyzji prezydentów, natomiast w sensie wykonawczym, jeśli dowiozą ten temat, no to oczywiście ci, którzy do tego dołożą swoją cegiełkę, również trzeba będzie im podziękować, jak najbardziej.
1: Czy to dobrze, że minister Sikorski spotkał się w Nowym Jorku z szefem dyplomacji Białorusi?
0: Wie pan, nie znam treści jeszcze tej rozmowy, nie wiem, czy się pan minister Sikorski z nami podzieli notatką, być może ona już jest, nie przesądzam. Natomiast uważam, że taki dialog z Białorusią musi być warunkowany, w tym sensie, że są jakieś warunki stawiane takiemu spotkaniu, a nie tylko po to, aby się znowu spotkać dla zdjęcia. Bo Białoruś od 30 lat, Białoruś Łukaszenki, dokładnie ten sam modus operandi przyjmuje. Kiedy chce zniesienia sankcji, kiedy chce handlu i współpracy gospodarczej, no to odwraca się twarzą do Zachodu i mówi, no to porozmawiajmy, bo wiecie, nas tu naciska Rosja i nas Rosja za chwilkę zdominuje. Ale kiedy ten Zachód, w tym także i Polska, ma pewne oczekiwania od Białorusi, na przykład nie bijcie swoich ludzi, nie zamykajcie ich do więzień, niech się krew przestanie lać na ulicach
1: Andrzeja Mińska. Poczobuta uwolniono.
0: Andrzeja Poczobuta uwolniono za sprawą Amerykanów.
1: Jest coraz mniej prób przekraczania polsko-białoruskiej granicy.
0: No więc właśnie, więc
1: może jest to jakieś, są to gesty poważne ze strony Białorusi.
0: Panie redaktorze, myślę, że tymi gestami rzeczywiście mogłaby Białoruś nieco bardziej aktywnie dysponować. Może przestałaby niszczyć cmentarze akowskie, może wypuściłaby innych.
1: Ale to źle, że minister Sikorski rozmawia z ministrem Ryżenkowem. Minister mówi tak, gdy sąsiad chce stosunki odmrozić i polepszyć, to Polska zawsze pierwsza do zgody.
0: Panie redaktorze, no taki gryps retoryczny. Uważam, że to nie jest tak, że powinniśmy być tutaj zawsze piersi ochoczo. Cokolwiek ktoś nie krzyknie, to polska dyplomacja zawsze chętnie do zdjęcia. Uważam, że trzeba tutaj przede wszystkim stawiać warunki. Jak wygląda sytuacja na granicy? Czy rzeczywiście zaprzestaną tych ataków migrantami de facto? Co ze zbrodniarzem, który zamordował sierżanta Mateusza Sitka? Co ze Związkiem Polaków na Białorusi, tym legalnym? Co z pozostałymi więźniami?
1: A propos Związku Polaków na Białorusi, Angelika Borys uważa, że ocieplenie relacji Polski-Białorusi jest w interesie mniejszości polskiej na Białorusi.
0: Tak było wtedy, kiedy myśmy w roku 2017, 18, 19 próbowali realizować dialog z Białorusią. Wtedy rzeczywiście nie wsadzano ludzi do więzienia. Szkoły polskie nieco lepiej funkcjonowały, nie mówię, że bardzo dobrze. I cmentarze były raczej odbudowane niż niszczone. Więc w tym sensie można odwołać się do jakiegoś pozytywnego wzorca. Tylko wtedy nas bardzo ostro krytykowali ci, którzy dzisiaj próbują to samo robić. Ja nie będę krytykował dialogu jako takiego, tylko chcę poznać warunki, znaczy co Polska uzyskała podczas tego spotkania i co planuje uzyskać w najbliższym czasie. Czy to tylko, bo na razie korzyść z tego mają tylko Białorusini, bo pokazują, że wychodzą spod izolacji, mają zdjęcie z polskim ministrem.
1: No pytanie, jakie czy my możemy się efekty? Inaczej zachowywać, skoro nasz największy sojusznik, Stany Zjednoczone, tak naprawdę rozmawia z Mińskiem.
0: I uzyskuje też efekty, dlatego o tym mówię. No nie było spotkania na poziomie szefów dyplomacji, tylko John Cole jeździł po cichu na Białoruś i pewne rzeczy ustalał. I to John Cole de facto doprowadził do wypuszczenia Andrzeja Poczobuta. Zresztą na prośbę prezydenta Nawrockiego wyrażoną 3 września zeszłego roku prezydentowi Trumpowi. Wtedy Trump obiecał, tak, pomogę wam uwolnić tego waszego rodaka, powiedzmy, tak? Więc to się dzieje, tylko nie na poziomie znowu wielkich gestów, tylko gdzieś tam po cichu. Ja nie znam tutaj efektów tych działań polskiej dyplomacji, ale co do zasady uważam, że sąsiadami, a zwłaszcza takimi, którzy mają tutaj możliwość różnej rozgrywki, można prowadzić grę, tylko trzeba to robić umiejętnie i mądrze. Nie wiem, czy tak właśnie teraz robi rząd. Mam nadzieję, że choć trochę w sobie ma mądrości, nie robi zdjęć, nie robi tylko dyplomacji po to, żeby...
1: Powiedział pan w krótkiej piłce, że organizacja ostatniej wizyty pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych to nie była wtopa.
0: A dlaczego już miałaby być? Przecież to
1: mówimy
0: bardzo
1: tak naprawdę o informacji dotyczącej potencjalnych płatnych spotkań pana prezydenta z biznesmenami.
0: No przecież nie było takich żadnych płatnych spotkań z prezydentem.
1: Krzysztof Szczucki, pański były kolega z Prawa i Sprawiedliwości, kolega. Dzisiaj.
0: To jest mój kolega.
1: Dzisiaj z Rozwoju Plus. W tym sensie, że nie w PiSie.
0: No tak, no ale to ja się
1: uważa, że pomysł pobierania pieniędzy ze spotkania z politykami...
0: Nie wypieram się znajomości tylko dlatego, że ktoś zmienia...
1: To sytuacja nieakceptowalna. Jak wyglądały relacje prezydenta z biznesmenami podczas tej podróży?
0: To jest dłuższa wypowiedź Kaszczuckiego. Akurat ją czytałem, bo gdybym czytał tylko nagłówki, to pewnie bym też się nieco oburzył. Po pierwsze, nie było żadnych sprzedawanych spotkań. To jest tak absurdalnie kłamliwy zarzut, że aż...
1: Żadna z firm nie zapłaciła, żaden z biznesmenów nie zapłacił za spotkanie z prezydentem.
0: Panie redaktorze, prezydent miał 3 spotkania indywidualne i o tym informowaliśmy. Spotkał się z Lockheedem Martinem, z Palantirem i z Boeingiem. Są 3 duże amerykańskie firmy i to raczej Polsce zależało na tym spotkaniu, a nie im. Znaczy, dlaczego Lockheed Martin miałby płacić za jakieś spotkanie, kiedy to nam zależy i rządowi zależy na tym, żeby Lockheed Martin otworzył centrum serwisowe rakiet PAK-3 do patriotów w Polsce. No przecież to jest tak absurdalnie głupie to, co wypisują niektórzy dziennikarze. Ja się już do tego zaczynam przyzwyczajać, że ilekroć prezydent jest za granicą, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, to no, media, zwłaszcza te z zagranicznym, ale nie amerykańskim kapitałem, próbują rozgrzać emocje wokół, no
1: dobrze, ile
0: wokół,
1: było polskich...
0: wokół tych wizyt po to, aby obrzydzić Polakom potencjalny sukces. Pyta pan o całą wizytę. Bardzo dobre wystąpienie pana prezydenta w ONZ. Bardzo dobre spotkanie z prezydentem Erdoganem. Świetne spotkanie z księciem z Kuwejtu, następcą tronu, który chce inwestować w Polsce duże pieniądze. Bardzo dobre spotkanie z szefem Unii Afrykańskiej w kontekście G20. Spotkanie z prezydentem Trumpem. Spotkanie z Lockheed Martin i w zasadzie mam nadzieję załatwienie centrum serwisowego w Polsce, o co też nasz rząd prosił. Spotkanie z Palantirem, który no, ma kapitalizację 150 miliardów dolarów i myśli myśli nad inwestycją w Europie Środkowej i zastanawia się, czy to zrobić w Polsce. Spotkanie z Boeingiem, który dostarcza nam Apache. Same konkrety, natomiast w Polsce media polskojęzyczne koncentrują się na sprawach zupełnie pobocznych i kłamliwie zarzucają. Naprawdę uważa ktoś, szanowni państwo, że nie, 100 tysięcy dolarów my dostajemy za jakieś spotkanie. Znaczy, gdyby tak było, to ja naprawdę bym przyjechał tutaj pewnie Maybachem do pana redaktora, a nie...
1: Pan przyjechał?
0: No, przyjechałem normalnie samochodem kancelarii prezydenta, no ale bez przesady, przecież to jest jakiś kompletny absurd, to co robią ci dziennikarze.
1: Pytanie od
0: Zresztą
1: słuchaczy.
0: Ta fundacja mówi, że będzie pozywać tych ludzi. Pokazała cały budżet, nie jestem w stanie tego zweryfikować, że na całość tego wydarzenia wydała 200 tysięcy dolarów, czyli na oświetlenie, na dźwięk, na catering dla 200 osób, na kwestie urządzenia sali i tak dalej, i tak dalej. Więc o jakich my tutaj setkach tysięcy
1: pytanie
0: dolarów
1: od słuchaczy.
0: Mówimy?
1: Komentator niesportowy, jak to możliwe, że praktycznie wszystkie delegacje zachodniego świata zostały na przemówieniu Netanyahu, który wprost relatywizował ludobójstwo na Bliskim Wschodzie, podczas gdy kraje trzeciego, tak zwanego trzeciego świata wyszły. Jaki to daje im teraz moralny mandat do krytykowania Putina?
0: Ja nie lubię tej nazwy kraje trzeciego świata. Uważam, że lepiej z szacunkiem podchodzić do tych państw, mówiąc o nich państwa rozwijające się. Rozumiem, że to są w dużej mierze państwa, czy to muzułmańskie, czy Afryki. Każdy podejmuje taką decyzję, jaką podejmuje. Walkout też jest jakimś sygnałem. Jeśli chodzi zaś o postawę państw zachodnich, rozumiem, że wysłuchały wystąpienia pana premiera Netanyahu, natomiast politykę prowadzą nie w oparciu o to, co on powie na tym wystąpieniu, tylko w oparciu o własne interesy.
1: A jak polska delegacja się zachowała?
0: Nie wiem, to trzeba było MSZ-u pytać, bo to przedstawiciel stałego przedstawicielstwa pewnie był tam obecny. Znając życie, raczej ktoś tam za tabliczką Polski siedział i przysłuchiwał się wystąpieniu, chyba że była koordynacja, bo taki walkout, takie wyjście to jest skoordynowane stanowisko. Jeśli cała Unia Europejska, czy cała wspólnota Zachodu by wychodziła, to pewnie tak. Skoro inni nie wyszli, to wnioskuję, że polski przedstawiciel, ale tutaj decyzją MSZ-u, przecież nie my nim zarządzamy, również tam był.
1: Damian, panie ministrze, gdyby doszło do wojny lub poważnego zagrożenia bezpieczeństwa Polski, czy dla dobra państwa byłby pan gotów współtworzyć rząd z Donaldem Tuskiem? Proszę o konkretną odpowiedź, tak albo nie.
0: Gdyby nie to, że tak wielkie kontrowersje wywołuje Lech Wałęsa, to przypomniał mi się jego cytat taki z lat 90., że dla Polski nie ma nie. Znaczy, dla Polski wszystko można zrobić. Jestem w stanie sobie, historia pokazuje różne rzeczy. Co do zasady oczywiście w wielu sprawach nie ufam tym ludziom z dzisiejszego rządu, ale... Ale panie redaktorze, gdyby...
1: No proszę powiedzieć.
0: Gdyby nam zagrażało jakieś rzeczywiście wojna, w ogóle nie ma o tym, nie ma o czym mówić. Ten rząd, nawet jak się z nim nie zgadzam, to uważam, że to są Polacy, no więc my zawsze mnie będzie z Polakami więcej łączyć niż z jakimiś obcokrajowcami. Jak nam ktoś będzie dbał na naszą niepodległość, to ja z każdym, kto będzie stał po stronie Polski, będę starał się współpracować, a nawet stanę w ramię po to, aby robić wszystko, aby Polska była bezpieczna.
1: Jakub, czy nie uważa pan, że błędem polskiego prezydenta było to, że nie wspomniał w ogóle o Ukrainie na forum ONZ-u, mimo że sprawa Europy oraz naszego bezpieczeństwa, że to sprawa Europy i naszego bezpieczeństwa, byśmy nie mieli pod nosem wojsk rosyjskich kilkadziesiąt kilometrów od Przemyśla?
0: Panie redaktorze, to 30-minutowe w zasadzie wystąpienie pana prezydenta w połowie, a co najmniej powiedziałbym w 40%, dotyczyło sytuacji bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej i mówił pan przede wszystkim o burzycielu tego porządku, czyli o Rosji, która atakuje Ukrainę, która prowadzi operacje hybrydowe w Europie Środkowej i Wschodniej, więc próba zarzucania, że tutaj prezydent się do tego nie odnosił, no i jest jakąś próbą znów spinu medialnego, że tu jakiś problem jest. Ten prezydent przede wszystkim mówił o agresywnej polityce rosyjskiej, a nie o zamykał oczu na to. Wręcz przeciwnie. Wszyscy komentatorzy, także i na Zachodzie, jeśli wskazywali, to mówili, że to było bardzo mocne wystąpienie w kontekście polityki rosyjskiej. Więc jak można to zarzucać, że prezydent o tym nie mówił?
1: Malzahar, kto zaatakował więcej państw? Putin czy Trump? Przypominam na przykład porwanie prezydenta Wenezueli. Pytam, bo PiS, to jest cytat, zachowuje się jak lokaj Stanów Zjednoczonych. PiS-owscy prezydenci lecieli na każde wezwanie Waszyngtonu. Czy naprawdę chcemy, aby Polska była wciągana do wojny, gdy tylko tego Ameryka zażąda?
0: Rozumiem, że tu jakieś emocje antyamerykańskie i pewnie sympatie prorosyjskie przemawiają przez komentującego. Ja takich sympatii nie mam. Ja uważam, że to Rosja zagraża Polsce, a nie Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone są naszym sojusznikiem i pomagają nam raczej w utrzymaniu stabilności w naszej części Europy. Natomiast jeżeli ktoś ma tak ponadprzeciętną sympatię do Rosji, to zapraszam, niech tam być może posmakuje trochę tej wolności rosyjskiej. Ja wolę jednak wolność europejską, wolność amerykańską niż to, co ten pan proponuje.
1: Autochton. Od 1 października w Czechach wchodzi obniżony VAT na diesel, a także cena maksymalna na to paliwo i inne paliwa.
0: Świetnie.
1: Orlen w Czechach zapłaci podatek od nadzwyczajnych zysków. Czy wy jesteście jeszcze w stanie dogadać się ponad podziałami?
0: Absolutnie.
1: Dla dobra obywateli. Poziom wkurzenia ludzi, którzy dojeżdżają 30 km w jedną stronę do pracy, osiąga zenit nawet wśród zwolenników pana prezydenta.
0: Ja się absolutnie nie dziwię. Wczoraj też byłem na stacji benzynowej, tankowałem swoje paliwo. 8,30 chyba zapłaciłem, czy 8,20 coś zapłaciłem za benzynę 9,5. No, rzeczywiście, ceny są bardzo wysokie i ja się naprawdę dziwię premierowi, że on wokół tego chce robić wojnę. Dlaczego nie zrobi tego, co sam apelował, kiedy był poza rządem? Obniżyć VAT, obniżyć akcyzę, obniżyć opłatę paliwową i przegłosować prezydencką ustawę konstytucyjną, zgodną z konstytucją, która nakłada blokadę na marżę. Orlen dzisiaj, jak mówią wyliczenia, 2,5 zł potrafi nawet zarobić na każdym litrze. A my proponujemy, niech malutką łyżeczką, no niech zarobi 30 groszy czy 50, naprawdę musi tak
1: robić. No dobrze,
0: tak
1: ale słyszał pan, widział pan sondaż dla Wirtualnej Polski o tym, że ponad połowa Polaków uważa, że prezydent powinien podpisać tę ustawę, którą skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Myślę, że Polacy przede wszystkim chcą obniżki paliwa i szczerze mówiąc nie zastanawiają się nad konstytucyjnością, niekonstytucyjnością
1: konkretnych... Chce pan powiedzieć, że Polacy są mało inteligentni?
0: Nie, no panie redaktorze, po co takie tanie chwyty? No, Polacy się interesują, jaka jest finalna cena, to ich interesuje. Człowiek jak jedzie na stację, to się zastanawia, ile zapłaci. I się nie zastanawia, czy ktoś, kto tę ustawę wprowadza, będzie miał później odpowiedzialność konstytucyjną, czy nie. Czy podpisuje konstytucyjne, czy niekonstytucyjne ustawy. A prezydent stoi przed zero-jedynkowym wyborem, co ma podpisać ustawę, która jest niezgodna z konstytucją, kiedy pierwszą odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. No, czy naprawdę nie może rząd choć trochę zacząć współpracować i przegłosować ustawę, którą prezydent zgłosił. Jeżeli tą przegłosujecie, tańsze będzie paliwo, ja to podpiszę, wszystko będzie zgodnie z prawem. Zróbmy to. Tylko wie pan, dlaczego oni tego nie chcą robić? Dlatego, że mają dziurę w budżecie i próbują łatać te dziury w budżecie, łupiąc Polaków każdego innego dnia. Bo wie pan, jak się liczy VAT od 23% od benzyny, która kosztuje 8 zł, a jak się liczy od 5 zł? Każdy zna matematykę. Polacy są inteligentni. Odpowiadam na pana pytanie. Okay. Więc rząd próbuje sobie na tych cenach wysokich paliwa podreperować katastrofalny stan finansów publicznych, do których on doprowadził, a winę za to, za wysokie ceny, to chce rzucić na prezydenta Nawrockiego i prezydenta Trumpa. I to jest rola, przepraszam, to jest rola mediów, żeby Polakom
1: prezydent
0: tłumaczyć
1: Trump
0: te rzeczy.
1: Prezydent Trump nie rozpętał wojny w Iranie.
0: Oczywiście,
1: to nie
0: że to jest
1: jego wina.
0: Oczywiście, że to jest powód, że to no jest jeden z powodów, ale rządy mają instrumenty do tego. Sam pan powiedział, w Czechach obniżono VAT na diesel. Dlaczego tego nie zrobi rząd w Polsce?
1: Kolejne pytanie.
0: No nie kolejne pytanie, tylko dlaczego rząd nie obniży VAT-u? No panie redaktorze.
1: Kolejne pytanie, to jest pytanie do rządu. Smerf Maruda, ale znam prawdopodobnie odpowiedź, że to prezydent
0: Smerfa
1: powinien...
0: Maruda.
1: To prezydent powinien podpisać tę ustawę. Zostawmy to. Smerf Maruda pyta, czy państwo, które oczekuje od obywateli służby wojskowej, nie powinno dać czegoś w zamian? Czego młodzi Polacy mają bronić? Coraz większych majątków milionerów, cen mieszkań, wysokich kredytów, czy niechęć do wojska nie bierze się przez was, polityków, którzy do tego doprowadziliście?
0: Wie pan, no, ja uważam, że jednak nawet z całym krytycyzmem do dzisiejszego rządu, to jednak to nasze państwo polskie daje nam wiele rzeczy, o których być może ten pan się nad którym się nie zastanawia. Na przykład daje nam poczucie bezpieczeństwa, daje co do bezpieczeństwa międzynarodowego, lepiej lub gorzej, prawda? Daje nam poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego. Państwo generalnie jest bardzo potrzebne i realizuje wiele takich polityk, które ma wpływ na nasze nasze życie, prawda? Szkolnictwo, ochrona zdrowia, infrastruktura i tak dalej, i tak dalej. Można oczywiście oczekiwać więcej i należy, bo ten rząd rzeczywiście nie jest w 100% perfekcyjny, wręcz przeciwnie. Popełnia wiele błędów. Natomiast stawianie takiej dychotomii, że skoro ja nie jestem w 100% zadowolony z tego, co państwo robi, i to oczywiście jest wina polityków, to ja tego państwa nie będę bronił. Ja mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał, ale chciałbym, abyśmy my wszyscy Polacy bronili własnego państwa, bo innego mieć, znaczy lepiej pod zarządem obcych państw nigdy nie będzie. Znaczy albo mamy swoje państwo i możemy je naprawiać, możemy je troszkę korygować, ale na pewno nie będzie lepiej, kiedy tu będą, nie wiem, Niemcy, Rosjanie czy ktokolwiek inny, więc na miejscu pana Smerfa Marudy bym się zastanowił, czy nie popada trochę w taki, powiedziałbym, zbyt duży krytycyzm wobec własnego państwa i taką ojkofobię. Kiedy Polacy nie mieli państwa swojego, było znacznie, znacznie gorzej, więc szanujmy to, co mamy i starajmy się je naprawiać, to nasze polskie państwo.
1: Marta Nawrocka zapowiedziała, że będzie szczyt pierwszych dam jesienią tego roku. Melania Trump podała kilka dni później, że jednak zimą. Czy wiadomo już, jaki będzie konkretny termin?
0: Jedna i druga z pań prezydentowych mają rację, bo termin tej konferencji to końcówka listopada, więc dla jednych to jeszcze jesień, dla innych to już początek zimy. Konferencja rzeczywiście odbędzie się w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie pani prezydentowej. Będzie kontynuacja dyskusji na temat zagrożeń w sieci dla dzieci, czyli z jednej strony internet, z drugiej strony nowe technologie, z trzeciej strony kwestia naszych dzieci. To jest kontynuacja tego pomysłu, który miał miejsce w Waszyngtonie i taka konferencja regionalna, której gospodarzem będzie pani prezydentowa Marta Nawrocka, odbędzie się.
1: A przyjedzie Melania Trump? Przyleci?
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, nie sądzę, chyba nie. Natomiast na pewno będzie tutaj jakaś interakcja, kontakt, być może jakieś łączenie, być może jakieś nagranie wideo. Ta konferencja główna odbywa się w Waszyngtonie, natomiast tutaj ma być konferencja z Europy Środkowej. Ja wiem, że pani Melania Trump pochodzi ze Słowenii, no ale dzisiaj jest jednak Amerykanką i pracuje w Stanach Zjednoczonych, a tu konferencja ma dotyczyć Europy Środkowej.
1: Okej, to jeszcze dwa pytania naszych słuchaczy. Poproszę o krótkie odpowiedzi. Niezdecydowany obywatel pyta, czy pan oraz prezydent dopuszczają możliwość udziału przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej w pakcie senackim?
0: Ja szczerze mówiąc nie rozmawiałem nigdy z panem prezydentem akurat o tym wątku, natomiast wtedy, kiedy będzie tworzony pakt senacki, trzeba będzie spojrzeć na to, na jego finalną skuteczność. Znaczy, jeżeli miałoby być tak, że będzie jakiś pakt senacki, który i tak miałby nie doprowadzić do zwycięstwa, to oczywiście trzeba się na tym głęboko zastanowić.
1: Czyli pan by rozważył możliwość rozmowy z Grzegorzem Braunem?
0: Nie wiem, czy z samym Grzegorzem Braunem, ale są tam na pewno potencjalnie jacyś kandydaci. Wszystko będzie zależało od konkretów, ale to nie pan prezydent będzie przecież tworzył pakt senacki za liderów opozycji.
1: No ale jak
0: opozycji?
1: To ma być patronem tego paktu senackiego? Ma chyba zorganizować negocjacje.
0: Panie redaktorze, ale
1: no
0: to
1: kto
0: sami...
1: Ma ktoś na prawicy większy autorytet od prezydenta?
0: Ale sami liderzy prawicy najpierw muszą chcieć.
1: No ale nie? Sami liderzy prawicy się nawalają. Słyszał pan wymianę zdań między panem Kaczyńskim a panem Mentzenem.
0: No, ja nie chcę wchodzić tutaj między
1: już nie mówiąc o wymianie zdań między panem Morawieckim a panem Kaczyńskim.
0: No więc dlatego o tym mówię. To sami liderzy muszą chcieć tego patronatu prezydenta i ze sobą jakkolwiek się chcieć porozumieć. Ja bym apelował o to, bo jeśli prawica będzie podzielona, to będzie słabsza. Natomiast to nie znaczy, że absolutnie, żeby było jasne, że ja się zgadzam w czymkolwiek z pomysłami.
1: Dobrze.
0: Grzegorza Brauna.
1: Ostatnie pytanie.
0: Natomiast skuteczność przede wszystkim. No być może są tam takie nazwiska, z którymi warto rozmawiać. Nie znam ich jeszcze, ale być może będą.
1: Ron pyta, po co Kancelaria Prezydenta zwodziła przez niemal rok opinię publiczną obietnicą publikacji aneksu WSI, zasłaniając się trwającymi analizami i anonimizacją, skoro finalnie wszystko rozbiło się o brak zgody premiera. Czy nie można było od tego zacząć?
0: No to już pytanie do szefa BBN-u wczesnego, czyli pana profesora Cęckiewicza, bo on ten temat prowadził. Ja nie chcę tutaj wychodzić ze swojej roli. Profesor Cęckiewicz, wiem, że przygotowywał ten raport, anonimizował go właśnie pod kątem publikacji. Natomiast jest tutaj też kwestia prawna dotycząca podpisu premiera. Po prostu tak to było w przypadku samego raportu o likwidacji WSI i tak też najpewniej jest, tak mi się wydaje, w kontekście publikacji aneksu. Nie wygląda na to, aby ten premier kwapił się ze złożeniem takiego podpisu. No a Kondrasek, no my jesteśmy, żyjemy w państwie prawa, my przestrzegamy prawa. Nie wiem, czy profesor Cęckiewicz miał tego świadomość, czy nie miał, natomiast to jest rzecz bardzo istotna. Ale spokojnie, za rok są wybory, najpewniej będzie inny pan premier albo pani premier, więc wtedy mam nadzieję, że do spełnienia tego warunku...
1: Zobaczymy, jak będzie, ale to dowiemy się dopiero za rok. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta, był gościem Radia Z. Bardzo panu dziękuję bardzo. I miłego dnia. Dziękuję.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: zanim zdążysz powiedzieć
1: jeszcze 5 minut.
0: My już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
2: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. 3,5 roku więzienia dla Witalia S. Sąd w Lublinie skazał 28-letniego Białorusina za próbę przygotowania dywersji na zlecenie obcego wywiadu. Informacje zdobyte przez reportera Radia Z potwierdzają, że chciał podpalić ogromny magazyn w Chełmie, za co zapłacono mu w kryptowalutach. Plany Witalia S. udaremniła jednak ABW i do dywersji nie doszło. Szczegóły tej sprawy ma dla Was Mateusz Kasiak.
3: Sąd poparł wniosek prokuratury. Akt dywersyjny był dobrze zaplanowany. 28-letni Białorusin przez dłuższy czas filmował, opowiem, chełmski magazyn, zbierając w ten sposób potrzebne informacje dla swojego zleceniodawcy, mówi prokurator Waldemar Winiarski.
4: Przyjąc tym samym przygotowania do sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru tego magazynu.
3: Sąd pozbawił Witalia S. także praw publicznych na 9 lat. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Wyrok nie jest prawomocny. Nielegalnie ściągał do Polski cudzoziemców do pracy. Teraz sam został sprowadzony do naszego kraju, tyle że w kajdankach. Iwan P., ukrywający się na terenie Hiszpanii obywatel Ukrainy, będzie w Gdańsku odpowiadać za niemal 80 przestępstw. Jak donosi nasz reporter Maciej Bąk, spowodowały one wielomilionowe straty w naszym budżecie.
5: Iwan P. zasiadał w zarządzie spółki z siedzibą w Gdyni. Przez 2 lata zdążył posłużyć się blisko 1000 sfałszowanych faktur dokumentujących fikcyjne zakupy. Łącznie wygenerował straty w budżecie o wysokości 4 milionów złotych. Do tego prokuratura zarzuca mężczyźnie ściągnięcie do Polski prawie 300 cudzoziemców ze sfałszowanymi kwitami BHP i orzeczeniami lekarskimi. Kiedy zawisły nad nim czarne chmury, uciekł do Hiszpanii. Tamtejsza policja złapała go właśnie dzięki europejskiemu nakazowi aresztowania. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
2: Iwanowi P. grozić może nawet 25 lat więzienia. Wzbudził zaufanie, a potem oszukał i wyłudził 2,5 miliona złotych od swoich znajomych. 23-letni trener personalny z Jeleniej Góry stanie przed sądem i może trafić do więzienia na 10 lat. Naciągnął kolegów na kredyty i obiecywał lukratywne inwestycje. Te jednak nigdy nie zostały sfinalizowane. Marcin Przydacz z dobrą radą dla rządu. Dobrze byłoby, żeby proponował konstytucyjne ustawy, mówi w Radiu Z szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. A to w związku z planem opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów. Dokument już drugi w tej samej sprawie czeka na decyzję Karola Nawrockiego i ma być przepustką do obniżenia cen paliw. Co w tej trudnej dla kierowców sytuacji zrobi prezydent? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
6: Ze strony prezydenckiego ministra nie pada deklaracja w tej sprawie, ale sugestie są bardzo czytelne i wskazują niemal wprost, że zielonego światła raczej nie będzie. Prezydent stoi przed zero-jedynkowym wyborem, mówi w Radiu Z Marcin Przydacz.
7: Co ma podpisać ustawę, która jest niezgodna z konstytucją, kiedy pierwszą odesłał do Trybunału Konstytucyjnego? Czy naprawdę nie może rząd choć trochę zacząć współpracować?
6: Jak przyznaje gość Radia Z, dziwi się premierowi, że ten chce wokół tego robić wojnę.
2: Tymczasem ceny na stacjach benzynowych biją rekordy. Przekroczone zostały psychologiczne granice 8 zł za litr 95 i 9 za diesla. Wygrana w drugiej turze w Krakowie będzie trudna, przyznaje wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska zdobyła 29,9% głosów. Powalczy z niezależnym kandydatem Łukaszem Gibałą, który wygrał pierwszą turę. W Krakowie pełna mobilizacja i zachęcanie mieszkańców do głosowania, dodaje wiceminister Tomczyk.
8: Wiedzieliśmy, że będzie trudno. W końcu za nami skuteczne referendum w kontekście pana prezydenta Miszalskiego. Natomiast myślę, że wynik jest na tyle dobry, że daje dużą szansę na to, żeby mocno powalczyć, ale to będzie bardzo trudne zadanie.
2: Sama Piątkowska spotkała się z mieszkańcami i rozdawała im obwarzanki. Podobnie zrobił też Łukasz Gibała. Rowerowe Eldorado powstanie nad Pilicą. 170-kilometrowa trasa dla cyklistów połączy miejscowości i atrakcje w 15 samorządach w Łódzkiem. Planom budowy przyjrzał się reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
9: Trasa ma prowadzić wzdłuż Pilicy od granicy województwa śląskiego aż do granicy z województwem mazowieckim. Velopilica ma połączyć miejscowości z ich największymi atutami, rzeką, lasami, parkami krajobrazowymi, zabytkami. Projekt ma być oparty na unijnych środkach i wkładzie własnym gmin, mówiła mi Magdalena Spólnicka z Sejmiku Województwa Łódzkiego.
10: Wspólnie możemy stworzyć duży projekt, który będzie czymś, co przyciąga turystów nie tylko w weekendy.
9: Na trasie znajdą się m.in. Zalew Sulejowski, Rezerwat Niebieskie Źródła czy skansen rzeki Pilicy. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Łódzkie chce stworzyć sieć tras rowerowych długą na prawie 2000 kilometrów. Samorząd daje sobie na to 10 lat. Lasy bez wody to czarny scenariusz, ale może się spełnić. Leśnicy pracują nad systemem, który utrzyma odpowiednią wilgotność i uratuje drzewa i leśnych mieszkańców. Cenne przyrodniczo Giżycko dołączyło do programu Lasy dla Mokradeł, mówi zastępca nadleśniczego Kamil Onoszko.
11: W ramach realizacji tego planu będziemy mogli dokładnie określić, jakie zadania powinniśmy podjąć, żeby zachować te obszary i żeby ta susza w jak najmniejszym stopniu dotknęła te cenne nasze siedliska przyrodnicze.
2: Projekt Lasy dla Mokradeł obejmuje ponad 120 nadleśnictw w całym kraju. Koniec września przyniesie bardzo ciepłą pogodę, wynika z prognoz IMGW. Temperatury już sięgają miejscami nawet 23 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Taka ciepła jesień wpływa na zachowanie ptaków, mówią eksperci, a szczegóły zna Adam Kaźmierczak.
12: Niektóre ptaki zachowują się jak wiosną. Ponownie zaczęły śpiewać na przykład kosy i rudziki, mówi mi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dodaje, że są też gatunki, które przez ciepłą jesień mogą opóźniać swój odlot do ciepłych krajów.
13: W ciągu ostatnich 3-4 dekad część gatunków przesunęła o tydzień, dwa tygodnie właśnie odlot. Między innymi właśnie szpak, czajka.
12: Te ostatnie zaczęły nawet w Polsce zimować. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Za wysokie temperatury odpowiada front znad Afryki spotęgowany zmianami klimatycznymi. Teraz to wszystko. Na kolejne wydanie wiadomości Radia Z o 5.30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 37.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Jest 5:30, wiadomości Radia Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk.
6: Znów rosyjski dron odrzutowy uderzył blisko przejścia granicznego w Dorohusku. Spadł w Jagodzinie na zachodzie Ukrainy. Zaledwie 2 tygodnie temu podobny trafił w stację paliw w tej miejscowości.
5: Po polskiej stronie po 17 zawyły syreny. Do mieszkańców Lubelszczyzny rozesłano alert RCB. Wojsko poderwało myśliwce, mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
7: Nic nie wleciało na teren naszej przestrzeni powietrznej. Prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że to był dron, który spadł około 2 kilometrów od przejścia w Dorohusku. Nikt nie został ranny, nic się tam nie stało, natomiast nasze myśliwce zakończyły operowanie.
5: Ze względu na zagrożenie przejście graniczne w Dorohusku zostało ewakuowane.
6: Nowe fakty w sprawie incydentu w pobliżu bazy lotniczej Fairford w Wielkiej Brytanii. Według sekretarza stanu USA stoi za nim podmiot zagraniczny. Z tej bazy startują amerykańskie samoloty wojskowe do ostrzeliwania celów w Iranie.
5: Marco Rubio ujawnia tylko, że w incydencie wyraźnie widać udział kogoś z zagranicy, ale więcej szczegółów nie chce zdradzić. Jak informuje brytyjska policja, zatrzymani za potencjalny akt terroru przy bazie RAF to obywatele Wielkiej Brytanii.
6: Drugie w ciągu ostatniej doby awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Portugalii. Maszyna w drodze do Nowego Jorku wróciła z nad Atlantyku na lotnisko w Lizbonie krótko po starcie. Jak informują tamtejsze służby, to z powodu alertu o pojawieniu się problemu w samolocie mówi się o przyczynach technicznych.
5: Lądowanie przebiegło bezpiecznie. Jak słyszeliście w Radiu Z, w niedzielę rano co najmniej 14 pasażerów samolotu Delta Airlines do Bostonu potrzebowało pomocy medycznej po awaryjnym lądowaniu w Porto. Na pokładzie tej maszyny pojawił się dym.
6: Sukces firmy Ilona Muska. Rakieta nośna Starship po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Lot jednak skrócono z powodu problemów w jednym z silników. Rakieta wodowała na Pacyfiku.
5: Według stacji CNN to najpotężniejsza taka maszyna w historii. Szef NASA podkreśla, że Starship ma kluczowe znaczenie dla planu powrotu Ameryki na Księżyc. Ma też możliwość wynoszenia na orbitę teleskopów naukowych. Może też służyć do zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym i gospodarką orbitalną.
6: Tu na Ziemi kolejne wiadomości. Punktualnie o 6, a 7:45 wyląduje u nas gość Radia Z, minister energii Miłosz Motyka z PSL-u.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Dzisiaj kolejny ładny, słoneczny dzień przed nami, moi drodzy, i 20 kilka stopni i słońce, i tyle właściwie.
10: Fantastycznie, jak my się cieszymy, że się w końcu w tym Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej wzięli porządnie do roboty i są fajne prognozy.
9: Słuchajcie, i końca tej pięknej jesieni nie widać.
8: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Dzień dobry bardzo, tu poranny program Radia Z. Zapraszamy do wspólnej zabawy już od rana.
1: 29 dzień września, a dzisiaj słuchajcie, oj, dzieje się w kalendarzu. Mamy tak, Dzień Kawy, Światowy Dzień Serca.
0: Dzień Kawy?
1: Dzień
0: Serca?
1: Kuriera Przewoźnika.
0: Kuriera?
1: Ogólnopolski Dzień Czytania.
0: Czytania.
1: I Dzień Hipochondryka, który powie, oj.
0: Ale bardziej mnie zainteresował Dzień Czytania. Jaką książkę ostatnio czytałeś? Albo nie, żałuję, bo ty czytasz o II wojnie światowej.
1: Teraz zmieniłem, teraz czytam o górach, czytam znowu, o wypadkach w górach.
0: O wypadkach w górach?
1: Tak, bardzo lubię książki o tragediach górskich.
0: A nie możesz poczytać książki o górach, że autor pisze, jaka piękna góra, wysoka, nic tylko na nią wejść.
1: Są takie
0: książki? A ty musisz czytać książkę, jaka piękna góra, wszedł i spadł.
1: Wczoraj główny bohater odmroził sobie 3 palce, bo jest amputacja.
0: Nie czytajcie takich książek. Dlaczego już nie śpicie, kochani? Dajcie znać, numer do nas 321-321-321.
1: Tutaj Ogólnopolska Centralka Poradnego Wstawanka. Radio Z i
2: już. Reklama. 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Witamy was o poranku, moi drodzy, i pytamy, dlaczego wy już nie śpicie?
1: Dzień dobry, kto się do nas dodzwonił? Numer do nas 321-321-321.
2: Witam. Dlaczego nie śpię? Po prostu, żebyście nie byli sami. Pozdrawiam, Wojtek.
1: O, jak cudownie. Bardzo panu dziękujemy. Od razu nam raźniej.
0: Prawda? To jest taka świadomość, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku i w tym wózku trochę skrzypią koła nienaoliwione.
1: Nie wiem, czy też tak macie, że jak się wstaje tak wcześnie, jak my tutaj wszyscy, to pierwsza myśl moja na przykład jest taka, że ja, jak mam jakieś zaplanowane rzeczy na cały dzień, rano pierwsza myśl jest taka, że ja to wszystko odwołuję w głowie. I potem powolutku przywołuję, ale ta pierwsza myśl jest taka, o nie, dzisiaj to odwołuję, to odwołuję.
0: Ja wstaję rano i mówię, Boże, jak wspaniale, błogosławię ten dzień.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
4: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
10: Jest wtorek, to 29 września. Na wiadomości Radia Z o 6 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
11: Szwedzi zrobili nam u siebie potop. W Lidze Narodów przegrywamy 1-3.
12: Znów było blisko. Sprawdzamy sytuację po uderzeniu drona tuż za naszą granicą.
11: Ta nie oburza. Na razie zachwyca Radio Z na premierze kinowej lalki.
10: Szósta.
11: Polacy nie podbili Szwecji. Z Solny wracają na tarczy.
12: W piłkarskiej Lidze Narodów przegraliśmy wieczorem ze Szwedami 1-3.
11: Na stadionie ten mecz oglądał dziennikarz Radia Z Krzysztof Wilanowski. Co poszło nie tak?
13: Małe rzeczy, detale. Tak problemy kadry diagnozuje jeden z naszych obrońców, Jan Bednarek.
14: To jest kwestia trochę lepszej organizacji, trochę lepszej komunikacji i moglibyśmy wybronić tę sytuację. Także w tym na pewno jest frustracja.
13: Proste błędy faktycznie mogą być frustrujące, a właśnie takie popełnią nasz zespół. Źle bronił między innymi przy stałych fragmentach gry. Właśnie tak Szwedzi zdobywali bramki. Trudno oprzeć się wrażeniu, że zbyt prosto. Polaków było stać na zaledwie 20 minut dobrej gry. O reszcie spotkania raczej chcemy zapomnieć. Solna, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
12: Nasi piłkarze mają teraz kilka dni na przemyślenia. W piątek kolejny mecz w Warszawie gramy z Rumunami.
11: Syreny wyły, ale do Polski nic nie wleciało. Rosyjski dron spadł tuż obok, około 2 kilometry od ukraińsko-polskiej granicy.
12: A tak, jak wiecie, z Radia Z był po południu. Zamknięto i ewakuowano przejście graniczne w Zosinie i Dorohusku. Aż 3 razy mieszkańcy województwa lubelskiego dostawali alerty przed zagrożeniami z powietrza. Na Podkarpaciu 2 razy.
11: Aktualną sytuację monitoruje reporter Radia Z Tomasz Kubat. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
11: Jak to wygląda o poranku?
15: W tej chwili ostrzeżeń brak, choć w środku nocy w południowo-wschodnich regionach Polski alerty zostały wysłane po raz 4. W powietrzu gotowe do akcji były nasze myśliwce. Wczoraj najgroźniejszy był ten wybuch, do którego doszło około 2 kilometry po ukraińskiej stronie, obok starego terminala przejścia granicznego w Dorohusku. Na nagraniach umieszczonych w sieci widać, że był to skutek ataku dużego, odrzutowego drona. Eksplozję było dobrze słychać po naszej stronie. Widać było także czarny dym.
12: Jak zapewniała w Radiu Z wiceminister obrony, polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Nikomu nic się nie stało.
11: Polski premier mówi wprost o wysokich cenach na stacjach paliw. Będą jeszcze przez jakiś czas trwały, przewiduje Donald Tusk w nagraniu w mediach społecznościowych.
12: Jako przyczynę wymienia agresję Rosji na Ukrainę i amerykański atak na Iran.
11: Apeluje też do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To z niego rząd miałby finansować ulgi dla kierowców.
12: Szef rządu domyśla się, dlaczego Karol Nawrocki raczej zablokuje to prawo.
16: Prezydent lub jego ludzie uznali, że im gorzej będzie się działo w Polsce, im gorzej będą mieli Polacy, tym trudniej będzie miał rząd. Postanowili działać w taki sposób, żeby blokować możliwości obniżenia cen paliw, bo to zaszkodzi rządowi.
11: Prezydenccy ministrowie sugerują, że prezydent nie podpisze tej ustawy.
12: A jeszcze tego poranka, 7:40, gościem Radia Z i Bogdana Rymanowskiego będzie minister energii Miłosz Motyka z PSL-u.
11: Brytyjczycy wypuścili za kaucją podejrzanych o planowanie ataku na bazę lotniczą. My byśmy ich nie wypuścili, komentuje Donald Trump, zaskoczony takim obrotem spraw. To z tej bazy w Fairford startowały amerykańskie myśliwce prowadzące ataki na Iran.
12: Trump pytany, czy to Teheran stoi za szykowaniem ataku, odpowiada: znam odpowiedź, mogę powiedzieć bardzo konkretnie, ale wolałbym tego nie ujawniać.
11: Lalka, jak się patrzy, widzowie zachwyceni kinową ekranizacją powieści Bolesława Prusa.
12: Wieczorem film Macieja Kowalskiego miał uroczystą premierę w Teatrze Wielkim w Warszawie. Obraz z Kamilą Urzędowską i Marcinem Dorocińskim w rolach głównych widzowie nagrodzili brawami.
11: Premierowy pokaz widziała też dziennikarka Radia Z, Lucyna Półżyczka.
0: Było bardzo uroczyście, wytwornie i z wielkim rozmachem. Przed teatrem stały dorożki, a w środku były elementy wystroju nawiązujące do lalki. Do tego piękna muzyka i wystawa strojów z epoki. Twórcy zbierali gratulacje i podkreślali: czujemy ogromną radość i wdzięczność, bo to zwieńczenie naszej pracy. Wzruszenia nie krył m.in. grający Wokulskiego Marcin Dorociński. A czego aktor życzy widzom?
17: Zapartego tchu, łez i sal w śmiechu.
0: Lalka do kin wchodzi już jutro.
12: W kinowej lalce zobaczycie największe nazwiska polskiego filmu.
11: Na ekranie m.in. Krystyna Janda, Agata Kulesza, Mark Kondrat, Andrzej Seweryn czy Borys Szyc.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: To jest bardzo trudne nazwisko z samego rana. Borys Szyc. Powinno być zakazane, naprawdę. Dzisiaj w pogodzie, słuchajcie, bardzo ładnie. Wszędzie ciepło, 20 stopni nawet, a 23 zobaczymy na Dolnym Śląsku.
19: Czy Borys zobaczy szać?
15: Nie, szać dzisiaj nie będzie. Na szczęście jeszcze nie jest ta pora roku. Piękna złota jesień, a nie szać.
18: Dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
19: No witajcie, kochani. Mamy 36 lat i jeden dzień, a wy?
15: A my nie. A my mamy jeszcze więcej. Też nam dobrze z tym, ale wiecie, jak się ma 36 lat i jeden dzień, to już można. Wow, ho, ho!

0: to jest piosenka w wczorajszym meczu i formie Polaków w meczu Szwecja-Polska 3-1 przegranym, niestety.
1: Krótkie momenty. A były momenty w ogóle w tym meczu?
0: Były momenty. Tymoteusz Puchacz bardzo ładnie grał.
1: A Tymoteusz Puchacz to jest bardzo dobry zawodnik.
0: Tak,
1: podobnie
0: się.
1: Jak Piotr Zieliński.
0: Też fajnie grał.
1: Był taki mecz kiedyś Polaków bardzo nieudany i Piotr Zieliński wyszedł do dziennikarzy i dziennikarz mówi do niego, no to nie było dzisiaj okazji, jakoś nie mieliście. On mówi, nie. Były okazje. Był autentycznie wkurzony.
0: Patrzymy na nagłówki po wczorajszym meczu. No jest na przykład tak. Polacy grali jak nigdy, zabrakło goli. Świetny gol Sebastiana. Dramat defensywy. Dramat ofensywy.
1: A czekaj, przypomnij mi nazwisko tego piłkarza, takiego znanego, który jest odpowiedzialny za ofensywę.
0: Lewandowski, ale on wczoraj nie grał w pierwszej połowie.
1: Jak to nie grał?
0: No nie grał.
1: Najlepszy piłkarz w historii polskiej piłki. Bardzo ważny mecz.
0: Nie wyszedł wczoraj,
1: on nie wyszedł,
0: wczoraj, no bo nie chciał, bo kibice go krytykowali. Stwierdził, że nie będzie grał w pierwszej połowie.
1: A, Foszek!
0: Tak.
1: O, skąd my to znamy? Robercik, no weź, no już nie gniewaj się.
0: Ale piątek będzie dobrze.

0: Melanie Fiona śpiewała o poranku Monday Morning. 18 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
1: Kłaniamy się.
0: Nie wiem, czy wiecie, że jest afera, słuchajcie.
1: Znowu afera.
0: No, jest afera z zimowymi kurtkami dla polskich żołnierzy, bo okazuje się, że my zamówiliśmy tych kurtek 150 tysięcy.
1: No.
0: I te kurtki grzeją tylko jak jest 0 stopni i nie wieje. I już mówią żołnierze, że będzie zimno w tych kurtkach.
1: No to już się zaczyna takie polskie marudzenie. Jak będzie im zimno, to sweter sobie założą. No. Jak byłem w ich wieku, to nie miałem kurtki, jakoś żyłem.
0: Tak, ja pamiętam, że kiedyś to się zakładało na cebulkę, prawda? Jedna kurtka na całą rodzinę. Jak miała dziury, to się robiło z nich posłanie jeszcze.
1: Tak, dla psa.
0: Nie dla psa. Dla ojca, jak z karczmy wracał. Radio Z.
1: 19 po 6.
0: Jak mamy być normalni po takim dzieciństwie, powiedz mi?
1: No, to prawda.

0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Kochani, zapraszamy was oczywiście do dzwonienia pod numer 321-321-321. Mieliśmy małe problemy techniczne, ale mamy informację od działu techniki, bo nasz pan technik zadzwonił na 321-321-321 i nagrał specjalny komunikat.
1: Dzień dobry, tu technika. Sprawdzam sekretarkę 321. Nagrywam się, zaraz sprawdzę, czy wpada do systemu Borli.
2: Wow.
1: Pozdrawiam.
0: Dziękujemy, Darku.
2: To jest niezwykłe, że technicy mają takie swoje słowa, po których czujesz się mało elokwentny, na przykład Borli, prawda?
0: Co to jest Borli? Takie zwierzątko?
2: Nie, Borli to jest tak, że jak wstajesz, ono czasami cię burli głowa, prawda? To o to chyba chodziło.
0: Nie wiem, obrałeś już Borli na obiad?
2: Borli mać.
0: To nasuwa się na usta z samego
2: rana. Ale czekajcie, ważne, że można do nas dzwonić, współtworzyć ten poranny program 321-321-321.
0: Albo jak jesteście technikami, 3-2 Borli, 3-2 Borli, 3-2 Borli.
3: Radio Z i już. Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Więcej na razie nie powiem. Szczegóły już wkrótce.
4: Reklama.
5: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
4: Po reklamie.
2: Dobrze, że jesteście z nami o poranku. Jest 6.30, wtorek, 29 września. Wiadomości w Radiu Z prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk.
13: Wielka mobilizacja w Rosji.
14: Władimir Putin podpisał dekret zwiększający liczbę etatowych żołnierzy. Ma ich być 1,5 miliona.
13: Prezydent Ukrainy z kolei alarmuje, że Rosjanie planują też zwiększyć werbunek cudzoziemców, głównie z Korei Północnej.
15: Mamy
14: także nowe dane na temat rozmieszczenia północno-koreańskich wojsk w Rosji. Obecnie na jej terytorium znajduje się ponad 8 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy. Dodatkowo trwają przygotowania do rozmieszczenia kolejnych 10 tysięcy. Są oni selekcjonowani do szkolenia i późniejszego skierowania do Rosji.
16: Для проходження підготовки і подальшого перекидання в Росію.
13: Według Załęskiego Rosja płaci za to Koreę między innymi technologią, na przykład do produkcji dronów typu Shahed. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy nie będzie, przynajmniej w najbliższym czasie.
14: Organizatorom plebiscytu nie udało się zebrać wystarczającej liczby podpisów, a zabrakło 20 tysięcy, mówi inicjator SOR, czyli Stołecznej Operacji Referendalnej, Maciej Wilk.
17: Wśród głównych ruchów miejskich czy partii politycznych, no jak na lekarstwo otrzymaliśmy wsparcia z ich strony czy podpisów zebranych. Na czele niestety z Prawem i Sprawiedliwością. No i cóż, no wydaje się w takim razie, że prezydent Rafał Trzaskowski odpowiada.
14: Zbiórka podpisów zaczęła się po tym, jak wybuchła afera w Stołecznym Szpitalu Południowym.
13: Węgierskie media ujawniają kolejny skandal z czasów rządów Viktora Orbana. Ówczesny szef MSZ-u Péter Szijjártó wydał prawie 300 milionów forintów na samoloty, z których nawet nie korzystał. To w przeliczeniu prawie 3,5 miliona złotych.
14: Według portalu 24.hu na liście wszystkich oficjalnych podróży zagranicznych Szijjártó 8 pozycji to niewykorzystane specjalne samoloty. Dwa lata temu na przykład minister miał lecieć do Kairu najdroższym z prywatnych odrzutowców. Skorzystał ostatecznie z maszyny wojskowej, ale za wynajęty samolot i tak trzeba było zapłacić.
13: Co trzeci z nas korzysta ze sztucznej inteligencji. Polacy wyprzedzają pod tym względem Włochów, Czechów, Chińczyków i Rosjan.
14: Takie dane podaje Rzeczpospolita na podstawie raportu Microsoft AI Economy Institute. Obejmuje on 147 państw liczące globalnie. Z narzędzi AI korzysta co piąta osoba na świecie.
15: Ale chyba nie nasza piłkarska kadra.
13: Wiadomości sportowe. Mateusz Ligenza.
15: Zapraszam. Dzień dobry.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
15: Nam strzelać nie kazano. Polscy piłkarze znów na deskach w Solnej. Szwecja, która w marcu wyeliminowała nas w finale baraży do Mistrzostw Świata, tym razem ograła nas w dywizji B Ligi Narodów. Gospodarze byli górą 3-1. Wśród kibiców coraz częściej pojawiają się głosy, że selekcjoner Jan Urban ma prawo obawiać się o swoją posadę.
18: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. Mimo tego, że wszyscy mówiliśmy przed rozpoczęciem Ligi Narodów, że to bardzo wyrównana gra, jednak jak gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja.
15: Honorową bramkę dla naszej reprezentacji zdobył Sebastian Szymański. Na tym zgrupowaniu czekają nas jeszcze dwa spotkania. Najbliższe w ten piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie z Rumunią, która wczoraj przegrała u siebie z Bośnią 2-4. Polska na razie ma tylko punkt i zajmuje przedostatnie miejsce w swojej grupie. Drugie zwycięstwo w drugim meczu na ławce z Zinedinem Zidanem odniosła Francja. Trójkolorowi welicie Ligi Narodów ponownie wygrali 1-0, tym razem na wyjeździe z Belgią. W starciu Turcji z Włochami lepsi ci drudzy 4-1.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: A to pan Ziemiec kiedyś nie mógł odmienić, nie?
2: Zinedina Zidaniego. Tak, to był Zinedina Nowi, jakoś tak.
0: No, nasz Mateusz Ligenza.
2: Można?
0: Bez problemu, można.
2: Trzeba go zatrudniać.
0: Kochani, jaka piękna pogoda dzisiaj. Złota polska jesień. W ogóle cały tydzień naprzód słońce, bez deszczu, wszędzie cieplutko. Dzisiaj na przykład na zachodzie 24 stopnie, a na wschodzie 18-19.
3: Dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i Gajda.
2: Czyli śmiało można dzisiaj myć samochody, moi drodzy, jak macie w planach.
0: Okna też można w domu umyć.
2: Okna?
0: Ja umyłem, znaczy, że żona umyła.
2: Ty umyłeś. Daleko stąd.

0: Więc przebadaj wszystko. Za 21 minut będzie godzina 7.
1: O właśnie, te badania 50 plus. Dzięki Kamilek, że mi wspomniałeś.
0: Proszę bardzo. No to jak już jesteśmy przy plotkowaniu, small talki rozpoczęte, no to słuchajcie, nie wiem, czy państwo znają
1: co?
0: Historię Filip i Biankę Heizerowie.
1: No.
0: Małżonkowie, świeżo poślubieni, nie jadą w podróż poślubną.
1: Najgłośniejsza polska para.
0: Bardzo głośna, gorąca, bo Filip ma kalendarz wypełniony do Bożego Narodzenia, ale bardzo chciałby Biance Nowy Jork pokazać.
1: Nowy Sącz.
0: Nowy... co?
1: Nowy no, Sącz nie. pokazać?
0: No, Nowy Jork.
1: Nowy Jork?
0: Znam Stary Sącz.
1: Stary Sącz.
2: Nie mówi się Stary Sącz, tylko tato pij przez słomkę.
3: Radio Z i już. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
12: Rządza pieniądza.
11: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
13: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
14: Po reklamie.

0: Jedli.
1: Ale to zmiksował.
2: To jest piosenka o jedzeniu, jedli smacznego. Za 12 minut będzie godzina 7. To jest dzień dobry bardzo w Radiu Z.
1: Słuchajcie, piękna, złota polska jesień. Dzisiaj na zachodzie nawet 24 stopnie, ale o poranku w wielu miejscach w Polsce około plus 5 stopni. Chłodnawo i uwaga, co zrobić, żeby kaloryfery, bo to już sezon grzewczy powoli, żeby kaloryfery dobrze działały. Okazuje się, że żeby nie przepłacać za energię cieplną, wystarczy kaloryfer nie odpowietrzyć.
0: Nie?
1: Tylko go po prostu umyć, ale wyczyścić.
2: Ale czym go wyczyścić? Bo tam jest tyle zakamarków w środku, to nie jest takie proste, żeby kaloryfer wyczyścić.
1: Ale to bierzesz miskę, tę samą miskę, co jest sałatka na święta, moczysz nogi i tak dalej, w domu są takie miski.
0: No.
1: Dajesz trochę wody, płynu do naczyń i przecierasz,
0: Ja zawsze odkręcam wszystkie i do wanny moczę w coli.
2: I co, działa?
0: Nie wiem, jeszcze tego nie robiłem, ale kiedyś to
2: ale
0: zrobię.
2: Ale rozumiem, że kaloryfery w wannie mówią, poproszę o słomkę, tak?
0: To wtedy są kaloryfery. Radio Z i już.
1: Co 11:07.

0: Shut up and dance with me, czyli zamknij się i wstawaj razem z nami.
1: Co tak sapiesz, przepraszam, mógłbyś taki...
2: Ja sapłem?
1: Tak, sapnąłeś.
2: To nawet nie wiem.
1: Kochani, wiem, że nawet nie wiesz, kiedy sapiesz.
0: A propos sapania, sapie pan prezydent, sapie pan premier, a płacą kierowcy.
1: Czy oni by się nie mogli dogadać w sprawie tego sapania, w sensie cen paliwa?
2: Może ja bym pracował w sapie.
0: W sapie. Więcej o paliwach już za chwilkę w wiadomościach Radia Z, punktualnie o 7. Radio Z
3: i już. Lubię to w Radiu Z.
4: Lubię to serio.
3: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
5: A już dziś kolejne wydanie programu Lubię to Superstar z gościem największy polski scyzoryk, czyli Leroy. Nie może was zabraknąć.
3: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
6: Reklama.
7: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
15: Zobacz, Stasiu, soku.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze. Rządzę pieniądze. Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
19: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
20: Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
21: No odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
20: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
21: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
20: W tej obok biura?
21: Właśnie w tej.
22: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
23: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
24: A nosek?
23: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
24: Całą noc?
23: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
24: Dobranoc, nosku.
23: Dobranoc, skarbie.
9: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
25: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
26: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
27: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
28: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: po reklamie.
1: To już siódma, jest wtorek, 29 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
2: Jest sposób na tańsze paliwo pod jednym warunkiem, apel premiera do prezydenta.
3: Co dalej z 13-latkiem, który planował zamach? Dzisiaj zajmie się nim sąd.
2: Przybyli, zobaczyli i się pogrążyli. Nasi piłkarze znowu przegrali ze Szwecją.
1: 7.
2: Tak, drogiego paliwa jeszcze w Polsce nie było i nie było jeszcze takiego wystąpienia i apelu premiera.
3: Donald Tusk nagrał i wrzucił do sieci długi film, w którym tłumaczy sytuację na światowych rynkach. Próbuje też przekonać Karola Nawrockiego do podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To z tych pieniędzy miałby wrócić program CPN.
2: Argumentów premiera słuchał reporter Radia Z Tomasz Kuba.
4: Owszem.
2: Jest szansa, że głowa państwa weźmie je pod uwagę?
4: No, raczej niewielka. Sam Donald Tusk wprost przyznaje podczas nagrania, że jego zdaniem Karol Nawrocki, jego ludzie uznali, że tu cytat, im gorzej będzie się działo w Polsce, im gorzej będą mieli Polacy, tym trudniej będzie miał rząd. I choć rozumie twarde zasady takiej politycznej walki, to tu akurat jej skutki są nie do zaakceptowania.
5: No jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny.
4: Podpisuj, prezydencie, jest szansa, że przed świętami będziemy mieli tańsze paliwa na naszych stacjach. Tak kończy swój apel premier.
3: Przewiduje, że z powodu wojen na Ukrainie i Bliskim Wschodzie tak wysokie ceny będą się przez jakiś czas utrzymywać.
2: Sąd zajmie się dziś 13-latkiem, który chciał urządzić swoim kolegom rzeź. Chłopak z Kujawsko-Pomorskiego planował atak w szkole.
3: W plecaku miał spakowany bagnet, a w pokoju tasak. Nie zdążył wyjść do szkoły. Wcześniej do niego zapukała policja.
2: Szczegóły akcji zna reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
6: Policjanci ustalili miejsce zamieszkania nastolatka, po czym weszli do jego domu. Chłopca zatrzymano, mieszkanie przeszukano, wyjaśnia Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
7: W przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
6: Chłopiec wskazał policjantom także miejsce w pobliżu domu, gdzie uśmiercił kilka kotów w czasie wakacji. Został przesłuchany, a jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
3: Ze względu na wiek chłopca sąd może dać mu nadzór kuratora albo wysłać do poprawczaka.
2: To była noc w stanie podwyższonej gotowości po uderzeniu rosyjskiego drona 2 kilometry od naszej granicy. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski zapowiadał wzmocnioną czujność wszystkich służb.
3: Noc tym razem okazała się spokojna, ale wojskowe lotnictwo będzie wdrażać nowe procedury. Jeśli tylko obcy obiekt wleci do Polski, pilot będzie mógł go zestrzelić.
2: Nie będzie musiał go widzieć, wystarczy wskazanie na radarze. Więcej o tej zmianie reporter Radia Z Daniel Wrzos.
8: Nie ma tygodnia, żeby Rosja nie testowała naszej gotowości. Kilka dni temu, mimo zakazu lotów nad Polską dla rosyjskich maszyn, śmigłowiec wleciał w naszą przestrzeń powietrzną. Nie możemy być bezczynni, stąd zmiana procedur dla pilotów, wyjaśnia wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
29: Do tej pory nie korzystaliśmy z tego typu możliwości, bo one są zazwyczaj zarezerwowane dla stanu wojny albo stanu wojennego.
8: Nowa procedura będzie wdrażana sukcesywnie i obejmie nie tylko pilotów myśliwców, ale również śmigłowców.
3: Dowództwo operacyjne zapewnia, że prace nad nowymi zasadami trwają. Szczegóły mamy poznać w najbliższych dniach.
2: Wrzesień taki ciepły, że ptakom nie spieszy się do Afryki. Według ostatnich prognoz jesień też ma przynieść wyższe temperatury niż zwykle.
3: Niektóre gatunki zaczęły śpiewać jak wiosną, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem ornitolog, profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
30: Są jeżyki, jaskółka, oknówka, bocian. A mamy
29: one już odleciały.
30: Tak, one w większości odleciały. Natomiast te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba.
29: Rozumiem, że możemy się spodziewać,
30: później.
29: Że odlecą.
30: Tak. No i długoterminowo to widzimy. W ciągu ostatnich 3-4 dekad część gatunków przesunęła o tydzień, 2 tygodnie właśnie odlot.
3: To między innymi szpaki i czajki. Te ostatnie zaczęły nawet zimować w Polsce.
2: A z północy wracają do kraju nasze orły. Przywożą porażkę ze Szwecją 1-3 w piłkarskiej Lidze Narodów.
3: To miał być rewanż za baraże na Mundial, ale wyszło jak ostatnio.
2: Na stadionie w Solnie z polskimi kibicami rozmawiał reporter Radia Z Krzysztof Wilanowski.
29: Wynik 1-3 to jest wynik zasłużony, czy jednak jakiś tam niedosyt jest?
31: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
32: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
29: Mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali. I cóż, no musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej następny mecz.
2: A czasu niewiele. W piątek w Warszawie gramy z Rumunią.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Co w pogodzie, słuchajcie? No pięknie dzisiaj, no 24 stopnie.
1: Wydawało, że pomyliłem mapy normalnie. Tak, takie
0: lato,
1: ładne.
0: Lato.
1: Żółte, ładne.
0: 24 Dolny Śląsk, 22 Południe, Małopolska.
1: Rozbioru Polski. Aha, dobra.
0: I to żółte z prawej, czerwone z lewej.
1: Tak, i Polska goła na środku.
0: I 17 stopni na północnym wschodzie, najchłodniej w Suwałkach.
18: Baleja, Stary Brat i Gajda. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
1: Kamilek, mówiłeś coś.
0: Już nic.
1: No, a w którym zaborze byście się wychowali, jakby było?
0: Austro-Węgry.
4: Ja pruski.
1: Ja też Galicja. No to... Auf Wiedersehen, panie Baleja.

0: Ed Sheeran o poranku w Radiu Z, 11 po 7. Dzień dobry, wtorek, 29 września.
1: Ale dziękujemy za taką piękną kartkę z kalendarza.
0: Bardzo proszę.
1: Słuchajcie, jesteśmy po naszych urodzinach 36. Radia Z, bardzo dziękujemy wam, wspaniałym słuchaczom, za wszystkie życzenia. I uwaga, podsumowuje te urodziny sam pan premier Donald Tusk. Panie premierze, jak tam po urodzinach Radia Z?
2: 314 spraw w toku. 152 sprawach przedstawiono zarzuty. 678 podejrzanych.
0: Wow.
2: Łącznie 1598 zarzutów.
3: Ale impreza.
4: No. Ładnie.
3: Dobrze. A mimo wszystko zdążyli posprzątać tutaj rano. Widzicie?
1: Tak. Zostały tylko.
0: Ale czekaj, powiedz, o co chodziło z tym panem premierem.
1: No pan premier mówił o tych rozliczeniach. No to zażartujemy sobie, ale mówił o tym, jak idą rozliczenia poprzedniej władzy.
3: No ale to co, remament robił czy co?
1: Nie, no, coś takiego.
0: Bo to jest tak, że oni teraz zamykają, ci teraz zamykają tamtych. Mhm. Jak tamci dojdą do władzy, to tamci już wyjdą i wtedy tamci zamkną tych teraz.
3: No bardzo dobrze, bo to trzeba mieć cel. To każda władza powinna mieć cele, pełne cele. Radio Z i
0: już. To może jeszcze urodzinowo zagramy, co?
1: No pewnie.
3: Dawaj.
0: Doktor Alban, It's My Life.
3: Okej.
1: Okay. Kamil, być? Mogę prosić cię do tańca?
0: Oczywiście.
3: To ja się idę wysikać.
0: Bajak baleja.

0: Arisa, będzie pięknie, jaka fajna piosenka, prawda? Będzie pięknie.
1: No,
0: pięknie, tak. Proszę Państwa, 1 października turyści mogą się ponownie starać o dofinansowanie noclegów w Podlaskiem. To jest dobra informacja. Będzie bon, słuchajcie, 800 tysięcy złotych z programu Podlaski Czek Turystyczny. Będą promować Białystok między innymi.
1: Dobrze, bo Białystok po pierwsze jest bardzo ładnym miastem.
0: To prawda.
1: Super. A dojazd w ogóle, jaką drogę mają. Już jest droga naokoło. Supraźl bardzo ładny też.
0: Cerkwie są bardzo ładne.
1: Piękne.
2: Ale gdybyś
1: Kartacza
2: tak miał...
1: można zjeść, Cepelina.
2: Cepelina. Gdybyś tak, Kamilek, jednym zdaniem miał powiedzieć, po co jechać na Podlasie? Po co byś powiedział?
0: No po to, że tam jak jedziesz, to słyszysz coś takiego na przykład.
2: Witają turystów.
1: Ja tam kiedyś dostałem od znajomego taką butelkę. Było na niej napisane wilgoć wąwozu. I powiem wam, nie czuję nóg.

0: Biało-czerwoni w studiu pojawił się.
1: Boże.
2: Co się dzieje?
3: Ale Bogdan, czekaj, bo ty jesteś najwierniejszym kibicem polskiej reprezentacji. Jesteś ostoją, jesteś tak już wszyscy już mówią, że nie, to ty mówisz dobrze, były momenty.
2: No i właśnie, co było dobrze?
1: Były momenty, ale tylko momenty.
3: Okej.
1: Do końca pierwszej połowy, ale potem co się zaczęło dziać w drugiej połowie.
2: Co się działo?
1: To był po prostu dramat.
2: Jakby ktoś nie oglądał.
4: Potop szwedzki.
2: Słuchaj, mamy taki postulat. Mamy taki postulat od słuchaczki, posłuchaj. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1.
5: Proszę Państwa, nie można zmienić sportu narodowego piłki nożnej na piłkę siatkową. Myślę, że to już jest czas i pora. Szacunek dla wszystkich siatkarzy.
2: Co ty na to, Bogdanie?
1: Znaczy ja myślę, że gdybyśmy 11 siatkarzy postawili na boisku piłkarskim, to być może efekt byłby lepszy niż w przypadku piłkarzy.
2: Że oni, ci Szwedzi, przynieśli naszym krzesła poanki, oni sobie siedli na nich.
1: Nie, ale słuchajcie, gdyby siatkarze, którzy są bardzo wysocy, wszyscy stanęli w 11 czy 12
3: na bramce,
1: zamurowali,
3: nie strzelił bramki.
1: No,
3: i byłoby 0-0.
2: Fajnie. No.
0: A dzisiaj o 8:02. 12 zawodnik.
1: 12 zawodnik, który gra w piłkę, zwłaszcza na stacjach benzynowych.
0: Tak, Miłosz Motyka.
1: I będzie oczywiście o tym, kiedy paliwo będzie po 5:19.
0: Zapraszamy. Radio Z
6: i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało. Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produktem

0: Wane w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl. Media Expert.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
0: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: Po reklamie.
14: Punktualnie 7.30, wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk, zapraszamy.
15: Ministerstwo Obrony pracuje nad ustaleniem nowej daty wizyty szefa MON w Stanach Zjednoczonych.
16: Spotkanie Władysława Kośniaka-Kamysza z sekretarzem obrony Pitem Hegsethem miało być w zeszłą środę, ale z dnia na dzień zostało odwołane, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
17: Wszystkie informacje zostały przekazane, będziemy ustalać kolejny termin. Natomiast właśnie ze Stanów Zjednoczonych wróciła dwójka naszych wiceministrów. Te rozmowy, jak Państwo wiedzą, dotyczą kilku kolosalnie ważnych elementów. Przede wszystkim stacjonowania żołnierzy amerykańskich, ale po drugie też koprodukcji amerykańskiej w Polsce.
16: Prezydencki minister Marcin Przydacz w Radiu Z deklarował, że środowisko prezydenta jest gotowe pomóc szefowi MON w sprawie spotkania w Pentagonie.
15: A główny przedstawiciel Pentagonu do spraw polityki obronnej informuje senacką komisję, że sojusznicy z NATO popierają zmianę modelu obrony Europy, w którym stary kontynent broni się sam. Trwający od pół roku przegląd liczebności wojsk amerykańskich w Europie jest w tej chwili na etapie, w którym Departament Obrony pokazuje sojusznikom, jak zwiększyć zaangażowanie, a następnie pomaga im to zrealizować, mówi Eldridge Colby. Po serii wypadków policja z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli bezpieczeństwa drogowego coraz częściej wykorzystywane są drony.
16: Wiele wypadków powodowanych jest przez kierowców, którzy ignorują czerwone światło albo próbują ominąć rogatki. Policyjne drony rejestrują takie wykroczenia, mówi Robert Opas z Komendy Głównej.
11: I za chwileczkę taki kierowca jest zatrzymywany, wyciągane są wobec niego konsekwencje. Ale jeżeli zdarzyłoby się, że taki kierowca w jakiś sposób odjedzie z miejsca, nie zatrzymamy go do kontroli, no to może spodziewać się również zaproszenia do Wydziału Ruchu Drogowego, do sekcji wykroczeń i tam również zostanie na niego nałożona grzywna za popełnione wykroczenia.
16: Tylko w tym roku było prawie 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych.
15: Jeden z najcenniejszych polskich obrazów zaginionych w czasie II wojny odnaleziony. Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy Alfreda Wierusza Kowalskiego trafiła do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.
16: Dzieło odzyskano dzięki współpracy Ministerstwa Kultury z jego dotychczasową posiadaczką Ewą Tsonis. Po ustaleniu wojennej historii obrazu zdecydowała się przekazać go do publicznej kolekcji, mówi minister Marta Cienkowska.
18: Ten obraz jest obrazem, który chyba widzieliśmy w każdym podręczniku do wiedzy o kulturze. Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo.
16: Płótno pochodzi z kolekcji przedwojennego mecenasa sztuki. Zrabowane przez Niemców ozdabiało m.in. kasyno SS-manów w Pałacu Blanka w warszawskim Śródmieściu.
19: Można by tak napastnika w reprezentacji Polski odnaleźć jeszcze.
15: Wiadomości sportowe, Mateusz Ligacza.
19: Zapraszam.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
21: Dywizjo C Ligi Narodów nadchodzimy. Po porażce ze Szwecją 1-3 na zapleczu elity tych rozgrywek niestety coraz mniej nam do śmiechu. Biało-czerwoni zamiast walczyć o wyjście z dywizji B za chwilę będą musieli bronić się przed spadkiem. W różowych barwach mimo łomotu w Solnej przyszłość kadry widzi obrońca Jan Bednarek.
22: Trochę lepsze zgranie, trochę więcej takiej pomocy werbalnej na pewno pomoże i jestem przekonany, że idziemy, no ciężko powiedzieć, w dobrą stronę, ale małymi kroczkami wydaje mi się, że dajemy znaki, że się rozwijamy.
21: Szwecja z kompletem punktów po dwóch kolejkach pewnie prowadzi w naszej grupie. Polacy są na trzecim, przedostatnim miejscu z punktem po remisie z Bośnią. Teraz Polaków czeka piątkowe starcie z Rumunią na Stadionie Narodowym w Warszawie, która jako jedyna przegrała oba dotychczasowe mecze. Kibice piłki nożnej może powinni przerzucić się na tenisa. Tu mamy ostatnio sporo powodów do zadowolenia. Kolejnym awans Huberta Hurkacza do finału w chińskim Chengdu.
23: Na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
21: Hubi ograł Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa 6-7, 6-3 i 6-3. Dziś po południu polskiego czasu o tytuł powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną.
20: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
24: Mamy świetne wiadomości pogodowe, co najmniej do najbliższego poniedziałku. Tak. Codziennie pogoda będzie taka jak dzisiaj, czyli słonecznie, bardzo ciepło, złota polska jesień. Dzisiaj na wschodzie 19 stopni, w centrum 21, na zachodzie nawet 24.
25: To słońce jest takie, wiecie, nie za gorące, nie tak. Za zimne, jest takie w punkt, idealne.
26: Tak jakby go w ogóle nie było.
20: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, stary brat i Gajda.
25: Cała Polska mówi o meczu, więc my zadzwonimy za 15 minut do Szwecji.
24: Do Szwecji dzwonimy, no.
25: Tak.
24: No. Po szwedzku umiesz, Bartek, coś?
26: Gryf to pryfy, szczyklaw.
24: To jest stół składany, stołowy, kuchenny.
26: Mygik.

0: dobry muzyczny parowóz. One Direction, One Way or Another. Za 28.
1: Zrób ciuciu.
0: Co mam zrobić, przepraszam?
1: Stoi na stacji lokomotywa. Ciuciu!
0: Ciuciu.
1: A w siódmym siedzą same grubasy.
0: Nie wiem, czy wiecie, że dzisiaj jest 29 września.
1: No,
0: imieniny obchodzą Michał i Michalina. I w ogóle dawno nie było takiej sytuacji, żeby było, nie wiem, kilkadziesiąt przysłów na dzisiaj.
1: No,
0: z Michałem, tak.
1: Dawaj.
0: Proszę bardzo. Na przykład po świętym Michale wolno paść i na skalę. Ptaszki do Michała, zima gdzieś została.
1: Ładne.
0: Święty Michał lato przekichał. Jeśli deszcz na Michała, zima nie będzie trwała.
2: To zmyśliłeś?
0: Nie.
2: Naprawdę?
0: Jest.
1: Ja też znam jedno.
0: Proszę bardzo.
1: No. Po imprezie wioska cała szuka Michała.
3: Radio Z i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie zdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: O kim ta piosenka była? Na pewno nie o polskiej reprezentacji.
1: No, bo tytuł był The Best.
2: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
1: Polska, Szwecja, oglądałeś?
3: No, ale no tylko dwie bramki mniej mieliśmy.
0: 3-1.
3: Jakbyśmy
0: grali w Polsce, to byłoby 1-3, to byłoby lepiej, prawda?
1: Co za różnica?
3: Bo na odwrót jest.
0: Na odwrót wtedy jest, wiesz? Bo jesteśmy na dole, oni są na górze, więc wtedy jesteśmy 1-3, a nie 3-1.
1: Zawsze lepiej być na górze.
0: Prawda? No. Dokładnie. Kochani, my teraz będziemy dzwonić do Szwecji. Będziemy dzwonić do Szwecji, no trochę z gratulacjami.
1: No, to dzwonimy.
4: Tomasz Obrysham.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Michał Kępa z tej strony i Wojciech Fiedorczuk. Jest pan na głośno mówiącym, od razu powiem.
4: Dobrze, dzień dobry.
5: Witamy serdecznie. Proszę pana, chcielibyśmy zapytać, czy my się dodzwoniliśmy do Szwecji?
4: Tak, do Szwecji, ale w Polsce. Wioska Szwecja.
5: Proszę powiedzieć, pan po szwedzku mówi?
4: No to nie wiem. Nie w życiu.
5: Ja bym chciał panu powiedzieć, Herti gratis till Vincent i Maczen mot Polen.
6: Ja przetłumaczę. Serdecznie gratulujemy wygranej meczu z Polską. Do was nikt nie mówi, i cóż, że ze Szwecji.
4: No nie, nikt do nas tak nie mówi.
6: Okej, czyli pan za Polską, to jesteśmy tutaj spokojni, także dziękujemy serdecznie.
5: Ale pan jako mieszkaniec Szwecji, no to jest Szwedem jednak. Czy jak pan się
4: określa? Nie, wie pan co, ja nie jestem mieszkańcem Szwecji, ale tam po prostu prowadzę biznes.
5: No dobrze, ale mieszkańcy Szwecji wsi to są Szwedzi, czy nie? Jak się ich określa?
6: Szwedowie.
5: Szwedowie? Szwecjanie?
4: Trudno powiedzieć, wie pan, naprawdę trudno powiedzieć, ale zupełnie mnie teraz zaskoczyliście.
5: Dobrze, bardzo serdecznie panu dziękujemy i pozdrawiamy całą Szwecję.
6: I kibicujemy Szwecji.
4: Dziękujemy bardzo.
5: Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
0: A taki aktor Piotr Szwedes?
3: A Marek, ty jesteś w tym wieku, ty miałeś kiedyś Szwedy?
1: Nie, a co to?
3: Takie spodnie.
1: A to nie miałem. Ale czekajcie, bo w piątek gramy w Lidze Narodów z Rumunią. To znaczy, że dzień później dzwonimy. Jest taka miejscowość Nowe Rumunki, nie?
0: Nie wiem, nie znam.
3: Zadzwonimy.
2: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
7: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Jeżeli wam brakuje energii o poranku, to za chwilkę u Bogdana Rymanowskiego wystąpi minister energii.
1: O, fajnie.
2: Ale dowcip.
1: Dobrze, no trzeba chwycić radio. Dokładnie. I on będzie przekazywał energię jak Kaszpirowski.
0: Jak Kaszpirowski,
2: no. Ręce, które leczą polską energię. Pan Miłosz Motyka, minister energii PSL. Za chwilkę 8:02. Najważniejsza polityczna rozmowa dnia. Radio Z
3: i już. Jak ma być urodzinowa parapetówka Radia Z, to tylko ze słuchaczami.
4: Czekamy na was już w najbliższą sobotę.
2: Dla naszych szanownych gości szykujemy niespodzianki. Kamil Baleja, zapraszam.
4: Dajcie się zaskoczyć i zaprosić. Szczegóły na radioz.pl.
3: Z okazji 36. urodzin zapraszamy na urodzinową parapetówkę Radia Z.
4: Do usłyszenia i do zobaczenia w Radiu Z. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: promocję Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
8: Po reklamie.
9: Jest wtorek, to 29 września. Na zegarach prawie 8. Paula Michalik i Michał Adamiak zapraszają na wiadomości Radia Z.
10: Co z tym paliwem? Minister energii Miłosz Motyka, gościem Radia Z za chwilę.
11: W tej sprawie apel bez precedensu. Tusk do Nawrockiego, prezydencie podpisuj.
10: Kraków w ogniu kampanii, kandydaci na prezydenta liczą na walkę fair play.
9: Ósma.
10: Szansa na tańsze paliwa przed świętami ogłasza premier w internetowym nagraniu, pod warunkiem, że prezydent podpisze ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów.
11: Podatek miałby sfinansować powrót programu CPN, czyli obniżki cen benzyny i diesla. Podpisuj, prezydencie, wzywa głowę państwa szef rządu.
10: Reporter Radia Z Tomasz Kubat obejrzał długie nagranie Donalda Tuska.
12: Tak jest.
10: Karol Nawrocki jakoś odpowiedział na ten bezprecedensowy apel?
12: Jeszcze nie. Nie ma też decyzji, czy będzie w tej kwestii podpis, czy weto. Ale już ludzie prezydenta, tak jak wczoraj Marcin Przydacz w Radiu Z, sugerują, że zgody Karola Nawrockiego na finansowanie obniżek cen benzyny i oleju napędowego z podatku od nadzwyczajnych zysków, na przykład Orlenu, nie będzie, bo to podobno sposób sprzeczny z prawem.
13: Co ma podpisać ustawę, która jest niezgodna z konstytucją, kiedy pierwszą odesłał do Trybunału Konstytucyjnego? Czy naprawdę nie może rząd choć trochę zacząć współpracować?
12: Prezydent ma własny pomysł na obniżenie cen paliw. Propozycja trafiła do Sejmu i to nią powinna zająć się koalicja rządowa, jeśli naprawdę chce ulżyć kierowcom, odpowiadają ludzie z prezydenckiej kancelarii.
11: Gdzie dwóch się bije, tam tracą kierowcy. Benzyna przekroczyła już 8, a diesel 9 zł za litr.
10: Wyborcza dogrywka w Krakowie. Oboje kandydaci nie tracą czasu przed drugą turą, do której zostało 12 dni.
11: I bezpartyjny Łukasz Gibała, który wygrał pierwszą turę, i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej spodziewają się ostrej walki, niekoniecznie fair.
10: Jak ostrej, o tym reporter Radia Z Marcin Frydrich.
14: Zwolennicy obojga kandydatów mają swoje grzechy na sumieniu. Internetowe wpisy, rolki i memy to przecież kampanijny standard. Monika Piątkowska twierdzi jednak, że teraz będzie tego więcej.
15: No nie chcę już państwu opowiadać o profilach, o wyświetleniach, o sponsoringu, o obrażaniu mnie.
16: Z mojej strony na pewno nie będzie żadnych ataków poniżej pasa.
14: Zapewnia Łukasz Gibała. Sami mieszkańcy Krakowa kampanią wydają się już jednak nieco zmęczeni, bo trwa ona tu właściwie od początku roku. Najpierw referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego, teraz wybór jego następcy. Kraków, Marcin Frydrich, Radio Z.
11: Druga tura wyborów prezydenta miasta 11 października.
10: Tu i teraz gość Radia Z. Rozmawia Bogdan Rymanowski.
17: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam panie ministrze.
18: Dzień dobry.
17: Krótka piłka na początek. Pytanie jest proste i myślę, że bardzo ważne dla wszystkich kierowców. Czy Orlen powinien obniżyć swoje marże na paliwa? Tak czy nie?
18: Orlen obniża marżę na paliwa.
17: Ale czy powinien dodatkowe obniżyć marżę na paliwa?
18: Jeżeli jest to możliwe, to tak.
17: Czyli tak. Tak odpowiada nasz gość, jeżeli to jest możliwe. Oczywiście z tym zastrzeżeniem. Czekam na państwa opinię, zapraszam na radioz.pl. No ale dlaczego nie obniży na przykład marży rafineryjnej? Były prezes Orlenu, pan Obajtek, mówi, że tylko Orlen ma rafinerię i wydobycie. I w tej właśnie sprawie, w przypadku tej marży, zarabia nadzwyczajne pieniądze i zyski.
18: Te nadzwyczajne zyski chcieliśmy właśnie przekazać na niższe ceny paliw, aby je opodatkować. Jeżeli chodzi o ręczne sterowanie marżą rafineryjną, ręczne sterowanie marżami, to właśnie ten, którego pan przywołał, już takie działanie stosował. Skończyło się to tak, jak w 2023 roku na stacjach jesienią mogliśmy obserwować brakiem paliwa. Nie chcemy ingerować w rynek, ale chcemy sprawić, żeby ceny były niższe. Sprawdzonym rozwiązaniem jest pakiet CPN. Ja pamiętam, panie redaktorze, podobne opowiastki, podobnych ludzi, którzy mówili o tym, że pakiet CPN nie zadziała, że ceny zostaną odbite przez koncerny naftowe w innym miejscu, a cena maksymalna doprowadzi do tego, że będzie brakowało paliwa na stacjach. Nic się takiego nie wydarzyło, więc apel do prezydenta, by podpisał
17: panie
18: sprawdzone rozwiązanie.
17: Ale sprawdzone rozwiązanie, powiedział pan, pakiet CPN, przeważająca większość Polaków, aż 70%, domaga się od was bezpośredniej interwencji i obniżenia podatków na paliwa. Możecie to zrobić bez udziału prezydenta, panie ministrze. Dlaczego tego nie robicie? Dlaczego
18: pieniądze.
17: Na to czekacie?
18: No to potrzebne są pieniądze.
17: Czyli
18: wydaliśmy
17: budżet
18: na
17: jest w takiej dramatycznej
18: sytuacji?
17: Nie jest
18: dramatycznej sytuacji, panie redaktorze, mówimy o skali. Po pierwsze, budżet to jest 5 miliardów złotych, które ponad już wydaliśmy na pakiet CPN. Z kieszeni Polaków. I to są właśnie środki, które dodatkowo zostały wygospodarowane, bo ich nikt nie zakładał. Bo nikt nie zakładał w 2035 roku, że będzie wojna na Bliskim Wschodzie. I te, mimo wymagającej sytuacji budżetowej, rekordowych wydatków na infrastrukturę, na zbrojenia, na zdrowie, na edukację, zostały wygospodarowane ponad 5 miliardów złotych. Aby wydatkować więcej, należy te nadzwyczajne zyski ściągnąć.
17: A ile pieniędzy, gdyby prezydent podpisał tę ustawę? 4, 5 miliardów?
18: Ponad 4 miliardy, ale wie pan...
17: To niewiele, jak porówna są... się, ile ma budżet wpływów z akcyzy, podatku VAT i tak dalej, i tak dalej.
18: Inny sondaż wskazał, że prezydent powinien podpisać też tę ustawę.
17: 51%, w przypadku interwencji rządu 70%, więc tu jest przewaga.
18: To świadczy o tym, że pakiet CPN skutecznie obniżył ceny paliw. To jest dowód na słuszność pakietu CPN, który wprowadziliśmy.
17: Ale dlaczego nie wprowadzicie go po raz kolejny?
18: Ponieważ potrzebne są środki na ten pakiet, panie redaktorze.
17: A tych środków nie ma.
18: Tych środków bez podatku nadzwyczajnych zysku w budżecie nie ma. Pyta pan ministra energii, nie ministra finansów.
17: Ale jest nasze
18: stanowisko jest jednoznaczne.
17: Może wam jest na rękę że paliwo jest takie drogie,
18: nie jest.
17: Dlatego że Many.pl wyliczyło, że w 2025 roku podatki i opłaty zawarte w cenach paliw przyniosły sektorowi publicznemu prawie 90 miliardów.
18: Wszystkie.
17: Przy obecnej drożyźnie dodatkowe wpływy z VAT-u mogą sięgać nawet miliarda złotych miesięcznie. Może powinniście się przyznać. Nie chcemy tego rezygnować, bo budżet by się zawalił.
18: Nie. Po pierwsze, należy oczywiście odjąć te kwestie, które wydaliśmy na pakiet CPR minus 5 miliardów. To po pierwsze. Po drugie, absolutnie nie zgadzam się z tezą, że ktoś się cieszy z tego, że budżet jest wtedy podreperowany, bo to jest absolutnie nieprawda.
17: No ale budżet korzysta na wyższych podatkach, na wyższych opłatach, na wyższej akcyzie.
18: Ale ja się z tego nie cieszę. Ja bym chciał, by ceny były niższe, by prezydent podpisał tę ustawę.
17: Podatki i opłaty odpowiadają za 44% wartości sprzedaży paliw. Prawie połowa tego, co płacą Polacy na stacjach, to są podatki.
18: Blisko, tak.
17: A gestia w sprawie podatku, decyzja należy do rządu, a nie do prezydenta.
18: Wiemy, gdzie te podatki trafiają i nie chcę już przywoływać słów Jarosława Kaczyńskiego, że nie jest zwolennikiem obniżki akcyzy. Nie chcę przywoływać też tych działań, które były podjęte przez naszych poprzedników. Obniżka podatków, podwyżka marży, wobec czego brak zmian na stacjach. Ja chcę wprowadzić mechanizm, który skutecznie zadziałał. I tutaj rozwiązanie jest proste. Albo będzie podatek od nadzwyczajnych zysków, albo nie będzie środków na pakiet CPN.
17: Czyli jeśli prezydent Nawrocki, a wszystko na to wskazuje, nie podpisze tej ustawy...
18: Bo ja tego nie rozumiem.
17: Ale sekundę. Jeśli prezydent nie podpisze tej ustawy, nie będzie ponownego wprowadzenia pakietu CPN, tak?
18: Nic na to nie wskazuje.
17: Czyli Polacy będą płacić i będą płakać.
18: Będą płacić mniej, jeżeli podpisze.
17: Ale jeśli nie podpisze, nie będzie kolejnego pakietu CPN-u.
18: Powinien podpisać ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków.
17: Ale słyszy pan, co mówi rzecznik prezydenta. Nie ma o tym mowy.
18: Dlaczego?
17: Mówi, że jesteście obłudnikami, że wprowadźcie rozwiązania prezydenta.
18: Nie no. Po pierwsze, dlaczego... Zatrzymajmy się w punkcie A. Dlaczego koncerny mają notować rekordowe zyski? Obywatele rekordowe straty. Ja się na to nie zgadzam. Nie zgadzam
17: prezydent
18: się.
17: Mówi,
18: prezydent koncernów naftowych, to jest skrót PKN.
17: Prawo, które działa wstecz.
18: Nie.
17: A to jest
18: PKN,
17: niezgodne
18: to jest prezydent
17: z zasadami
18: koncernów
17: prawa.
18: Naftowych. Nie zgadza się na to, by zyski wygenerowane w odpowiednim czasie, czyli od marca, nadzwyczajne zyski były od marca. Dlatego to wprowadziliśmy. Od marca. Wtedy była wybuch wojny, ostatni dzień lutego. Wtedy były wygenerowane. Ja nie rozumiem, dlaczego te nadzwyczajne zyski pan prezydent chce zachować w tych spółkach paliwowych. On się w nich tak zakochał? Miało być po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, a nie koncerny naftowe. Dobrze. Niech się nie traci. Dlatego, panie redaktorze, że podobne rozwiązanie było wprowadzone przez naszych poprzedników. W 2023 roku między innymi pan minister Szefernaker głosował za ustawą, która opodatkowywała zyski Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 2022 rok. Więc szanowni państwo, jeżeli słyszycie, że to jest retroaktywność, to jest zasada, która funkcjonowała w nadzwyczajnych sytuacjach, nie norma prawna. Dobrze. Tylko nadzwyczajnych sytuacjach, także za naszych poprzedników.
17: Jeśli prezydent nie podpisze tej ustawy, a na 99%, sądząc po wypowiedziach jego ministrów, tego nie zrobi, rząd nic nie zrobi w sprawie cen paliwa?
18: Nie rozmawiamy na temat planu B, bo chcemy, aby został zrealizowany plan A, panie redaktorze.
17: Rząd powinien mieć plan B i C.
18: I panie redaktorze, gdyby dzisiaj jakiekolwiek inne działanie były przedstawione, to pan prezydent jeszcze miałby silniejszy argument do tego, żeby tak bardzo stać po stronie koncernów. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Dlaczego stał się rzecznikiem koncernów naftowych zamiast prezydentem wszystkich Polaków?
17: Co z cenami gazu i prądu?
18: Jeżeli chodzi o ceny prądu, tutaj czekamy na wnioski taryfowe, które będą składane przez grupy energetyczne. W zakresie cen gazu, na szczęście nasza gospodarka nie jest tak od gazu zależna. Mamy magazyny zapełnione w 99%, to jest niemal 100%, to jest najwyższy poziom w Unii Europejskiej. To jest oczywiście kwestia pojemności, ale one też są rozbudowywane. Natomiast w tym roku podjęliśmy decyzję o tym, żeby dzięki integracji systemu przesyłowego z gazociągiem jamalskim obniżyć ceny przesyłu, więc myślę, że tutaj nie powinno być ryzyk związanych z podwyżkami.
17: Czyli może pan zagwarantować naszym słuchaczom, wyborcom, obywatelom Polski, że tej zimy ceny gazu i prądu nie wzrosną?
18: Jest koniec września i to, jak będzie wyglądała kontraktacja na rok przyszły, jeszcze trwa, więc dzisiaj takiej deklaracji nikt nie złoży. Nikt nie złoży, po prostu to jeszcze trwa. Natomiast spółki energetyczne w Polsce robią wszystko, żeby te ryzyka związane z podwyżkami zmitygować, ale dzisiaj widzimy, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dostaw, mimo tych sygnałów płynących z krajów europejskich, w Polsce są one niezagrożone. I chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Polska jest jedynym państwem, szczególnie w naszym regionie, ale w Europie, poza Holandią, która nie uruchomiła rezerw strategicznych związanych z paliwami, mimo że ci, których pan redaktor przywoływał, straszyli brakami.
17: Komisja Europejska zwraca się do rządów krajów członkowskich, aby wprowadziły tymczasowe ograniczenia w zużyciu gazu i energii elektrycznej. Czy rząd w tej sprawie posłucha Brukseli?
18: Nie. Uważam, że to powinny być działania przede wszystkim ekonomiczne. Te ryzyka, które Komisja Europejska widzi, aż tak bardzo Polski nie dotykają. Nasz system jest stabilny i nie zagraża nam jakiekolwiek zachwianie w dostawach.
17: To teraz trzy krótkie piłki. Poproszę również o odpowiedzi tak albo nie. Wybory w Krakowie to nasza porażka, tak czy nie?
18: Nie.
17: Nie?
18: Nie. Nie, wybory trwają. Jest jeszcze druga tura, panie redaktorze.
17: Pan wierzy w zwycięstwo pani Piątkowskiej?
18: Po to się startuje, żeby wygrać.
17: Jeśli nie obniżymy cen paliwa, pogonią nas w wyborach, tak czy nie?
18: Nie. Zrobimy wszystko, by je obniżyć.
17: Rzecznik praw dziecka do dymisji, tak czy nie?
18: Nie, sprawa wymaga wyjaśnienia.
17: Sprawa wymaga wyjaśnienia. Mamy też odpowiedź na nasze pierwsze pytanie w naszej sądzie. Czy Orlen powinien obniżyć swoje marże na paliwa? Przyznam szczerze, panie ministrze, że dawno nie widziałem takiego wyniku. Tak odpowiedziało 88% uczestników naszej sądy, nie tylko 12%. Jakiś komentarz?
18: Taki, że decyzją spółki te marże są obniżane do absolutnego minimum.
17: Może za mało.
18: Na tyle, na ile jest to możliwe. Tutaj już Ministerstwo Aktywów Państwowych jest wiodącym.
17: Miłosz Motyka, minister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, Facebooka i YouTube'a.
19: Ręczne sterowanie marżami skończyłoby się brakami paliwa, przekonuje w Radiu Z minister energii.
11: Ponad 4 miliardy zyskałoby państwo, gdyby prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów.
19: Albo będzie podatek od nadzwyczajnych zysków, albo nie będzie środków na CPN, mówi Miłosz Motyka.
11: On się tak w nich zakochał? Pyta polityk PSL-u o podejście prezydenta do koncernów paliwowych.
19: Rozmowa trwa, polecamy na radioz.pl.
20: Baleja, stary brat i Gajda. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
21: Dobra, uwaga, witamina D3 wzięta, kwasy omega-3 zażyte.
22: B6 witamina.
21: A to nie, tej
22: nie bierzesz?
21: Nie, B6 nie biorę, tak? A magnez?
23: Ja sobie tak. Jabłko zjadłem po prostu.
21: A co, oszalałeś?
22: Co zawiera jabłko?
23: No, cukry proste.
21: Oj, bo...

0: nas to nauczyć, prawda? Tak jak ty, Dawid Podsiadło, na błysk.
1: Nauczyłeś się?
0: Tak, tak jak ty.
1: Bardzo dobrze.
0: 20 po 8. Proszę państwa, pan prezes Jarosław Kaczyński został zapytany o posła PiS Michała Moskała, który tam miał się kiedyś spotkać z prezesem Zonda Krypto na Ibizie. I w bardzo ciekawy sposób pan prezes odpowiedział.
2: Jeżeli chodzi o rozmowy z panem Moskalem, to jak rozumiem, pyta pani o sprawę jego wizyty na Ibizie.
3: Jakie co? Na e co?
2: Na
3: gdzie?
2: Na Ibizie.
0: Ibiza, prawda, że ładne?
3: Ibiza przeniosła się do internetu.
2: Tak. Na Ibizie.
1: Kupuje się tam bilety przez M obywatela.
2: Na Ibizie.
0: I tam jest ten Olex Kuzmin, nie?
3: No tak.
2: Na Ibizie.
3: Ta Ibiza to koło San Escobar, nie?
2: Na Ibizie.
1: Nie, koło Ena Wrocławia.
3: Uroczy pan prezes.
0: To gdzie jest ta Ibiza, jakbyście mogli dać znać?
3: 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1.
2: Na Ibizie.

0: A właśnie, dzisiaj zainteresowaliśmy się o poranku w Radiu Z takim tematem, że pan prezes Jarosław Kaczyński był łaskaw zauważyć, że poseł PiS, pan Moskal, był na wyspie, która się nazywa jak? Na jakiej wyspie był?
1: Na Ibizie.
2: Tak, pan prezes pomylił Ibizę z Ibizą, ale to urocze jest. Ale tak. pytamy was, gdzie jest ta Ibiza, bo my nie wiemy.
0: No nie wiemy. 321-321-321. Gdzie jest Ibiza? Halo?
3: Dzień dobry bardzo. Panowie, to jest bardzo proste. Ibiza jest koło Elbląga.
0: A ja nie byłem nigdy w Elblągu.
4: A byłeś w Łuku?
0: Nie, ale byłem w Łuku Zdrój.
2: Proszę państwa, gdzie jest Ibiza? Czekamy na wasze pomysły. 321-321-321.
0: Zapraszamy.
5: Radio Z i już.
6: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś Winogrona Ciemny Lud.

0: Cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199.

0: co w tym domu nigdy nie zwalnia.
1: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Po reklamie.
3: Punktualnie 8.30, jest wtorek, 29 września. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
4: Minister energii stawia ultimatum w Radiu Z. Albo będzie podatek od nadmiarowych zysków, albo nie będzie CPN. Miłosz Motyka wtóruje premierowi w apelu do prezydenta o podpis pod ustawą.
5: Bo według szefa resortu energii bez tego prawa nie będzie pieniędzy na paliwowy pakiet wsparcia.
6: To jest 5 miliardów złotych, które ponad już wydaliśmy na pakiet CPN. Z kieszeni Polaków i to są środki, które dodatkowo zostały wygospodarowane, bo ich nikt nie zakładał. Aby wydatkować więcej, należy te nadzwyczajne zyski ściągnąć.
5: Minister energii przyznaje, że nie rozumie, dlaczego prezydent nie chce podpisać tej ustawy i podkreśla, że rząd nie zakłada w tej sprawie planu B, dopóki nie zostanie zrealizowany plan A.
4: Premier Węgier stracił immunitet poselski. Zgodził się na to parlament na prośbę samego szefa rządu.
5: Dzięki temu prokuratura może wznowić postępowanie w sprawie wydarzeń sprzed 2 lat. Modior, wówczas europoseł, miał odebrać telefon nagrywającemu go w klubie nocnym mężczyźnie, a następnie wrzucić urządzenie do Dunaju. Aparat później odzyskano i zwrócono właścicielowi. Śledczy badają sprawę pod kątem podejrzenia kradzieży.
4: Premier twierdzi, że doskonale pamięta tamtą noc i dziś zrobiłby tak samo w obronie swoich przyjaciół i młodych ludzi przed nękaniem ze strony opłaconego prowokatora. Po 6 rano naszego czasu weszło w życie amerykańskie embargo na nabiał, alkohol i motocykle z Kanady. To część sporu Stanów Zjednoczonych z ich drugim największym partnerem handlowym.
5: Embargo to efekt dekretu podpisanego przez prezydenta jeszcze na początku września. Była to jego reakcja na wprowadzenie przez Kanadę 50% ceł odwetowych. Nie naruszy to jednak fundamentalnie wymiany handlowej z Kanadą, bo dotyczy towarów, które stanowią mniej niż 0,5% kanadyjskiego importu do USA.
4: Owacja na uroczystej premierze Lalki Macieja Kawalskiego w Teatrze Wielkim w Warszawie.
5: Gratulacje zbierał m.in. Marcin Dorociński, filmowy Wokulski. Aktor mówił o wdzięczności dla rodziców i swojej ciężkiej pracy. Jest jednocześnie onieśmielony i szczęśliwy.
7: Nie wziąłem sobie nic z planu lalki, żadnego cylindra, laseczki, rękawiczek, natomiast mam ją całą lalkę i tego Stasia tak głęboko w sercu, że no, nie spodziewałem się, jestem bardzo, bardzo wzruszony.
4: W tym filmie aż iskrzy się od gwiazd Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Maja Komorowska, Agata Kulesza, Maria Dębska, Borys Szyc. Specjalnie do roli Rzeckiego na plan filmowy po 16 latach wrócił Marek Kondrat. Pannę Izabelę gra Kamila Urzędowska. W kinach zobaczymy ten film już jutro.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Bardzo ładny dzień przed nami. 24 stopnie na zachodzie, na południu 21, na północy też. No słuchajcie, wszędzie słonecznie, wszędzie ładnie, pięknie. Odrobinkę chłodniej na północnym wschodzie 17, ale też nieźle.
10: Nie, dzisiaj spacerujemy. Spacerek, prawda, Marek?
11: No tak, tam trzeba dziennie zrobić koło 10 tysięcy kroków, żeby było okej.
9: Ile?
11: 10 tysięcy.
9: Zwariowałeś?
8: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, stary brat i Gajda.
12: Ja sobie kupiłem na wiosnę taki zegarek, który mierzy kroki i już mam ponad 1300.
9: A to trzeba dziennie robić 10 tysięcy.
12: Dziennie, ten. Bartek.
9: No,
12: to mówię.
9: No,
12: okej. Okay. To już mam dziennie.
11: To już jesteś blisko już, no.
12: 100.
11: To już z górki.

0: Magda, powiedz państwu, ile wygrałaś.
1: Jeżeli chodzi o rozmowy szkolne,
2: żartowałem. Masz głos. Teraz Magda, ile wygrałaś, Magda?
3: Wygrałam 100 tysięcy w rządze pieniądza, to jest naprawdę niesamowite.
2: No, to jest Magda, która wygrała 100 tysięcy.
4: Za 100 tysięcy to można, kurczę, no. 3 miesiące na Ebizie.
2: Magda, słuchajcie, Magda, dzisiaj... jak się czujesz, powiedz.
1: Jeżeli chodzi o rozmowy
0: szkolne, dzisiaj no, można 400 tysięcy złotych wygrać, tak. SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. I to nie koniec, słuchajcie.
2: No.
0: Teraz każdy SMS to 10 tysięcy szans na wielką kasę. Radio Z 7353.

0: to nasza dobra koleżanka Cher w Radio Z. Ulubiona artystka Kamila Balei.
1: Bardzo lubię jej włosy, ten dachowiec na włosach jest przepiękny.
0: Słuchajcie, Kraków, to zaskoczenie, jest najbardziej zadłużonym miastem wojewódzkim w Polsce. Zgadnijcie, jaki jest dług Krakowa.
1: 500 zł.
0: Chciałbyś. 9 miliardów złotych.
1: Ile?
0: 9 miliardów złotych. Matko, zadłużenia.
1: No. 9 miliardów. Dobra, słuchajcie, ale zapytaliśmy eksperta i mamy go w studiu. Księgowy Łukasz Pieniążek, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Łukaszu, pan ma pomysł, jak rozwiązać ten problem, jak oddłużyć Kraków,
2: no,
1: prawda?
2: Oczywiście, panie redaktorze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Cieszę się, że w końcu można o tym powiedzieć.
1: Dzień dobry.
2: Kraków to jest piękne miasto. Szkoda by było, żeby się to wszystko zawaliło.
1: Zawaliło.
2: Prawda?
1: No dobrze, ale to wie pan, no, 9 miliardów długu to jest bardzo dużo pieniędzy.
2: No to.
1: No,
2: tak,
1: jak
2: tak.
1: się tego długu pozbyć, jak pan powie?
2: Proszę pana.
1: No, pan ma jakiś pomysł, tak?
2: No oczywiście, że mam pomysł. Jakbym nie miał pomysłu, to bym się nie pchał do radia.
1: No to konkret, dobra, konkret. To jak się pozbyć tego długu?
0: No taki niemiły trochę, nie?
1: No ale niemiły, taki wiesz, ekspert to się tam trafił, no niestety.
2: Jakie jest pytanie, panie redaktorze?
1: Proszę pana, jak się pozbyć długu? 9 miliardów.
2: Czy to oddać?
1: No to świetny pomysł, naprawdę, pan to bardzo dobrze wymyślił.
0: Pan jest geniuszem,
2: naprawdę. 9 miliardów na 800 tysięcy mieszkańców. Każdy mieszkaniec Krakowa zapłaci 11 tysięcy i po długu. Radio Z
3: i już. Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
14: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer

0: Dziękujemy pięknie. To była Margaret Prima Ballerina. Za 9 minut będzie być na 9. Pan prezes Kaczyński pięknie powiedział o Ibizie, mówiąc, że to jest jak?
1: Na Ibizie.
2: Ibiza, taka wyspa. Ibiza. I tak. Szukamy tej.
1: Na Ibizie.
2: Szukamy tej Ibizy pod numerem 321-321-321. Można składać swoje geograficzne propozycje.
0: Gdzie to jest?
3: Ibiza leży blisko Eresztu.
0: Aresztu?
2: Aresztu?
0: A to jest ten węgierski, to jest ta miejscowość, gdzie trafia opozycja, tak?
2: Areszt. Prezes PKO siedzi w areszcie.
0: W areszcie, okej, okay, dobrze.
2: Jeszcze jeden telefon, halo?
4: Chcesz jechać na Ibizę? Jedź na Ekwador!
0: Dobre, dobre.
5: Tam nie, już leci chyba nawet.
2: Jeszcze jedna propozycja, gdzie jest Ibiza?
1: Na Ibizie.
6: Dzień dobry, panowie. Marcin z tej strony z Bydgoszczy. No nie wiecie, gdzie jest Ibiza.
2: Nie.
6: Przecież to jest bardzo blisko wysp Zielonego Ciaputkowa.
5: O, fajnie, to nawet nie trzeba butów zakładać.
2: No bo to koło wysp Bergamutów.

0: Dobra historia, słuchajcie, bo pan prezydent się zakochał.
1: O! No. Tak, ale... Daria Zawiałow śpiewała. Znów zakochałam się pierwszy raz. Nie będę mogła na ustawach.
0: Zapytacie w kim, w czym?
2: W kim, czym? To jest taki ten mianownik do pewnych celowników.
0: Dokładnie. W kim się zakochał pan prezydent, powiemy w wiadomościach.
2: Ojej, no ale teraz.
1: Zakochana para. Pan prezydent Karol i...
0: I wiadomości Radia Z polecamy.
3: Radio Z i już. W Radio Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
4: Nasi siatkarze obronili Mistrzostwa Europy.
5: Bardzo miło być tutaj, że możemy świętować jeszcze jeden medal. Zrobiliśmy fajne roboty.
6: Zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. No.
7: Oni są zawsze mocni i będą mocni.
3: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
8: Michał Wieliński, Radio Z.
3: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
20: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
20: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
21: Po reklamie.
1: Zbliża się 9, jest wtorek, 29 września. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
22: Prezydent zakochany w koncernach paliwowych? Pyta gość Radia Z.
23: Bałtyk wyrzucił na brzeg czarne lepkie grudki, plaża zamknięta do odwołania.
22: Szwecja ciągnie na dno polską reprezentację po porażce, niewesoło w Lidze Narodów.
1: 9.
22: Albo podpis prezydenta, albo CPN nie będzie. Jasno stawia sprawę minister energii. W Radiu Z wzywa Karola Nawrockiego do podpisania ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
23: Bo to z nich rząd chce sfinansować obniżki cen benzyny i diesla. Miłosz Motyka wylicza, że podatek dałby państwu 4 miliardy złotych.
22: Bogdan Rymanowski prosto po rozmowie z ministrem.
2: Tak jest.
22: Innego pomysłu na ulżenie kierowcom rząd nie ma?
2: Na razie nie ma mowy o żadnym innym rozwiązaniu. Minister energii stawia sprawę jasną. Polacy będą płacić za paliwo mniej, tylko wtedy, gdy prezydent podpisze ustawę.
24: Ja nie rozumiem, dlaczego te nadzwyczajne zyski pan prezydent chce zachować w tych spółkach paliwowych. On się w nich tak zakochał? Miało być po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, a nie koncerny naftowe.
2: A co jeśli prezydent ustawy nie podpisze? Nie rozmawiamy na temat planu B, bo chcemy, żeby został zrealizowany plan A. Gdyby dzisiaj jakiekolwiek inne działania były przedstawiane, to prezydent miałby jeszcze silniejszy argument, żeby tak bardzo stać po stronie koncernów naftowych, odpowiada minister energii.
22: Podwyższona gotowość na Lubelszczyźnie po kilku wczorajszych alarmach. Po południu rosyjski dron spadł 2 kilometry od ukraińsko-polskiej granicy. Ewakuowano przejście w Dorohusku.
23: Lubelszczyzna już przyspieszyła z budową systemu ostrzegania mieszkańców. Do końca roku będzie tu ponad 1000 nowoczesnych syren alarmowych.
22: O szczegółach tego planu reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
25: Niemal każdego tygodnia na Lubelszczyźnie pojawiają się nowe syreny, w pełni automatyczne i włączane zdalnie z poziomu województwa. Każda taka syrena jest testowana, szkoleni są też pracownicy, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
26: Przeprowadzamy treningi cichego alarmu, ciągle edukujemy. Niedługo będziemy prowadzili również szkolenia takie bardziej już warsztatowe, gry decyzyjne.
25: Szkoleni są też sami mieszkańcy, a treningi organizują strażacy, urzędy czy zakłady pracy. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
23: Docelowo w całej Polsce ma działać ponad 20 tysięcy automatycznych syren alarmowych.
22: Eksperyment procesowy w akwaparku Fala w Łodzi. Przeprowadziła go prokuratura, która szuka winnych śmierci 7-letniego chłopca.
23: Pod koniec lipca dziecko biorące udział w lekcji pływania znalazło się pod wodą. Tonącego chłopca nie zauważyli ratownicy. Dostrzegł go dopiero mężczyzna pływający na torze obok.
22: Chłopiec zmarł w szpitalu. Na jakim etapie jest sprawa, wie łódzki reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
0: Zdaniem prokuratury jest jeszcze za wcześnie, by mówić o zarzutach dla ratowników, którzy mieli strzec bezpieczeństwa kąpiących się. Na razie do gry musi wkroczyć biegły, który będzie analizował nagrania z eksperymentu. I tu kluczowa będzie odpowiedź na jedno pytanie, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
27: Czy te osoby powinny były widzieć topiące się dziecko?
0: Śledztwo może być wkrótce prowadzone już nie pod kątem narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, ale nieumyślnego spowodowania śmierci. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
22: W odtworzenie wypadku zaangażowanych było kilkudziesięciu policjantów.
23: Śledczy zadbali o to, by warunki zgadzały się w najdrobniejszych szczegółach. Pod uwagę wzięli m.in. to, by słońce znajdowało się w tej samej pozycji, co w momencie tragedii.
22: Plaże w Ustce zamknięte do odwołania. Służby muszą usunąć pozostałości substancji ropopochodnej, które wyrzuciło morze.
23: Czarne, lepkie grudki wpłynęły na prawie 50-kilometrowym odcinku plaż od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa i Wicia w Zachodniopomorskiem. Badania w laboratorium mają ustalić, co to dokładnie za substancje.
22: Po drugiej stronie Bałtyku fala rozczarowania grą naszych piłkarzy. Znów, tak jak w barażach na Mundial, przegrali ze Szwecją.
23: Tym razem w meczu Ligi Narodów było 3-1 dla gospodarzy.
22: Na stadionie w Solnie tę porażkę widział na własne oczy dziennikarz sportowy Radia Z Krzysztof Wilanowski. A to jak po dwóch spotkaniach wygląda sytuacja naszej reprezentacji.
28: Źle. Biało-czerwoni mają na koncie zaledwie punkt, a wywalczyli go w bezbarwnym meczu z Bośnią i Hercegowiną, która już nas wyprzedziła w grupie po wygranej 4-2 z Rumunią. Polacy są na trzecim miejscu, wyprzedzają tylko wspomnianych już Rumunów, czyli swoich najbliższych rywali. To pierwszy z dwóch bardzo ważnych dla nas meczów, mówi obrońca Przemysław Wiśniewski.
29: To są mecze o 6 punktów, które mogą zadecydować o późniejszych etapach gry.
28: To zgrupowanie Polacy zakończą wyjazdowym pojedynkiem znów z Bośnią i Hercegowiną. Solna, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
22: najbliższy mecz gramy z Rumunią w piątek na Narodowym w Warszawie.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Co my tu mamy w prognozie
2: pogody?
0: Co my tu mamy? A23 stopnie mamy.
2: Fajnie. A masz tam gdzieś Norberta w tej pogodzie?
0: Mam Norberta tutaj na zachodzie mojej.
2: A wyciągnij Norberta.
4: Jestem słoneczkiem czy chmurką bardziej?
0: Słoneczkiem. Zawsze.
4: Dziękuję.
0: A w pełni słoneczka. Ale to nie chodzi o to, że jak ci wbijemy cyrkiel w środek twarzy, to można idealny okrąg narysować. To nie jest takie słoneczko.
2: My jesteśmy chmurki, już pomału zachodzimy.
1: My wbijamy cyrkiel w potylicę.
0: O ty.
4: Ała. 5:55. Szybko zleci w Radio Z. Zapraszam.
2: Uważaj, cyrkiel zostawiłem na krześle.

Timbaland i Keri Hilson w Radiu Z, 15 minut po 9. Po wczorajszych urodzinach żyję, przyjechałem, jestem z wami. Chciałem wam bardzo podziękować za to, że byliście z nami wczoraj. Tak chętnie dzwoniliście i słuchaliście Radia Z. Słuchajcie, dzisiaj będziemy troszkę odpoczywać po tym, co działo się wczoraj. Oczywiście jesteśmy z wami za chwilę w Radiu Z. Sylwia Grzeszczak i Mango.

0: Uda się, trzeba wierzyć w to, jest to do zrobienia i nie jest to jakiś wymysł i przekonałam się o tym dzisiaj osobiście, więc grajcie i wysyłajcie SMS-y.
1: Dzisiaj nagroda główna w Rządzę Pieniądza to 400 tysięcy złotych. I tylko do godziny 10 mam dla was 9 tysięcy dodatkowych szans. Radio Z, ślijcie pod 7353 za 369 zł.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto,
0: tak, już wiem.
9: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruin Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny!
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: W Media Expert taniej masz.
19: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
20: Rządza pieniądza.
19: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer jeden.

Fastboy w Radio Z. Wczoraj obchodziliśmy 36. urodziny. Mnóstwo gwiazd odwiedziło Radio Z. Naprawdę padło dużo, dużo miłych słów i ciekawych zdań. Jeżeli chcecie wrócić do tego, co działo się wczoraj, to zapraszam na Instagrama Radio Z. Tam dużo zdjęć, dużo nagrań. Można na chwilę powspominać, co działo się wczoraj w 36. urodziny Radio Z. Za chwilę u nas na antenie Sia. Nie odchodźcie za daleko.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
10: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
11: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
12: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
13: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
12: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
13: A gładzie i farby?
12: Wiadomo!
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert taniej
14: masz. Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

Tylko do godziny 10 macie dodatkowe 9 tysięcy szans na grę o 400 tysięcy złotych dzisiaj po południu w Rządzę Pieniądze Radio Z. Niezbędny jest SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 W. Regulamin oczywiście na radioz.pl.

0: genialny Robert Miles. Taka muzyka, tylko w Radiu Z. 5 minut do godziny 10. Słuchajcie, wygląda na to, że nasze podejście do alkoholu naprawdę się zmienia. Pijemy mniej, a budżet zaczyna to odczuwać w niższych wpływach z akcyzy. Więcej usłyszycie w wiadomościach Radia Z o 10.
1: Lubię to w Radiu Z.
2: Lubię to, serio.
1: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
3: A już dziś kolejne wydanie programu Lubię to Superstars. Gościem największy polski scyzoryk, czyli Leroy. Nie może was zabraknąć.
1: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
6: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak?
7: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
12: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
13: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
18: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
17: No, tego z Media Expert.
18: No tak.
9: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
19: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
20: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
19: Pieskie życie ma smak!
20: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Po reklamie.
0: Dochodzi 10, słuchacie Radia Z. Najnowsze wydanie wiadomości mają dla was Paula Michalik i Michał Adamiak.
21: Wschodnia Polska w pogotowiu. Po wczorajszych alarmach podwyższona gotowość.
22: Weszli na komin, nie umieli zejść. Akcja ratunkowa w Łodzi.
21: Polak pić nie musi i nie pije. O rekordowym spadku spożycia w wiadomościach ekonomicznych.
0: 10.
21: Służby w stanie podwyższonej gotowości zapewnia wojewoda lubelski po wczorajszych wydarzeniach na wschodzie.
22: Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny kilka razy dostawali powiadomienia o możliwym ataku z powietrza. Kilka razy wyły syreny.
21: Rosyjski dron ostatecznie spadł po ukraińskiej stronie 2 kilometry od naszej granicy. Sytuację monitoruje na bieżąco reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
23: Tu na Lubelszczyźnie prawie nikt nie ma wątpliwości, że zagrożenie jest bardzo blisko, choć alerty wielu osobom nadal przechodzą z opóźnieniem, a syren nie słychać. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski zapewnia jednak, że urządzeń systematycznie przebywa.
1: Urządzenia zostały włączone w ilości większej niż ostatnio, dlatego że do programu wyjmujemy cały czas te kolejne urządzenia.
23: W sumie w całym regionie zawyło ponad 600 syren. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
22: Docelowo do końca roku na Lubelszczyźnie stanie ponad 1000 syren.
21: W Polsce gazu tej zimy nie zabraknie, zapewnia w Radiu Z minister energii.
22: Zdaniem Miłosza Motyki magazyny są pełne, co daje naprawdę duże pole manewru.
21: Reporter Radia Z Tomasz Kubat z tym tematem w wiadomościach. Tomek, dostępność gazu to jedno, ale co z ceną?
2: Miłosz Motyka jest przekonany, że choć 100% gwarancji dziś nikt dać nie może, to w zasadzie nie ma ryzyka wzrostu cen, jeśli chodzi o gaz.
3: Nasza gospodarka nie jest tak od gazu zależna. Mamy magazyny zapełnione w 99%. To jest najwyższy poziom w Unii Europejskiej.
2: Sytuacja, zdaniem ministra energii, jest na tyle dobra, a system na tyle stabilny, że nie zamierzamy nawet słuchać sugestii Komisji Europejskiej, która zaleciła wszystkim krajom Unii wprowadzenie ograniczeń w zużyciu gazu i energii elektrycznej.
22: Pytany o możliwe podwyżki prądu, minister deklaruje w Radiu Z, że spółki energetyczne robią wszystko, by do nich nie doszło, ale wnioski dotyczące wysokości taryf nie zostały jeszcze wysłane, więc i tu pewności brak.
21: Miała być dobra zabawa, ale ostatecznie nikomu nie było do śmiechu.
22: Dwóch nastolatków próbowało wejść na 160-metrowy komin dawnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi.
21: Co wydarzyło się dalej, wie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Nastolatkowie dostali się na prywatny teren, omijając zabezpieczenia. Próbowali wejść na komin bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu. W pewnym momencie zabrakło im sił. Sytuację zauważyła ochrona obiektu, wezwała służby ratunkowe. Strażacy z drabiny ściągnęli chłopców na ziemię. Służby apelują do rodziców, by porozmawiali ze swoimi dziećmi o konsekwencjach takich zachowań. Jako przykład podają wypadek w tym miejscu sprzed kilku lat, gdy z wysokości kilkunastu metrów spadł 15-latek. Został ciężko ranny. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
22: W dawnej elektrociepłowni EC2 trwa teraz rozbiórka.
21: Presja ma sens, nawet jeśli trochę to trwa. Po 11 latach mieszkańcy Strykowa, Nowosolnej i Tuszyna w Łódzkiem wywalczyli dodatkowe ekrany akustyczne wzdłuż autostrady A1.
22: Generalna dyrekcja rozstrzygnęła przetarg. W tym roku ma zacząć się projektowanie. Ekrany staną w drugiej połowie przyszłego roku.
21: Mieszkańcy liczą, że wreszcie odetchną.
24: Hałas jest ogromny. Nie możemy prawidłowo funkcjonować. Nie można spać.
25: Do wszystkiego oczywiście można się przyzwyczaić, natomiast nie o to chodzi.
26: Hałas, który był mierzony prywatnymi tutaj pomiarami mieszkańców, wynosi do 80 decybeli.
22: Ekrany mają stanąć wzdłuż kilkudziesięciu kilometrów trasy.
21: Wielkie dni Huberta Hurkacza, nasz tenisista, zagra dziś w finale turnieju w chińskim Chengdu.
22: Jego rywalem będzie nieco wyżej notowany Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina.
21: Spotkanie o to trofeum obserwować będzie dziennikarz sportowy Radia Z. Oczywiście. Mateusz Ligęza, wrocławianin, długo czekał na finał.
27: Niespełna 500 dni minęło od poprzedniego finału Hurkacza w turnieju rangi ATP. Awansował do niego w znakomitym stylu, bo w półfinale zdołał odwrócić wynik z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem. Choć Hurkacz przegrał po tiebreaku pierwszego seta, w dwóch kolejnych partiach było po 6-3 na korzyść Polaka.
28: Bardzo się cieszę ze świetnego meczu z Denisem Szapowalowym. Był to bardzo zacięty mecz.
27: Hurkacz pnie się w światowym zestawieniu, już zajmuje w nim co najmniej 39. miejsce. Po problemach zdrowotnych Hubi spadł pod koniec setki, teraz stara się odbudować swój ranking. Warto przypomnieć, że jeszcze niespełna 2 lata temu zajmował najwyższą w karierze 6. pozycję.
22: Finał z udziałem Hurkacza zacznie się o 13 naszego czasu.
21: Teraz mamy 3 minuty po 10 w Radiu Z wiadomości ekonomiczne. Z nami już Iwona Kutyna.
29: Dzień dobry, zapraszam.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Ropa na globalnych rynkach znów drożeje, kosztuje ponad $107 za baryłkę. To reakcja na brak postępów w rozmowach pomiędzy USA a Iranem. Donald Trump odrzucił propozycję Teheranu wznowienia pełnego ruchu przez cieśninę Ormuz w ciągu 7 dni. W Polsce ceny paliw cały czas bardzo wysokie. Najdrożej jest na Podlasiu. 95 kosztuje średnio 8,25. Za diesla najwięcej zapłacimy w Świętokrzyskiem 9,23 za litr. Rekordowy spadek spożycia alkoholu w Polsce, jak pisze Puls Biznes. To może częściowo tłumaczyć budżetowe kłopoty z wpływami z podatków akcyzowych. Na koniec czerwca było to 3 miliardy 900 milionów złotych, rok wcześniej 4,5 miliarda. Jak wynika z badania Eurostatu, codziennie picie alkoholu deklaruje zaledwie 0,5% ankietowanych Polaków. Turcja była latem najczęściej wybieranym kierunkiem zagranicznych wakacji Polaków wyjeżdżających z biurami podróży. Według raportu Polskiej Izby Turystycznej na drugim i trzecim miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria. W przypadku lotniczych podróży obejmujących ruch regularny i czarterowy najczęściej wybieraliśmy Hiszpanię. Na drugim miejscu znalazły się Włochy, potem Turcja i Grecja.
0: Dzisiaj może nie jak w Turcji i Grecji, ale słonecznie i ciepło, do 22, może nawet do 23 stopni w ciągu dnia, bez opadów i także, uwaga, bez chmur. Te mogą pojawić się na północnym wschodzie naszego kraju i delikatnie na Pomorzu, delikatnie może na Pomorzu Zachodnim, ale nie będzie padał z nich deszcz. 5 minut po godzinie 10, tu Radio Z, u nas teraz Roxette, a jeżeli chcecie, żeby czas w pracy zleciał szybciej, no to wybraliście idealny adres. Dzień dobry.

Królowa w Radiu Z, Madonna. I 15 minut po godzinie 10. Uwaga, panowie, chcecie być lepszymi partnerami? Naukowcy mają zaskakującą odpowiedź. Musicie mieć córkę. Z badania jednego z amerykańskich uniwersytetów wynika, że ojcowie dziewczynek deklarują więcej przywiązania, zaufania i bliskości wobec matek swoich dzieci niż ojcowie chłopców. No to teraz pytanie do wszystkich tatusiów. Czy córka naprawdę was zmieniła? 321-321-321. Czekamy na telefony.

Sydney Polak za nami w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 10. Słuchajcie, trzymaliśmy to w tajemnicy naprawdę bardzo długo. Uszy nas już piekły i nie możemy dłużej czekać, żeby wam tego nie powiedzieć. Uwaga, uwaga! Mamy nowość na antenie Radia Z od 1 października o godzinie 11.20 rusza nowa

0: żeby trochę podnieść nasze morale, trochę wlać nadziei, że świat nie jest taki zły, że my ludzie jesteśmy wspaniali, dobrzy, że mamy w sobie potencjał do robienia dobrych rzeczy i żeby tą dobrą energię rozlewać dalej. No i wiadomo, tytuł, musiałem wam to powiedzieć, prawda? Nazwisko, czasownik, odmiana, haha, śmiesznie. I co? No i mam nadzieję, że widzimy się już 1 października. Jest mi tu bardzo miło z wami być i czuję się zaszczycony, że będę mógł coś wam szeptać do uszek
1: bardzo
0: i radioodbiorników.
1: Miło cię powitać, Maciek, w gronie prezenterów Radia Z. 321-321-321. W takim razie czekamy na dobre historie.
0: Tak, właśnie, bo te historie będziemy też opowiadać, które państwo nam przesyłacie. No i właśnie. Co to będą za historie? Może podam kilka, które wiem, że już na przykład opowiem.
1: Proszę bardzo.
0: No na przykład będzie historia bobrów, które osiedliły się na Morskim Oku. Mhm. One tam zazwyczaj nie mieszkają, ale kiedyś któryś tam zaszedł i przyprowadził koleżankę i założyli rodzinę. No. I to jest na przykład jedna dobra historia. Druga dobra historia, że pewien nauczyciel z Ameryki bardzo dawno nie odwiedzał swojej rodziny z innego kontynentu. Nie stać go było na tą podróż i któregoś dnia na urodziny jego uczniowie kupili mu bilet i pierwszy raz po 15 latach poleciał zobaczyć się ze swoją rodziną. Innym razem lokalny społecznik na przykład zafundował całej klasie bilety do kina, której nie było na to stać. Także takich historii będzie dużo i wspólnie będziemy je celebrować.
1: To wszystko Maciek powiedział z głowy. Możecie to zobaczyć na Instagramie. Żadnej kartki, żadnej ściągi.
0: Tak.
1: Czekamy na te historie od was. 321-321-321. Dzwońcie już teraz. A jeżeli macie grubszą historię, dłuższą, którą chcielibyście spisać, to mamy specjalny adres mailowy. Musiałem, ale bez polskich znaków, @radioz.pl.
0: Obiecuję, że nikomu nie powiem. No chyba, że milionom słuchaczy Radia Z.
1: 1 października, 11:20. Musiałem wam to powiedzieć.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
10: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
11: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
12: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
11: A gładzie i farby?
12: Wiadomo!
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
15: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
17: Nowy rok akademicki na wypasie?
18: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
19: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz

0: w kumulacji aż 11 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24,39.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Po reklamie.
8: Radio Z i już.
9: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

One Republic, All the Right Moves, tu Radio Z, 25 minut do godziny 11, a my z dobrymi wiadomościami dla was, bo dzisiaj w naszych walizkach czeka nawet 400 tysięcy złotych, między innymi znajdziecie tam też 40 tysięcy. Myślę, że to jest idealna kwota, z którą można zacząć wtorek. SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT jest niezbędny, żeby zagrać, a możemy się umówić, że czekajcie, niech no tutaj spojrzę. Dobra, od teraz do 11 mam dla was premię szans na wielką wygraną, to 15 500 dodatkowych szans. Tylko do 11 Radio Z, ślicie na 7353.

0: Słuchacie Radia Z i jeśli macie gdzieś w szufladzie stare słuchawki z kablem, to nie wyrzucajcie ich, bo właśnie wracają do mody. Jedna z czołowych firm technologicznych, która produkuje taki sprzęt, po 11 latach wraca do przewodowego modelu, bo coraz częściej chcą go nastolatki. Sprzedaż słuchawek rośnie, a nowy model ma nawet aktywne wyciszanie. Najważniejsze, nie trzeba ich ładować. To jeszcze wróćmy, słuchajcie, do Discmanów i będę się czuł jak dziecko.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
6: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
5: I w ekstra cenie, to rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Regulamin na circlek.pl.
8: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! Podwajamy wasze naklejki! Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
9: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Nowy rok akademicki na wypasie?
16: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
15: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
16: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki.
15: W super cenach dla studentów w Media Expert.
17: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

400 tysięcy złotych czeka dzisiaj na was w rządze pieniądza Radia Z i tylko jeszcze przez 7 minut mam dla was 15 500 dodatkowych szans. Radio Z, ślijcie pod 7353, zostało 7 minut.

0: Kochani, korzystajcie ze słońca, bo jesień na razie jest dla nas łaskawa. Jak długo potrwa taka pogoda, o tym opowiemy wam w wiadomościach o 11.
1: Jak ma być urodzinowa parapetówka Radia Z, to tylko ze słuchaczami.
2: Czekamy na was już w najbliższą sobotę.
3: Dla naszych szanownych gości szykujemy niespodzianki. Kamil Baleja, zapraszam.
2: Dajcie się zaskoczyć i zaprosić. Szczegóły na radioz.pl.
1: Z okazji 36. urodzin zapraszamy na urodzinową parapetówkę Radia Z.
2: Do usłyszenia i do zobaczenia w Radiu Z. Dziękujemy, że jesteście z nami.

0: zachować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: W 29 urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
9: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
13: Rządza pieniądza.
12: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
14: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
15: Po reklamie.
16: Dochodzi 11, słuchacie Radia Z. W studiu witamy Iwonę Kutynę.
17: Witam.
16: Dzień dobry, zapraszamy na wiadomości.
17: Rząd o pieniądzach na stole, progi podatkowe i budżet państwa. Plaże w Ustce, zamknięte powód, ropo, pochodna substancja. Polska złota jesień jest i zostanie z nami przez jakiś czas.
16: Jedenasta.
17: Wyższy próg podatkowy i budżet na przyszły rok. Rząd przyjmie dziś zmiany w podatku PIT. Pierwszy próg podatkowy ma być podniesiony do 130 tysięcy złotych, z kolei do 150 tysięcy będzie obowiązywała nowa stawka 24%, mówi premier Donald Tusk.
18: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona, będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
17: Zmiany w progach podatkowych będą częściowo sfinansowane wyższą stawką podatku CIT dla największych przedsiębiorstw. Jeszcze przez kilka dni plaże w Ustce i jej okolicach będą zamknięte. Trwa sprzątanie ropopochodnej substancji, która wypłynęła z Bałtyku i osiadła na brzegu. Pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku podejrzewają, że to mazut, ale na wyniki badań pobranych próbek muszą jeszcze poczekać. Reporter Radia Z Maciej Bąk jest przy plaży na granicy Ustki i Przewłoki. Co teraz się na niej dzieje?
19: Jakieś 300 metrów od zejścia widać grupę pracowników urzędu, którzy zbierają substancje do worków. Czarne bryły nie są na całej plaży, ale jak jeszcze wczoraj ludzie chodzili w stronę rowów, to co jakiś czas na nie natrafiali.
20: No najgorzej to tam właśnie narzekali, że buty się bardzo się brudziły.
19: Dziś przy każdym zejściu w mieście i gminie Ustka jest informacja o zamknięciu plaży. Większość ludzi się do zakazu stosuje.
21: Nie schodziliśmy na dół, tylko tutaj na tym pomostku byliśmy.
19: Służby już ustalają, z jakiego statku może pochodzić substancja. Ustka macie Maciej Bąk, Radio Z.
17: Urząd Morski w Słupsku apeluje, żeby czarny grudek nie dotykać. Ważne również, żeby nie dopuścić do kontaktu z nią psów. Donald Trump krytykuje Wielką Brytanię za zwolnienie z aresztu za kaucją potencjalnych zamachowców z bazy lotniczej RAF. Pięciu mężczyzn zatrzymanych niedaleko bazy na południu Anglii może spokojnie wrócić do domów, mimo że usłyszeli zarzuty przygotowywania aktu terroru. W samochodach, którymi przyjechali śledczy, znaleźli materiały wybuchowe. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Wiadomo już, kto mógł stać za próbą ataku?
0: Brytyjskie służby cały czas pracują, ale jednym z głównych badanych scenariuszy jest udział w próbie zamachu obcego państwa, a dokładniej Iranu. Baza wykorzystywana jest przez amerykańskie lotnictwo do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe. Stąd też zainteresowani śledztwem amerykańskiego prezydenta i jego tym większe zdziwienie, że brytyjskie służby wypuściły na wolność potencjalnych zamachowców. Wprawdzie Brytyjczycy zapewniają, że dobrze pilnują podejrzanych mężczyzn, ale ich wyjście za kaucją wzbudziło wątpliwości także brytyjskich mediów. Według służb jednak cały materiał dowodowy z przesłuchania zatrzymanych został już zebrany.
17: Do próby zamachu niedaleko bazy RAF doszło w niedzielę. Brytyjskie służby dostały informację o zagrożeniu od amerykańskiego wywiadu. Bezchmurne niebo, lekki wiatr, temperatury sięgające 20 kilku stopni. Taką pogodą możemy cieszyć się w całym kraju i to szybko się nie zmieni. W stołecznych parkach i ogrodach o przyjemności, jakie daje jesienne słońce, pytał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
15: Pogoda idealna jest dzisiaj. Tylko marzyć o takiej pogodzie.
22: Bardzo lubimy słoneczko. My się powinnyśmy, przynajmniej ja, urodzić w zupełnie innym klimacie.
23: Taka pogoda bardzo pani pasuje.
22: Tak.
23: Oby jak najdłużej trwała.
22: Oczywiście. Ma pan na to jakieś wtyki?
23: Będę próbował coś załatwić.
22: Super.
24: Optymistyczny wariant zakłada, że do wiosny. A pesymistyczny do Bożego Narodzenia.
17: Na tak długą złotą polską jesień nie ma jednak co liczyć, ale załamania pogody na horyzoncie na razie nie widać. Szczegóły już teraz.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Najchłodniej w Płocku dzisiaj 11 stopni, ale to na ten moment. W Tarnowie już prawie 18 stopni i temperatury będą rosły. To głównie przez to, że mamy piękne, pełne, duże, okrągłe, cieplutkie słońce. 24 stopnie dzisiaj nawet. W Lubuskiem 20 w centrum, 22 na południu, do 21 na północy. No, jest ślicznie. 4 minuty po godzinie 11. Szybko zleci. Razem z Radiem Z. Bądźcie z nami.

16 minut po 11. Raz jeszcze przypominam, że 1 października o 11.20 warto sobie to zapisać, startuje nasz nowy program z naszym nowym prowadzącym. Maciej Musiał, musiałem wam to powiedzieć. Maciek czeka także na wasze historie, bo będzie opowiadał te dobre, ale czeka na wasze historie, te, które wam się przydarzyły. Słuchajcie, to nie musi być nic skomplikowanego. Ja znalazłem historię 13-letniej Elizy z Konstantynowa, która wracała ze szkoły i zobaczyła zmarzniętą, zagubioną seniorkę. Została z nią, wezwała dorosłego, potem pomoc. I takie małe gesty się liczą. 321, 321, 321. To może być coś, co wydarzyło się wam albo wydarzyło się waszym bliskim i gdzieś tam głęboko w waszym serduszku jest. Czekamy na telefony. Musiałem wam to powiedzieć. Startuje już 1 października w Radiu Z.

0: Patrycja Markowska, słuchacie Radia Z. Wczoraj w urodzinowej rządzy pieniądza Radia Z padła kwota 100 tysięcy złotych. Wygrała Magda z Czarnkowa. Jak to jest wygrać taką kwotę?
1: Duże, duże szczęścia, wielkie zamieszanie w głowie. Próbuję sobie to jakoś poukładać, co dalej z tym faktem zrobimy.
0: No i pięknie jest myśleć o takich rzeczach. Dzisiaj w naszych walizkach mamy dla was nawet 4 razy więcej. Nagroda główna to 400 tysięcy złotych, w walizkach także 40 tysięcy. Wystarczy wysłać SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 W, ale to już wiecie. Nie wiecie jeszcze tego, że tylko do 12 mnożę wasze SMS-y 10 tysięcy razy. Fajnie? Radio Z i już. Radio Z pod 7353, premia, no tylko do 12.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
6: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
5: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
6: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
5: A gładzie i farby?
6: A jak pan myśli? Grain Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
7: Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / firmy.
17: Zobacz, Stasiu, soku.
18: Gdzie?

0: Nie widzę.
1: No tam, patrz.
0: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
0: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Rozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Słuchacie Radia Z, 17 minut do godziny 12, a ja przypominam, że czekamy na wasze dobre historie, bo 1 października musiałem wam to powiedzieć. Poprowadzi Maciek Musiał, który będzie opowiadał wam ciepłe, gorące, ciekawe informacje, ale też czekamy na wasze, te, które przydarzyły się wam, które was wzruszyły, które was rozbawiły. 321-321-321, dzwonić można teraz. A za chwilę na naszej antenie Juste Jackson liczą.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Media Expert.
1: Po reklamie.

0: Texas w Radiu Z, a na parkingach przy A2 kierowcy liczą coraz wyższe koszty tankowania. Wiadomo, im droższy transport, tym większa presja na ceny w sklepach. Co mówią przewoźnicy? Sprawdziliśmy dla Was w wiadomościach Radia Z o 12.
1: Lubię to w Radiu Z.
2: Lubię to serio.
1: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
3: A już dziś kolejne wydanie programu Lubię to Superstars. Gościem największy polski scyzoryk, czyli Leroy. Nie może Was zabraknąć.
1: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
11: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
4: Po reklamie.
0: Dochodzi 12:00, tu Radio Z. Zapraszamy na wiadomości, które przygotowała Iwona Kutyna.
13: Zderzenie autobusu i ciężarówki w autokarze, wycieczka dzieci. Drogo, coraz drożej. Firmy transportowe zaczynają mieć problemy. Wybuch w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu.
0: Dwunasta.
13: Wypadek autokaru z dziećmi w Osowcu koło Ogrodziska Mazowieckiego. Autobus, który wiózł 32 dzieci na wycieczkę, zderzył się z ciężarówką. Żadnemu z uczniów nic się nie stało, ale 2 osoby z autobusu odwieziono do szpitala. Reporter Radia Z Marcin Frydzich w studiu.
14: Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Jak doszło do wypadku?
14: Okoliczności ustala w tej chwili policja na miejscu tego zdarzenia. Doszło do niego na skrzyżowaniu ulic. Niewykluczone, że jeden z pojazdów, raczej ciężarówka, wymusiła pierwszeństwo przejazdu, ale to ustalą funkcjonariusze. Najważniejsze, że dzieciom nic się nie stało, mówi aspirant sztabowa Katarzyna Zych z grodziskiej policji.
15: Na ten moment wiemy, że kierowca i opiekunka dzieci trafili do szpitala, natomiast żadno z dzieci nie wymaga hospitalizacji.
14: Autobus wiózł uczniów na wycieczkę, zdołał przejechać jednak zaledwie kilka kilometrów, gdy doszło do wypadku. Dzieci zostaną przewiezione do szkoły, skąd będą mogli je odebrać rodzice.
13: Ulica Mazowiecka w Osowcu jest zablokowana. Firmy transportowe na granicy bankructwa. Tiry tankują diesla, jego cena wciąż rośnie. Już przekroczyła 9 zł za litr. Reporter Radia Z Michał Dzieneński jest przy jednym z parkingów na Mazowszu przy A2. Sprawdza, ile kosztuje drogowy transport. Dzień dobry, Michale.
16: Dzień dobry.
13: Rozmawiałeś z kierowcami. Co usłyszałeś?
16: Kierowcy mówią, że ceny tankowania to jakiś kosmos, o kilka tysięcy złotych drożej niż jeszcze na początku roku.
17: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy. To jest o 2,5 tysiąca więcej, 3 tysiące. To jest kosmos.
16: Jak na Malediwy pojechać? Ile wchodzi tego tira?
18: Około 1400 litrów.
16: Pełne zatankowanie?
18: No, jakieś 13 tysięcy.
16: Opowiadają kierowcy pan Piotr Skorabiewicz i pan Paweł z okolic Wyszkowa. Droższy diesel to oczywiście droższy transport wszystkiego. Od jedzenia po choćby sprzęt AGD.
18: Wzrosła cena paliwa, przez co wzrósł transport paliwa. Z kolei znowu wzrosła cena paliwa, bo wzrósł transport paliwa i to tak w koło.
16: Dziś jest piękny i ciepły dzień, ale coraz bliżej chłodnej jesieni zimy, a wtedy zużycie paliwa zdecydowanie wzrasta. Parking Brwinów, Michał Wieliński, Radio Z.
13: Eksplozja nieznanej substancji w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu. Nikomu z wychowanków ani pracowników nic się nie stało, ale obiekt przy ulicy Mazurskiej został ewakuowany. Jak mówi Radio Z, Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu, trwa sprawdzanie źródła wybuchu.
2: Otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że doszło do jakiegoś pożaru, nagłego zapalenia się w jednym z pokoi, które tutaj zajmują wychowankowie ośrodka. Na miejsce przyjechała policja, nasz nieetatowy zespół rozpoznania minerskopirotechnicznego, żeby sprawdzić, do czego to mogło dojść.
13: Władze Elbląga zapewniły wychowankom tymczasowe schronienie w innej placówce. Kolejne 11 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. 6 z nich pełni lub pełniło wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach wyższych. Według śledczych w uczelni wystawiano fałszywe świadectwo ukończenia studiów. Do tej pory zarzuty usłyszało 84 osoby. Koszmar piłkarskiej reprezentacji Polski wciąż trwa. Biało-czerwoni nie wygrali w Szwecji od 1930 roku. Wczoraj w Solnej znów górą byli gospodarze, tym razem 3-1 w meczu Ligi Narodów. W wiadomościach dziennikarz sportowy Radio Z Mateusz Ligenza. Humory jednak może wkrótce poprawić nasza młodzieżówka.
11: Bo to właśnie meczem ze Szwedami kadra do lat 21 może sobie niemal zapewnić awans na Mistrzostwa Europy. Młodzieżówka prowadzona przez Jerzego Brzęczka osłodziła nam wyniki, które notuje seniorska reprezentacja. Polacy są jedyną obok Hiszpanii ekipą, która po 8 kolejkach może pochwalić się kompletem zwycięstw. Teraz biało-czerwoni będą chcieli postawić 2 ostatnie kroki. Najpierw spotkaniem ze Szwecją, a następnie na wyjeździe z Włochami. 4 punkty zapewnią nam awans z pierwszego miejsca, ale nawet w przypadku mniejszego dorobku Euro w Albanii i Serbii raczej nam nie ucieknie.
13: Mecz młodej kadry ze Szwecją jutro o 18 w Katowicach, a już teraz w Radio Z wiadomości kulturalne. Paula Michalik.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Publiczność na premierze zachwycona lalką Macieja Kawalskiego. W kinach ten nowy film będzie od jutra. Do opowieści Bolesława Prusa warto powracać, mówi reżyser.
20: Nie wiem, czy jest coś ważniejszego w życiu niż przeżyta miłość, nawet jeśli nieszczęśliwa. Bez niej bylibyśmy tylko robotami, więc myślę, że wracanie do lalki to jest wracanie do jakichś najsilniejszych emocji, jakie nam towarzyszą, do naszej najlepszej literatury. I to jest ponadczasowe, cenne przeżycie, które raz na jakiś czas do niego trzeba wrócić, jak do wodopoju.
19: Główne role w lalce zagrali Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Na film zaprasza Radio Z. Historia jednego z najcenniejszych polskich obrazów zatoczyła koło. Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy Alfreda Wierusza Kowalskiego została przekazana do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. To dzięki współpracy dotychczasowej właścicielki dzieła z Ministerstwem Kultury. Obraz należał do kolekcji przedwojennego mecenasa sztuki Andrzeja Rotfanda. Wybuch wojny zastał dzieło na wystawie w Zachęcie. Zarekwirowany przez Niemców był ozdobą m.in. kasyna SS-manów w Warszawie. W latach 60. kupił go ojciec dotychczasowej posiadaczki Ewy Sonis, która odkryła historię obrazu i zdecydowała, że przyszedł czas, by obejrzał on całą Polskę.
0: Dzisiaj na termometrach, a mówimy o sytuacji, która będzie wieczorem i w nocy, chłodno, w Białymstoku 5 stopni, 9 już w Warszawie, 7 w Łodzi i do 9 do 10 na zachodzie w okolicach Szczecina, to już nawet 11 stopni, wciąż bez opadów deszczu. 5 minut po 12. Szybko zleci w Radio Z. Teraz u nas Robbie Williams. Idealny numer do drugiej kawy.

0: Spin Doktorsi w Radiu Z, 21 minut po 12, a wczoraj Magda z Czarnkowa w Żądzy Pieniądza wygrała 100 tysięcy złotych. Zapytana, na co wyda, odpowiedziała:
1: zainwestuję dla córki na przyszłość, ulokujemy jakąś kwotę, część może spłacę jakieś swoje zobowiązanie, które gdzieś tam, wiadomo, każdy z nas posiada, a resztę jeszcze zobaczymy. Na pewno część wydam na głupoty.
0: Oj, to lubię, część wydam na głupoty. Nagroda główna dzisiaj w Żądzy Pieniądza to 400 tysięcy złotych. Można wydać na głupoty, ale nie trzeba. Ale żeby móc, trzeba wysłać SMS-a Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. I tylko od teraz, i tylko do godziny 13:00 mam dla was okrągły bonus, z którego warto skorzystać. Ten bonus to 20 tysięcy dodatkowych szans. Radio Z pod 7353. Radio Z
2: i już. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Poleregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Poleregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.si.

0: batem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert taniej
8: masz. Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze. Rządzę pieniądza. Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
9: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
12: Po reklamie.

0: Kygo, Max McKnown w Radio Z, 21 minut do godziny 13. Dzisiaj tylko przypomnę, że mamy dzień kawy i w związku z tym przypominam, że kawa poprawia koncentrację, poprawia czujność, może też wspierać wysiłek fizyczny i w ogóle jeśli nie macie pomysłu, jak zaprosić koleżankę albo kolegę na jakieś spotkanie, to możecie go po prostu zaprosić na kawę. No i odwieczne pytanie, kawa z mlekiem czy bez, czy na zimno, czy na ciepło? Można łatwo rozwiązać ten problem. Po prostu wypić najpierw jedną, a potem drugą.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Po reklamie.
5: Radio Z i już.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Ciekawe, czy jest jakaś czynność, którą moglibyście wykonywać na zawsze, jeśli wygralibyście dzisiaj 400 tysięcy złotych w rządze pieniądze Radia Z. Taka szansa jest i jest zwiększona 20 tysięcy razy tylko do 13, czyli przez 9 minut. Warto odłożyć to, co robicie teraz, chwycić za telefon i wysłać SMS-a. W treści wpisujemy Radio Z. SMS-a wysyłamy pod numer 7353 za 3,69 z VAT. 400 tysięcy złotych. Jeszcze dzisiaj.

0: Imany w Radio Z to numer You Will Never Know. Francuska wokalistka wydała tę piosenkę 9 maja 2011 roku. Pochodzi z debiutanckiego albumu The Shape of a Broken Heart. A jeśli jeździcie po Warszawie albo zamierzacie, no to za chwilę będziecie mieli 3 nowe stacje metra do wyboru. Na budowie trwają już ostatnie poprawki. Jak wygląda finisz? O tym w wiadomościach o 13. Radio Z.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
3: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
4: Zadzwonimy,
5: pogadamy
3: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
2: jest pan, pani na głośno mówiącym,
6: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
3: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
7: Reklama.
8: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
13: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
12: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
13: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
12: A gładzie i farby?
13: A jak pan myśli? Grain Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
14: Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
15: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
20: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
21: Oczywiście, że w Kauflandzie,
22: bo Kaufland jest fresh, fresh.
20: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
23: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
24: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
23: Czyli frosty kupiłeś?
24: Prościej się nie da.
25: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
26: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl. To się opłaca.
0: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
2: Dochodzi 13, słuchacie Radia Z. W studiu Iwona Kutyna. Zapraszamy na wiadomości.
3: Mieszkańcy Lubelszczyzny, system ostrzegania nie działa dobrze. Jedna osoba nie żyje, dwie ranne, atak ucznia w szkole na Słowacji. Warszawskie metro wciąż rośnie, kolejne stacje do końca roku.
2: Trzynasta.
3: Po wczorajszych alertach na wschodzie kraju znów nie wszędzie zawyły syreny. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny kilka razy dostawali powiadomienia o możliwym nalocie. Wielu z nich narzeka jednak, że system ostrzegania wciąż nie do końca działa. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: W regionie ewakuowały się m.in. ośrodki kultury czy sportu. Zadziałały też wszystkie syreny, żeby sygnał dotarł jednak do wszystkich. Cały czas stawiane są kolejne, mówi mi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
5: Ogłosił wojewoda lubelski przetarg na montaż dodatkowych 326 syren.
4: Jak mówią mi jednak mieszkańcy, alerty przychodzą z opóźnieniem, nadal nie ma też gdzie się ukryć.
6: Nie wiem, pytam innych, też nie wiedzą, gdzie są takie miejsca.
4: Jak mówią mi władze, sama Lubelszczyzna ma już ponad 3,5 tysiąca miejsc schronienia. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Jak ustaliło Radio Z, Lubelszczyzna cały czas opracowuje procedury ewakuacyjne, m.in. dla szkół, zakładów pracy czy supermarketów. Odnosząc się do wczorajszego strzału, kiedy dron spadł w pobliżu przejścia w Drohusku po stronie ukraińskiej, premier Tusk przyznał, że współpraca z Kijowem jest wzorowa.
27: Ataki Rosji w pobliżu polskiej granicy, one już nabrały charakteru takiego permanentnego. No jesteśmy bardzo skoncentrowani, żeby nie zdarzyło się nic złego po polskiej stronie. Szczególnie w tych ostatnich dniach nasza współpraca ze stroną ukraińską jest wzorowa.
3: Dron nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej, uderzył około 2 kilometrów od granicy. Atak ucznia w szkole w miejscowości Staszków w północno-zachodniej Słowacji. Nie żyje nauczycielka. Druga nauczycielka i uczennica zostały ranne, trafiły do szpitala. Dziewczyna jest w stanie krytycznym. Sprawca, nastoletni uczeń 8 klasy, do ataku użył noża. Policja ustala okoliczności wczorajszego śmiertelnego potrącenia mężczyzny w Borówcu pod Poznaniem. Sprawca wjechał samochodem w grupę osób. 3 mężczyzn trafiło do szpitala, jeden z nich zmarł. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
28: Grupa 3 mężczyzn stała na ulicy przy samochodzie i rozmawiała. Nagle wjechał w nich z impetem samochód Opel Insignia, za kierownicą którego siedział 39-letni mężczyzna. Mówi mi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
29: W wyniku tego 3 osoby zostały zabrane do szpitala, w tym jedna z nich w stanie ciężkim. Po południu otrzymaliśmy informację, że ten mężczyzna zmarł. Okazało się, że był to brat kierowcy z Insignii.
28: Jak się okazało, niektóre z osób, które brały udział w tym zdarzeniu, są dobrze znane policji. Były już notowane za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
3: Policja wraz z prokuraturą ustalają motyw. Trwa sekcja zwłok zmarłego mężczyzny. Nowy odcinek warszawskiego metra na finiszu. Do końca roku oddane zostaną 3 stacje drugiej linii. Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Budowa nie była łatwa, ale teraz trwają już ostatnie szlify. Na nowej stacji Lazurowa reporter Radia Z Jan Kielak rozmawiał z rzecznikiem wykonawcy firmy Gulermak Bartoszem Sawickim.
30: Sama konstrukcja stacji jest już wykończona. Informacja pasażerska zawieszona, oświetlenie odpalone, wszystkie systemy działają, są testowane.
31: Jakie były największe trudności przy budowie tych konkretnie 3 stacji?
30: Mimo wszystko gęsta zabudowa, pętla autobusowa, którą musieliśmy włączać, wielokrotne przekładki ruchu, to też jest uciążliwe dla mieszkańców. Przed świętami 2 lata temu doszło do obluzowania gruntu i musieliśmy szybko zareagować.
3: Warszawski ratusz zapowiada, że druga linia w przyszłości będzie przedłużona do Ursusa.
32: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Jutro w ciągu dnia także słonecznie, ale pojawią się już gęste chmury, szczególnie na zachodzie naszego kraju. Bezdeszczowo, wciąż jednak w środę. Z tego co sprawdzam, w czwartek sytuacja bardzo podobnie, na termometrach mniej więcej od 18 do 23 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie, a najchłodniej na północy i na wschodzie.

September i Cry For You w Radiu Z, 13 minut po 13. Słuchajcie, czytam właśnie, że wyjątkowy prezent od znanego, popularnego na całym świecie aktora Roberta De Niro miał trafić do sklepu. Mamy odpowiedź zakładów. O co chodzi? Ceramiczny talerz, który Robert De Niro otrzymał podczas wizyty w Polsce. Pewnie pamiętacie, bardzo ładny. Biało-niebieski, biało-granatowy. Miał trafić do jednego ze sklepów z rzeczami używanymi w Kansas, ale zakłady ceramiczne w Bolesławcu nie wiedzą, kto mógł go tam przekazać, więc na razie to, co jest pewne, to to, że Robert De Niro otrzymał przepiękny talerz, ale gdzie te talerze poleciały? Oby tylko nie trafiły w ręce Magdy Kessler.

0: The Rembrandt w Radiu Z. A na was dzisiaj czeka w rządze pieniądza nawet 400 tysięcy złotych. Przypomnę, że Magda Szczarnkowa w finale naszym urodzinowym wygrała 100 tysięcy złotych. Rozumiem, że pokusa była od razu.
1: Właśnie zmierzamy do sklepów, więc nie wiem, czy zdołam się powstrzymać tym razem.
0: O, ciężko jest nie wydawać kasy, jak tyle leży na rachunku. Rozumiem to, rozumiem. Radio Z pod 7353 za 369 VAT. Tego SMS-a trzeba wysłać, żeby wziąć udział w grze o 400 tysięcy złotych. No i tylko do godziny 14 od teraz pomnożę wasze SMS-y 16 tysięcy razy. Radio Z pod 7353.
2: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie, jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
17: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
18: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
11: Na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2.

0: rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin Gwarancja Smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie. Cześć, tu Daria Zawiałow. Słuchacie Radia Z.

0: Swedish House Mafia, Lykke Lee w Radiu Z. Czy jesteście jesieniarami? Albo nie wiem, jaki jest męski rodzaj jesieniar. Czy można być jesieniarzem? Bo jeśli lubicie dynię, a to jest przecież symbol jesieni, to właśnie zaczyna się najlepszy moment w roku. Na największej giełdzie rolno-spożywczej w Polsce dostępne są już wszystkie najpopularniejsze odmiany. Jedna z tych najchętniej wybieranych, czyli dynia piżmowa, kosztuje około 3 zł. Dynia piżmowa to jest ta, z której najczęściej robimy te kremy, puree, pieczemy ją w piekarniku albo dorzucamy do makaronów. Wiadomo, ponieważ sezon dopiero się rozkręca, no to wybór będzie teraz naprawdę duży. To co, możemy uznać, że od dzisiaj jesień można już oficjalnie przelewać do garnka? Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Co masz dziś na lunch?
17: Ach, to zależy na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi?
18: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
17: Leci się na przerwie do Biedronki. I gotowe?
19: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
1: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: tutaj Radio Z. 12 minut zostało do godziny 14. Wczoraj Magda z Czarnkowa w finale naszym urodzinowym Rządzę Pieniądza wygrała 100 tysięcy złotych. Zapytaliśmy ją, czy jej partner już wie.
1: Tak, już wie. Nie dowierzał, nie mógł za bardzo rozmawiać, ale potem napisał do mnie już wiadomość też, że no to super i że nie wie, co ma powiedzieć. Także chyba każdy jest gdzieś tam w tak z takiego najbliższego otoczenia w szoku.
0: Okej, dzisiaj też możecie być w szoku, bo czeka na was nawet 400 tysięcy złotych. To jest nagroda główna w dzisiejszej Rządzę Pieniądza. Dodatkowo, jedynie do godziny 14, moi drodzy, tylko do 14 mam dla was 16 tysięcy losów. Żeby z nich skorzystać, trzeba teraz wysłać SMS-y o treści Radio Z pod 7353. Czeka 400 tysięcy złotych.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: Jermaine Jackson, Pia Zadora, tu Radio Z i 4 minuty do 14. Uwaga, problemy z logowaniem, problemy z przelewami, problemy z podglądem konta. Trwa awaria w jednym z największych banków w Polsce. Pieniądze podobno są bezpieczne, ale szczegóły opowiemy wam w Radio Z punktualnie o godzinie 14.
1: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
2: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
1: Jeden hit, jedna hit storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit storie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
2: Piotr Kędzierski, zapraszam.
3: Reklama.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Blik. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka.
12: Noc oczka, dobranoc rączki.
13: A nosek?
12: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromaktiv. Przyklejamy plasterek Aromaktiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromaktiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
13: Całą noc?
12: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
13: Dobranoc nosku.
12: Dobranoc skarbie.
14: Aromaktiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny!
17: Zobacz, Stasiu, soku.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
20: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
21: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
20: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
21: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
20: A gładzie i farby?
21: Wiadomo!
22: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
23: Rządza pieniądza.
22: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Po reklamie.
0: Dochodzi 14, słuchacie Radia Z w studiu Iwona Kutyna. To czas na wiadomości.
24: Niższe podatki rząd przyjął projekt ustawy zmiana od przyszłego roku. Awaria mBanku, problemy z przelewami i aplikacją. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski w sprawie Mercosur.
0: 14.
24: Rewolucja w podatku PIT. Od przyszłego roku pojawi się trzeci próg. Ten pierwszy dzisiejszą decyzją rządu ma być podniesiony do 130 tysięcy złotych. Osoby zarabiające rocznie powyżej tej kwoty, ale do 150 tysięcy zapłacą podatek w wysokości 24%. Reporter Radia Z Daniel Wrzos słuchał konferencji ministra finansów. Ilu podatników skorzysta na tej zmianie?
25: Według wyliczeń rządu 3,5 miliona podatników, którzy dziś wpadają w najwyższą stawkę PIT 32%. Rocznie będzie można na tym zaoszczędzić wynosić ponad 3,5 tysiąca złotych, wylicza minister finansów Andrzej Domański.
1: Ta najwyższa stawka 32% będzie obowiązywała dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy złotych.
25: Za te zmiany, jak zauważają eksperci, zapłacą przedsiębiorcy na ryczałcie i najlepiej zarabiające firmy, którym proponuje się podniesienie podatku CIT.
24: Rząd przyjął też projekt przyszłorocznego budżetu. Awaria mBanku. Możecie mieć problemy z korzystaniem z usług banku, m.in. z logowaniem do serwisu i aplikacji oraz realizacją przelewów. Możecie także nie widzieć historii operacji czy stanu swojego konta. Sytuacja wynika z powodów technicznych. Pieniądze na koncie, jak zapewnia bank, są bezpieczne. Służby ustalają, z jakiego statku może pochodzić substancja, jaka zanieczyściła nadmorskie plaże między Rowami a Ustką. Czarne bryły pojawiły się też w okolicach Rusinowa, skąd jednak zostały szybko zebrane. W przypadku miasta i gminy Ustka operacja będzie nieco bardziej skomplikowana, stąd decyzja o czasowym zamknięciu plaż. Reporter Radia Z Maciej Bąk jest przed Urzędem Morskim w Słupsku. Wiadomo już, co wypłynęło z Bałtyku?
2: Kiedy pojawiła się w weekend, najpierw miała postać czarnej bryły, ale jak tylko wczoraj mocniej przygrzało słońce, substancja zaczęła się rozpuszczać. Nasi pracownicy podejrzewają, co to może być, mówi Joanna Piotrowska z urzędu.
4: Z ich doświadczeń wynika, że prawdopodobnie jest to mazut, niemniej jednak laboratorium wykona profesjonalne badania.
2: Równolegle będzie trwało sprzątanie plaży, podczas którego postronni nie będą mogli się po niej kręcić.
4: Jest to oczywiście chwilowa sytuacja, myślę, że w kilka dni służby Urzędu Morskiego poradzą sobie z problemem.
2: I ustalą też źródło wycieku ropopochodnej substancji. Słupsk, Maciej Bąk, Radio Z.
24: Wstępnie ustalono, że substancja nie jest groźna dla człowieka, ale należy unikać z nią kontaktu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z Mercosur. Wniosek był częścią skargi na porozumienie. Polska chciała, aby do czasu wydania wyroku umowa została zawieszona w ramach środka zabezpieczającego. Odrzucenie wniosku nie przesądza ostatecznego rozstrzygnięcia TSUE, a wyrok ma być wydany w późniejszym terminie. Grobowe nastroje po kolejnej porażce polskich piłkarzy. Biało-czerwoni ulegli wczoraj na wyjeździe Szwecji 1-3 w dywizji B Ligi Narodów. Polacy zamiast bić się o awans do elity tych rozgrywek, powoli muszą zacząć się martwić o uniknięcie spadku do dywizji C. Więcej na ten temat dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
5: Parafrazując słynne powiedzenie Garego Linekera, piłka nożna to taka gra, w której 22 mężczyzn biega za piłką, a na końcu i tak nie wygrywają Polacy. To smutny obraz kadry z ostatniego półrocza. 5 meczów, 3 porażki i 2 remisy. Na podstawie spotkań ze Szwecją i Bośnią i Hercegowiną można zekranizować kolejną część serii niefortunnych zdarzeń. Nawet selekcjoner Jan Urban rozkłada ręce.
6: Moim zdaniem w tym momencie nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
5: Ktoś powie, że gorzej już być nie może. Ja nie byłbym takim optymistą.
24: W piątek Polacy zagrają z Rumunią na Stadionie Narodowym w Warszawie. I Dalia Tomczak będzie z wami od 15. Spokojnego popołudnia.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Dzisiaj słonecznie i wprawdzie chyba bezchmurne niebo w większości miejsc w Polsce, do 24 stopni. Jutro podobnie, w czwartek podobnie. Chyba już o tym mówiłem, ale mam takie wrażenie, że nie ma co narzekać.
27: Czyli, że się powtarzasz, krótko mówiąc.
0: Trochę się powtarzam, tak? Ale lubię się tak powtarzać akurat. Kasia i Robert, dzień dobry.
28: Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Ale na słońce można powiedzieć też słoneczko, to jasne, żółte, piękne. Jak jeszcze można na słoneczko powiedzieć?
27: Trochę jak do mnie, trochę jak do mnie, Kasia.
28: Robert...
26: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
28: Czy ty masz czereśnie?
27: Nie, dlaczego, gdzie, skąd?
28: Bo tak wydawało mi się, że w tej miseczce obok to czereśnie są? A daj jedną.
27: To są wyszcze.
28: No ma.
27: Gdzie czereśnie?

0: siodło. Na błysk w Radio Z, 11 minut po 14. Dzisiaj jest 29 września, to jest taki, taki normalny niby dzień, ale możemy się też dowiedzieć, że to jest dzień kuriera. Każdy z nas jakiegoś kuriera zna. Masz jakiegoś takiego swojego ulubionego, że się tam z nim lubisz i, nie wiem, wysyłacie sobie SMS-y?
1: Może aż tak to nie. SMS-ów sobie nie wysyłamy.
0: Mąż mógłby mieć jakieś protesty, tak?
1: Tak, ale w tej mojej historii też bierze udział mąż, bo na przykład takie większe paczki to czasami ukrywa albo przynosi innego dnia, żeby mąż nie
0: widział. Te paczki, dobra. Ja mam kuriera Łukasza i on mi zawsze wie, gdzie zostawić paczkę. A jak jest jedzenie dla psa, to wie, że nie może zostawiać, bo pies tego nie rozumie. On nie odróżnia, czy to jest Święty Mikołaj, czy to jest kurier Łukasz.
1: Jak nie odróżnia?
0: Jest paczka, to jest paczka, nie?
1: Słuchaj, zawsze można rozróżnić po tym, że jak nie bierze na kolana, to raczej nie Mikołaj.
0: Znaczy, jak mocno się zaprzyjaźnić z kurierem, to może też wziąć na kolana.
1: Jeżeli macie ochotę, to dlaczego by nie? Kim jesteśmy, żeby wam odmawiać, prawda? Dzisiaj dzień kuriera, dzisiaj można więcej.
0: Za chwilę Piotrek Kędzierski i jego historia, więc bądźcie z Radiem Z.
2: And feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Mnóstwo męskiej energii. Rag & Bone Man za nami, a teraz Piotrek Kędzierski i jego historie.
2: Jeden hit, jedna hit historia. Hit historie Kędzierskiego w Radiu Z.
3: Początek to jeden z najważniejszych utworów w historii męskiego grania. Przez wielu słuchaczy uznawany nawet za najlepszy hymn całego projektu, piosenka połączyła trzy wyjątkowe głosy polskiej muzyki. Kolegę Dawida Podsiadło, pana Korteza i Krzyśka Zalewskiego. Kto by pomyślał, że oni we trzech zgrają się tak dobrze i stworzą jeden z największych przebojów ostatnich lat? Co ciekawe, tylko jeden z nich miał już doświadczenie w roli wykonawcy hymnu męskiego grania. No właśnie, który z wokalistów miał już wcześniej doświadczenie z hymnem męskiego grania? A. Krzysztof Zalewski, B. Cortez, czy pan C. Dawid Podsiadło?
2: Dzwońcie 321 321 321.

0: to jest najlepszy hymn męskiego grania? No jest duża szansa na to, że tak można to ocenić. Początek w Radiu Z, 25 minut po 14. Piotrek z Cieszyna, dzień dobry, cześć.
1: Cześć.
0: Tak zawsze się zastanawiałem, że skoro jesteś z Cieszyna, to można powiedzieć do ciebie dzień dobry albo dobry den i właściwie nie będzie różnicy, nie?
1: Albo serwus, albo ahoj.
0: Albo ahoj, tak jest, wszystko jasne. Słuchaj, było pytanie od Kędziora, więc szybciutko do niego przeskoczymy.
1: No myślę, że to był Dawid Podsiadło.
2: Tak jest, a pytanie brzmiało, który z wokalistów miał już wcześniej doświadczenie z hymnem męskiego grania? Co prawda już powiedziałam, że to jest dobra odpowiedź, ale jeszcze może jakieś komplementy od Kędziora się znajdą?
3: Powinszowania, bardzo ładnie pan odpowiedział.
2: No i mało kto potrafi.

0: Dzięki. Pozdrawiam wszystkich z Cieszyna i z pewnej agencji, w której pracuję.
1: Dzięki,
2: z pewnej agencji.
1: Cześć.
2: My też pewną agencję pozdrawiamy. Pa!
3: Jeden hit, jedna hit storia. Hit storie Kędzierskiego w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Cappuccino. Caffè latte.
11: Co robisz?
10: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
12: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
8: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
8: No tak.
11: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
4: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: A to Keira w Radio Z, jej nowość na moje nieszczęście. No nasza koleżanka, Karpiu, chyba już tak możemy Kumpela. Powiedzieć, prawda? W końcu, dokładnie, psia psiuła. Siedzieliśmy wczoraj wszyscy razem w studiu Radia Z, razem świętowaliśmy 36. urodziny.
1: Tak, także jak coś chcecie od Keiry, to spoko, to do nas możecie. Nie ma problemu, znamy się z Keirą, tak, normalnie. Ale był wczoraj stres, prawda? Podczas finału Rządzę Pieniądza. Jak sobie przypomnę o tym, że dzwoniliśmy i nie było pewności, czy ktoś odbierze, czy nie. A tu przecież milion czekał, ale Magda odebrała. Ona stała na parkingu, tam mała córeczka trzyletnia w samochodzie. Nawet o imię chyba nie zapytaliśmy córeczki.
0: Zapytaliśmy, pamiętasz? Ola, zapytaliśmy. Ja wszystko pamiętam.
1: Ola, dobra. I chwilę później Magda zdecydowała, że jednak bierze pewniaka. W pewniaku 100 tysięcy złotych. Chyba chcesz nam coś powiedzieć, prawda, Magda?
2: Naprawdę uda się, trzeba wierzyć w to. Jest to do zrobienia i nie jest to jakiś wymysł. I przekonałam się o tym dzisiaj osobiście, więc grajcie i wysyłajcie SMS-y.
0: Tak jest, tak jak mówi Magda, to się uda i dzisiaj znowu ktoś z was wygra, mam nadzieję, wielką kasę w Radiu Z. Wielka kasa czeka w walizkach, 400 tysięcy złotych. Taka kasa dzisiaj do wzięcia. Kto ma ochotę, ten wysyła SMS o treści Radia Z pod 7353. No ty dobrze, że masz ochotę, ale ty nie możesz. Za to dla słuchaczy mamy coś jeszcze, bo mamy również wyjątkowy bonus.
1: Tak, od tej chwili do 15 każdy SMS dostaje 17 tysięcy szans więcej. Skorzystajcie z tego teraz. Zagrajcie, wyślijcie SMS treści Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: A czy wy wiecie, że Marcin Dorociński to będzie nowym Wokulskim i on się pojawi w wiadomościach Radia Z za chwilę?
1: Ja jestem bardziej ciekaw nowego Rzeckiego, bo to będzie Marek Kondrat. Ale więcej o tym w wiadomościach Radia Z o 15. Radio
2: Z i już. Jak ma być urodzinowa parapetówka Radia Z, to tylko ze słuchaczami.
3: Czekamy na was już w najbliższą sobotę.
4: Dla naszych szanownych gości szykujemy niespodzianki. Kamil Baleja, zapraszam.
3: Dajcie się zaskoczyć i zaprosić. Szczegóły na radioz.pl.
2: Z okazji 36. urodzin zapraszamy na urodzinową parapetówkę Radia Z.
3: Do usłyszenia i do zobaczenia w Radiu Z. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
7: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Po reklamie.
9: Mamy wtorek, 29 września, jest 15. Zapraszamy na wiadomości w Radio Z, który ma dla nas Idalia Tomczak. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Ciągle nie można przesłuchać kierowcy po wypadku kolejowym pod Radomiem. TSUE odrzucił wniosek Polski w sprawie Mercosur. Lalka jutro wchodzi do kin. Posłuchajcie, co mówi Marcin Dorociński o roli Stanisława Wokulskiego.
9: 15.
10: Prawie 3 tygodnie od katastrofy na przejeździe kolejowym pod Radomiem prokuratorzy nadal nie mogą przesłuchać kierowcy ciężarówki, która wjechała pod pociąg. Zeznania złożył maszynista. W katastrofie zginęła jedna osoba, a około 20 zostało rannych. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. Marcinie, co stoi na przeszkodzie, by przesłuchać kierowcę?
11: Kierowca został zabrany do szpitala w stanie krytycznym i ciągle nie poprawił się na tyle, by można go było przesłuchać. Ciężko ranny był również maszynista pociągu, ale z nim prokuratorzy prowadzący śledztwo już rozmawiali. Zeznał, że ciężarówka wjechała na przejazd od strony drogi krajowej numer 12. Maszynista stwierdził, że był to jednostajny ruch. Ciężarówka ani nie hamowała, ani nie przyspieszała, mimo że pociąg był doskonale widoczny, a przed przejazdem paliły się czerwone światła. Lokomotywa obrodziła się o 180 stopni, a pierwszy wagon został rozpruty. Z torów wypadły wszystkie wagony składu. Marcin Friedrich, Radio Z.
10: Po tej katastrofie do Sejmu trafił projekt zaostrzający przepisy. Za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące. Mocne argumenty w uzasadnieniu i twarda decyzja. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy z Mercosur. Polska nie wykazała dostatecznie, że umowa może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę. Sprawę na gorąco komentuje minister energii Miłosz Motyka.
12: Niezależnie od decyzji TSUE, ja jestem przekonany, tak jak dzieje się to w ciągu ostatnich miesięcy, żywność z Mercosuru nie zaleje polskiego rynku.
10: Wniosek był częścią skargi złożoną przez polski rząd. Jego odrzucenie przez TSUE nie przesądza wyroku, który Trybunał wyda w późniejszym terminie. A komentarz w tej sprawie o 18.02. Gościem Radia Z w programie Trzy Pytania na koniec dnia będzie Ryszard Petru, poseł Unii Centrum. Zaprasza Beata Lubecka. Koalicja rządząca wciąż przed rozmowami o przepisach antyalkoholowych. Chodzi o ważny projekt, który ma wprowadzić zakaz reklamy trunków i zakaz ich nocnej sprzedaży w całym kraju. Dokument spadł z poprzedniego posiedzenia na chwilę przed głosowaniem na wniosek PSL. Teraz podobno ma wrócić pod obrady w przyszłym tygodniu. Czy to oznacza, że będzie pełna zgoda? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
13: W tej chwili na twarde deklaracje jest jeszcze za wcześnie, tym bardziej, że dyskusji nie było, ale na sejmowych korytarzach słychać, że projekt będzie w harmonogramie, co powinno być uznane za dobrą monetę. I tak też na to patrzy Joanna Wicha z Lewicy.
14: Nie widzę naprawdę żadnego argumentu, żeby ta ustawa nie pojawiła się, natomiast w tym momencie też nie można tam dokonać żadnych poprawek.
13: I tu może pojawić się kłopot, bo politycy PSL-u wspominają właśnie o możliwych poprawkach. Pytanie więc na razie otwarte brzmi, jak to wszystko się skończy.
10: Najbliższe posiedzenie Sejmu, na którym sprawa ma wrócić, rusza za tydzień. Pierwszy pacjent w Polsce otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. To w ramach współpracy międzynarodowej w transplantologii. Od 3 lat polskie zespoły pobrały poza krajem 170 narządów, z których większość przeszczepiono polskim biorcom. Najmłodsze pozyskały odzyskane serce miało 6 tygodni, najstarsze 72 lata. Polska współpracuje przede wszystkim z Litwą, a także z Czechami, Słowacją, Niemcami, Austrią, Cyprem, Bułgarią i Francją. Wymiana działa w obie strony. Lalka od jutra w kinach. Wczoraj film miał premierę w Teatrze Wielkim w Warszawie. Stanisława Wokulskiego znakomicie zagrał Marcin Dorociński. Posłuchajcie, co było dla niego najtrudniejsze.
8: Najtrudniejsze? Myślę, że w ogóle podjąć tego wyzwania, bo jak usłyszałem od Radka Drabika, producenta, i Maćka Kawalskiego, że proponują mi tę rolę, to się bardzo wystraszyłem, że może nie dam rady, że to może być za trudne. I żeby zapomnieć o tym, że to jest wielkie wyzwanie, tylko się mu poddać i żeby włożyć 100% Dorocińskiego, Wokulskiego i nim być.
10: W rolę Izabeli Łęckiej wcieliła się Kamila Urzędowska. Na Lalkę zaprasza Radio Z. Iwona Kutyna ma dla Was wiadomości ekonomiczne. Posłuchajcie.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Średnio 129 kg żywności na osobę wyrzucają rocznie mieszkańcy Unii Europejskiej. Największa część, 69 kg, pochodzi z gospodarstw domowych. Najwięcej żywności zmarnowano na Cyprze, w Danii, Grecji, najmniej w Hiszpanii, na Litwie i Słowacji. W przyszłym roku wzrost PKB ma wynieść 3%, inflacja 2,8%. Takie są prognozy rządu, który przyjął projekt budżetu na 2027 rok. Na obronność zapisano 198 miliardów złotych, to 4,5% PKB. Na ochronę zdrowia 274 miliardy, 46 miliardów na naukę i szkolnictwo wyższe. W Katowicach rusza jutro Business Pre-Cup. To jedna z największych konferencji poświęconych transformacji klimatycznej i środowiskowej w Europie Środkowej, poprzedzająca globalne szczyty klimatyczne ONZ. W programie dyskusje dotyczące m.in. transformacji energetycznej, finansowania zielonej gospodarki, ochrony zasobów naturalnych, żywności i rolnictwa oraz nowych modeli produkcji i zarządzania surowcami.
16: Ależ to jest przedziwne wszystko, bo rano jak się wychodzi, trzeba pamiętać o tym, żeby wziąć czapkę i no może rękawiczki, jeszcze nie, ale ciepłą kurtkę.
9: Nie,
16: na. Jak nie przymrozki na przykład w nocy,
9: ale
16: na południu
9: Polski. Ale
16: ciągnie
9: cię po uszach, naprawdę?
16: Tak?
9: Naprawdę?
16: A ciebie nie?
9: No nie, może mam długie włosy.
16: A dzieci
9: nie
16: jak
9: wiem.
16: Do szkoły wypuszczasz, to co, bez czapki?
9: Kaptur se zakładają. Mądre są.
16: Szczególnie już drugie, prawda? Drugie, trzecie to tam w ogóle.
9: Trzecie to już tam cokolwiek założę na głowę, żeby się nie przeziębiło. 5 minut po 15.
16: Bluzą się okryje.
9: Nieważne. Ważne, że działa. Kasia Wilk.
16: Robert Karpowicz, dzień dobry, cześć.

0: Sylwia Grzeszczak, Mango w Radiu Z. Taka przyjemna opowieść o wakacjach, o lecie, o ciepełku. A ciepełko
1: kiedy
0: teraz
1: to
0: mamy
1: było, daj spokój.
0: Nie, jest ciepło, jest fajnie. 13 minut po 15. A przypomnij sobie, kupiłaś sobie, kiedy ostatnio kupiłaś sobie zabawkę? Sobie.
1: Sobie?
0: No.
1: No pewnie,
0: no nie pamiętasz,
1: jak miałam
0: to
1: kasę
0: tak
1: z komunii.
0: Ja.
1: O, wtedy.
0: Okazało się, że w czerwcu w Stanach 55% wszystkich zabawek w kraju kupili bezdzietni.
1: No proszę.
0: Krótko mówiąc, ci dorośli bez dzieci kupują już więcej zabawek niż rodziny z dziećmi.
1: A być może, możliwe, to mogłoby się zgadzać, ale na pewno w innych sklepach.

0: Infinity w Radiu Z, ale taki roboczy tytuł to mogło być tu.
1: Jak mogło pójdziesz do DJ-a, tak poprosisz o ten utwór, on na pewno będzie wiedział, o co chodzi. Zagrasz mi pan tuturu.
0: I to Infinity właśnie jest. 20 minut, już prawie po godzinie 15, a wczoraj po 16, ale tu się działo. Zadzwoniliśmy do naszej słuchaczki Magdy, no i była chwila nerwów. Magda potem wygrała 100 tysięcy złotych, no i ogromne emocje wszystkim nam się tutaj udzieliły. Nawet dzisiaj rano o tym z mężem rozmawiałam przy kawie, że fajnie było.
1: Tak. A pamiętasz, jak słuchacz Grzegorz wygrał też 100 tysięcy złotych? I później zadzwonił do żony na antenie i to powiedział przed całą Polską.
0: No pewnie, i wszyscy w studiu płakaliśmy, bo to naprawdę było wyjątkowe, wzruszające i uwielbiamy wam towarzyszyć w takich chwilach. Cudowne jest to, że w Radiu Z możecie codziennie wygrywać taką kasę. Dzisiaj na przykład bardzo proszę do wzięcia 400 tysięcy złotych.
1: No i później dzwonicie do najbliższych i przekazać im taką właśnie informację. Ale uwaga, bo startujemy też z mega premią. Od teraz do 16 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostaje 25 tysięcy szans.

0: kupowało. Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
14: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
15: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
14: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
15: A gładzie i farby?
14: Wiadomo!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny!
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
19: Rządza pieniądza.
18: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 400 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
20: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
21: Po reklamie.
22: Słuchacie Radia Z. Mamy wtorek, 29 dzień września, na zegarach 15:30, czas na wiadomości. I Dalia Tomczak, zapraszamy.
23: Starszy mężczyzna zginął pod kołami tramwaju na warszawskiej Pradze. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Targowej. Wstrzymano kursowanie tramwajów w tym miejscu. Są tam utrudnienia w ruchu także dla samochodów. Okoliczności wypadku bada policja. Chciała zainwestować, straciła prawie 150 tysięcy złotych. Seniorka z okolicy Żagania w Lubuskiem oszukana przez złodziei. Obiecywali inwestycje w kryptowaluty i zarobek. Oszuści skłonili kobietę do zainstalowania aplikacji, dzięki którym przejęli dostęp do jej kont bankowych i ukradli pieniądze. Strajki we Francji. Związki zawodowe wezwały pracowników sektora publicznego, by wywrzeć presję na rząd podczas prac nad budżetem na przyszły rok. Do protestujących dołącza młodzież. W niektórych liceach rozpoczęły się blokady organizowane przez uczniów. Wawel zaprasza jesienią. Na odwiedzających Zamek Królewski czekają warsztaty, zajęcia edukacyjne i wystawy. Zapowiada wicedyrektorka Wawelu.

0: Marta Graczyńska.
1: Bogaty program, ponad 50 spotkań i wydarzeń. Oczywiście do każdej z wystaw czasowych również mamy cykle działań, które towarzyszą tym ekspozycjom.
0: Będą m.in. oprowadzania z artystami czy weekendy seniora. Szczegóły na stronie zamku. A u nas już za chwilę wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Ruch wahadłowy na drodze krajowej 57 między Makowem Mazowieckim a Pułtuskiem. W miejscowości Przemiarowo zderzyły się dwa auta osobowe, 3 osoby zostały ranne. Utrudnienia na S8 w Warszawie, zablokowane 2 pasy, trasa stoi od węzła Marki do węzła Łabiszyńska. W okolicach Głębockiej osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zator w kierunku Poznania ma dobre 2 km. Ruch wahadłowy na drodze krajowej numer 17 na Lubelszczyźnie. Na trasie Piaski-Krasnystaw w miejscowości Łopiennik nadrzeczny zderzyła się osobówka i 2 ciężarówki. Zablokowany 1 pas ruchu. Korki na wjeździe do Niemiec w Świecku. Zator na 5 km. Czerwony telefon Radia Z jest do Waszej dyspozycji. Dzwońcie 321-321-100.
3: Dzisiaj na termometrach nawet do 25 stopni, tyle można zobaczyć w okolicach Zielonej Góry i to nie jest rekordy to okej, to rekordy to osiągamy i dzisiaj, być może trochę wczoraj, ale do końca tygodnia ma być cały czas słonecznie, ma być ładnie, ma być powyżej 20 stopni, więc nie ma co planować jakichś takich, nie wiem, chowania się pod kocem.
4: Nie ma co planować zakupów, sprzątania, po prostu korzystajcie, ludzie, 25 stopni, koniec września.

0: uwielbiamy. John Newman, Love Me Again w Radiu Z za 17 minut 16. Muszę to zdradzić, że dzisiaj z Kasią rozmawiałem o meczu, a dosłownie 7 sekund. Było na zasadzie, oglądałaś mecz?
1: Okay, przepraszam, ale co to są za jakieś retoryczne pytania? Jeszcze gdyby to była na przykład siatkówka, oglądałam mecz siatkówki, jak nasi wygrali z Francją.
0: Słuchaj, ten sam wynik, tylko że odwrotnie, bo też 3-1. Przegraliśmy ze Szwecją. No i są oceny zawodników. Najgorszą ocenę otrzymał polski zawodnik, niebywały.
1: Zaskoczenie.
0: Tymoteusz Puchacz, 3/10.
1: Aj.
0: Mocne. Porównano go, i to już jest nieładne, bo porównano go nawet do Pachołka. O, że tak się tam piłka od niego odbijała. Też nieładne, nie?
1: Ale to akurat nieładne, ale dla mnie to może być dobra wiadomość, bo w takim razie może ja bym miała nawet szansę na jakąś karierę w reprezentacji. No nie myślałam o tym do tej pory, ale kto wie, kto wie.
0: W reprezentacji bez kłopotu. Bez ale najmniejszego problemu, no.
1: Ale dziękuję ci bardzo, ja muszę to przemyśleć, bo wiecie, oni takie ładne torebki noszą drogie. Kto
0: to
1: wie,
0: mają,
1: kto
0: wie. Tak. Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Cześć, kochanie.
4: Co chcecie na obiad?
5: Debola spirę!
6: Cierogi z serem!
7: Makaron carbonara!
8: Fasolka po bretońsku.
9: Kochani, to nie jest restauracja.
8: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
9: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
8: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

by było, naprawdę. Ale by było, gdyby taka premia wam dzisiaj przyleciała koło nosa. Tylko do 16 wasz jeden SMS to 25 tysięcy szans na finał, a w finale nawet 400 tysięcy złotych. No to wysyłamy Radio Z pod numer 7353.

0: Ale to jest piękny język. Paraiso, Lost Frequencies i Marie Freuss w Radiu Z. Za 5 minut będzie 16. Paliwa coraz droższe. To dobrze by było, gdyby politycy się dogadali w tej sprawie, nie?
1: A rzeczywiście, bo ja wczoraj tankowałam i byłoby miło, gdyby zaczęli rozmawiać, naprawdę.
0: No, to o tym, jak bardzo średnio im idzie, o, więcej w wiadomościach Radia Z o 16. Radio Z i
2: już. Lubię to w Radiu Z.
1: Lubię to, serio.
2: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
3: A już dziś kolejne wydanie programu Lubię to Superstars. Gościem największy polski scyzoryk, czyli Leroy. Nie może was zabraknąć.
2: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
4: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Wygenerowano z AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
5: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
7: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruin Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Dużo dobrego.
16: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Po reklamie.
18: Zbliża się godzina 16, jest wtorek, 29 września, czas na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Idalia Tomczak.
19: 13-latek planował zamach, trafił do ośrodka wychowawczego. Ceny paliw szybują, rząd apeluje do prezydenta. Hubert Hurkacz przegrał w finale w Chengdu. Na koniec wiadomości, relacja z meczu.
18: Szesnasta.
19: Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole w województwie kujawsko-pomorskim. Sąd rejonowy w Wąbrzeźnie umieścił go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Reporter Radia Z Maciej Bąk ze szczegółami tej sprawy. Maćku, co wiemy o planach nastolatka?
20: Podczas przesłuchania z udziałem rodzica przyznał się przed policjantami do tego, co planował. 13-latek zamierzał zrobić krzywdę przypadkowo napotkanym osobom i miał szansę wcielić swój plan w życie, bo broń miał już spakowaną w plecaku, ale wtedy przed lekcjami do jego domu weszli funkcjonariusze policji. Chłopak wcześniej zabił kilka kotów, chwalił się tym w sieci, podobnie jak swoimi przerażającymi planami. Sąd w Wąbrzeźnie nie zdradza szczegółów swojej decyzji. Sprawa jest specyficzna, bo dotyczy małoletniego. Wobec takich osób to właśnie umieszczenie w ośrodku jest podstawowym środkiem zabezpieczającym.
19: Uczniowie szkoły, do której chodził chłopak, są pod opieką psychologów. Ceny paliw wciąż wyżej i wyżej, a politycy ciągle bez porozumienia. Rząd mocniej apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy pozwalającej na przejęcie części nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Minister energii w Radiu Z wprost zadeklarował, że bez tych przepisów na stacjach benzynowych taniej nie będzie. O tym, jakie przy tej okazji padły argumenty, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
21: Obie wojny w Ukrainie
0: Ukrainie i Zatoce Perskiej wywindowały światowe ceny paliw. Miłosz Motyka dziwi się prezydentowi, że w tej sytuacji swoimi decyzjami pozwala, by obywatele na tym tracili.
21: Ja nie rozumiem, dlaczego te nadzwyczajne zyski pan prezydent chce zachować w tych spółkach paliwowych. On się w nich tak zakochał? Miał być po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, a nie koncerny naftowe.
0: Przekonywał w Radiu Z minister energii i podkreślał, że rząd nie ma żadnego planu B, jeśli Karol Nawrocki znów odmówiłby swojego podpisu. Zdaniem dzisiejszego gościa Radia Z żaden inny sposób na obniżenie cen paliw nie jest tak dobry i skuteczny, jak przetestowany program CPN, na który po prostu trzeba zebrać pieniądze z wielkich zysków firm naftowych.
19: Miłosz Motyka zapewniał też, że Polsce zimą nie grozi brak gazu, bo krajowe magazyny są już wypełnione w 99%. Sekretarz generalny NATO wzywa do zachowania spokoju i wsparcia Ukrainy. Mark Rutte po spotkaniu z premierem Litwy zapewnił o wsparciu sojuszu dla wschodniej flanki, wzmacnianiu obrony powietrznej i antydronowej. Rosji nie udaje się, przegrywa na polu bitwy na Ukrainie i nie udaje jej się podważyć naszej jedności ani wsparcia dla Ukrainy. Nasz przekaz dla Moskwy jest jasny. Zrobimy dla Ukrainy jeszcze więcej, a nie mniej. Sekretarz generalny NATO poparł również dzisiejsze ogłoszenie rządu Estonii, który po śledztwie oskarżył oficjalnie Rosję o sabotaż i podpalenie zakładu zbrojnego. Bez przygotowania, bez sprzętu i przede wszystkim bez wyobraźni w Łodzi 17-latek i 20-latek wspinali się na 160-metrowy komin nieczynnej dawnej elektrociepłowni EC2. Utknęli na wysokości, pomogły służby ratunkowe. Szczegóły zna reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
18: Wspinających się na komin zauważyli pracownicy ochrony obiektu, wezwali służby. Na miejsce przyjechali strażacy, ewakuowali intruzów przy użyciu drabiny z wysokości 15 metrów. Na szczęście w tym przypadku nic im się nie stało, nie wymagali pomocy medycznej, ale służby ostrzegają, wchodzenie na tak wysokie obiekty bez zabezpieczeń, bez wcześniejszego przygotowania może być śmiertelnie niebezpieczne, podkreśla brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
22: Wchodzenie do takich obiektów powoduje bezpośrednie zagrożenie swojego zdrowia, jak i życia.
18: Tego rodzaju akcje ratunkowe angażują też duże siły służb. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
19: Na terenie elektrociepłowni trwają obecnie prace rozbiórkowe. 13. finał Huberta Hurkacza w turnieju rangi ATP okazał się dla niego pechowy. Nasz tenisista przegrał w chińskim Chengdu z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Pojedynek Polaka z Hiszpanem śledził Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, na 9. tytuł mistrzowski Hubi musi jeszcze poczekać.
23: No, czekał już dość długo, bo od kwietnia 2024 roku, czyli od triumfu w portugalskim Estoril. Dziś faworytem był Hiszpan, ale Polak miał swoje szanse, których niestety nie wykorzystał. Pierwszą partię Hubi przegrał 4-6, ale w drugiej miał 4 piłki setowe. Niestety to rywal wygrał w tiebreaku 9-7 i sięgnął po trofeum. A Hubi opuszcza Chengdu bogatszy o kolejne doświadczenie i $107,000. Kolejnym przystankiem na trasie Huberta Hurkacza będzie Pekin.
19: Ale z Chengdu mamy też dobre wieści. W rywalizacji deblistów triumfował Jan Zieliński. Polak sięgnął po tytuł razem z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Co to jest za tydzień? Co to będzie za tydzień? Słońce nam będzie towarzyszyło na pewno do niedzieli. Temperatury powyżej 20 stopni się utrzymają z nami jeszcze przez kilka dni, ale to jest taki dylemat pogodowy, który mam. Bo jak jest jesień i mamy 25, to chodzimy w długich spodniach i kurtkach, a w lecie przy tej samej temperaturze krótkie spodnie i krótki rękawek. No i jak to jest? Jak żyć?
24: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
18: To jest ta pora roku, kiedy o 8 rano tak zaglądasz za okno, a zobaczę, jak ludzie są ubrani, to będę wiedziała, jaka jest pogoda. I na pewno się nie dowiesz, bo zobaczysz 4 różne stylizacje. Jeden w krótkim, trzeci w futrze. Nie wiadomo.

0: Lejlo, to jest Tiësto w Radiu Z, 12 minut po 16. Dzisiaj już trochę o piłce było, nie będziemy was zamęczać tym, co tam się działo w tym meczu.
1: Smutne,
0: ale w niedzielę
1: rzeczy były smutne.
0: Tak, ale w niedzielę we Wrocławiu zacznie się wyjątkowy mecz, bo mistrzowie świata w piłce nożnej z 2006, Włosi, zmierzą się z naszymi piłkarzami sprzed 20 lat. Takie
1: i
0: piękne wspomnienie.
1: Mówimy o tym dlatego, że mamy dla was 4 bilety i wymienimy je za najciekawszą historię o tym, co wam się dzisiaj udało. To
0: a
1: ja
0: udało
1: zacznę.
0: Udało ci się coś dzisiaj? Dawaj, śmiało.
1: Udało mi się. Chciałam zjeść obiad, miałam bardzo mało czasu i mogłam wybrać hot doga, mogłam wybrać pizzę, ale nie, ja wzięłam sałatkę, proszę bardzo.
0: I powiem ci, naprawdę, świat jest z ciebie dumny. Tak, możesz być wzorcem do naśladowania.
1: Mhm. To był ten raz w tygodniu i teraz wie o tym
0: no,
1: cała Polska.
0: Dobrze.
1: A co wam się udało? 321, 321, 321, dzwońcie.

0: Kociaki, Atomic Kitten w Radiu Z, 18 minut po godzinie 16, 3,69 zł. Czy to może być inwestycja w siebie? Czy opłaca się ten SMS? No jak nie? To poczekaj, zaraz ci Kasia powie, bo Kasia, opłaca się ten SMS wysłać?
1: Opłaca się i jeżeli się w to naprawdę wierzy i potrzebuje, to ten telefon będzie.
2: No to dobra, to uwaga, to namawiamy was teraz do tego, żeby zainwestować w siebie. Te 3,69, jak macie gdzieś takie drobniaki, to sobie odłóżcie i wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353, bo dzisiaj możecie wygrać 400 tysięcy złotych. No jest Kasia, inwestycja.
0: Nasza słuchaczka Kasia jeszcze mówiła tam o afirmacji, że trzeba uwierzyć w siebie, więc tak, najpierw trzeba wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353. My go potem pomnożymy 15 500 razy, ale tak, to tylko do 17, no i później co? Trzymać kciuki i wierzyć w siebie, po prostu.
2: Niech wam się mnoży. Radio Z pod 7353.

0: to pani Aleksandra w Radiu Z i pan Saksobit. Trwa konkurs. Konkurs na imię dla Ogiera. Proszę bardzo.
1: To mam. Tak? Robert. Bardzo no, dobre imię dla Ogiera.
0: Dyskwalifikacja co najmniej z dwóch powodów, a dlaczego to wam wyjaśnimy w wiadomościach Radia Z o 16.30. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
4: No i dlatego musiał wam to powiedzieć.
3: Musiałem wam to powiedzieć.
4: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
3: No, musiałem wam to powiedzieć. Już od czwartku, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: tłocze, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: W Media Expert taniej masz.
15: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: Po reklamie. Na zegarach już 16:30, to oznacza jedno, czas dać głośniej. Pora na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, zapraszamy.
17: Po ponad roku od tragedii na obozie harcerskim w Wielkopolsce rusza proces za zamkniętymi drzwiami. 15-letni Dominik w pełnym umundurowaniu i obuwiu miał przepłynąć jezioro Wpław. Chłopiec utonął. Oskarżeni są opiekunowie obozu, którzy nie zapewnili Dominikowi asekuracji. Grozi im od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Prawie 3 kg narkotyków przejęła policja w Świebodzinie w Lubuskiem. Zatrzymano 4 osoby. Na 3 miesiące do aresztu trafił 35-latek, który z handlu narkotykami uczynił sobie stałe źródło dochodu. Działał w warunkach recydywy. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. To ostatnia szansa, żeby nadać imię najmłodszemu mieszkańcowi Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Dzisiaj kończy się konkurs na imię dla małego ogiera rasy huculskiej, który niedawno przyszedł tam na świat. Mówi Maciej Szajda z Zespołu Parków Krajobrazowych.
18: Trzeba wymyśleć imię, które pasuje do samca. Natomiast szkopuł w tym, że jakby konie otrzymują imiona na pierwszą literę imienia swojej mamy. W związku z tym, skoro matka tego ogierka ma na imię Perła, poszukamy imienia zaczynającego się od litery P.
17: P jak propozycję można zgłaszać tylko dzisiaj w komentarzach na Facebooku Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Z parku na drogi się przenosimy. Posłuchajcie wiadomości dla kierowców.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Dzwonicie na czerwony telefon Radia Z.
20: Dzień dobry, w Pluszczu Gdańskim się zderzyła osobówka z motocyklem. Zablokowany jeden pas w stronę Gdańska i korek od Rusocina.
17: Droga krajowa nr 91 w Pluszczu Gdańskim stoi też w drugą stronę. Wprowadzono ruch wahadłowy. W Warszawie poważne korki w Dolinie Służewieckiej. Zator od Alei Ken do Wilanowskiej w stronę Pragi. Stoi też Aleja Sikorskiego od Czerniakowskiej do Wilanowskiej. Utrudnienia na S7 na Mazowszu.

0: W stronę Krakowa między Tarczynem a Głuchowem trwają roboty drogowe. Zablokowany prawy pas, ruch odbywa się lewym. Wiadomości dla kierowców tworzymy razem z Wami. Dzwońcie na czerwony telefon Radia Z 321 321 100.
1: Piękna pogoda i to właściwie przez cały tydzień. Nie ma zbyt wiele nic tutaj do dodania, no ponad 20
0: to powiedz,
1: stopni.
0: Co u Ciebie, słuchaj, opowiadaj.
1: No, radzę sobie jakoś, tak jest w porządku, słoneczko świeci. Tak, no, a kawę pójdę sobie zrobić, no nie wiem, może masz ochotę, to zrobię.
0: Naprawdę?
1: No,
0: to ja
1: przy
0: bardzo
1: tej
0: poproszę.
1: Pogodzie,
0: z mlekiem i łyżeczka cukru, dzięki. I want

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

wygraniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: 18 minut do godziny 17, kończycie pracę, odpalacie Radio Z. Michael Patrick Kelly śpiewa swój nowy numer Feel My Love. I co? I jeszcze sukcesy słuchaczy też się pojawiają, to posłuchajmy.
1: To dostałem podwyżkę w pracy oraz awans. W życiu bym się tego nie spodziewał.
2: Dzisiaj udało mi się przejechać z Jeleniej Góry do Gdańska i nie pomyliłam żadnego zjazdu.
3: Kusił mnie kebab i straszny głód, ale wytrzymałem i dojechałem do babci. Zjadłem pomidorową i naleśniki z mięsem jej roboty.
4: Dzisiaj udało mi się zejść ze spalaniem samochodu do 6-0.
5: A, zaczęły się tryby eko. Ale czekaj, 6 razy 9.
0: No i już popsuł humor. Dziękuję bardzo, to może już nie.
5: Ale na pocieszenie mamy dla ciebie poczwórne bilety na mecz legend piłki nożnej Polska-Włochy we Wrocławiu w niedzielę. Możesz pojechać samochodem. Gratulacje.
6: Radio Z i już. Reklama.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Za 12 minut 17, a po 17 finał Rządzę Pieniądza, gdzie ktoś z was zagra o 400 tysięcy złotych.
1: I do godziny 17 każdy wasz SMS daje wam 15 500 szans na to, że to do was zadzwonimy. SMS Radio Z 7353.

0: Ocean Drive w Radio Zeta. W Polsce będziemy mieć nowy, pachnący dworzec kolejowy.
1: Ale jeszcze go nie ma, tak?
0: No nie będzie dopiero za 10 lat.
1: Będzie. No, chciałem sobie na niego poczekać w takim razie.
0: To słuchaj.
1: Może być za długo.
0: Ale o tym, gdzie będziesz mógł czekać, powiemy o 17, więc zostańcie z Radiem Z.
2: Radio Z i już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Wspólnie wygrajmy Kraków dla mieszkańców!
4: Naprawdę my tych wyborów jeszcze nie wygraliśmy. Co więcej, ja naprawdę uważam, że pani senator Piątkowska ma realne szanse. Jest potrzebna pełna mobilizacja, ciężka praca.
5: Najbliższe 2 tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Przemek Taranek, Radio Z.
7: Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
10: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
16: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
17: To bierzcie się za glazura, ale materiały chcę najlepsze.
16: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
17: A gładzie i farby?
16: Wiadomo!
18: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
19: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Tylko w kinach od 30 września. Na film zaprasza Radio Z.
20: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
21: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
20: A gdzie tak jest?
21: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
22: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Mamy niskie ceny!
25: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
26: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
25: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
26: Ty, ale akcja!
25: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
26: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
25: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Po reklamie.
0: Zbliża się 17, mamy wtorek, 29 września, czas na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Idalia Tomczak.
1: Nowe ustalenia w sprawie nożownika z Jarosławia. Znowu powołani zostali biegli. Poważne kłopoty w Gdańsku. Zamknięte rondo. Trwa akcja strażaków. Wysokie ceny paliw zmieniają rozkłady komunikacji miejskiej. Szczegóły na koniec wiadomości.
0: 17.
1: Jeszcze w tym tygodniu będzie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia zostanie przesłuchany, ustaliło Radio Z. Prokuratura ponownie powołała w tej sprawie biegłych psychiatrów. Mężczyzna w klasztorze benedyktynek zabił księdza i ranił 4 osoby. Sąd zdecydował o jego areszcie. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieneński. Po rozmowie z przemyską prokuraturą. Dzień dobry. Michale, co więcej udało ci się ustalić?
3: 31-letni Ukrainiec cały czas przebywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.
4: Jego stan zdrowia być może będzie ulegał zmianie, choćby z uwagi na wdrożone leczenie.
3: I dlatego jest szansa na przesłuchanie, podkreślała Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury, która przejęła śledztwo. Jak ustaliłem, przesłuchano już 25 świadków, w tym osoby, które podwiozły ich orałem z granicy w Korczowej do Jarosławia. Dziś też zapadła decyzja, że sprawą ataku nożownika w klasztorze zajmie się Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.
1: A powiedz jeszcze, w jakim stanie są ranni?
3: Dwie osoby już wyszły ze szpitala, dwie są na oddziale intensywnej terapii. To osoba duchowna i osoba świecka.
1: Dziś w Grzęsce na Podkarpaciu odbył się pogrzeb księdza, który zginął w ataku nożownika. Kierowcy zamknięte rondo świętego Jana de la Salle w Gdańsku. Doszło do rozszczelnienia gazu po uszkodzeniu magistrali. Trwa akcja strażaków. Gaz przedostał się do studzienek kanalizacyjnych. Służby wyznaczyły strefę bezpieczną. Nie ma konieczności ewakuacji mieszkańców okolicznych budynków. Za 2 dni śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto przejmie specjalnie powołany zespół śledczych. Na jego czele stanie dotychczasowy szef śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej Marek Wełna. Reporter Radia Z Marcin Friedrich rozmawiał z rzeczniczką prokuratora generalnego. Marcinie, jaki jest powód tej decyzji?
5: Chodzi o usprawnienie i przyspieszenie tego postępowania. Jest w nim wiele wątków, tysiące stron danych, które należy przeanalizować, tysiące pokrzywdzonych, których trzeba przesłuchać. Stąd właśnie decyzja o powołaniu zespołu 7 śledczych, którzy się tym zajmą, mówi prokurator Anna Adamiak.
6: To są prokuratorzy ze wszystkich szczebli w strukturze, bardzo doświadczeni prokuratorzy.
5: Śledztwo będzie prowadzone w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie. Tu mają być też lepsze warunki techniczne do prowadzenia tego postępowania. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: A postępowanie w sprawie Zonda Krypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w połowie kwietnia. Za godzinę polityczna rozmowa popołudnia. W programie 3 pytania na koniec dnia. Gościem będzie Ryszard Petru, poseł Unii Centrum. Beata Lubecka zaprasza o 18.02. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Dziś ogłoszono przetarg na koncepcję budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
7: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym, bo pomarzyć można o wielu rzeczach.
1: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata. Wtedy rozpocznie się proces projektowania bryły, a prace budowlane mają ruszyć 2 lata później. Nowy dworzec w Poznaniu może powstać dopiero za 10 lat. Jest nadzieja na ochronę przed wielką wodą dla Bodzanowa pod Głuchołazami. Wieś nie podniosła się jeszcze po powodzi sprzed 2 lat, a w sierpniu po ogromnej ulewie wylał lokalny potok. Wody Polskie twierdziły, że niewiele da się tam zrobić. Teraz zlecają nowe badania. Co się zmieniło? Sprawdzała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
27: Wody Polskie zleciły nową analizę. W Bodzanowie już nawet pojawili się eksperci, mówi mi Dariusz Kozdra, jeden z mieszkańców.
28: Przyznam się, że byłem trochę w szoku, że Wody Polskie tutaj są tak zmotywowane.
27: Bo zapowiadają chodzenie od domu do domu, robienie pomiarów wzdłuż potoku.
29: Tutaj nie może być już przypadkowych działań. To muszą być badania profesjonalne, geologiczne, geodezyjne.
27: Jak mówi mi Katarzyna Matysiak z RZGW we Wrocławiu, Wody Polskie intensyfikują pracę i są pieniądze na ten nowy plan na ochronę Bodzanowa. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Analiza ma być gotowa wiosną. Wśród propozycji jest budowa mini zapór czy zatrzymanie wody na polach w ramach małej retencji. Mniej promów, więcej autobusów. Wysokie ceny diesla zmieniają rozkłady komunikacji w Świnoujściu. W czasie jesienno-zimowym miasto rezygnuje z jednego promu Bielik. Przeprawa dalej będzie czynna, ale zamiast jednego ze statków do centrum pojedzie autobus, mówi rzecznik prezydenta miasta Wojciech Pasałego.
30: Dodatkowo przez tunel będzie kursował samochód z przyczepą do przewozu rowerów.
2: to rozwiązanie tymczasowe, bo od 19 kwietnia przyszłego roku przeprawa ponownie będzie obsługiwana przez dwa promy Bielik.
1: Oszczędności przez tych kilka miesięcy będą dla Świnoujścia gigantyczne. Miesięczny koszt promu to 400 tysięcy złotych. Autobus kosztuje 6 razy mniej.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Słońce, słońce i tak mówimy, że nie ma zbyt wielu zaskoczeń w prognozach pogody na najbliższe dni, ale znalazłam takie jedno maleńkie, bo to jest taki czas, kiedy potrzebujemy zarówno takich czapek przejściowych, bo rano chłodno, ale czapka z daszkiem też się potem przyda. No okay. I uważam, że to jest piękne, ten paradoks.
0: To jest rzeczywiście dobre rozwiązanie.
10: I z tym lepszego was zostawiam.
0: Lepszego dzisiaj nie wymyślimy. 17:05, przyjemne, piękne, słoneczne, wrześniowe popołudnie, a za chwilę finał rządzy pieniądza. Pamiętacie, jaka kasa dzisiaj jest?
10: Ja pamiętam.
0: 400 koła.
10: Nie, wybierz. Chciałam powiedzieć. 400 koła, to pilnujcie telefonów, zaraz dzwonimy.

0: Radio Z. Pogoda jest taka, że rzeczywiście wielu z naszych słuchaczy może teraz spędzać czas gdzieś na spacerach albo w drodze, w biegu. Mam nadzieję, że jeżeli tak jest, to macie ze sobą telefon komórkowy, jeżeli wchodziliście do gry, bo my telefon mamy, numer telefonu mamy wylosowany, no i dzwonimy z dziką rozkoszą i radością do kogoś, żeby odmienić komuś życie w to wtorkowe popołudnie. 400 tysięcy złotych czeka, a my czekamy 5 sygnałów. Więcej nie możemy, nawet jakbyśmy chcieli.
1: Liczymy na to, że nikomu teraz nie przeszkadzamy, a nawet jeśli przeszkadzamy, to się opłaca odebrać.
0: Czwarty sygnał. Wdech, wydech, to jest twój... Dzień
1: Halo.
0: Dobry! Tu Radio Z, Robert Karpowicz i Kasia Wilk. Jak dobrze, że odebrałeś. Cześć.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Słuchaj, rzutem na taśmę, bo jeszcze jeden sygnał i musielibyśmy wręczyć ci tylko nagrodę pocieszenia. A tak, to powiedz, jak masz na imię?
2: Darek.
1: I gdzie jesteśmy, dokąd się dodzwoniliśmy?
2: Wochyń.
0: Darku, Wochyń. Powiedz nam, co robiłeś, że tak w ostatniej chwili odebrałeś od nas telefon? W czym się
2: naprawiam, naprawiam maluszka.
1: Co ty opowiadasz? Takiego normalnego, starego, klasycznego?
2: Tak.
1: Takiego rym-pym-pym-pym-pym-pym?
0: Takim, co się jechało 15 minut nad morze w 7 osób i jakoś człowiek dał radę?
2: I klima była. I był klima.
1: Cudownie. Darku, przed tobą szansa gry o duże pieniądze, bo w jednej z walizek mamy 400 tysięcy złotych. Jeśli wybierzesz inną, to może być 40, może być też 15, może być 5 tysięcy. Ale gdybyś nie chciał ryzykować, to w pewniaku, w czerwonym portfelu Radia Z, na stole już leży dla ciebie przygotowane 10 tysięcy. To zakładam, że za dychę to można w ogóle kupić ze trzy maluchy.
0: Obyś się zdziwił tak, chyba.
2: Oj, chyba nie. Takie do remontu, do remontu, tak.
1: A popatrz, to, to jednak ale wyleciałem z obiegu.
0: Byłyby trzy do remontu i miałbyś zajęcia, ale pytanie jest, co robimy? Co ty robisz, nie co my robimy? Co ty wybierasz? Czy nasz czerwony portfel, w nim dzisiaj 10 tysięcy, czy ryzykujemy i wybieramy którąś z walizek?
2: Gramy dalej.
1: Decydujesz się na wybór walizek, tak?
2: Tak, tak.
1: Okej,
2: okay.
1: Bo to 10 tysięcy to mówisz, że to jest za mało.
2: No, troszeczkę za mało. Mm-hmm. Gramy, idziemy na całość.
1: Dobra, słuchaj, to czekaj, bo jak mówisz, że za mało, to ja dorzucam 12 tysięcy złotych.
2: No nie.
1: Nie, no dobra, nie. Jak nie, to nie.
0: No dobrze, Darek, to wyobraź sobie przed sobą napis Radio Z i teraz twoje zadanie jest takie, żebyś z tego napisu wybrał jedną literę.
2: R.
0: R to twoja litera, okej.
1: Pod literą R mamy 5 walizek i wybierz sobie jedną z nich.
2: Czwóreczka.
1: Okej. Okay. No ja już wzdycham, nie? Jak słychać. Okej. Okay. A tak w ogóle na co dzień co porabiasz? Poza naprawieniem maluchów?
2: Pracuję w firmie produkującej palety.
1: Aha. Gotowy na to, żeby otworzyć walizkę?
2: Tak.
1: No to sprawdźmy.
3: Masz 5000 złotych.
0: I jest okej?
2: Okay? Jest okej, okay. Elegancko.
0: Powiedz mi, czy kiedykolwiek tak pracując przy swoim maluszku wpadło ci 5000 do ręki, czy jednak
2: no,
0: to jest takie zajęcie, gdzie raczej kasę się traci, niż
2: raczej nie, raczej
0: wygrywa?
1: To polecamy się częściej.
2: Dziękuję ślicznie.
1: Słuchaj, no wysyłamy do Wochynia 5 tysięcy złotych. Zaryzykowałeś, bo jak to mówią, kto nie ryzykuje, ten kawioru nie je. Więc cudownie, fajnie, gratuluję ci takiej decyzji. Wygrałeś 5 tysięcy.
0: I zaspokoiłeś swoją ciekawość, to była rewelacyjna gra i wygrałeś w parę chwil 5 tysięcy złotych, a tego myślę wiele osób może ci zazdrościć. Jutro mamy środę, to jest ostatni dzień miesiąca i to jest też ostatni finał miesiąca.
1: No.
0: Tak, no i wiecie, że w takie dni mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego.
1: Podbijamy stawkę, już nie 400 tysięcy złotych, tylko do walizki dorzucamy 100 tysięcy i robi się okrągłe pół miliona.
0: No to co, wchodzimy do gry. Wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin

0: Gym Class Heroes i Adam Levine w Radiu Z robili takie o, to tak się też robi, na przykład jak się wychodzi z pracy i wchodzi się do samochodu, ten samochód się próbuje odpalić i potem się robi o.
1: A to rozumiem, że to z autopsji, tak?
0: To taki rebus to jest, że nie, i ty zaraz powiesz, że są korki.
1: To za trudne. To ja mogę powiedzieć o tym, że są korki i to jest łatwiejsze. Korki są, poddaję. Ale gdzie? To powiemy za chwilę w wiadomościach Radia Z o 17.30. O! Radio Z
2: i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2500.

0: Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu. Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
7: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
6: To bierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
7: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
6: A gładzie i farby?
7: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
8: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
12: Po reklamie.
13: To wtorek, 29 dzień września, na zegarach 17:30, czas na wiadomości w Radiu Z i Dalia Tomczak.
14: Policja w Cieszynie zatrzymała nożownika, który w ubiegłym tygodniu podczas szarpaniny na miejskim dworcu kilkukrotnie ugodził nożem 42-latka. Motywem miały być rozliczenia finansowe. Poszkodowany trafił do szpitala. Napastnikowi grozi 20 lat więzienia. Wojsko dłużej na granicach. Do końca marca przyszłego roku nasi żołnierze ramię w ramię z pogranicznikami ochraniać będą granice z Niemcami i Litwą. Na zachodzie wojsko działa od lipca ubiegłego roku, a na wschodzie od października 2025. O 90% mniej plastiku butelek i puszek zanieczyszczających środowisko, od kiedy obowiązuje system kaucyjny. To wyniki badań śmieci zbieranych podczas akcji Czysta Odra i Czysta Wisła. Rośnie za to liczba butelek szklanych, a to jasny sygnał, że także je należy objąć systemem kaucyjnym. Tak jak w Rumunii, mówi Dominik Dobrowolski, organizator akcji.
15: Te małe buteleczki są tam objęte systemem kaucyjnym, więc nie ma nic przeciwko żadnych tutaj ekonomicznych, społecznych argumentów, żeby w ogóle nie recyklingować szkła.
14: Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi rozmowy z branżą o kaucji na jednorazowe butelki szklane. W Radio Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Zablokowany jeden pas ruchu na autostradzie A2 na Mazowszu. W stronę Poznania między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim zderzyły się dwie osobówki. Jedziecie pasem prawym. Przez roboty drogowe korkuje się S7 na Mazowszu. W stronę Krakowa między Tarczynem a Grójcem w Pamiątce przygotujcie się na spowolnienia. Uważajcie na Dolnym Śląsku na trasie A8. Między węzłami Wrocław Północ, Wrocław Psiepole w stronę Kudowy trwają roboty drogowe. Zablokowany prawy pas ruch odbywa się lewym. Kierowcy, pamiętajcie o czerwonym telefonie Radia Z, to tutaj czekamy na wasze wiadomości z dróg.
16: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
17: Do wieczora będzie dość pogodnie, będzie ładnie, będzie słonecznie, póki to słońce nie zajdzie. A jak zajdzie, to zrobi się od razu zimno, bo tu już nawet nie możemy mówić o chłodzie. Od 3 stopni na Podhalu, 5 stopni w Małopolsce, 7 w centralnej Polsce, do 11 maksymalnie na zachodnim Pomorzu, ale wszędzie noc gwieździsta.
13: Jak pięknie, w nocy gwiazdy, w ciągu dnia tyle słońca i to do końca tego dnia. Cieszmy się tymi dniami, bo coś czuję, że to ostatnie, takie piękne jesienne.

0: Mira Fiori, Artur Rajek w Radiu Z. Za 18 minut będzie godzina 18. O, to jest dobry czas teraz, nie? Wychodzicie z pracy, można pędzić jeszcze na zakupy, poogarniać wszystko, no i później zapłacić najgorzej, bo uwaga, jeśli pędzicie na zakupy, będzie drożej. Po tych rekordowych obniżkach.
1: Tak jakoś mnie też, nigdy nie jest w drugą stronę, prawda?
0: Ale przeczytałem teraz właśnie, że chodzi o ceny masła. One mogą wystrzelić. I padła taka kwota, ja ją zacytuję, bo to mnie to trochę przeraża. Ponad 9 zł za kostkę masła.
1: Wiesz, ale ja mimo wszystko bym się nie martwiła, bo przecież też chodzicie po hipermarketach i non-stop są jakieś promocje. Za 2 złote kupuje się kostkę masła, jak kupisz tam 3 czy 5.
0: Tak.
1: I są dobre ceny, tak, zdarza
0: tak, tak.
1: się.
0: Tak, tak, tak, ja to kupuję, nie wiem jak ty.
1: Ja też zawsze
0: biorę. No ja też kupuję. Ja mam tyle tych kostek masła, że teraz to ja masło smaruję chlebem.
1: Stać go!
2: Reklama. Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.
7: Radio Z i już.
8: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: otoczenie tak piękne jak złota polska jesień. Ładnie wymyśliłam, co?
1: Dobrze,
0: to Karol G
1: dobrze.
0: I Bruno Mars w Radiu Z.
1: To była Katarzyna Jasnorzewska-Wilk. Za 5 minut będzie godzina 18. A 2 minuty po 18. 3 pytania na koniec dnia. Dzisiaj gościem Ryszard Petru. Radio Z.
2: Jak ma być urodzinowa parapetówka Radia Z, to tylko ze słuchaczami.
3: Czekamy na Was już w najbliższą sobotę.
4: Dla naszych szanownych gości szykujemy niespodzianki. Kamil Baleja, zapraszam.
3: Dajcie się zaskoczyć i zaprosić. Szczegóły na radioz.pl.
2: Z okazji 36. urodzin zapraszamy na urodzinową parapetówkę Radia Z.
3: Do usłyszenia i do zobaczenia w Radiu Z. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
9: A nosek?
8: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
9: Całą noc?
8: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
9: Dobranoc, nosku.
8: Dobranoc, skarbie.
10: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
11: Nowy rok akademicki na wypasie?
12: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
13: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
15: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
14: Z PSB zawsze się da.
16: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Mamo, źle się czuję.
18: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
19: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
12: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
12: No tak.
16: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach.

0: Zobacz, Stasiu, soku.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Po reklamie.
7: To już prawie 18, mamy wtorek, 29 września, czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Dalia Tomczak.
8: Rząd kontraopozycja w sprawie zmian w progach podatkowych. TSUE odrzucił wniosek Polski w sprawie Mercosur. W trzech pytaniach na koniec dnia Ryszard Petru, poseł Unii Centrum.
7: Osiemnasta.
8: Opozycja w kontrze do rządowej propozycji zmian w progach podatkowych. Pierwszy idzie w górę ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawia się też nowa stawka 24% dla tych, którzy zarabiają do 150 tysięcy rocznie. Korekty mają obowiązywać od nowego roku, ale już widać, że nowe prawo raczej nie przejdzie przy szerokim poparciu. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
9: Klub PiSu jest jeszcze przed i rozmową i decyzją, ale pierwsze opinie do przyjętego rządowego projektu są delikatnie mówiąc sceptyczne. To jest jakiś gest w stosunku do 3 milionów podatników PIT, mówi Zbigniew Kuźmiuk i stawia sprawę dość jasno.
10: Jeżeli ta obniżka dla wąskiej grupy podatników podatku PIT jest związana z podwyżką podatku CIT, no to myślę, że sytuacja jest dosyć jednoznaczna.
9: Czyli jak mówi, nie, ale zastrzega, że klub w tej sprawie będzie patrzył całościowo i na projekt budżetu, i na projekty okołobudżetowe.
8: Rządowe propozycje lada dzień mają wpłynąć do Sejmu. Na razie nie wiadomo, kiedy trafią pod obrady. Młodzież ewakuowana rano z budynku ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Elblągu nie wróci na noc do placówki. W jednym z pokojów doszło do pożaru pochodnych amfetaminy. Na miejscu nie było 15-latka, który zajmował to pomieszczenie. Uszkodzeniu uległa ścianka działowa. Nikomu nic się nie stało. Umowa handlowa Unii z krajami Mercosur nie zostanie zawieszona. Chciała tego Polska, ale Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił wniosek. Nasz kraj nie przekonał unijnego sądu, że umowa grozi natychmiastowymi i nieodwracalnymi stratami, na przykład dla rolników. Do tej decyzji odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka. Uderzył w Prawo i Sprawiedliwość, które negocjowało warunki dokumentu.
11: Na poziomie wykonawczym, jeśli chodzi o dbanie o nasze interesy, to rząd Morawieckiego, no bo on już się tym zajmował, nie zabezpieczył polskich interesów w żaden sposób. Nam się udało szereg bezpieczników w tej umowie wprowadzić. Ona faktycznie ze względu na przepisy unijne już jest realizowana.
8: Odrzucenie wniosku przez TSUE nie przesądza wyroku, który Trybunał wyda w innym terminie. Więcej o tym już teraz w Radiu Z. Trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
12: Dzień dobry, z nami jest Ryszard Petru, szef Komisji do Spraw Deregulacji w Sejmie i oczywiście wiceszef klubu Centrum.
13: Dzień dobry.
12: Unia Centrum czy Centrum?
13: Centrum.
12: Centrum, dobrze. Dzień dobry, pytanie numer jeden. No, porażka Polski w TSUE, jakby nie patrzeć w sprawie Mercosuru, bo Warszawa chce unieważnienia woli tej umowy, a póki co to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił wniosek o zawieszenie decyzji Rady Unii zezwalającej na tymczasowe stosowanie umowy handlowej z krajami Mercosur. To nie koniec batalii, bo tak jak powiedziałam, no, Warszawa chce unieważnienia tej umowy. I co będzie, jak unijny sąd jednak tej umowy nie unieważni?
13: Nic się nie stanie, mamy podobny bilans handlowy z krajami Mercosur, jak przed wejściem umowy, nawet dokładnie co do miliona dolarów się zgadza. I ja się nie zgadzam z tymi wszystkimi, którzy straszą Mercosurem. Polski przemysł może bardzo dużo na tym zyskać, a wcale nie jest tak, że rolnicy mogą bardzo dużo stracić. Zobaczymy za rok być może. Pierwsze miesiące obowiązywania umowy wskazują na to, że nic się nie zmieniło istotnego dla naszego ani przemysłu, ani rolnictwa, czy nie ma już...
12: Obawy były na wyrost?
13: Uważam, że były skrajnie na wyrost. Mogą dotyczyć bardzo konkretnych, wybranych branż, podbranż w ramach rolnictwa, ale de facto ta umowa jest korzystna dla Polski, bo my jesteśmy eksporterem, szczególnie AGD na przykład, innych rzeczy, które będziemy mogli eksportować, czy możemy już eksportować do krajów Ameryki Południowej.
12: I pytanie numer dwa o projekt budżetu na przyszły rok, przyjęty przez rząd, na deficyt rekordowy na poziomie ponad 280 miliardów złotych. To jest ryzykowny budżet?
13: Zacytuję nawet ministra finansów Andrzeja Domańskiego. To jest wyzwanie, to jest trudna sytuacja. Jest bardzo wysoki deficyt, rosnący dług i trzeba wyhamowywać. Będzie to tempo wzrostu jak najszybciej w kolejnym roku. I powiem tak, jeżeli nic się złego na świecie...
12: Tempo wzrostu długu, tak?
13: Tempo wzrostu długu, oczywiście. Jeżeli nic złego na świecie się nie wydarzy, to przejdziemy suchą nogą, ale gdyby było trzeba nagle dokonać wzrostu wydatków o 2-3 punkty procentowe PKB, na przykład na obronność, nastąpi jakaś eskalacja, która wymaga wtedy wzrostu wydatków, to może mieć problem po prostu z pozyskaniem tych środków. Prawie 110 miliardów złotych idzie na odsetki od długu. 110 miliardów płacimy tylko za to, że pożyczyliśmy pieniądze, czyli one są de facto, można powiedzieć, przepalane, czyli do ubota, no bo przeciętny Polak z tego nic nie ma. Za dużo było programów socjalnych i za mało inwestycji w ostatnich ponad 13 latach.
12: No, ale inflacja średnioroczna w przyszłym roku ma być, tak jest prognozowana, wyniesie 2,8%. Realne prognozy? Zaniżone?
13: Nie chcę powiedzieć, że zaniżone, no bo trudno mi ocenić, co będzie się działo na świecie z cenami ropy. Wie pani, to jest jednak bardzo nieprzewidywalne. Gdyby uznać, że one będą bliżej 80-90 za baryłkę, to jest realne. Gdyby to miało być 110-120, to nie. Natomiast nie chciałbym tego krytykować na tym etapie. Nie mam zielonego pojęcia, jak będzie wyglądała perspektywa wojny w Zatoce Perskiej. A dużo o tym powiedzą wyniki połówkowych wyborów w Stanach Zjednoczonych, bo jeżeli Republikanie dostaną łupnia, to jest bardzo mocny sygnał dla Trumpa, żeby tę wojnę jak najszybciej zakończyć.
12: No i pytanie numer 3 powinnam zadać, ale już nie zdążę w części radiowej, więc pytanie numer 3 zadam już w części internetowej. Jesteśmy cały czas zresztą w internecie, na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam, Ryszard Petro też serdecznie zapraszam.
13: Bardzo serdecznie zapraszam do internetu.
12: Zostańcie z nami.
13: Tak, tak.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: I gdyby ktoś miesiąc temu powiedział nam, że tak ta końcówka września będzie wyglądać, to po prostu byśmy nie uwierzyli, bo kto to widział? 24-25 stopni na termometrach, a to jutro 30 dzień września. Tak jutro będzie na zachodzie, ale w całym kraju mnóstwo słońca, a najchłodniej na południu, tam około 18.

0: Sofia News Backstory, Felix Jen w radiu. Zatmamy już kwadrans po godzinie 18. Oj, nowości i zmiany się szykują, bo producenci eko szykują się do zmian. Unia zdecydowała, że za rok będą musieli wyjaśniać, co jest w nich w zasadzie takiego eko.
1: Ale to jak to co? To no, mega łatwo rozpoznać. Te rzeczy eko to są te, które są bio.
0: To
1: bardzo łatwo rozpoznać, bez problemu. Polecam.
0: Potem, ale potem problem, do którego kosza to wyrzucić?
1: A do zmieszanego. Nie, przepraszam, ja to jeszcze sprawdzę.
0: No lepiej.
1: To z automatu mi poszło.
0: Sprawdź, bo się możesz zdziwić.
1: Kwadrans po 18, sprawdzę.

0: i tak się właśnie dodaje energii pod koniec dnia. To Sean Baker Give w Radiu Z, 25 minut po 18.
1: A my mamy doskonałe informacje, bo wygraliśmy z Niemcami, co prawda nie w piłkę nożną, a też by się przydało, w sądzie. I o tym powiemy o 18.30 w naszych wiadomościach. Zostańcie z Radiem Z. Radio
2: Z i już. Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila.

0: produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
1: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Po reklamie.
9: Mamy wtorkowe późne popołudnie na zegarach 18.30, a najnowsze wydanie wiadomości w Radiu Z prezentuje Darek Klimczak. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Port Szczecin-Świnoujście wygrał z Niemcami. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę niemieckiej organizacji Lebensraum von Pommern na decyzję o pozwoleniu na budowę nowego portu kontenerowego w Świnoujściu. To oznacza, że budowa tzw. przylądka Pomerania może być kontynuowana. Kierowcy tirów z przerażeniem zajeżdżają na stacje benzynowe, bo tankowanie ciężarówki jest dzisiaj o kilka tysięcy złotych droższe niż wiosną. A droższy diesel to oczywiście droższy transport, usłyszał reporter Radia Z Michał Dziedeński na jednym z parkingów.
11: Ile tu wchodzi?
12: Tu wchodzi 1000 litrów.
11: I ile to teraz kosztuje?
12: 9 tysięcy złotych ponad. 2,5 tysiąca różnicy przy jednej trasie tygodniowej.
11: Ile wchodzi tego tira?
13: Około 1400 litrów.
11: To ile to kosztuje teraz pełne zatankowanie?
13: 13 tysięcy.
11: 13 tysięcy?
13: Dokładnie. Wszystko, co jest potrzebne, wszystko jest przewożone praktycznie drogą lądową.
10: Cena diesla przekroczyła już 9 zł za litr. Józef Ignacy Kraszewski patrzy na nas z kosmosu. Nazwiskiem polskiego pisarza Międzynarodowa Unia Astronomiczna nazwała jedną z planetoid, która krąży wokół Słońca. Tym samym Kraszewski dołączył do Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej, Tokarczuk, Lema, Mickiewicza i Sienkiewicza. A2, S8 i S3. Tu są problemy. Wiadomości dla kierowców teraz.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Cały czas korkuje się A2 z Warszawy do Łodzi. Zator zaczyna się na węźle Pruszków, ciągnie przez 6 km do Grodziska Mazowieckiego. Jak wiecie z wiadomości, po zderzeniu dwóch aut ruch jest jednym pasem. Dwupasmówka z Łodzi do Wrocławia zatyka się przed samym Wrocławiem. W korek wpadacie za Łoziną, normalna jazda dopiero za Psim Polem. Teraz S3 z Gorzowa do Zielonej Góry. Pod Skwierzyną ciężarówka wpadła na busa. Jedziecie wolno jednym pasem. Sporo korków w Warszawie. Po kilka, kilkanaście nawet minut stoicie w Alei Wilanowskiej, Dolinie Służewieckiej, w Alei Stanów Zjednoczonych przed Rondem Wiatraczna, czy na Puławskiej przed Goworka. W Łodzi zatkana zachodnia od Manufaktury do Jaracza. Coś jest na waszej drodze? Dzwońcie.
14: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
15: Czeka nas zimna noc, od 3 stopni na Podhalu, przez 5 na południu Polski, 7 w centralnej, no i około 11 stopni powinno być na zachodnim Pomorzu, ale wszędzie bezchmurnie, więc będą piękne gwiazdy, chyba że pojawią się mgły, a te są przewidziane na Kujawach, na Warmii i Mazurach i w okolicach Trójmiasta.

0: Poza tobą nic. Iliwka w Radiu Z odwiedziła nas wczoraj w nasze 36. urodziny i przyszła młoda, piękna, z cudowną energią, lat chyba 23 albo 4, jeżeli dobrze pamiętam, i zaczęła od: o matko, jak mnie plecy bolą.
1: Iliwka... Aha, tak było, rzeczywiście.
0: Dzisiaj możemy tak sobie przybić piątkę, bo urodziny tak świętowaliśmy, że ja też się dzisiaj ledwo ruszam.
2: To dzisiaj też będzie u nas kolejny muzyk, odrobineczkę starszy od Liwki, bo jest to raper Leroy, z którym porozmawiamy trochę i o polityce, ale także o rapach, o tych, jak było kiedyś, jak jest teraz. I przy okazji, jeśli będziecie mieli ochotę, to będziecie mogli sami porozmawiać się z Leroyem, bo będzie ku temu możliwość. Po 20:00 Leroy gościem w Radiu Z, więc warto posłuchać nas dzisiaj.
0: Tak, coś czujemy, że to będą gorące rozmowy. Zapraszamy w imieniu Mateusza Ptaszyńskiego. Warto sobie już szykować do nas numer 321-321-321. Radio Z
3: i już. Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Tylko w kinach od 30 września. Na film zaprasza Radio Z.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Lubię to w Radiu Z.
1: Lubię to, serio.
0: Codziennie o 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
2: A już dziś kolejne wydanie programu Lubię to Superstar z gościem największy polski scyzoryk, czyli Leroy. Nie może was zabraknąć.
0: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
3: Reklama.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Halo, halo, z tej strony Sylwia Czubkowska
3: i Joanna Sosnowska z podcastu Techstoria.
2: Będziemy w Warszawie 9 i 10 października na największym festiwalu podcastów.
3: Będzie to Blastcast organizowany przez RASP, więc jeżeli nas słuchasz, no to chętnie się tam spotkamy.
0: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norwina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Po reklamie.
9: Wtorkowy wieczór, 29 września, zbliża się 19. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Darek Klimczak.
10: Rząd przyjął budżet, za chwilę komentarz gościa trzech pytań na koniec dnia. Nauczyciel szkoły średniej miał proponować seks uczennicom, sprawa z Lublina. Na koniec trochę kultury na Wawel, zapraszamy na wystawy do kina na lalkę.
9: 19.
10: Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok z rekordowym deficytem. To jest wyzwanie, trudna sytuacja, rosnące długi trzeba wyhamować. Jak nic się nie wydarzy, to przejdziemy suchą stopą. Tak kondycję przyszłorocznego budżetu komentuje gość programu Trzy Pytania na koniec dnia, ekonomista Ryszard Petru. Wiceszef koalicyjnego klubu Centrum deklaruje, że mimo braku entuzjazmu budżet poprze, bo to decyzja polityczna, ale zapowiada też, że złoży poprawkę waloryzacji progów podatkowych. W studiu po rozmowie z gościem Beata Lubecka.
11: Dzień dobry.
10: Witaj. Petru od początku krytykował pomysł wprowadzenia kolejnego progu podatkowego.
11: Tak właśnie było. Petru uważa, że 24-procentowy próg podatkowy to niewielka ulga dla części klasy średniej. Ulga, za którą będą musieli zapłacić de facto przedsiębiorcy, bo rząd proponuje też podwyżkę CIT od 3 punkty procentowe. I dlatego przeciwko tym zmianom w podatkach Petru będzie głosować, ale już w sprawie budżetu, jak powiedziałeś, będzie za.
12: Jeżeli nic złego na świecie się nie wydarzy, to przejdziemy suchą nogą, ale gdyby było trzeba nagle dokonać wzrostu wydatków o 2-3 punkty procentowe PKB, to może mieć problem po prostu z pozyskaniem tych środków.
11: Tym bardziej, że prestiżowa agencja Moody's obniżyła nam ostatnio rating. Po raz pierwszy od ponad 20 lat agencje obawiają się, że mamy wysokie wydatki socjalne, które nie generują wzrostu. Mamy też konflikt z prezydentem, który wetuje co się da i w związku z tym przy lekkim spowolnieniu gospodarczym może być problem z tym, żebyśmy mogli to refinansować, przewiduje Ryszard Petru.
10: Cała z nim rozmowa do odsłuchania na Radio Z.pl. Podejrzenie przekroczenia uprawnień przy wyznaczaniu składów orzekających. Między innymi taki zarzut wobec prezesa Trybunału Konstytucyjnego znalazł się w zawiadomieniu do Prokuratury Krajowej. Złożył je sędzia Sławomir Patyra. Bogdan Święczkowski rzeczywiście naruszył przepisy prawa, uważa były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
13: Prezes wyznaczał składy w kolejności sympatii do sędziów. Ja rozumiem, że wszystko chciał rozstrzygać wspólnie z byłym prokuratorem stanu wojennego, który już od Polski Zjednoczonej Partii Robotniczej dostał odznaczenia i dyplomy uznania za pełną uległość z panem Piotrowiczem, ale tak nie można.
10: Złożone do prokuratury zawiadomienie może stać się podstawą do wniosku o uchylenie Święczkowskiemu immunitetu. Sam Trybunał odpiera te zarzuty, zapewnia, że prezes działa w granicach swoich kompetencji. Jest akt oskarżenia wobec byłego nauczyciela z zespołu szkół odzieżowo-włókienniczych w Lublinie. Marian M. usłyszał zarzut molestowania jednej ze swoich uczennic. Sprawę jego nadużyć nagłośniło m.in. Radio Z. Nauczyciel nauczyciel przez wiele lat miał zapraszać swoje nastoletnie uczennice do domu, częstować alkoholem i proponować seks. O tym wszystkim teraz nasz reporter Mateusz Kasiak.
8: Ze względu na delikatny charakter sprawy i wiek poszkodowanej, prokuratura nie ujawnia wielu szczegółów, ale jak mówi mi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, mężczyzna dopuścił się przestępstw seksualnych.
14: Zarzut popełnienia przestępstwa dotyczący nadużycia stosunku zależności w celu doprowadzenia małoletniej osoby do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej.
8: Marianowi M. grozi teraz nawet 5 lat więzienia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
10: Umorzono natomiast postępowanie w sprawie dyrektorki szkoły, która o nadużyciach miała wiedzieć i je ukrywać. Jedna jesień, wiele opowieści. Takie hasło przyświeca sezonowi jesienno-zimowemu na Wawelu. Na odwiedzających Zamek Królewski czekają warsztaty, zajęcia edukacyjne i wystawy. Zaprasza wicedyrektorka Wawelu Marta Graczyńska.
15: Będzie Wermer na Wawelu, będzie kobieta z naszyjnikiem z perłą. Wyjątkowe, piękne, absolutnie zachwycający obraz. Niewiarygodnie kontemplacyjny z jednej strony, ale tutaj znowu mówiliśmy o świetle. Tutaj też światło gra olbrzymią rolę.
10: Szczegóły wszystkich atrakcji są na stronie Zamku Królewskiego na Wawelu, a teraz jeszcze więcej kultury.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Twórcy kinowej wersji Lalki Bolesława Prusa zbierają gratulacje. Wczoraj w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu Macieja Kowalskiego. Podczas gali zachwyciła grająca Izabelę Łęcką Kamila Urzędowska, która na ten wieczór wybrała kreację projektu Roberta Czerwika.
16: Kocham te kreacje i myślę sobie, że jak będę miała 80 lat, wyciągnę sobie zdjęcie. Boże, nigdy w życiu nie byłaś tak młoda i tak piękna, bo czuję się dzisiaj najpiękniej na świecie. I sobie myślę, Boże, Kama, naprawdę zagrałaś Izabelę Łęcką w ekranizacji. Czuję się naprawdę wspaniale i zapraszam wszystkich do kina, bo to jest naprawdę super film.
10: Wokulskiego gra Marcin Dorociński, a w postaci Ignacego Rzeckiego wciela się Marek Konrad. Film w kinach już od jutra. Od czwartku natomiast w Teatrze Śląskim w Katowicach premiera sztuki Od jednego Lucypera na podstawie powieści Anny Dziewit-Meller. To opowieść, która splata losy kilku pokoleń śląskich kobiet. Reżyseruje Dorota Ignatiew. I jeszcze o sukcesie Pawła Piechnika. Jego zdjęcie zostało dzisiaj fotografią dnia NASA, drugi raz w ciągu 2 miesięcy. Tym razem pokazuje oddaloną o 2400 lat świetlnych od Ziemi mgławicę krewetkę. Do obejrzenia na stronie apod.nasa.gov.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: No i Darek, tu o tej krewetce. Ja się głodny zrobiłem, bo to jednak już po 19. Wieczór będzie chłodny, więc może i dobre byłoby coś na ciepło, na kolację, czemu nie? Około 5-7 stopni, tyle zobaczymy w nocy. Jutro znowu powrót słońca i znowu ponad 20 stopni. Mateusz Ptaszyński, a dzisiaj spokojnie w studiu, nie?
17: Spokojnie, ale spokojnie. To jest do 20 spokojnie. O. Później Leroy przychodzi do Radio Z.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Lista przebojów Radia Z.

Artur Rojek, Mirafiori na miejscu 9 listy Lubię to w Radiu Z we wtorek 29 września. Wcześniej Somewhere My Body Isn't Ready, chyba nie muszę przypominać, że to gwiazda przyszłorocznej edycji festiwalu Open Air. A z kolei Artur będzie wrzucał na Instagrama historie, które są związane z każdym z numerów na ostatnio wydanej płycie. Teraz czas na miejsce 8 Dub Dogs Fezos Ark, How Does It Feel? Świetny numer, chyba nie muszę mówić, skoro to jest na motywie od New Order.

0: Kygo, Max Magnon, Take Me Back, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Płyta niespodzianka czeka. 321-321-321, numer telefonu do studia. Jeśli wiecie, kto dzisiaj na miejscu pierwszym. Żeby nie było tak trudno, to pierwsza podpowiedź to jest damsko-męski duet i DJ jeszcze do tego dzisiaj na miejscu pierwszym. A za chwilę Zalia, która jest w Barcelonie. Pozdrawiamy cieplutko, chociaż to chyba ona powinna nas pozdrowić. Ja słyszałem, że tam są temperatury jakieś do 40 stopni dochodzące. Czyżby to była prawda?
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Cappuccino, caffè latte.
3: Co robisz?
2: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę.
4: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 5 zł. McCafé, łatwo o dobry dzień.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: On czeka, ona też czeka, a one już nie mogą się doczekać. Jesienny wyjazd, na który czeka cała rodzina? To musi być Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi, a jesienią Halloween, Andrzejki i oczywiście piękne karkonosze. Do tego wyjątkowe spa, animacje i dużo zabawy. Wejdź na blue-mountain-resort.pl. Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Gdy hotel, to za mało.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
17: Skoda. Po reklamie.
18: Hej, tu Zalia. Głosujcie na moją piosenkę w liście przebojów Radia Z.

Self-Aware, Temper City na miejscu 6. Listy lubię to w Radio Z. No przyznajcie, dobry numer. Może być wyżej, ale to zależy od waszych głosów. Radio Z.pl, zakładka radio, lista, lubię to i łapki w górę. Polecam też propozycje. To są nagrania, które najpierw premierowo gramy w Radio Z. Ellie Oaks i Lavinia.

chłopaki, Kuba i Kuba, miejsce piąte listy Lubię to w Radiu Z. Druga podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego jest taka, to jest piosenka, która ma bardzo popularny układ taneczny. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, jeśli wiecie, to dzwoncie. Fast Boy Music Sound za chwilę na miejscu czwartym, a dziś po 20 u nas najbardziej znany scyzoryk z Katowic, czyli Leroy. Będzie się działo z waszym udziałem.

0: Reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert taniej
6: masz. 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
10: O.
9: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
11: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda. Po reklamie.
17: Lubię to. Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.
18: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

Kacaj Animal. Propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Za niecałe 3 miesiące dokument o Kacaj na streamingach, więc oglądajcie. A na miejscu trzecim dzisiaj Sanach i TPTD. Cicho.

Swedish House Mafia, Likely, Happiness is So Sad, miejsce drugie, listy, lubię to w Radiu Z. Po 20. Scyzoryk Skills oczywiście, czyli Leroy, bądźcie razem z nami, dzwońcie z pytaniami po 20:321, 321, 321, to lubię to, Superstars. Płyta niespodzianka czeka, ostatnia podpowiedź. Mężczyzna śpiewający w piosenkach prawie zawsze przedstawia się na początku piosenek. Ten, który dzisiaj jest na miejscu pierwszym i nie jest tam sam. No nie mogę wam więcej powiedzieć. 321, 321, 321, jeśli wiecie, to dzwońcie. Propozycja jeszcze przed miejscem pierwszym. Roxy, Jesień trwa bez końca.

Prima Donna, Two Colors w Radiu Z, propozycja do listy Lubię To. Jeszcze przed miejscem pierwszym. A kto na pierwszym dzisiaj? Może poznacie już po pierwszych dźwiękach. DJ Godza, Jason Derulo, Melody, Michiko. Wielkie gratulacje.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Reklama.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Tylko w kinach od 30 września. Na film zaprasza Radio Z.
14: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
15: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
14: Z PSB zawsze się da.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
22: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
23: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
24: Play. 18,47,12.
25: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
26: To ja też chcę! 24,39.
27: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
28: Po reklamie.
29: Tu Radio Z. Dobry wieczór. We wtorek, 29 września. Najnowsze wiadomości. Darek Klimczak już teraz.
30: Syreny do poprawek po tym, jak wczoraj na Lubelszczyźnie nie wszędzie było je słychać. Europejska-amerykańska przepychanka o diesla z groźbą podwyżek cen w tle. Przez kilkadziesiąt lat niszczał na strychu namalowany przez Mehoffera portret Piłsudskiego.
29: 20.
30: Mieszkańcy Lubelszczyzny uważają, że system alarmowy wymaga poprawy. To po tym, jak wczoraj nie wszędzie zawyły syreny i nie każdy dostał ostrzeżenia na czas. O tym problemie teraz reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
0: W Lublinie alarmu nie słychać było m.in. w galeriach handlowych. Jak mówią mi mieszkańcy, to był po prostu chaos.
1: Bałagan, proszę pana, tyle mogę rzec.
0: Jak odpowiada mi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, procedury są wdrażane, a kolejne syreny w budowie.
2: W tym roku ogłosił wojewoda lubelski przetarg na montaż dodatkowych 326 elektronicznych syren, co pomoże nam zwiększyć stopień pokrycia województwa.
0: Do końca roku na Lubelszczyźnie ma powstać 1000 nowych syren. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
30: Jak ustalił nasz reporter, cały czas tworzone są też procedury ewakuacyjne dla szkół, zakładów pracy i supermarketów. Polska pozostanie wśród najszybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej. W budżecie na przyszły rok przewidziano tempo wzrostu na poziomie 3%. Inflacja ma wynieść 2,8%. Będziemy mieć też jeden z najniższych poziomów bezrobocia. Przyspieszają inwestycje, ożywienie widać też w strefie euro, co przekłada się na nasz eksport, mówi minister finansów Andrzej Domański.
3: Polska wchodzi w rok 2027 z silną pozycją. Polska będzie nadal wśród najszybciej rosnących gospodarek Unii Europejskiej i potencjałem do dalszego wzrostu.
30: W przyszłym roku pozostaną programy społeczne jak 800+, 13 i 14 emerytura czy babciowe. Nawet o 20% może podrożeć olej napędowy w Europie, jeśli USA wprowadzą zakaz eksportu swojego diesla. Takie są wyliczenia firmy Goldman Sachs. Dlatego Komisja Europejska cały czas rozmawia z Waszyngtonem, mówi komisarz do spraw energii Dan Jorgensen. Wysłałem jasny sygnał mojemu odpowiednikowi w Stanach, że w interesie nikogo, ani USA, ani naszym, nie jest zamknięcie swobodnego przepływu energii w tych trudnych czasach. Na wprowadzenie zakazu eksportu amerykańskiej ropy naciska Donald Trump. Są nowe ustalenia w sprawie śmiertelnego potrącenia pod Poznaniem. Dzisiaj odbyła się sekcja zwłok 35-latka, który, jak wynika z ustaleń śledczych, był bratem zatrzymanego kierowcy. Wczoraj w Borówcu mężczyzna wjechał w grupę trzech mężczyzn i jeden z nich zmarł. Więcej w relacji naszego reportera Adama Kaźmierczaka.
4: Biegły stwierdził, że bezpośrednią i wyłączną przyczyną śmierci mężczyzny były obrażenia od uderzenia samochodu. Mężczyzna stał na ulicy w niewielkiej grupie osób, gdy nagle wjechał w nich samochód prowadzony przez jego brata.
5: Prokurator kwalifikuje to zdarzenie oczywiście wstępnie jako przestępstwo umyślnego narażenia pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.
4: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. 39-letni kierowca ma jutro zostać doprowadzony do prokuratury. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
30: Cały czas trwa ustalanie wszystkich okoliczności tego wypadku. Niektórzy biorący w nim udział byli notowani przez policję za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W Muzeum Historii Polski w Warszawie będzie można zobaczyć zagubiony przez ponad 80 lat portret Piłsudskiego autorstwa Józefa Mehofera. Obraz zaginął na początku wojny. Odnaleziono go na strychu jednego z domów 2 lata temu. Płótno było złożone z dużym rozdarciem, zabrudzone przez odchody ptaków. Teraz będzie można je obejrzeć na przygotowywanej wystawie stałej w Muzeum Historii Polski. Marcin Powideł obok mnie. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
30: Wiadomości sportowe Radio Z.
6: Zapraszam.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
6: 2 mecze, 1 punkt to bilans naszej reprezentacji w Lidze Narodów. Jeśli ktoś miał niedosyt po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną, to po meczu ze Szwecją ma zawroty głowy. Z jednej strony dobra gra naszej drużyny przez większość pierwszej połowy, z drugiej kompletny marazm po przerwie i ostatecznie porażka. Postępu niestety brak.
9: Czujemy na pewno wielką złość i wielką frustrację, że jednak w 2 meczach mamy tylko jedną bramkę strzeloną.
24: Niestety taka jest piłka i musimy iść dalej. Nie możemy patrzeć już w przeszłość, żyć przeszłością. To boli, wiadomo, te myśli wracają, ale trzeba patrzeć do przodu.
6: Mówił Przemysław Wiśniewski i Jan Bednarek, a na horyzoncie kolejny mecz Ligi Narodów w piątek z Rumunią na Narodowym. A w chińskim Chengdu pierwszy w tym sezonie finał turnieju tenisowego rozegrał Hubert Hurkacz. Niestety Polak nie sięgnął po trofeum. Górą 6-4-7-6 był Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. To, co nie udało się Hubiemu w singlu, wyszło za to w deblu Janowi Zielińskiemu, który zdobył tytuł grając w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem.
7: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
29: co dziś wieczorem w pogodzie. Bez deszczu, za to ciepło, od 10 stopni w Zakopanem, przez 12 w Suwałkach, 15 w Koszalinie, w Warszawie nawet 16 stopni, ale będzie też gorąco, bo za chwilę Leroy z nami w studiu Radio Z. Będziecie też mogli zadzwonić, zadać pytanie. 321-321-321, to jest numer telefonu. Jeśli ktoś już ma jakiś pomysł, to proszę bardzo, nagrywajcie się. Oddzwonimy do was na pewno. Imagine Dragons i Bad Liar na początek tej godziny. Mateusz Ptaszyński. Dobry wieczór w Radiu Z w programie Lubię To.

0: Ava Max w Radiu Z, Kings and Queens, a z nami zapowiadany gość, czyli Leroy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Powrót do korzeni, można powiedzieć, bo Leroy zaczynał w radiu, to była rozgłośnia harcerska jeszcze, więc...
1: Jezu, stary, początek lat 80.
0: No i opowiadał wtedy o hip-hopie, słuchajcie, to wtedy nikt jeszcze nie wiedział, co to takiego w ogóle.
1: To prawda.
0: Słuchaj, ale a propos rozgłośni harcerskiej, bo ona później się przekształciła w radiostację, to parafrazując słynne pytanie z tego kultowego wywiadu, który do dziś krąży w internecie, wiesz którego wywiadu?
1: Tak.
0: Dlaczego ty się tak kojarzysz z hip-hopem? Wtedy pamiętasz, co odpowiedziałeś?
1: Nie pamiętam.
0: Bo widocznie tak uważam. Nadal tak uważasz?
1: Zdecydowanie. Jestem ojcem protoplastą i to się nie zmieni.
0: Okej, i to jest najważniejsze. Ale w ogóle pamiętasz ten słynny wywiad? Jakieś były reperkusje później? Bo to do dzisiaj jest, wiesz...
1: Nie, to w ogóle... To był w ogóle wywiad dość długi. My mieliśmy dużą bekę, my całym składem tam przyjechaliśmy. Żałuję trochę, że całego nie wrzucili, bo dość ciekawy
0: tylko
1: był.
0: Mimo
1: wszystkiego tego, tak naprawdę to był z Druchem Sławkiem wywiad. I szkoda, że całego go nie wrzucili, ale śmiesznie było. Ja akurat mam dystans do siebie, tam się...
0: Bo to było w ciągu dnia, przypomnijmy, i tam dużo wulgaryzmów się pojawiało, nie?
1: Śmieszne było to, bo z całą ekipą jeszcze zapraszaliśmy tych wszystkich, że spokojnie, my tutaj jesteśmy, wiecie, gdzie się radio mieści. Jesteśmy, wyjdziemy, jeszcze z godzinka, mówię, będziemy przed radiem, więc zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wyjaśnić pewne sprawy.
0: No właśnie, bo to było w nawiązaniu do tego, że ty przez prawdziwych, w cudzysłowie, fanów gatunku, ty się kojarzyłeś z gościem, który się po prostu sprzedał według nich. I co ty myślisz o tym dzisiaj, bo to jest jakiś, wiesz, to jest śmieszne, że dzisiaj...
1: To jest
0: tak chichot losu, że hip-hop jest dzisiaj totalnym mainstreamem i wszyscy się sprzedają i to wszystko chodzi o pieniądze, tak?
1: No nie zawsze chodziło o pieniądze i nie zawsze chodzi o pieniądze, natomiast pieniądze nigdy nie były niczym złym w tym wszystkim. Ja pamiętam, na jakie reperkusje się naraziłem, kiedy powiedziałem, że z pieniędzy pierwszych kupiłem sobie dom.
0: Ja pamiętam, w tamtych czasach, nie?
1: Jezu, ja pamiętam, wytwórnia, za głowę się łapałem, mówię, co ty gadasz, ty, przecież jak ludzie mogą, dzisiaj w Polsce, co będziesz ludzi wkurzał tym, że ty sobie dom kupiłeś?
0: No tak,
1: ale to takie czasy były.
0: Płaca minimalna 800 zł, a ty dom kupowałeś.
1: No dla mnie było to coś wielkiego. Ja byłem chłopakiem, który już nie miał parę miesięcy wcześniej nawet co do garnka wrzucić dla swojej rodziny i cały dzień latałem za pieniędzmi, żeby pieniądze w domu były. Więc dla mnie to było coś ważnego, bardzo istotnego, ale nigdy nie korelowałem rapu tak jakby z tym, że zarabianie pieniędzy jest czymś negatywnym. Krążył oczywiście, ja się tym rapem zajmowałem już wiele lat, wtedy dużo ponad 10. Ci prawdziwi fani wtedy jeszcze w pieluchach chodzili, ci co sobie wtedy mówili. Natomiast wtedy było ukute powiedzenie sellout, tak? Że ktoś jest sellout i tak dalej. Natomiast, no ja znałem angielski, interesowałem się tą kulturą od początku, od 82 roku i ogólnie ja nie miałem problemu z tym, że artyści, skoro tworzą muzykę, którą kochają, jest to ich pasja i są dobrzy w tym, zarabiają z tego pieniądze. Nigdy to nie był w ogóle jakiś mój problem. Ja nigdy nie korelowałem tego. Dlatego ja starałem się pokazywać, dla mnie nawet było takie ciśnienie, żeby pokazać, że chłopak z bloków, taki jak ja, nie mający nic, jest w stanie, walcząc o to, co robi, nie idąc tak naprawdę na... nie idąc w zaprzęgu, to co mi los daje, na co mnie przygotowują rodzice, szkoła, no bo tam oni chcieliby, żebym różne zawody uprawiał, różne rzeczy robił. Nigdy nie brał na poważnie tego, co ja robię, jeżeli chodzi o rapa. Robiłem to od 8-2 i zawsze robiłem to poważnie. W sensie edukowałem wszystkich przez całe 80 lata, czym jest rap, wszystkich artystów, wszystkich ludzi, których spotykałem.
0: Bo ty jeździłeś trochę na zachód, to dlatego miałeś ten... Tak?
1: Ja na zachód dopiero zacząłem jeździć w końcówce 80 lat, kiedy Polska się otworzyła na Berlin Zachodni. To był mój pierwszy zachodni kierunek. Szmuglowałem stąd magnetowidy i odtwarzacze wideo. No i różne inne rzeczy. Natomiast to był mój pierwszy wyjazd na tak prawdziwy zachód, bo wcześniej pojawiałem się gdzieś tam w NRD, w Czechach i tak dalej. Natomiast tak naprawdę za granicę to ja wyjechałem dalej w 91 roku, kiedy kupiłem sobie bilet, gdzie było najdalej z takiej sieci autobusowej, która się pierwsza komercyjna otworzyła w Kielcach. Zapytałem, gdzie jest bilet najdalej. Był do Lyon we Francji i tam wyjechałem 91, bo tak naprawdę nie chciałem już podchodzić do matury. Stwierdziłem, że nie chcę iść na Politechnikę, bo na Politechnice oceniali moje prace wtedy już profesorowie i miałem dużo kolegów na Politechnice, która zresztą była na moim osiedlu. i wiedziałem od nich, że oni pracy nie mają po tym, więc stwierdziłem, no, na co ja mam dalej iść jeszcze na tą politechnikę, zasuwać tam parę lat i potem znowu nie dostać pracy, więc stwierdziłem, że wszystko rzucam, nie podchodzę do matury, którą zdałem zresztą lata później, ale wtedy nie podchodziłem i wyjechałem do Francji po prostu w ciemno, bo też oprócz tego, że miałem dosyć tych braku perspektyw w Polsce, bo wtedy 91 rok był bardzo trudnym rokiem w ogóle w Polsce. Nie było pracy, duże bezrobocie. No różne rzeczy się działy. I też ręce mi opadły, bo jedyny skład, który wtedy znałem w Polsce, którym uczyłem b-boy i też jedną dziewczynę, oni mnie uczyli breaka, ja chodziłem na matę i tańczyłem breaka, zaraz po tym włączałem boombox i nawijaliśmy jakieś swoje zwrotki i tak naprawdę w 80-tych latach powstały pierwsze składy w Polsce chyba, no na pewno, i pierwsze, które ja powołałem do życia, ten To Them Lazy z Batonem, mistrzem wtedy Electric Boogie, mistrzem Europy z Kielc, byli bracia Mamery, cała reszta, którą szkoliłem, na pierwsze ekipy te rapowe.
0: No pionier,
1: ale w 91 roku ja się dowiedziałem, że oni już w dupie to mają, nie chce im się tego robić, ich to nie interesuje. I trochę też podupadłem, to też zdecydowało, bo stwierdziłem, że to wszystko, co robiłem przez lata 80., to tak jak mocno walczę o tę muzykę, to co też mnie trochę motywowało, to, że oni zaczęli rymować, pisali swoje teksty, to dla mnie było coś. Wtedy nikt tego nie robił. A nagle mi mówią, że ich to w ogóle nie interesuje i że w ogóle ta muzyka się w Polsce nie przyjmie i po co my to robimy. No to trochę zdecydowało o tym też, że wyjechałem do tej Francji i tam wyjechałem i tam okazało się, że jest mekka rapowa.
0: Piotrek, na chwilę skończymy. Wracamy do was za moment. Jak tak słyszycie, jest. No koleś ma nawijkę cały czas niezłą.

0: Radio Z i Lubię To Superstars. Dzisiaj gościem Leroy. Słuchajcie, Leroy już kiedyś pojawił się w Radio Z. Może posłuchajcie. Pamiętasz to?
1: Pamiętam, teraz pamiętam.
0: Posłuchajcie chwilę.
2: To opalne granie, bez cienia mówienia. Sytuacja się zmienia, kiedy ja wychodzę z cienia. Szaka nadaje z centrum dowodzenia.
0: Jak się domyślasz, to jest jedyny utwór obecny, który możemy puścić od
1: ciebie. Ja pamiętam, jak go nagrywałem. No teraz, tak? Jak puściłeś, sobie przypomniałem, bo wcześniej nie pamiętałem, o czym mówisz.
0: Opalne granie,
1: ale
0: tak
1: pamiętam,
0: to się
1: jak byłem, tak, ja pamiętam, jak to nagrywałem.
0: Ja pamiętam też taki, bo to się nazywało tutaj Moja autobiografia chyba, taki podtytuł. Ja pamiętam też, jak, a propos autobiografii, jak z Perfektu z Markowskim nagrałeś do Ekstradycji. Mhm. Kurczę, to był taki przełom według mnie. W tamtych czasach, jak wiesz, byłem małolatem, dużo młodszym od ciebie, ale miałem takie poczucie, kurczę, to brzmi jakoś tak zagranicznie, wiesz. Że pierwszy raz taki mariaż tutaj rapera z wokalistą.
1: No tak, to znaczy wcześniej robiłem to samo. Dzisiaj jak słucham, że ktoś tam pierwszy ostatnio wspominał, dużo jest wspominków różnych, różne płyty mają jakieś takie rocznice okrągłe. Jak ja słucham, że tam ktoś pierwszy raz w rapie, to był szok, bo robiliśmy z wokalistami i tak dalej. Ja patrzę, w którym roku oni to robili? Patrzę, prawie już 2000 lat. Ja za głowę się opowiem. Nie, no ja od początku jakby lubiłem, wychowałem się na muzyce, różnej muzyki słuchałem. Od klasyki przez dobrą muzykę rockową. Byłem wychowany przez wujka na muzyce z Motown i Jimi Hendrixie. No, na wielu ciekawych dźwiękach, więc ja lubiłem crossować zawsze muzykę w rapie. Nigdy mnie nie interesowało, jak robiłem muzykę, robiłem bity, tak jakby czysty, tylko jakiś taki boom-bapowy beat z basem i nie wychodzenie poza ramy. Ja wręcz przeciwnie. Ja bardzo często tam sobie romansowałem z różnymi stylami muzycznymi. Zresztą Scyzoryk choćby jest takim crossem.
0: Ale to z Markowskim, to z mi się kojarzyło. Run DMC, Aerosmith. Pamiętasz, było coś takiego?
1: Tak, tak. Tylko ten był trochę, ale tak, mógł się też tak kojarzyć w sensie takim, jeżeli chodzi nie tyle o brzmienie, co o formę w ogóle. Ale tak, też dość szybko zrobiłem ten kawałek, pamiętam, bo Jasiu Stokosa mnie wydzwonił, zapytał się, mówią, że robią Ekstradycję trójkę i że czy bym nie siadł tutaj nad muzyką, bo on siedzi przy tej muzyce. I stwierdziliśmy, że no ja jestem tak zapracowany, że bardzo chętnie wjadę i zrobię coś. No i to zrobiłem, wjechałem do Buffo tam w jedno popołudnie, przejeżdżając w sumie, jadąc do Kielc.
0: Do metra zszedłeś tam.
1: I szybko napisałem tekst, z Jasiem siedliśmy z Stokłosą nad muzyką. Szybko to poszło. W jedno popołudnie zrobiliśmy ten kawałek z Grześkiem Markowskim. Zagraliśmy też ten kawałek na paru fajnych koncertach. Pamiętam Festiwal Muzyki Filmowej, gdzie Terence Trent D'Arby grał i my graliśmy w ogóle z Big Bandem dużym.

0: wspólne nagrałem z różnymi ludźmi, którzy miałem tę niesamowitą możliwość w ogóle z nimi pracować, czy to Lionel Richie, czy chłopaki z Wu-Tang Clan kiedyś, czy Michał Urbaniak, z którym się zaprzyjaźniłem w 93 roku. Cała masa tych ludzi, z którymi dane mi było w ogóle pracować, no to ogromne wyróżnienie. W ogóle to jest... Ja będę to pamiętał wszystko do końca życia, bo to są ikony po prostu i każdy by marzył, żeby spędzić z nimi w studio choć chwilę.
1: No właśnie, a my dzisiaj z ikoną Leroyem spędzamy tę chwilę w studio. Przepraszam, że cię tak muszę, wiesz, tutaj troszeczkę stopować,
0: no pewnie,
1: ale
0: tak
1: to jest komercyjne radio, wiesz, no. Także muszą czasem polecieć reklamy i piosenki. Za chwilę
0: bardzo
1: wracamy.
2: Radio Set i już.
3: Reklama.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: On czeka, ona też czeka, a one już nie mogą się doczekać. Jesienny wyjazd, na który czeka cała rodzina? To musi być Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi, a jesienią Halloween, Andrzejki i oczywiście piękne karkonosze. Do tego wyjątkowe spa, animacje i dużo zabawy. Wejdź na blue-mountain-resort.pl. Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Gdy hotel, to za mało.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda?
9: No.
10: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: 18.47.12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24.39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Z i już.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów dietli.pl.

0: Zalia, Tylko Kochaj Mnie w Radiu Z w programie Lubię To Superstars i dzisiaj ten superstar w zasadzie w każdym tego słowa znaczeniu. Leroy jest razem z nami w studiu.
1: Witam ponownie.
0: O, teraz cię bardzo dobrze słychać, możesz być troszeczkę bliżej tego mikrofonu, jeśli mogę cię poprosić.
1: Tak jest dobrze?
0: Tak, bo gadaliśmy trochę o muzyce, ale też nie da się uciec od tematu polityki w twoim przypadku.
1: Tak.
0: Co ty z perspektywy czasu w ogóle myślisz o tym wejściu do tego świata? Bo wiem, że powiedziałeś, że jest gorzej niż w show biznesie.
1: Jest, nieporównanie. Natomiast no, ja się cieszę, że poszedłem do... Bo ja poszedłem z konkretnymi zadaniami. Wiesz, oprócz tego, że udało się przeprowadzić moją ustawę o medycznej marihuanie, którą zaakceptował cały Sejm, co jest w ogóle już wydarzeniem historycznym, to oprócz tego zmieniłem prawo o ruchu drogowym, pomijając te małe blachy na samochodach, które są dużo bez dokumentów, ludzie jeżdżą. Takie parę rzeczy, które ułatwiły ludziom życie.
0: Te naklejki, co już nie trzeba z przodu przyklejać na szybę.
1: Że nie trzeba zmieniać też rejestracji, jak chcesz. To wszystko, to są moje projekty.
0: Dzięki.
1: Więc ja się cieszę, ponieważ przyszedłem w sumie to pozmieniać. Wszyscy mi mówili, że to jest niemożliwe do zrobienia, już szczególnie legalizacja medycznej, więc cieszę się, że tam poszedłem, że trochę ułatwiłem życie i sobie, i ludziom. I w tej chwili w sumie polityka jako taka mnie interesuje, tak jak każdego Polaka.
0: Mhm.
1: Co prawda ja w dyplomacji ciągle jestem, bo po wyjściu z parlamentu jestem ambasadorem Międzynarodowej Komisji Praw Człowieka, pro publico bono oczywiście, pro bono wszystko robię, nie biorę za to pieniędzy, natomiast to jest świetna polityka, tak zwana miękka, bo mogę ludziom pomagać bezpośrednio, nie pobieram za to pieniędzy, więc piękna robota, wiesz, po prostu czysta humanitarna praca, zawsze chciałem tak ludziom pomagać, w tej chwili mogę to robić na całym świecie.
0: Więc... A masz jakiś kontakt jeszcze z Pawłem Kukizem na przykład?
1: Bardzo sporadyczny. Okay. Widuję go tylko, jak się pojawiam gdzieś tam w Sejmie, gdzieś obok się widujemy. Koncerty też teraz gram, mam trasy koncertowe, więc czasem się zdarza, że gdzieś tam się przetniemy, ale to rzadko.
0: Okay. Leroy razem z nami. Zapraszamy 321-321-321. Numer telefonu do studia. Za chwilę pytanie od kogoś z was do Leroya. Mam nadzieję, że cenzuralne. Chociaż jesteśmy już po 20, ale postarajcie się.

0: I Love Your Way, Baby, I Love Your Way, Big Mountain w Radiu Z, a z nami cały czas Leroy. I to jest program Lubię to Superstars, w którym wy również możecie zabrać głos w dyskusji. I witamy teraz kogoś z was. 321-321-321. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Jak masz na imię?
2: Zuzia.
0: Zuzia, jakie pytanie do Leroya?
2: Leroy, słuchaj, ja bym chciała cię zapytać o wspomnienia z okresu twojego typu, bo wiesz, tak, w naszej kulturze internetowej taki utwór Anti-Leroy wpisał się bardzo mocno. Jesteś na te czasy.
0: Jak wspominasz te czasy, rozumiem, że to o to chodziło, bo coś mi się przerywa, Zuziu.
1: Tak, przerywało trochę. Słuchaj, no skończyło się tak to tym, że z Fazim nagrałem singiel, warto sprawdzić. Tak naprawdę po latach my tam zaczęliśmy nawet jakąś współpracę muzyczną. Ale tamte czasy, kurczę, ten utwór tak naprawdę... Ja nie miałem za bardzo czasu się w ogóle zajmować tym, bo byłem non-stop w trasie albo w studio. Docierały do mnie głosy gdzieś tam pomiędzy. Ale no, każdy ma prawo. Ja nigdy nie miałem problemu z tym. Tym bardziej, że jestem artystą, który zawsze lubił te bify, disy i... Ja się nie obrażam na takie rzeczy. Każdy ma prawo wyrażać swoją opinię na mój temat, na temat innych. Właśnie na tym polega wolność. Wtedy trudno by było mnie obronić jakąkolwiek rację, jakbym uważał odwrotnie. Więc każdy ma prawo tam wyrażać swoje zdanie, ale zakręciło to takie koło, że w końcu z Fazim, z zespołu Nagły Atak Spawacza, nagraliśmy singiel na płytę May. Warto posłuchać, bo dobry kawałek.
0: Ale słychać, że ty masz dystans do siebie, więc to tak wychodzi. Słuchaj, na koniec powiedz jeszcze pytanie takie ode mnie. Kogo ty słuchasz i żeby nie było, że kogoś hip-hopowego, to weź wymień jakiegoś artystę z innego gatunku zupełnie.
1: Kogo ja w ogóle słucham?
0: Tak, no tak na co dzień, w ostatnim czasie. Kogoś może byś polecił słuchaczom?
1: Z takich pozarapowych rzeczy?
0: Tak.
1: Kurczę, ja dużo klasyki słucham. Ostatnio wróciłem do starej płyty zespołu War. W ogóle od nowa odkurzyłem w ogóle kawałki zespołu War. Wróciłem też do klasyków typu Jimi Hendrix, ale też słucham, nie wiem, z takich dobrych płyt, co mi ostatnio wpadły do ręki spoza rapowych, to w ogóle tu się zdziwicie. Z polskich wokalistek polubiłem niejaką Sarsę, jeżeli chodzi o niektóre kompozycje i dość ciekawa, oryginalna rzecz. Świetne rzeczy wydaje Brodka. Kurczę, mógłbym wiele. Ja ogólnie słucham muzyki. Nie ma tak, że słucham artystów i nigdy nie rozumiałem. Dlatego też się śmiałem, jak ktoś mówi, wiesz, ja nie wszystko od ciebie lubię. Ja mówię, całe szczęście. Bo ja nie słucham tak artystów. Ja nigdy nie uważałem, że któryś artysta ma same dobre kawałki. Podchodzę do tego bezkrytycznie. Więc słucham utworów, muzyki.
0: Leroy.
1: To mnie nakręca.
0: Leroy był razem z nami w Radiu Z. Moglibyśmy tak godzinami gadać. Może będzie jakaś kolejna okazja, więc...
1: Może za 20 lat kolejny.
0: Wielkie dzięki za wizytę w Radiu Z.
1: Pozdrawiam.
0: Dobrego, hej.
1: Dobrej nocy.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy i aplikacji do wyboru i zamawiania cateringów Dietli.pl. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.

0: Jak ma być urodzinowa parapetówka Radia Z, to tylko ze słuchaczami.
1: Czekamy na Was już w najbliższą sobotę.
2: Dla naszych szanownych gości szykujemy niespodzianki. Kamil Baleja, zapraszam.
1: Dajcie się zaskoczyć i zaprosić. Szczegóły na radioz.pl.
0: Z okazji 36. urodzin zapraszamy na urodzinową parapetówkę Radia Z.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia w Radiu Z. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Reklama.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: On czeka, ona też czeka, a one już nie mogą się doczekać. Jesienny wyjazd, na który czeka cała rodzina? To musi być Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Miejsce stworzone z myślą o rodzinach z dziećmi, a jesienią Halloween, Andrzejki i oczywiście piękne karkonosze. Do tego wyjątkowe spa, animacje i dużo zabawy. Wejdź na blue-mountain-resort.pl. Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Gdy hotel, to za mało.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Zobacz, Stasiu, soku.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactif Rolon.
17: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactif Rolon. Przyjaciel małych nosków.
18: Po reklamie.
19: Wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Darek Klimczak już w studiu.
20: Prezydent nie zgadza się na powołanego przez premiera szefa Służby Ochrony Państwa. W jaki sposób na wysokie ceny paliw mają Słowacy? Posłuchajcie. Jutro w kinach druga lalka tego roku. Niemal połowa z nas chce na nowo przeczytać powieść.
19: 21.
20: Mamy kolejną odsłonę sporu prezydenta z rządem, tym razem o komendanta Służby Ochrony Państwa. Prezydent blokuje powołanie na to stanowisko pułkownika Tomasza Jackowicza. Jak działanie Karola Nawrockiego tłumaczy jego kancelaria? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
21: Lakonicznie. Karol Nawrocki wydał negatywne stanowisko w tej sprawie i przekazał je premierowi, napisał w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz powołał się przy tym na ustawę, która mówi, że szefa SOP-u powołuje premier, ale w uzgodnieniu z prezydentem i właśnie tego uzgodnienia zabrakło. Rzecznik prezydenta dodaje, że Karol Nawrocki zgodzi się na powołanie komendanta SOP-u, jeśli kandydat da gwarancję, tu cytat, profesjonalnego i stabilnego kierowania formacją. Jan Kielak, Radio Z.
20: Zablokowanie kandydatury Jackowicza skrytykował szef MSWiA. Chaos i bałagan to jedyny program, jaki dla Polski i Polaków ma prezydent Nawrocki, napisał Marcin Kierwiński. CPN po słowacku. Od czwartku nasz południowy sąsiad nie tylko ogranicza marże na benzynę i olej napędowy, chce także, by kierowcy przesiedli się do pociągów, kusi ich tańszymi biletami. O ile, o tym reporter Radio Z Michał Dzieniński.
22: Bilety kolejowe mają być tańsze na Słowacji o połowę. Promocja ma objąć zarówno te bilety jednorazowe i okresowe, czyli te tygodniowe oraz miesięczne. Zniżka nie będzie obowiązywać w przypadku przejazdów międzynarodowych. Nadal pozostanie też opłata za miejscówkę. Rząd na razie chce testować pomysł przez miesiąc, ale nie wyklucza jego przedłużenia. Wszystko zależy od kolejowej frekwencji.
20: Słowacki rząd nie wyklucza także obniżek cen biletów autobusów komunikacji miejskiej. Amerykańska armia będzie mieć mniej generałów. Redukcję ich etatów o 20% ma ogłosić w tym tygodniu szef Pentagonu Pete Hegseth. Według mediów, które o tym informują, redukcje mają się zacząć w przyszłym roku. Ich celem są nie tylko oszczędności, ale także podkreślenie roli zwykłych żołnierzy. Będzie nowy proces w sprawie doprowadzenia do śmierci strusia Zenka spod Poznania. Sąd apelacyjny uchylił dzisiaj wyrok skazujący Łukasza Esz na 7 lat więzienia. Powodem uchylenia było to, że został wydany przez neosędzie. To błąd, uważa Katarzyna Topczewska z Fundacji Viva.
2: Postępowanie było prowadzone w sposób bardzo rzetelny i obiektywny, więc tutaj tak naprawdę zadecydowały kwestie polityczne, a to nie była sprawa polityczna, bo tutaj ta sprawa dotyczyła krzywdy ludzi i zwierząt.
20: W styczniu zeszłego roku Łukasz Esz wdarł się do zagrody Traperska Osada. Tam zaczął kopać i bić strusia kijem zwierzę zdechło. Lalkomania ogarnęła Polskę po serialu Netflixa. Teraz przyszła kolej na kinową adaptację powieści Bolesława Prusa. Jutro film Macieja Kowalskiego każdy będzie już mógł zobaczyć w kinie. To dobrze, że lalka wywołuje takie emocje, mówi grający w nim Wokulskiego Marcin Drociński.
14: Super, że mogły powstać dwie inspiracje lalką i że możemy o tym podyskutować, a nie o rzeczach błahych i nieważnych, bo uważam, że ta książka jest ważna nie tylko ze względu na to, że jest lekturą, ale jest bardzo pojemną książką i każdy może coś naprawdę dla siebie znaleźć. I jeśli film nasz i serial zainspirują młodych ludzi do czytania tej książki, no to jest wielki sukces.
20: Właśnie ukazało się nowe wydanie lalki. Z badań wynika, że po powieść ponownie chce sięgnąć niemal połowa widzów. Marcin Powideł kolejny raz dzisiaj. Posłuchajmy, co dzieje się w sporcie.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
18: To, czego nie udało się osiągnąć w Solnie pierwszej reprezentacji, może zrobić w Katowicach młodzieżówka. Jutro kadra Polski do lat 21 zagra ze Szwecją w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni będą zdecydowanym faworytem. Bilans zespołu prowadzonego przez trenera Jerzego Brzęczka imponuje. 8 meczów, 8 zwycięstw, tylko 2 stracone gole, za to strzelonych 23.
23: Jeżeli masz wyniki, to kto się prezentuje, no to siłą rzeczy ta pewność siebie wzrasta u poszczególnych zawodników, również w całej drużynie. I to jest jak gdyby zawsze taki najlepszy przepis do tego, żeby dobrze funkcjonowała.
18: Mówił selekcjoner. W pierwszym meczu ze Szwedami Polacy wygrali 6-0. Jutrzejszy rewanż w Katowicach rozpocznie się o 18:00. Tymczasem nowym trenerem piłkarzy Radomiaka został John Carver. Były szkoleniowiec z gdańskiej Lechii podpisał umowę do końca obecnego sezonu. Debiut Anglika w nowej roli 12 października w domowym meczu z Motorem Lublin. Nowego trenera mają także piłkarze Parmy. 2 dni po rozstaniu z Carlosem Cuestą zespół przejął były zawodnik tego klubu i mistrz świata z 2006 roku Włoch Alberto Gilardino.
0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
19: A co w pogodzie jutro? Powtórka z rozrywki. Nadal bardzo ładnie, nadal bardzo ciepło, nawet 23-4 stopnie, może nawet dojedziemy do tylu. Najchłodniej w Suwałkach i Gdańsku, tutaj 19, mniej nie będzie, za to sporo słońca. 5 minut po 21, Wake Me Up Before You Go, UM w Radiu Z w programie Lubię To. Będziemy też obserwować Ligę Narodów, inne spotkania, które grają. No dzisiaj mecze na naprawdę wysokim poziomie, między innymi Hiszpania z Chorwacją, tutaj 1-0.

Danza Kuduro, Don Omar i Lucenzo. Kwadrans po 21. Jak mówiłem, Liga Narodów gra. No i to jest piłka nożna. Tu jest na co popatrzeć. Hiszpania z Chorwacją już 1-1. Islandia wygrywa z Luksemburgiem. Słowacja z Kazachstanem. Anglia, Czechy tutaj bezbramkowy remis, ale Czechy już z czerwoną kartką. Tak samo jak Szkocja, która przegrywa 0-1 ze Szwajcarią. San Marino gra Albania. No słuchajcie, dzieje się dzisiaj. Naprawdę. Gramy Sylwia Grzeszczak i Mango, a w tej godzinie jeszcze propozycja z nowej płyty Mroza z Kacperczykami. Wszystko, czego chciałem.

0: Cranberries i Dreams w Radiu Z, 23 minuty po 21. Za chwilę gramy dalej. Mika, relax, take it easy. Dobrze tego posłuchać tak pod koniec dnia, co? Radio Z.
1: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
2: No i dlatego musiał wam to powiedzieć.
1: Musiałem wam to powiedzieć.
2: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
1: No, musiałem wam to powiedzieć. Już od czwartku, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
3: Reklama.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Dużo dobrego.
11: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24,39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

Relax, Take It Easy, czyli Mika w Radio Z. Znacie gościa? Głównie z tego utworu. No, troszeczkę zniknął, ale no, zostawić po sobie taki kawałek to też jest kawał historii. 24 minuty do 22 przerwy w Lidze Narodów w meczach. No to czas na propozycję do listy. Teraz muzycznie, a nie sportowo. Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Ciekawe, czy Kacperczyki pojawią się na trasie Mroza. On rusza w nią już w najbliższy piątek. Pojutrze? Po pojutrze. Tak jest. I to będzie odpowiedni moment tour. Taki tytuł nosi ta trasa. Wszystko, czego chciałem w Radiu Z. Propozycja. Łapki w górę.

Body Talk, Ale Farben, Rene Miller w Radiu Z, 14 minut do 22. Lubię to o wszystkim, co najciekawsze w sieci i w świecie. No i tutaj połączymy te dwie rzeczy. Lech Wałęsa, były prezydent Polski, obchodził urodziny 83. Wszystkiego najlepszego życzymy. I tutaj nie będę nawiązywał do tych wszystkich politycznych spraw, które dzieją się gdzieś w tle. To jest program rozrywkowy, więc słuchajcie, no legendarny lider Solidarności, były prezydent, świętuje, zamieścił nawet takie okolicznościowe wideo stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. No i jak sam napisał, niejedno widział, niejedną walkę stoczył, niejeden raz trzeba było zaczynać od nowa. O wolność walczyliśmy i zwyciężyliśmy, bo wolność jest albo jej nie ma. Dzisiaj mamy wolność, pytanie tylko, czy potrafimy z niej mądrze korzystać. No i tutaj mamy filmik właśnie. Jest jakiś feniks, który rodzi się z popiołu. Jest pan prezydent w niebieskiej koszuli charakterystycznej ze znaczkiem Solidarność, w pomarańczowych okularach, ze znaczkiem Maryi w klapie. No, wygląda po prostu jak żyw w tym AI. Może on walczył właśnie o tę sztuczną inteligencję całe życie, tak sobie teraz myślę.

0: to dust. All that I adore.
1: Radio Z. Muzyka numer jeden.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
1: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy.
3: Pogadamy.
1: I zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
0: jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Po reklamie.
12: Czas na wiadomości o 22:00 we wtorek. Tema dla nas Darek Klimczak bez zmian.
13: Człowiek Putina pojechał do Waszyngtonu rozmawiać o końcu wojny z Ukrainą. Cały czas nie wiadomo, czy zabójca księdza z Jarosławia będzie przesłuchany. Plaże w Ustce i okolicach zamknięte z powodu czarnej substancji. Wysłannik Putina rozmawiał w Waszyngtonie o zakończeniu wojny z Ukrainą. Informując o tym, agencja Reutera podaje, że Kirill Dmitriew spotkał się z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa. Jednym z tematów spotkania miała być sprawa pokojowego rozwiązania konfliktu Rosji z Ukrainą. Innym amerykańsko-rosyjskie inicjatywy energetyczne po zakończeniu wojny w Ukrainie. W ciągu tygodnia będzie wiadomo, czy nożownik z Jarosławia zostanie przesłuchany. Tak ustaliło Radio Z. Prokuratura ponownie powołała w tej sprawie biegłych psychiatrów. Jak wiecie, mężczyzna w klasztorze, że benedyktynek zabił księdza, ranił 4 osoby. Najnowsze ustalenia po rozmowie z przemyską prokuraturą ma reporter Radia Z Michał Dzieniński.
14: 31-letni Ukrainiec cały czas przebywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.
15: Jego stan zdrowia być może będzie ulegał zmianie, choćby z uwagi na wdrożone leczenie.
14: I dlatego jest szansa na przesłuchanie, podkreśla Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury, która przyjęła śledztwo. Jak ustaliłem, przesłuchano już 25 świadków, w tym osoby, które podwiozły Ichora M. z granicy w Korczowej do Jarosławia.
13: Dzisiaj w Grzęsce pod Przyworskim odbył się pogrzeb księdza, który zginął w jarosławskim opactwie. W Polsce gazu tej zimy nie zabraknie, zapewnia w Radiu Z minister energii. Zdaniem Miłosza Motyki magazyny są wypełnione niemal w 100%. To najwyższy poziom w Unii Europejskiej, tak podkreśla minister, ale na pytanie o ceny gazu i ewentualne podwyżki odpowiedzieć nie chciał, mówiąc, że jest na to za wcześnie.
16: To jak będzie wyglądała kontraktacja na rok przyszły jeszcze trwa, więc dzisiaj takiej deklaracji nikt nie złoży. Nikt nie złoży, po prostu to jeszcze trwa. Natomiast spółki energetyczne w Polsce robią wszystko, żeby te ryzyka związane z podwyżkami zmitygować, ale dzisiaj widzimy, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dostaw, mimo tych sygnałów płynących z krajów europejskich, w Polsce są one niezagrożone.
13: Na tyle, że nie zamierzamy nawet słuchać Komisji Europejskiej, która zaleciła wszystkim krajom Unii wprowadzenie ograniczeń w zużyciu gazu i energii. Rosną obawy o przyszłość projektu tzw. ustawy antyalkoholowej, bo choć dokument miał już być uchwalony, to spadł z poprzedniego posiedzenia Sejmu na wniosek PSL-u. Teraz ma jednak wrócić. Joanna Wicha z Lewicy liczy na szczęśliwy finał.
17: Przyznam szczerze, że byłoby to dosyć dziwne, gdyby po niemal roku okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przeprocedowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji. To nie jest tak, żeby coś włożyliśmy tam po kryjomu, czego posłowie wszystkich opcji mogliby nie widzieć.
13: Mówi się, że PSL rozważa jednak jakieś poprawki, mogłoby je dodać jedynie w Senacie. Pogoda piękna, a plaży niestety zamknięte. Tak jest teraz w Ustce i sąsiadujących z nią miejscowościach. Wszystko po tym, jak na sporym odcinku wybrzeża Bałtyku turyści zaczęli natrafiać na ślady czarnej substancji. To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków. Na czas sprzątania zamkniemy plażę na kilka dni, mówi Radio Z Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
3: Dostaliśmy zgłoszenia, że zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie. Są też osoby ze zwierzętami, to też wymaga ochrony.
18: Akurat pogoda się zrobiła, to nam plażę zamknęli. Morze takie spokojne, cieplutko, a tu no niestety zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił.
19: No my też tak właśnie tu brzegiem idziemy i chciałam zobaczyć, czy faktycznie to morze jest brzydkie, ale jest sprawia wrażenie bardzo dobrego.
13: Mówią kuracjusze odpoczywający w Ustce. Trwają też próby ustalenia statku, z którego mazut mógł być zrzucony do wody. Marcin Powideł, kolejny raz dzisiaj z wiadomościami sportowymi Radia Z. Posłuchajmy.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
20: Hitowy mecz o Ligi Narodów. Hiszpanie grają w Sewilli z Chorwacją. Mistrzowie świata wyszli na prowadzenie już w drugiej minucie po trafieniu gwiazdora Barcelony Lamina Yamala. Wyrównał napastnik Dinama Zagrzeb Dion Belio, ale jeszcze przed przerwą bramkę dla gospodarzy zdobył obrońca Atletico Madryt Marc Pubil. Warto dodać po asyście Lamina Yamala. Trwa już druga połowa, wynik bez zmian 2-1 dla Hiszpanii. Równolegle do meczu w Sewilli trwa spotkanie w Pradze. Czesi, którzy od 25 minuty grają w osłabieniu po czerwonej kartce, przegrywają z Anglią 0-1. Polacy rywalizujący w dywizji B po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz przegranej 1-3 ze Szwecją przygotowują się już do piątkowego pojedynku w Warszawie z Rumunią, która ma na koncie dwie porażki. Tymczasem w Lidze Europejskiej piłkarzy ręcznych niespodziankę sprawili szczypiorniści Wybrzeża Gdańsk, którzy po 25 latach nieobecności w europejskich pucharach wrócili z przetupem, pokonując przedstawiciela Bundesligi VfL Gummersbach 38-34. Do tego mecz rozegrany był w Niemczech. Kolejne spotkanie już w Ergo Arenie z macedońskim Eurofarm Pelister równo za tydzień.
0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
12: Nieśmiało patrzę w stronę weekendu, jeśli chodzi o prognozy. No i sobota, 22 stopnie, nawet na termometrach słońce, zero deszczu. W niedzielę może lekko się zachmurzyć i pokropić w Gdańsku, ale poza tym też cieplutko, nawet 23 stopnie wtedy. Może nawet 24, kto wie. 5 minut po 22, Mateusz Przeszyński, hej ponownie. Wilki i Urkę na początek tej godziny, czyli lecę, bo chcę.

Englishman in New York w Radiu Z, ale to jest klasyk klasyków. Słuchajcie, właśnie trafiłem na taki artykuł, bo naukowcy wybrali najprzyjemniejsze imię. W Polsce nosi je tylko 2389 kobiet. No jakoś mnie nie dziwi, że to jest imię kobiece, no bo jak męskie mogłoby w ogóle urastać do takiej rangi? Naukowcy sprawdzili, które imiona brzmią najprzyjemniej dla ludzkiego ucha. No i pierwsze miejsce zajęła Sofia. Wyobraźcie sobie. Sofia, to stolica jest Bułgarii, dobrze pamiętam? Bułgaria, Sofia, tak? Tak, wszystko się zgadza. Nigdy nie byłem w Sofii i żadnej Sofii nie znam, a może to Zofia też może być po polsku. No ciekawe właśnie. Pozdrowienia i tak dla wszystkich Sofii i Zofii. Temper City w Radiu Z.

0: Są rzeczy, które warto powiedzieć. Są takie, które trzeba powiedzieć. A są też takie, które musiał powiedzieć.
1: No, musiałem wam to powiedzieć.
0: Historie, które zaskakują, wzruszają i zostają z tobą na dłużej.
1: Musiałem wam to powiedzieć. Już od czwartku. Tylko w Radiu Z. Zapraszam. Maciej Musiał.
2: Reklama. Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
3: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
2: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
3: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
2: Po reklamie.
4: Mówi Artur Gadowski, zespół IRA. To jest Radio Z.

Big Girls Don't Cry, Fergie w Radio Z. No my trochę płaczemy za tym, że Fergie nie ma w Black Eyed Peas. A teraz Kygo i Max McKnown, propozycja do listy Take Me Back. Słuchaliście już tego? Jeśli nie, to proszę bardzo i dajcie łapkę w górę na radioz.pl.

Are You, Bruno Mars w Radio Z. Słuchajcie, Bruno Mars, no, wśród artystów R&B triumfował. Mowa o gali MTV Video Music Awards 2026. Bruno Mars zdobył właśnie nagrodę za piosenkę I Just Might. Rywalizował, no, z Justinem Bieberem, Chrisem Brownem. Także naprawdę działo się tutaj. No i po raz kolejny potwierdził swoją pozycję jednego z największych wykonawców współczesnego R&B. No to teraz zapraszamy uczcić to na koncert do Polski. O!

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hitstoria. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hitstorie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Czas na ostatnie wtorkowe wiadomości w Radiu Z. Te przygotował i przedstawi Darek Klimczak. Posłuchajmy.
3: Kolejny cyberatak na polską firmę mogły wyciec dane przedsiębiorców. Nawet 3,5 tysiąca złotych będzie można zaoszczędzić na zmianach w podatku. Ojciec 5-latki, która zginęła przygnieciona przez płot, usłyszał zarzuty. Był po alkoholu.
2: 23.
3: Fakturownia, firma dostarczająca systemy księgowe, padła ofiarą cyberataku. Hakerzy mogli zyskać dostęp do kont użytkowników oraz ich kontrahentów, a także faktur wystawionych przed 2023 rokiem. Według ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego wyciek nie objął danych zintegrowanych z KSeF. Zdaniem specjalistów za atak odpowiadają te same osoby, które wcześniej dokonały ataków na firmy MyDoctor oraz Kubusoft. Z fakturowni korzysta około 600 tysięcy klientów. Rząd przyjął zmiany w podatku PIT. Od nowego roku Ministerstwo Finansów proponuje podniesienie progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Kolejny będzie do 150 tysięcy z nową stawką 24%. Rocznie będzie można na tym zaoszczędzić ponad 3,5 tysiąca złotych, wylicza minister Andrzej Domański.
4: To jest rozwiązanie, na którym skorzysta co najmniej 3,5 miliona podatników. Ponieważ prowadzimy odpowiedzialną politykę fiskalną, równocześnie wskazaliśmy bardzo wyraźnie źródła sfinansowania tych korzystnych dla podatników zmian.
3: Tym źródłem jest m.in. wyższy CIT dla najlepiej zarabiających firmy. Wobec tych zmian sceptyczne jest Prawo i Sprawiedliwość. Zbigniew Kuźmiuk.
5: To są próby realizowania jakiejś szczątkowej obietnicy wyborczej. Donalda Tuska mówi o tych zmianach w podatku PIT, no ale kosztem podwyżek w podatku CIT dla drobnych przedsiębiorców, więc choćby z tego powodu ta zmiana jest dyskusyjna.
3: PiS jest jeszcze przed decyzją, jak głosować w tej sprawie, ale na poparcie rządowej propozycji raczej nie ma co liczyć. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej z Mercosur. Wniosek był częścią skargi na porozumienie. Polska chciała, by umowa została zawieszona do czasu wydania wyroku. Co na to resort? Informację zebrał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Resort rolnictwa uderzał w poprzedników. To PiS miało przyspieszyć wejście umowy w życie i nie zadbać o interesy polskich rolników. Broni jednak nie składamy, możliwe będzie odwołanie. Mówi mi wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.
7: Jeżeli będą takie argumenty, które naszym zdaniem nie są adekwatne do tej sytuacji.
6: Jednocześnie Czerniak podkreśla, że dzisiaj Polska więcej produktów rolnych sprzedaje niż kupuje. Polski rząd wprowadził też bezpieczniki do umowy Mercosur. Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Odrzucenie wniosku nie przesądza rozstrzygnięcia TSUE. Na jego wyrok czekamy. Są zarzuty dla ojca dziewczynki, która w Lipnie w Kujawsko-Pomorskim zginęła przygnieciona przez ogrodzenie. Podczas rodzinnego spaceru ojciec wspiął się na ogrodzenie, żeby zerwać z drzewa owoce. Wtedy element płotu przewrócił się na 5-latkę. Na czym polegała wina ojca, powie reporter Radia Z Jan Kielak.
8: Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziewczynki. Według śledczych ojciec opiekował się nią pijany, wydmuchał ponad 3 promile alkoholu. Do tego podczas spaceru nie dochował wymaganej ostrożności, przez co ogrodzenie przewróciło się na 5-latkę. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Jan Kielak, Radio Z.
3: Mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Wody Polskie zmieniają podejście do ochrony Bodzanowa pod Głuchołazami przed powodzią. Po tym jak miesiąc temu po ulewie znowu wylał tam lokalny potok, firma zleciła analizę potrzebnych zabezpieczeń. Wcześniej przekonywała, że nic nie można zrobić. Eksperci już byli, mówi reporterce Radia Z Grażynie Wiatr, jeden z mieszkańców Dariusz Kozdraś.
9: Mówią, że to będzie taka dokładna analiza. Chcą też tutaj również wysłać geodetów w nasze rejony, żeby do każdego domu chodzili i pytali.
10: Macie jakąś nadzieję na większą ochronę?
9: No jesteśmy pełni nadziei, że po prostu stworzą coś bez niebezpiecznego dla nas, że przez te najbliższe lata już w końcu nie będziemy się bać tej wielkiej wody.
10: Te badania są niezbędne do tego, żeby sprawdzić to ukształtowanie terenu, gdzie ewentualnie zainstalować jakie rozwiązanie.
11: Kiedy właśnie mieszkańcy dowiedzą się, co jest możliwe, na co postawicie, kiedy ta analiza się zakończy?
10: Do końca zimy przyszłego roku.
3: Katarzyna Matysiak z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dodaje, że na tę nową analizę są już pieniądze. Epickie kino zrealizowane w hollywoodzkim stylu. Kinowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa jutro będzie już w kinach. Jedną z najbardziej wyrazistych postaci jest pani Meliton, która pomaga Wokulskiemu w staraniach o Izabelę Łęcką. Swatkę gra Agata Kulesza.
12: Pani Meliton, myślę, że jest dość widoczna, mimo tego, że to jest drugoplanowa rola. Czasami przyspiesza akcję, tłumaczy, jak ten świat działa i ma poczucie humoru. Uważam, że też jest potrzebna, żeby pokazać, że Wokulski też ma poczucie humoru. I myślę, że w budowaniu Wokulskiego Marcin to świetnie wykorzystał i że to było bardzo ważne, żeby nie budować, że on jest taki posągowy i taki w tej pułapce tej miłości. Tutaj widać w nim takiego człowieka, kiedy nagle czuje się swobodnie i bardzo to w tym lubię.
3: Główne role w kinowej Lalce grają Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński, poza nimi plejada gwiazd. Marek Konrad, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn czy Borys Szyc. U nas z wiadomościami będzie występować Michał Krasucki. Kolejne już o północy.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: A tej nocy najcieplej w Szczecinie i Koszalinie, tam 11 stopni, 10 w Gdańsku i Poznaniu oraz w Warszawie i Łodzi, 9 to Katowice, 7 Suwałki, 6 Zakopane. Deszczu nie będzie, więc to też nas cieszy. 5 minut po 23. Dzięki za wspólny wieczór, Mateusz Ptaszyński. Miłej nocy z Radiem Z.

0: Reklama. Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
1: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
0: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
1: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: Po reklamie.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel, Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Reklama. Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
1: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
0: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
1: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: noc. Środa, 30. ostatni dzień września. Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na wiadomości Radia Z. Rewolucja w podatku PIT od przyszłego roku. Pojawi się trzeci próg. Ten pierwszy, decyzją rządu, ma być podniesiony do 130 tysięcy złotych. Osoby zarabiające rocznie powyżej tej kwoty, ale do 150 tysięcy, zapłacą podatek w wysokości 24%. Ilu podatników skorzysta na tej zmianie? Reporter Radia Z Daniel Wrzos słuchał konferencji ministra finansów.
1: Według wyliczeń rządu 3,5 miliona podatników, którzy dziś wpadają w najwyższą stawkę PIT 32%. Rocznie będzie można na tym zaoszczędzić ponad 3,5 tysiąca złotych, wylicza minister finansów Andrzej Domański.
2: Ta najwyższa stawka 32% będzie obowiązywała dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy złotych.
1: Za te zmiany, jak zauważają eksperci, zapłacą przedsiębiorcy na ryczałcie i najlepiej zarabiające firmy, którym proponuje się podniesienie podatku CIT.
0: Rząd przyjął też projekt przyszłorocznego budżetu. Po ostatnich alertach na wschodzie kraju znowu nie wszędzie zawyły syreny. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny kilka razy dostawali powiadomienia o możliwym ataku z powietrza. Rosyjski dron ostatecznie spadł po ukraińskiej stronie, 2 kilometry od granicy. W rozmowie z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem mieszkańcy Lublina narzekają, że po raz kolejny system ostrzegania zawiódł.
3: Sygnały dźwiękowe były, natomiast sprawdzałam w telefonie, akurat nie było.
4: Opóźnienie jakieś było? Było, czy
3: tak,
4: w ogóle
3: tak,
4: nie było?
3: Tak. Sprawdzałam, nie było.
4: Czyli potem przyszedł SMS.
5: Bałagan, proszę pana, tyle mogę rzec.
0: Każdy dostaje komunikat o możliwym zagrożeniu już w momencie ataku na Ukrainę, mówi nam Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
6: Przed samym uruchomieniem syreny alarmowej, jeszcze z znaczącym wyprzedzeniem, pojawił się wcześniej komunikat z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o tym, że trwa rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Tam też pojawił się apel o to, aby oczekiwać dalszych komunikatów.
0: Lubelski Urząd Wojewódzki informuje, że Lubelszczyzna cały czas stawia nowe systemy alarmowe, szkoli mieszkańców i instytucje z ewakuacji. Gigantyczne pieniądze na wojnę z Ukrainą. W przyszłym roku Rosja planuje wydać na walkę z Ukrainą ponad 17 bilionów rubli, czyli blisko 800 miliardów złotych. To więcej niż cały budżet Polski na ten rok. Rosja planuje też zwiększyć liczbę żołnierzy. Jak mówi prezydent Wołodymyr Zełenski, chodzić ma nie tylko o mobilizację, ale także znaczne zwiększenie najemników z innych krajów. Mamy już nowe dane o żołnierzach z północnej Korei. Teraz na terytorium Rosji przebywa ponad 8 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej. Wkrótce kontyngent ma wzrosnąć o kolejnych 10 tysięcy żołnierzy. Według danych ukraińskiego wywiadu Rosja do końca 2027 roku chce zmobilizować nawet 400 tysięcy dodatkowych żołnierzy. Stany Zjednoczone reagują na wysokie ceny paliw. Administracja Donalda Trumpa wypuści na rynek 40 milionów baryłek ropy ze strategicznych rezerw. Ma to pomóc obniżyć ceny surowca i paliw. Firmy naftowe będą mogły pożyczyć ropę, ale później mają oddać jej więcej. Amerykańskie rezerwy są teraz najniższe od 1982 roku. Trump rozważa też czasowy zakaz eksportu oleju napędowego. Wicemarszałek Sejmu z apelem do prezydenta o podpis pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Rządowa regulacja jest dobra, mówi Piotr Zgorzelski. A co więcej, przepisy mają zagwarantować zastrzyk finansowy do budżetu, dzięki któremu będzie można obniżyć ceny na stacjach benzynowych.
7: Tutaj chciałbym zwrócić się do pana prezydenta i poprosić, żeby chociaż tym razem nie kierował się logiką partyjną, czyli walki z rządem, a logiką ulżenia obywatelom.
0: Mówi wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów jest już u prezydenta. Na razie decyzji nie ma, ale wszystkie sygnały wskazują, że na podpis chyba raczej nie ma co liczyć. 50 tysięcy złotych, które oszust wyłudził od seniorki ze Szczecina, odzyskali zachodniopomorscy policjanci. Mężczyzna przekonał 70-letnią kobietę, że jej oszczędności życia są zagrożone, więc ta musi jak najszybciej wyciągnąć je z banku i przekazać mu pod ochronę. Gdy tylko ten przejął pieniądze, został zatrzymany przez śledczych, mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.
8: Kobieta przeświadczona o tym, że sytuacja jest bardzo poważna, udała się do placówki bankowej i wypłaciła swoje oszczędności. Pod presją czasu 70-latka spakowała gotówkę zgodnie ze wskazówkami, które otrzymywała przez telefon na bieżąco od mężczyzny i włożyła do kosza na śmieci.
0: Mężczyźnie grozi nawet 8 lat więzienia. Miała być dobra zabawa, ostatecznie nikomu nie było do śmiechu. Dwóch nastolatków próbowało wejść na 160-metrowy komin dawnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi. Co wydarzyło się dalej, wie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
9: Nastolatkowie dostali się na prywatny teren, omijając zabezpieczenia. Próbowali wejść na komin bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu. W pewnym momencie zabrakło im sił. Sytuację zauważyła ochrona obiektu, wezwała służby ratunkowe. Strażacy z drabiny ściągnęli chłopców na ziemię. Służby apelują do rodziców, by porozmawiali ze swoimi dziećmi o konsekwencjach takich zachowań. Jako przykład podają wypadek w tym miejscu sprzed kilku lat, gdy z wysokości kilkunastu metrów spadł 15-latek, został ciężko ranny. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: W dawnej elektrociepłowni EC2 trwa teraz rozbiórka. Presja ma sens, nawet jeśli trochę to trwa. Po 11 latach mieszkańcy Strykowa, Nowosolnej i Tuszy na Włódzkiem wywalczyli dodatkowe ekrany akustyczne wzdłuż autostrady A1. Generalna dyrekcja rozstrzygnęła przetarg. W tym roku ma zacząć się projektowanie. Ekrany staną w drugiej połowie przyszłego roku. Mieszkańcy liczą, że wreszcie odetchną.
10: Hałas jest ogromny. Nie możemy prawidłowo funkcjonować. Nie można spać.
11: Do wszystkiego oczywiście można się przyzwyczaić, natomiast nie o to chodzi.
12: Hałas, który był mierzony prywatnymi tutaj pomiarami mieszkańców, wynosi do 80 decybeli.
0: Ekrany mają stanąć wzdłuż kilkudziesięciu kilometrów trasy. Wawel zaprasza jesienią. Na odwiedzających Zamek Królewski czekają warsztaty, zajęcia edukacyjne i wystawy. Zapowiada wicedyrektorka Wawelu Marta Graczyńska.
13: Bogaty program, ponad 50 spotkań i wydarzeń. Oczywiście do każdej z wystaw czasowych również mamy cykle działań, które towarzyszą tym ekspozycjom.
0: Będą m.in. oprowadzania z artystami czy weekendy seniora. Szczegóły na stronie zamku.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Jak ma być urodzinowa parapetówka Radia Z, to tylko ze słuchaczami.
1: Czekamy na Was już w najbliższą sobotę.
2: Dla naszych szanownych gości szykujemy niespodzianki. Kamil Baleja, zapraszam.
1: Dajcie się zaskoczyć i zaprosić. Szczegóły na radioz.pl.
0: Z okazji 36. urodzin zapraszamy na urodzinową parapetówkę Radia Z.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia w Radiu Z. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Reklama.
4: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
5: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
4: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
5: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
4: A skrócenie szkoleń BHP?
5: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
4: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
5: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
6: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
3: Po reklamie.
7: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole w województwie kujawsko-pomorskim. Sąd rejonowy w Wąbrzeźnie umieścił go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Co wiemy o planach nastolatka? Reporter Radia Z Maciej Bąk ze szczegółami tej sprawy.
8: Podczas przesłuchania z udziałem rodzica przyznał się przed policjantami do tego, co planował. 13-latek zamierzał zrobić krzywdę przypadkowo napotkanym osobom i miał szansę wcielić swój plan w życie, bo broń miał już spakowaną w plecaku, ale wtedy przed lekcjami do jego domu weszli funkcjonariusze policji. Chłopak wcześniej zabił kilka kotów, chwalił się tym w sieci, podobnie jak swoimi przerażającymi planami. Sąd w Wąbrzeźnie nie zdradza szczegółów swojej decyzji. Sprawa jest specyficzna, bo dotyczy małoletniego. Wobec takich osób to właśnie umieszczenie w ośrodku jest podstawowym środkiem zabezpieczającym.
7: Uczniowie szkoły, do której chodził chłopak, są pod opieką psychologów. Kolejne 11 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. 6 z nich pełniło lub pełni wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach wyższych. Według śledczych w uczelni wystawiano fałszywe świadectwa ukończenia studiów. Do tej pory zarzuty usłyszały 84 osoby. Wysłannik Putina rozmawiał w Waszyngtonie o zakończeniu wojny z Ukrainą. Informując o tym, agencja Reutera podaje, że Kirył Dmitrijew spotkał się z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa. Jednym z tematów spotkania miała być sprawa pokojowego rozwiązania konfliktu Rosji z Ukrainą, innym amerykańsko-rosyjskie inicjatywy energetyczne po zakończeniu wojny w Ukrainie. Sekretarz generalny NATO wzywa do zachowania spokoju i wsparcia Ukrainy. Mark Rutte po spotkaniu z premierem Litwy zapewnił o wsparciu sojuszu dla wschodniej flanki, wzmacnianiu obrony powietrznej i antydronowej.
9: Rosji
7: nie udaje się, przegrywa na polu bitwy na Ukrainie i nie udaje jej się podważyć naszej jedności ani wsparcia dla Ukrainy. Nasz przekaz dla Moskwy jest jasny. Zrobimy dla Ukrainy jeszcze więcej, a nie mniej. Sekretarz generalny NATO poparł również ogłoszenie rządu Estonii, który po śledztwie oskarżył oficjalnie Rosję o sabotaż i podpalenie zakładu zbrojnego. Donald Trump krytykuje Wielką Brytanię za zwolnienie z aresztu za kaucją potencjalnych zamachowców z bazy lotniczej RAF. 5 mężczyzn zatrzymanych niedaleko bazy na południu Anglii może spokojnie wrócić do domów, mimo że usłyszeli zarzuty przygotowywania aktu terroru. W samochodach, którymi przyjechali, śledczy znaleźli materiały wybuchowe. Czy wiadomo już, kto mógł stać za próbą ataku? Sprawą zajmuje się reporter Radia Z, Miłosz Gocłowski.
10: Brytyjskie służby cały czas pracują, ale jednym z głównych badanych scenariuszy jest udział w próbie zamachu obcego państwa, a dokładniej Iranu. Baza wykorzystywana jest przez amerykańskie lotnictwo do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe. Stąd też zainteresowani śledztwem amerykańskiego prezydenta i jego tym większe zdziwienie, że brytyjskie służby wypuściły na wolność potencjalnych zamachowców. Wprawdzie Brytyjczycy zapewniają, że dobrze pilnują podejrzanych mężczyzn, ale ich wyjście za kaucją wzbudziło wątpliwości także brytyjskich mediów. Według służb jednak cały materiał dowodowy z przesłuchania zatrzymanych został już zebrany.
7: Do próby zamachu niedaleko bazy RAF doszło w niedzielę. Brytyjskie służby dostały informacje o zagrożeniu od amerykańskiego wywiadu. Ceny paliw wciąż wyżej i wyżej, a politycy, którzy mogliby choć trochę ulżyć w tej trudnej sytuacji kierowcom, nie mogą dojść do porozumienia. Rząd coraz mocniej apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy pozwalającej na przejęcie części nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Minister energii w Radiu Z nawet wprost zadeklarował, że bez tych przepisów na stacjach benzynowych taniej nie będzie. O tym, jakie przy tej okazji padły argumenty, reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
9: Obie wojny w Ukrainie i Zatoce Perskiej wywindowały światowe ceny paliw. Miłosz Motyka dziwi się prezydentowi, że w tej sytuacji swoimi decyzjami pozwala, by obywatele na tym tracili.
11: Ja nie rozumiem, dlaczego te nadzwyczajne zyski pan prezydent chce zachować w tych spółkach paliwowych. On się w nich tak zakochał? Miało być po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, a nie koncerny naftowe.
9: Zdaniem dzisiejszego gościa Radia Z, żaden inny sposób na obniżenie cen paliw nie jest tak dobry i skuteczny, jak przetestowany program CPN, na który po prostu trzeba zebrać pieniądze z wielkich zysków firm naftowych.
7: Miłosz Motyka zapewniał też, że Polsce zimą nie grozi brak gazu, bo krajowe magazyny są już wypełnione w 99%. Nie padła gwarancja, że ceny surowca dla odbiorców nie wzrosną, ale ryzyko ewentualnej podwyżki ocenił jako niewielkie. Mniej promów, więcej autobusów. Wysokie ceny diesla zmieniają rozkłady komunikacji w Świnoujściu. W czasie jesienno-zimowym miasto rezygnuje z jednego promu Bielik. Przeprawa dalej będzie czynna, ale zamiast jednego ze statków do centrum pojedzie autobus, mówi rzecznik prezydenta miasta Wojciech Basałygo.
12: Dodatkowo przez tunel będzie kursował samochód z przyczepą do przewozu rowerów. To rozwiązanie tymczasowe, bo od 19 kwietnia przyszłego roku przeprawa ponownie będzie obsługiwana przez dwa promy Bielik.
7: Oszczędności przez tych kilka miesięcy będą dla Świnoujścia gigantyczne. Miesięczny koszt promu to 400 tysięcy złotych, autobus kosztuje 6 razy mniej. Koszmar piłkarskiej reprezentacji Polski wciąż trwa. Biało-czerwoni nie wygrali w Szwecji od 1930 roku. W poniedziałek w Solnej znów górą byli gospodarze, tym razem 3-1 w meczu Ligi Narodów. Humory jednak może wkrótce poprawić nasza młodzieżówka. W wiadomościach dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
13: Bo to właśnie meczem ze Szwedami kadra do lat 21 może sobie niemal zapewnić awans na Mistrzostwa Europy. Młodzieżówka prowadzona przez Jerzego Brzęczka osłodziła nam wyniki, które notuje seniorska reprezentacja. Polacy są jedyną obok Hiszpanii ekipą, która po 8 kolejkach może pochwalić się kompletem zwycięstw. Teraz biało-czerwoni będą chcieli postawić dwa ostatnie kroki. Najpierw spotkaniem ze Szwecją, a następnie na wyjeździe z Włochami. 4 punkty zapewnią nam awans z pierwszego miejsca, ale nawet w przypadku mniejszego dorobku Euro w Albanii i Serbii raczej nam nie ucieknie.
7: Mecz kadry U21 ze Szwecją dziś o 18 w Katowicach.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Nie uwierzycie, co ostatnio usłyszałem.
1: No i dlatego musiał wam to powiedzieć.
0: Musiałem wam to powiedzieć.
1: Zaskakujące historie, niezwykli ludzie, dobre rzeczy, o których warto mówić głośno.
0: No, musiałem wam to powiedzieć. Już od czwartku, tylko w Radiu Z. Zapraszam, Maciej Musiał.
2: Druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Są nowe ustalenia w sprawie śmiertelnego potrącenia pod Poznaniem. Wczoraj odbyła się sekcja zwłok 35-latka, który, jak wynika z ustaleń śledczych, był bratem zatrzymanego kierowcy. W poniedziałek w Borówcu mężczyzna wjechał w grupę trzech mężczyzn. Jeden z nich zmarł. Więcej w relacji naszego reportera Adama Kaźmierczaka.
3: Biegły stwierdził, że bezpośrednią i wyłączną przyczyną śmierci mężczyzny były obrażenia od uderzenia samochodu. Mężczyzna stał na ulicy w niewielkiej grupie osób, gdy nagle wjechał w nich samochód prowadzony przez jego brata.
4: Prokurator kwalifikuje to zdarzenie oczywiście wstępnie jako przestępstwo umyślnego narażenia pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.
3: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. 39-letni kierowca ma jutro zostać doprowadzony do prokuratury. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Cały czas trwa ustalanie wszystkich okoliczności tego wypadku. Niektórzy biorący w nim udział byli notowani przez policję za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Są zarzuty dla ojca dziewczynki, która w Lipnie w Kujawsko-Pomorskim zginęła przygnieciona przez ogrodzenie. Podczas rodzinnego spaceru ojciec wspiął się na ogrodzenie, żeby zerwać z drzewa owoce. Wtedy element płotu przewrócił się na 5-latkę. Na czym polegała wina ojca? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziewczynki. Według śledczych ojciec opiekował się nią pijany, wydmuchał ponad 3 promile alkoholu. Do tego podczas spaceru nie dochował wymaganej ostrożności, przez co ogrodzenie przewróciło się na 5-latkę. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Jan Kielak, Radio Z.
2: Mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Służby ustalają, z jakiego statku może pochodzić substancja, jaka zanieczyściła nadmorskie plaże między Rowami a Ustką. Czarne bryły pojawiły się też w okolicach Rusinowa, stąd jednak zostały szybko zabrane. W przypadku miasta i gminy Ustka operacja będzie nieco bardziej skomplikowana, stąd decyzja o czasowym zamknięciu plaż. Czy wiadomo już, co wypłynęło z Bałtyku? Reporter Radia Z Maciej Bąk ze szczegółami.
6: Kiedy pojawiła się w weekend, najpierw miała postać czarnej bryły, ale jak tylko wczoraj mocniej przygrzało słońce, substancja zaczęła się rozpuszczać. Nasi pracownicy podejrzewają, co to może być, mówi Joanna Piotrowska z urzędu.
7: Z ich doświadczeń wynika, że prawdopodobnie jest to mazut, niemniej jednak laboratorium wykona profesjonalne badania.
6: Równolegle będzie trwało sprzątanie plaży, podczas którego postronni nie będą mogli się po niej kręcić.
7: Jest to oczywiście chwilowa sytuacja, myślę, że w kilka dni służby Urzędu Morskiego poradzą sobie z problemem.
6: I ustalą też źródło wycieku ropopochodnej substancji.